0: wzięło już udział ponad 10 milionów dzieci. Bohaterowie i mali odkrywcy udowadniają, że dbanie o przyrodę to przede wszystkim to, co być powinno, czyli wspaniała zabawa. A ponieważ Dzień Dziecka w dalszym ciągu trwa, jeszcze się nie skończył, to rozmawiać będziemy o projekcie tym najmłodszym poświęconym, Kubusiowi Przyjaciele Natury, który kształtuje najmłodsze pokolenie Polaków. Zapytamy o to, w jaki sposób je kształtuje również. A w studiu w Warszawie są już moi i Państwa goście. Pan Michał Purol, dyrektor do spraw rozwoju UNEP GRID Warszawa. UNEP to program Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw środowiska. Dobry wieczór, panie Michale.
1: Dobry wieczór.
0: Jest z nami też pan Daniel Karaś, rzecznik prasowy i menadżer do spraw CSR grupy Maspex. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Audycję w Gdańsku realizuje tradycyjnie Eden Król, a w Warszawie Milena Krupińska. Dzisiaj mogą się Państwo kontaktować z nami, czy ze mną, albo z moimi gośćmi poprzez maila magda.swierczyńska@radio357.pl albo komentując nasz post zapowiadający dzisiejszą audycję na Facebooku. A że lato, najpiękniejsza, najcieplejsza pora roku z naturą, także związana przed nami, to na początek Renata Lewandowska.

0: Ależ się nam ciepło zrobiło i pięknie ta piosenka wybrzmiała. Dużo energii też dobrej popłynęło. Dzisiaj w Placu na Rozdrożu pytamy, dlaczego warto uczyć dzieci szacunku do przyrody, zdrowego odżywiania i oszczędzania energii już od najmłodszych lat. Bo za chwilę porozmawiamy o programie Kubusiowi Przyjaciele Natury i o tym, w jaki sposób ten projekt angażuje przedszkola i szkoły podstawowe w całej Polsce. W studiu goście pan Michał Puroli i Daniel Karaś. Drodzy panowie, chciałabym zacząć od takiego troszeczkę domowego panów ogródka. Czy panowie żyją w zgodzie z naturą? Co znaczy dla panów właśnie takie funkcjonowanie? Może mają państwo jakieś prywatne doświadczenia, może jakieś refleksje albo spostrzeżenia? Bo zazwyczaj to, co się robi w życiu, zaczyna się gdzieś też w domu. Dlatego pytam, panie Michale.
1: No tak, tutaj jednak pracując w organizacji pozarządowej, która zajmuje się tematami środowiskowymi, staram się. Natomiast zawsze też staram się podkreślać to, że nie bójmy popełniać błędów i działajmy na rzecz przyrody, na rzecz natury. Natomiast nic złego w tym, jeżeli popełniamy jakieś błędy i dopiero się uczymy. Dlatego ta edukacja jest nam bardzo, bardzo potrzebna.
0: Panie Danielu, a pan pokusi się o to, żeby coś z domowego ogródka nam tutaj przemycić? W jaki sposób pan żyje w zgodzie z naturą, pana rodzina?
2: Super. Zdecydowanie. Oczywiście jest to bardzo rozległy temat i bardzo złożony, bo myślę, że na wielu płaszczyznach każdy z nas żyje w zgodzie z naturą, chociażby jeśli mówimy o porach roku, które trochę wyznaczają rytm naszego życia, naszych aktywności, ale ja też sobie tak myślę, że ta natura jest w dzisiejszym świecie na wagę złota, bo jesteśmy trochę przebodźcowani, jesteśmy trochę zestresowani, żyjemy w takim pędzie, często wielkomiejskim i dopiero kiedy jesteśmy na tym łonie natury, jesteśmy w stanie trochę zresetować nasz mózg, nasz umysł, przejść na taki tryb slow life i myślę, że każdy tego gdzieś tam podskórnie pragnie, potrzebuje, więc chociażby od takiego momentu, kiedy jest weekend, kiedy mamy czas wolny i możemy go spędzić na łonie natury, to już wtedy czujemy, że o to chodzi właśnie, że to jest w naszym DNA. No i wiadomo, że przekłada się to też na inne aspekty czysto praktyczne, takie jak segregacja odpadów, takie jak właśnie często wybieranie produktów sezonowych chociażby, czy też no, drobne gesty jak oszczędzanie energii, oszczędzanie wody, podchodzenie jednak do tych naszych zasobów ziemskich z takim dużym szacunkiem, ale też powiedziałbym, że nawet takie aktywne spędzanie czasu, czyli jakieś bieganie, jakieś rower, to też są elementy, które no notabene polegają na życiu w zgodzie z naturą, bo aktywne spędzanie czasu opłaci się planecie, opłaci się naszemu zdrowiu i też naszemu portfelowi.
0: Wydaje się, że to wciąż takie proste rzeczy, a tak naprawdę to cały czas musimy o nich mówić, powtarzać, żeby gdzieś to wszystko weszło w nawyk, bo przecież do tego właściwie też między innymi państwa kampania chciałaby doprowadzić, abyśmy mieli dobre nawyki. Przygotowałam statystyki dotyczące świadomości ekologicznej w Polsce. Oczywiście chodzi o dorosłych Polaków, my dziś będziemy więcej o dzieciach rozmawiać, ale może zacznijmy od tego. Świadomość ekologiczna w Polsce charakteryzuje się, i tutaj panowie na pewno się nie zdziwią, wysokim poziomem wiedzy teoretycznej i poparcia dla ochrony środowiska, ale często przegrywa ta teoria w codziennym życiu z kwestiami ekonomicznymi i naszą zwykłą wygodą, bo na przykład, nie wiem, pójdziemy do sklepu, zapomnimy torby, taki prosty przykład podam, bawełnianej i już do końca nam się nie chce wrócić po tę torbę, tylko kupujemy kolejną plastikową, albo nie wrzucimy, nie wiem, stwierdzimy, że a papier jak wylądował w śmietniku na plastiki, to raz przymknę oko, nie chce mi się wyciągać. Takie proste rzeczy, ale raz drugi się zdarzają, no i właśnie. I to jest ta wygoda, czy już nie mówię teraz o kwestiach ekonomicznych, ale też o nich wspomniałam. Obecnie w postawach Polaków dominuje, jak się okazuje, pragmatyzm. I mam teraz takie trzy dla panów, czy dla państwa, oczywiście naszych słuchaczy, wskaźniki. Okazuje się, że 83% respondentów uważa zmiany klimatyczne za istotny problem społeczny i środowiskowy. zdrowy. Zaś jedynie 21% Polaków wskazuje ekologię jako jedną z najważniejszych wartości życiowych, a ustępuje ona zdrowiu, ekonomii i bezpieczeństwu. I jeszcze jeden wskaźnik, zaledwie 29% badanych deklaruje obecnie tak zwaną wysoką świadomość, o której wyszliśmy, ekologiczną, co jest spadkiem o kilkanaście punktów procentowych w stosunku do lat ubiegłych. Czy zechcą panowie skomentować te statystyki? Ten spadek mnie tak troszeczkę zaniepokoił, mimo że wydawało mi się, że mogłoby być lepiej. Panie Danielu.
2: No absolutnie te statystyki mnie nie zaskakują, ponieważ widzimy to chociażby przez pryzmat różnego rodzaju deklaracji zakupowych. Bardzo często jesteśmy w stanie zadeklarować, że chcielibyśmy żyć, funkcjonować dużo bardziej zdrowo niż nam się to udaje, bo jednak to wymaga ogromnej samodyscypliny, a z tym często jest bardzo trudno, dlatego warto stawiać na nawyki. Ale a propos tego, że dzisiaj jest to duże wyzwanie, tak? Środowisko, planeta, ekologia, no to jest ogromnym wyzwaniem już od dekad, bo my tak naprawdę rozpoczynając ten program Kubusiowi Przyjaciele Natury, zadaliśmy sobie takie pytanie już 20 lat temu, co jest takim wyzwaniem społecznym, w które marka mogłaby się zaangażować, co jest takim wyzwaniem, czy też potrzebą, też szczególnie rodziców, bo my myśleliśmy konkretnie o rodzicach, o matkach, w czym marka mogłaby wspierać. I jakich nawyków być takim mecenasem. Już wtedy, te 20 lat temu, wyszło nam, że ta ekologia, ta dbałość o środowisko jest w top 3 takich potrzeb, wyzwań społecznych. Poza ekologią to były oczywiście jeszcze sport, a także bezpieczeństwo. I mam wrażenie, że dzisiaj te potrzeby są jeszcze bardziej wyraźne i jeszcze bardziej wymagają naszej inwestycji w edukację, w budowanie takiej świadomości, ale też w rozwijanie nawyków, bo ja mam wrażenie, że żyjemy w takim tempie i też jesteśmy tak bardzo narażeni na rozpraszanie naszej uwagi na różne bodźce, że mamy mało tej energii w sobie, żeby wykrzesać taką samodyscyplinę właśnie do takich podstawowych rzeczy, o których pani wspomniała, chociażby ta reklamówka na zakupy, czy też, nie wiem, gaszenie światła, gaszenie urządzeń elektronicznych, których nie używamy, czy też wybranie spaceru zamiast krótkiej podróży samochodem. To wymaga pewnego rodzaju nawyków. No a wiadomo, że nawyki potrzebują czasu, żeby je wypracować, więc dlatego warto inwestować już w te najmłodsze pokolenia, ponieważ dużo łatwiej jest nam pewne rzeczy przyswoić na poziomie szkoły podstawowej, na poziomie przedszkola i potem iść z tym przez życie, aniżeli oduczać się pewnych zachowań w wieku dorosłym i próbować na nowo budować swoje jakieś tam przyzwyczajenia.
0: Oczywiście, bo im później, tym jest trudniej. Panie Michale, chciałby pan coś dodać?
1: Tak, oczywiście. Ja też zgodzę się tutaj w pełni z przedmówcą i zdecydowanie znowu myślę o takim, zacznę od tego tematu, gdzie mówiłem, że nie bójmy się popełniać błędów, bo trochę tak jest, że patrzymy na ten duży obraz tematów środowiskowych związanych z naturą i chcemy być idealni w tym wszystkim. Natomiast to, że popełnimy jakiś błąd, nie weźmiemy tej siatki jednego dnia, to nie jest jeszcze żadna katastrofa. Ważne jest to, żebyśmy właśnie to, co padło przed chwilą, zbudowali tą rutynę, zbudowali nawyki, budowali te nawyki też na naszej świadomości, na wiedzy, którą posiadamy i dzięki temu ta umiejętność i działania przyjdzie jeszcze lepiej, jeżeli kojarzy nam się to z dobrymi bodźcami, czyli z tym, co wprowadza też program Kubusiowi Przyjaciele Natury, czyli przez zabawę, przez aktywność wprowadzamy wiedzę i dzięki temu ta rutyna, te nawyki budują się jeszcze lepiej, bo kojarzą nam się po prostu dobrze w tym wszystkim. Jeżeli chodzi o wyniki, ja zawsze się cieszę, że mimo wszystko to nadal jest duży procent osób, które są świadome, które gdzieś chcą działać i też to, co było powiedziane, kwestie ekonomiczne zawsze gdzieś będą brały górę. Natomiast cieszy to, że w długiej perspektywie pewne procesy, pewne działania, pewne przyzwyczajenia mimo wszystko zmieniają się i żyjemy trochę w innych czasach. Tak więc jeżeli będziemy odporni na pewną falę dezinformacji, na takich ilość szybkich informacji, które nas teraz otaczają, bo żyjemy trochę w takim świecie i będziemy potrafili wybrać to, co najbardziej wartościowe i wprowadzić to w życie, to już będzie naprawdę dla nas cenna nauka.
0: A myślą panowie, tak jeszcze wrócę do statystyk, że gdyby zrobić badania, tego oczywiście się nie robi chyba, właśnie dotyczące tych tematów wśród dzieci, to badania czy procent byłby wyższy, byłyby lepsze? Chodzi mi o to, że dzieci w przedszkolach czy dzieci w tej chwili w klasach 1-3 wiedzą naprawdę dużo więcej o ekologii, o życiu w zgodzie z naturą niż my te kilkadziesiąt lat temu będąc w ich wieku, bo one tak mi się wydaje, że jednak wzrastają czy rosną, czy rodzą się w świecie, który mimo przebodźcowania jest w jakiś sposób tam świadomy. No, takie rzeczy są pewne na dotyczące czy właśnie tego plastiku, czy tego, żeby nie wyrzucać plastiku, czy w ogóle śmieci do wody, czy do lasu. Sprawdziłam to, bo rozmawiałam z dziećmi parę dni temu z przedszkola Elf Kids w Gdańsku, no i byłam pod ogromnym wrażeniem ich wiedzy, a to były takie no, maluchy 5-6-letnie, właśnie wiedzy na temat tych zachowań ekologicznych. Jak panowie tutaj myślą sobie właśnie, czy te badania wyszłyby lepiej, czy te dzieciaki są, no właśnie, jak ta świadomość ich wygląda, bo na pewno panowie to zbadali ten program, wprowadzając na rynek.
1: Ja ze swojej strony bardzo wierzę w to, że wyniki wyszłyby jeszcze lepiej, z tego względu, że dzieci nie są w pewnych ramach społecznych, takich, które my sobie sami narzucamy, jakiejś presji, jakichś przekonań, takiego otoczenia, nawet debaty publicznej, politycznej, dzięki czemu to spojrzenie na świat jest znacznie prostsze. Nie wiem, czy widzieliście państwo też po internecie, gdzieś krąży taki mem, gdzie pyta się dorosłych o to, co widzą brzydkiego w swoim ciele. I dorośli mówią o tym, że mają krzywe zęby na przykład, czy są za wysocy, za niscy, gdzie dzieci na to odpowiadają, że na przykład u mnie wszystko jest idealne. Ja bym chciała mieć ogon syrenki na przykład. I to jest to, że to nie są... To jest zupełnie proste spojrzenie na świat i niewidzące tak pewnych przeszkód. I wydaje mi się, że dzieci miałyby to przekonanie, większą siłę do zrozumienia tego, że jesteśmy w stanie zrobić więcej i chęci do działania, bo czasami to są naprawdę bardzo ciekawe aktywności.
2: Tak, zdecydowanie. Ja myślę, że najcenniejsze właśnie w tych młodych pokoleniach jest to, że dzieci patrzą na świat w sposób taki idealistyczny i chciałyby żyć w świecie wzorcowym i jakby są gotowe budować, czy też tak formatować swoje zachowania, by faktycznie one były bliskie ideału. Natomiast tutaj bardzo dużo zależy jednak od wzorców, jakie się ma, od tego właśnie, czy rodzice zwracają na tego typu rzeczy uwagę. No i od tego też, czy tematy są takie poruszane w szkole, czy też w przedszkolu. Dlatego dla nas jest to bardzo takie cenne, że już na tym poziomie szkoły czy też przedszkola możemy z takimi wartościami, z takimi treściami docierać w ramach programu Kubusiowi Przyjaciele Natury.
1: Czy ja mogę jeszcze złapać tylko to hasło?
0: Tak, oczywiście, wzorców, bardzo proszę.
1: Bo to jest bardzo ważne, też mam takie poczucie, że tym wzorcem dzięki dobrej jakości nauki i wprowadzeniu ciekawych informacji, tym wzorcem mogą być dla nas dzieci. One mogą przekładać tą swoją wiedzę, zaangażowanie, zainteresowanie na swoich rodziców, na swoich rówieśników, rodzeństwo, czasami dziadków i wręcz inspirować. Dlatego też nie bójmy się dostarczać takich ciekawych informacji.
0: To jest bardzo ciekawe, o czym pan mówi, bo u państwa w opisie programu jest właśnie wyraźnie powiedziane to, że możemy odwrócić rolę, że to dzieci mogą nauczyć dorosłych pewnych nawyków czy pewnych zachowań. To działa? Jakie są doświadczenia?
2: Ja myślę, że to doskonale działa. Troszkę wyrwałem się przed szereg. Natomiast chcę też podkreślić, że my widzimy co roku, jak ten program działa też w praktyce, bo to nie jest tylko sucha statystyka, że wiemy, że ponad 1 000 000 dzieciaków bierze udział co roku, czy też co drugie przedszkole i co trzecia szkoła podstawowa, ale widzimy bardzo często w takich relacjach gdzie szkoły, przedszkola dzielą się tym, co robią na co dzień, jakie programy realizują, i widzimy, że faktycznie ta forma zabawowa, taki sposób przekazywania wiedzy, to funkcjonuje, to działa. I też słyszymy, czy to od znajomych, czy to też widzimy w ankietach, które nauczyciele wypełniają, że taki program cały czas jest potrzebny, że on ma swoją misję, i wydaje mi się, że jest to jednak inwestycja, tak? Pewnie to jest jeden z elementów, ale żeby takie nawyki były trwałe, żeby one zostały z nami w wieku dorosłym, no to ta edukacja musi być też wielopoziomowa, i wiadomo, że nie możemy się zatrzymać na tym podstawowym poziomie, ale też no, nie chcemy też, żeby to tak wybrzmiało, że jakby cała nadzieja w tych najmłodszych pokoleniach, bo tutaj każdy
0: chociaż
2: ma...
0: trochę tak
2: każdy,
0: jest.
2: Tak, każdy ma swoją pracę do wykonania, natomiast ta edukacja jest kluczowa, ponieważ no, od niej wszystko się zaczyna.
1: Tak, zdecydowanie. Też mam takie poczucie, że to są takie fundamenty, które budują dalej społeczeństwo, ale tym społeczeństwem jesteśmy wspólnie. Każdy z nas jest aktorem w innym miejscu. Dziecko oczywiście gdzieś przekłada te informacje na rodziców, na rodzeństwo, ale potem ci rodzice mogą na swoich współpracowników, na swoich znajomych, i całym społeczeństwem możemy wzajemnie się edukować. I czasami dziecko potrafi nawet zawstydzić takim pytaniem, czy takim zwróceniem uwagi rodzicowi, na przykład dlaczego nie segregujesz, mamo, tato, czy zróbmy to, bo pani w przedszkolu czy w szkole mówiła, że tak trzeba, czy tak uczyliśmy się, bawiliśmy się w ten sposób, i to wszystko później nabiera pewnego pędu i przekłada się na ogólne działania wszystkich nas wkoło.
2: Tym bardziej jeszcze dodam, że pewnie te przyszłe pokolenia będą musiały podejmować dużo trudniejsze decyzje społeczne, ekonomiczne, światopoglądowe niż my, niż nasi rodzice, nasi dziadkowie. Jednak ten świat się totalnie zmienił. Te wyzwania są inne, no dużo trudniejsze, i to przygotowanie trochę, ale też wsparcie obecnym stanem wiedzy naukowej, który mamy do dyspozycji, przygotowanie tych kolejnych pokoleń właśnie do podejmowania lepszych decyzji, bardziej świadomych, bardziej odpowiedzialnych, no jest też takim rodzajem odpowiedzialności, i myślę, że o to w tym wszystkim chodzi, żebyśmy pomagali tym kolejnym pokoleniom być bardziej przygotowanym do tych wyzwań, które będą stały przed społeczeństwem w kolejnych dekadach.
0: Jeszcze będę dopytywać oczywiście panów podczas naszej audycji o poszczególne punkty, które tutaj padły. Podzielę się jeszcze tylko a propos tego, czego dorośli mogą uczyć się od dzieci, takim swoim przykładem z domu. Moja siedmiolatka na przykład nagminnie mówi nam, mimo że też wydawało mi się, że mamy nawyki zakręcania wody i na przykład podczas mycia zębów i tak dalej, ona chodzi, zakręca wodę albo wyłącza światło wtedy, kiedy światło nie jest potrzebne, więc gdzieś to pewnie też, no z domu na pewno, chociaż tutaj muszę przyznać się otwarcie, że możemy mieć z tym problem, ale z przedszkola na pewno to wyniosła, więc jest to coś, czego nas ona uczy. Zadam teraz pytanie naszym słuchaczom, bo wspominałam o tym, że mogą państwo komentować naszą audycję pod postem na Facebooku zapowiadającym dzisiejsze spotkanie, a także pisać do mnie maila, którego za chwilę pewnie otworzę i sprawdzę. Co dla państwa znaczy żyć w zgodzie z naturą, i czy państwo może mają jakieś takie praktyki, które mogą się państwo z nami tutaj podzielić? Może sobie spróbujemy też o tym porozmawiać, bo każdy we własnych domach przecież ma jakieś swoje zasady, czy takie właśnie kwestie, którymi może podpowiedzieć, jak pewne dobre nawyki praktykować po prostu. Drodzy panowie, 17 lat programu, mam nadzieję, że się nie mylę, to bardzo długo. Na pewno panowie pamiętają, bo nie wierzę, że nie, jak i kiedy zaczął się ten projekt Kubusiowi Przyjaciele Natury? Kiedy przyszła do głowy państwu, panom, być może nie tylko panom, ta myśl, że właśnie, że trzeba rozpocząć taką ogólnopolską kampanię?
2: Tak, no to był moment, o którym już troszkę zacząłem opowiadać. Około, no myślę, że 20 lat temu, jako firma, która jest polską firmą, największą w branży spożywczej w Polsce, postawiliśmy sobie takie pytanie, w jakich takich wyzwaniach społecznych, potrzebach społecznych marka mogłaby wspierać rodziców. Chodziło nam konkretnie o mamy, o to, jakie one mają wyzwania na co dzień i w których tych wyzwaniach może marka w jakiś sposób pomóc, być takim mecenasem. No i właśnie wtedy przeprowadziliśmy takie badanie, w którym wyszło, że ekologia, sport i bezpieczeństwo to są takie trzy wiodące tematy, gdzie rodzice widzą przestrzeń do edukacji chociażby, ale też do optymalizacji tych naszych, że tak powiem, zachowań społecznych, do budowania dobrych nawyków, ale również do szerzenia takiej wiedzy, no bo dziś wiedza jest na wyciągnięcie ręki, no ale 20 lat temu jednak troszkę to wyglądało inaczej i potrzeba było czasami materiałów merytorycznych, czasami idoli w postaci ambasadorów, czasami też programu, który byłby systemowo zorganizowany, w którym szkoła czy przedszkola mogłoby wziąć udział. No i wtedy narodziły się tak naprawdę nasze CSR-owe programy w ramach grupy Maspex i one, co ciekawe, do dzisiaj są kontynuowane. To nie jest tak, że jesteśmy przy sporcie, jak są Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy. Nie, my jesteśmy przy Pucharze Tymbarku od ponad 20 lat. To nie jest tak, że inwestujemy w edukację ekologiczną, bo jest to modne w ostatnich 4 latach. Nie, my to zaczęliśmy robić już 18 lat temu i dalej jesteśmy wierni tej ścieżce, tej misji. Widzimy w tym ogromny sens. I podobnie jest z bezpieczeństwem. To nie jest kwestia tego, że zmieniły się czasy, że teraz jest internet, że teraz tych zagrożeń jest coraz więcej. Jakby widzieliśmy taką potrzebę już kilkanaście lat temu i do dzisiaj funkcjonuje program Akademia Bezpiecznego Puchatka, który edukuje, który się rozwija o kolejne obszary, ale no, kierujemy się też taką zasadą najpierw story doing, potem storytelling i też traktujemy te programy długofalowo. One mają po kilkanaście lat. Dziś możemy powiedzieć, że mają też no, duży efekt społeczny. Niektórzy je znają lepiej, niektórzy troszkę mniej, bo tak jak powiedziałem, przede wszystkim chcieliśmy, żeby one docierały no, pod strzechy, tam gdzie są potrzebne, czyli do szkół, do przedszkoli, tam są dobrze znane. Natomiast no, stawiamy również na taką wiarygodność merytoryczną i zawsze wszystkie te programy staramy się robić z partnerami merytorycznymi, którzy mogą podzielić się wiedzą, którzy mogą pomóc stworzyć materiały, które będą wspierać nauczycieli w ich takiej codziennej misji, no bo my mamy świadomość, że jakby ta podstawowa edukacja, ona odbywa się w szkole czy też w przedszkolu, ale chcemy być takim wsparciem i jeżeli były takie wyzwania społeczne, w które właśnie marki mogły się wpisać, no to uczyniliśmy i staramy się, tak jak powiedziałem, wszystkie te programy traktować CSR-owo, czyli jest dla nas istotny rozwój danego programu, to czy on spełnia potrzeby nauczycieli, uczniów, czy też przedszkoli. Patrzymy na to bardzo, bardzo wnikliwie, sprawdzamy to, mamy różnego rodzaju ankiety, testy, więc zależy nam na tym, żeby te programy dawały efekt społeczny.
0: Panie Michale, zaraz pana też dopytam, a tak teraz jak pan mówi jeszcze o tych badaniach i o tym przyglądaniu się, jaki jest taki kluczowy w tej chwili obszar związany właśnie czy z ekologią, czy z życiem w zgodzie z naturą, na którym społeczeństwo powinno położyć taki nacisk, czy szczególną uwagę, albo państwo uważają, że ta uwaga się należy, taka szczególna. Mówię oczywiście o tym obszarze, bo państwo wielu obszarów, wielu tematów dotykają, a taki, nie wiem, jeden albo trzy, które naprawdę potrzebują wsparcia, uwagi, rozwoju i cały czas mówienia o nich. Nie wiem, czy pan Daniel, czy
2: wydaje
0: pan Michał.
2: Wydaje mi się, tak z perspektywy, którą ja mam, że nie ma takiego jednego tematu właśnie, że to jest trochę system naczyń połączonych i oczywiście mieliśmy czas, nadal go mamy, gdzie ta energia dotknęła nas w sposób praktyczny i ona była na pierwszym planie. I wszyscy zaczęli się interesować nagle transformacją energetyczną. Jeszcze pewnie 7 lat temu, może 5 lat temu, nikogo to nie interesowało, a być może tylko największych entuzjastów zrównoważonego rozwoju, czy też takiego życia w zgodzie z naturą. Ale jak pojawiły się pewne napięcia geopolityczne, to przekonaliśmy się, że dotyka to nas w wielu aspektach, takim czysto praktycznym, jeżeli chodzi o nasze po prostu codzienne życie, funkcjonowanie.

0: Natomiast no wszystko zaczyna się od nawyków i od tej poprawnej segregacji. Również chociażby dbałość o naturę i o zwierzęta i o rolę, jaką na przykład pełnią zapylacze. Jest mnóstwo takich elementów, które mają swoje 5 minut co jakiś czas, natomiast ten efekt możemy w skali osiągnąć dopiero jak zrozumiemy, że to jest trochę taki ekosystem i to są naczynia połączone i będziemy w stanie poświęcić odpowiednią uwagę i energię wielu tym aspektom, bo wydaje mi się, że koncentrując się tylko na jednym obszarze, chyba nie osiągniemy celów, które w różnych wymiarach chcielibyśmy, czy to środowiskowych, czy to innych. No najprościej powiedzieć, że edukacja jest czymś, co wpływa na wszystkie te elementy, bo budowanie świadomości ekologicznej, środowiskowej powoduje, że rozumiemy te wyzwania. Jeśli je rozumiemy, to jesteśmy w stanie momentami zrezygnować ze swojego komfortu na rzecz tworzenia nowych nawyków, które nie były dla nas naturalnym zachowaniem. I to nasze zachowanie staje się bardziej przyjazne dla natury, dla planety. Natomiast wydaje mi się, że musimy patrzeć przez pryzmat dużego obrazka i też nawet takiego, powiedziałbym, geograficznego. No jednak Europa jest tylko jednym z kontynentów i jeżeli nawet my będziemy robić wszystko idealnie, no to nasi partnerzy na całym świecie też muszą dołożyć swoją cegiełkę, bo to jest trochę jak w sztafecie. Każdy ma swoje do przebiegnięcia i swoje zadanie do zrobienia. Nie da się tak, że w jednej części globu będzie idealnie, a w pozostałych będzie różnie.
1: Mhm. Cieszę się zatem, że program Kubusiowi Przyjaciele Natury tak holistycznie też podchodzi do zagadnień. No właśnie, bo przecież wszystkie właściwie tematy, które w tej chwili pan wymienił, czy obszary, w jakiś sposób ten program dotyka, czy stara się je zgłębiać. Panie Michale, chciałby pan coś dodać?
2: No myślę, że tutaj też pozostaje mi się zgodzić, natomiast dodając trochę to...
1: Dzisiaj faktycznie... się zgadzamy wszyscy.
2: Tak, dokładnie. Ale dodając trochę to, zależy, mam wrażenie, z jakiego punktu widzenia na to spojrzymy. Oczywiście ta pełna zgoda dotyczy na pewno tego holistycznego podejścia i tego, że nie da się wydzielić pewnego obszaru. Jeżeli chcemy jak najlepiej dla natury, dla naszej planety, to musimy po prostu działać na wszelkich frontach. I tutaj to, co jest, uważam, bardzo cenne, to jest świadomość i chęć takiego życia w dobrym stanie natury, zdawania sobie świadomości z tego, że ona przekłada się na nasze zdrowie, że ona ma pewną sezonowość, że zachodzą w niej pewne zmiany i co jest, czego nie chcemy, żeby przyszło, czy to w formie zanieczyszczeń, czy w jakiejś formie zmiany klimatu na przykład, a jaki stan na tej planecie jest pożądany i żebyśmy po prostu społecznie mieli taką chęć dbać o to nasze otoczenie. Patrząc z innej perspektywy, ciekawym właśnie spojrzeniem było to, co padło w kontekście energii. Mam poczucie, że to są takie właśnie elementy, które mogą być związane z obecną sytuacją, na przykład wprowadzenie zmiany w kwestii segregowania odpadów, czy w kwestii odpadów tekstylnych, o których było głośno jeszcze stosunkowo niedawno, i edukowanie na przykład w tym zakresie. W takim sensie, że coś, co nas dotyka, co jest blisko i chcemy zdawać sobie sprawę z tego, dlaczego to się zmienia, dlaczego akurat te procesy, które się zmieniają wokół nas, mają takie podłoże, a nie inne. I to też pozwala nam zrozumieć i być odpornym na pewne formy właśnie takiego otoczenia dezinformacyjnego, powiedzmy, czy trudności w zrozumieniu po prostu tego, co nas otacza. No a z perspektywy na przykład agendy ONZ do spraw środowiska, którą reprezentuję, mówi się najczęściej o takiej triadzie w postaci utraty bioróżnorodności, kwestii kryzysu klimatycznego czy zanieczyszczeń, ale to są tak naprawdę właśnie te wszystkie aspekty, których tutaj dotykamy też w tych misjach, które są w programie, gdzie na przykład mamy tutaj kwestie zmian klimatycznych i czy kwestie odnawialnych źródeł energii, mamy kwestie właśnie natropie dźwięków natury, czy...
1: Panie Michale, to może zaraz o tych misjach

porozmawiamy, bo ja bym chciała je troszkę zgłębić, a tak sobie teraz myślę, że może przyda nam się chwilowy taki oddech muzyczny. Paul McCartney chętnie nam zagra Heart of the Country.

0: Działania proekologiczne i świadomość ekologiczna to tylko niektóre tematy, o których rozmawiamy dzisiaj w Placu na Rozdrożu, a okazją do tego jest program Kubusiowi Przyjaciele Natury. Panowie przed przerwą muzyczną zdążyli już zacząć mówić o misjach w ramach programu. No właśnie, bo przenieśmy się, rozmawialiśmy dużo o społeczeństwie, rozmawialiśmy dużo o pewnych nawykach, o dorosłych ludziach, o tym, czego dorośli mogą uczyć się od dzieci. To teraz wejdźmy do tego przedszkola, czy do tej szkoły, dla których to dzieci właśnie w klasach 1-3 czy w przedszkolnych ten program jest, no i dla nauczycieli, przeznaczony. Jakie to są misje projektu Kubusiowi Przyjaciele Natury? Co tam się w ramach tego wszystkiego odbywa? Bardzo poproszę o taką odpowiedź pana Michała. Och, jak w teleturnieju zabrzmiało.
1: Czekaliśmy z niecierpliwością, kto zostanie wywołany. Co jest w misjach? W misjach no, trochę zacząłem do tego nawiązywać. Natomiast zacząłbym od tego, że to często jest taka bardzo istotna baza, czyli zastanowienie się nad tym, jeżeli mówimy na przykład misja zielona energia na tropie odnawialnych źródeł energii, to zastanawiamy się, skąd jest ta energia, czym ona jest, jak wygląda w naszym otoczeniu. Staramy się z nią w pewien sposób oswoić. Czy jak mówimy na przykład na tropie wodnego świata, zastanawiamy się, gdzie ta woda się znajduje, gdzie ona się gromadzi, jaki ma obieg na co dzień, czym w ogóle jest ta woda i gdzie z nią mamy styczność na co dzień, jak o nią dbać. I oczywiście to wszystko jest w ramach zabawy. Z innych misji mamy na przykład misje na tropie zmian klimatycznych, na tropie ekonawyków, na tropie mądrych zakupów i życia w zgodzie z naturą, na tropie roślin i zwierząt, czyli tutaj ta wspomniana przeze mnie wcześniej bioróżnorodność, podobnie jak na tropie zapylaczy, na tropie drugiego życia odpadów. Tutaj mamy też na tropie drugiego życia ubrań, więc to są te też wspomniane przeze mnie wcześniej zanieczyszczenia, na tropie dźwięków natury, na tropie aktywności fizycznej, na tropie wodnego świata, czyli tutaj ta woda, o której przed chwilą też wspominałem. To te misje.
0: Tak sobie myślę teraz, że 10 milionów dzieci, które wzięły udział w tym programie, to na pewno świadczy o tym, że ktoś państwu musiał coś już na temat tego programu i jego działania powiedzieć. Chodzi mi o taki feedback. Czy to jest interesujące? Sądzę, że po 17 latach trwania, no to jednak już odpowiedź być może jest dość oczywista, ale i tak dopytam. Jak dzieci, jak nauczyciele o tym programie mówią? Co mówią?
2: No generalnie rzecz biorąc, możemy powiedzieć, że to jest taki program, który wpisał się już na stałe w ten krajobraz edukacyjny, zarówno w szkołach, jak i w przedszkolach. I bardzo często po zakończeniu danej edycji wraz z rokiem szkolnym, my już widzimy, że jak wakacje się kończą powoli, to nauczyciele już do nas piszą, że chcieliby się zapisać do kolejnej. Sami z siebie już wiedzą, że skoro nowy rok szkolny się rozpocznie, no to będzie nowa edycja programu Kubusiowi Przyjaciele Natury. I my oczywiście też mamy ankiety, bo staramy się ten feedback od nauczycieli otrzymać, żeby ten program ulepszać pod kątem merytorycznym, pod kątem takim praktycznym, narzędziowym, żeby był lepiej dopasowany do zmieniających się wyzwań, do potrzeb dzieci, też do systemu edukacji, jaki obecnie obowiązuje. Natomiast no, w tych badaniach wychodzi nam niezmiennie od wielu, wielu lat, że no, blisko 99% nauczycieli ocenia ten program pozytywnie. 98% nauczycieli poleciłoby ten program swoim kolegom, żeby wzięli w nim udział. Również blisko 100% nauczycieli deklaruje, że weźmie udział w kolejnej edycji, więc jakby my ten feedback mamy bardzo pozytywny i to nas cieszy, że jakby jest chęć korzystania z tego typu materiałów. I co jeszcze chciałbym powiedzieć, że jakby jest to bardzo kompleksowy program. Dlaczego? Dlatego, że powiedzieliśmy już wcześniej, że ten temat życia w zgodzie z naturą jest dość złożony. Jest wiele elementów, które są istotne, ale też chcieliśmy dać nauczycielom gotowe narzędzie, które oni będą mogli sobie dopasować totalnie do swoich potrzeb. Czyli z tematów, które są w ramach tego programu, scenariuszy przygotowane, oni mogą uszyć taki własny zestaw, własny plan zajęć, który jest potrzebny z punktu widzenia ich w ogóle drogi zawodowej, czy też planu na dany semestr, na dany rok, ale też z punktu widzenia, nie wiem, jeśli chodzi o zaawansowanie danej grupy szkolnej czy przedszkolnej, czy też aktualny stan wiedzy, więc nauczyciele mogą tym dowolnie manewrować i troszkę jak z puzli różne obrazki ułożyć. I to narzędzie, takie mamy przekonanie, jest też o tyle cenne, że dodajemy też pomoce dydaktyczne. To nie są tylko scenariusze, to też są takie foldery dla nauczyciela z wiedzą merytoryczną, gdzie można się przygotować do takich zajęć i tą kluczową wiedzę przyswoić. To są też audiobooki, to są też filmy, to są piosenki, to są gry. Czyli staramy się dać taką szeroką paletę narzędzi, które nauczyciel może wykorzystać do tego, żeby sobie taką lekcję poprowadzić. No to są też materiały, z których mogą skorzystać rodzice, więc bardzo zachęcamy do odwiedzania strony przyjacielenatury.pl, bo tam można z tymi materiałami bezpłatnie się zapoznać i tak jak mówię, jest to narzędzie, z którego szkoły i przedszkola bardzo chętnie korzystają i my też staramy się, by ono odpowiadało na te najbardziej aktualne potrzeby.
0: Czyli trzymają państwo nauczycieli i rodziców poniekąd za rękę, nie pozostawiają państwo ich bez pomocy właśnie tych dydaktycznych, co jest bardzo fajne. W kontekście tego, o czym powiedzieliśmy na początku, czyli tego przebodźcowania, że w tej chwili ta uwaga jest rozproszona w szkołach, tak sobie od razu pomyślałam, że chyba przemycanie treści ekologicznych i wchodzenie do przedszkola czy do szkoły z takim projektem, czy z takim programem, jaki państwo realizują, chyba wcale nie jest mimo wszystko takie proste, bo dzieci są przeładowane, bo tego jest dużo. Trzeba znaleźć ten sposób, żeby jednak to nie były kolejne zajęcia, które dziecko usłyszy jednym uchem, wypuści drugim, ale żeby coś w tym dziecku zostało z tych zajęć. Czy one muszą być właśnie niezwykle ciekawe, czy mogą być proste? Jak państwo, panowie na to patrzą, panie Michale?
1: No z mojej perspektywy na pewno jest to właśnie kwestia zainteresowania tym danym tematem i mam poczucie, nawet patrząc z perspektywy dorosłego, że częściej uczymy się czegoś, co nas zaciekawi, co nas wciągnie, co nas bawi i łatwiej zapamiętujemy te treści, które kojarzą nam się z pozytywnymi emocjami. To zdecydowanie widać w tym projekcie, że jest w nim dużo właśnie zabawy, dużo ćwiczeń, zainteresowań, wycinanek, różnego rodzaju praktycznych perspektyw, a dodatkowo duża dawka merytorycznej wiedzy, która jest przekazywana dla nauczycieli, więc to w komplecie daje nam takie pełne przygotowanie i myślę, po prostu takie aktywne wejście w dużą dawkę ciekawych informacji, które nas po prostu otaczają.
2: Tak, ja bym jeszcze dodał, że
0: proszę.
2: My też jako cel sobie taki postawiliśmy, żeby zachęcać do wyjścia troszkę ze szkoły, z przedszkola, do natury właśnie. I jest wiele zadań, czy też wiele ćwiczeń w tym programie, w tych scenariuszach lekcji, które bazują na tym, żeby dokonać jakiejś obserwacji w przyrodzie. Albo żeby wyjść na spacer. Albo żeby zobaczyć, jak dana roślina rośnie. Czyli jakby zależy nam na tym, żeby tam było dużo jednak takiego realnego kontaktu z tą przyrodą, z naturą. Też staramy się mocno, żeby nauczyciel miał alternatywę, czyli jeżeli jest fajna pogoda, to on może taką lekcję przeprowadzić na podwórku, czy też w szkolnym ogródku. Nie musi to być lekcja prowadzona w klasie, czy też ten nauczyciel, on nie jest skazany jakby na posługiwanie się, nie wiem, tylko filmami, czy też ekranami. On może taką lekcję totalnie przeprowadzić wykorzystując materiały audio, wykorzystując prace plastyczne, ale również na zewnątrz, bo chcemy po prostu, żeby wyjść w teren i żeby ta wiedza miała taki też wymiar praktyczny, żeby to nie była tylko teoria. Oczywiście wszystko jest podane w takiej formie zabawowej, w takiej formie ciekawostkowej, w formie misji właśnie, żeby było to angażujące, ale tak jak podkreślam, to wielokrotnie staraliśmy się tak zbudować ten program, te scenariusze, lekcje, żeby nauczyciel miał wybór i mógł to narzędzie, jak troszkę nazywam ten program, dopasować do swoich aktualnych potrzeb czy też wyzwań.
0: Zadam pytanie takie, wydaje mi się, bardzo ważne, już troszkę pod koniec audycji, zbliżając się do końca, ale lubię zostawiać naszych słuchaczy z jakimiś radami, może podpowiedziami bardziej, z panów perspektywy, abstrahując trochę od projektu, od Kubusiowych Przyjaciół Natury, jak zaszczepić dzieciom miłość czy odpowiedzialność w stosunku do natury? Może jakieś takie trzy podpowiedzi, takie gdyby ktoś był zupełnie, nie wiedział, w co ręce włożyć. Scenariusze są super, ale tak z takiego ludzkiego punktu widzenia, czy takiego, no właśnie, z takiego tutaj, z tej perspektywy. Trzy rady. Jak sprawić, żeby te nasze dzieciaki zaczęły się naturą, no właśnie, może nie interesować, ale nawet fascynować, żeby ten świat natury mógł stać się bardziej ciekawy niż świat na przykład telefonu komórkowego.
1: To, co przychodzi mi do głowy, to właśnie obserwuj, czyli taka obserwacja, zaciekawienie, patrzenie na to, co siedzi w trawie, co siedzi w naszym otoczeniu, co właśnie jest wokół nas. Druga to też opowiadanie sobie takich ciekawostek o tym wszystkim, co nas otacza, czyli znowu taka perspektywa tego, żeby od obserwacji przejść do tego, żeby sobie opowiedzieć ciekawe historie o tym, co widzieliśmy, co w tej trawie piszczy, że tak powiem, już trzymając się tego przyglądania trawie, ale myślę, że w tym wszystkim przebywajmy w naturze i właśnie to bycie, otaczanie się tą naturą i odczuwanie, że ten czas spędzony w naturze to jest naprawdę wartościowy czas. I to, co tutaj też padło od strony Daniela, który też mówił, że chce w weekendy spędzać jak najwięcej czasu też w naturze. Ja też te weekendy staram się spędzać jak najczęściej w naturze. Czuć to całe otoczenie, te śpiewające ptaki, to, że ta natura, z której my czerpiemy, chcemy, aby wyglądała nadal tak pięknie, jak wygląda. Więc ja, myśląc teraz tak na szybko o tych trzech punktach, właśnie powiedziałbym o tym, żebyśmy ją obserwowali, to znaczy obserwowali nasze otoczenie, starali się wyłapywać takie ciekawostki na temat tego otoczenia i właśnie spędzali jak najwięcej czasu w otaczającej nas naturze.
0: No tak sobie myślę, że idzie długi weekend, więc bardzo ważne jest to, o czym pan mówi. Panie Danielu, doda pan coś jeszcze do tych naszych podpowiedzi?
2: No ja myślę, że pierwsza podstawowa zasada, trzeba wyjść z domu. Nie da się natury poznać przed telewizorem. To jest kluczowe, żebyśmy jednak pokazali dziecku taką troszkę instrukcję obsługi przyrody, tego świata naturalnego. Też pokazali, do czego nam ta natura jest potrzebna. Żeby to nie było abstrakcyjne pojęcie, że klimat się zmienia i że, nie wiem, lato jest bardziej gorące, nie mamy zim i tak dalej. Raczej wydaje mi się, że trzeba zacząć od takich prostych rzeczy, czy też zjawisk, które dotykają nas na co dzień, czyli że natura to jest nasze też pożywienie. To, co jemy, to jak jemy, to, co będziemy jeść w przyszłości, że ta natura, ona też ma smak i możemy ją poznawać różnymi zmysłami. To również jest miejsce, gdzie odpoczywamy, gdzie spędzamy czas i gdzie odpoczywamy dużo lepiej, dużo bardziej niż w świecie, powiedziałbym, mediów, multimediów, czyli troszkę musimy pokazać dziecku, jak on może używać tej natury i z czym ona się wiąże. Oczywiście ta praktyka, o której powiedzieliśmy, jest kluczowa, bo czasami jedna wycieczka do zoo może zrobić dużo więcej niż milion, nie wiem, wykładów, lekcji, tekstów, opowiadań, bo trudno jest takie zjawiska związane właśnie z ochroną przyrody, klimatu, czasami przełożyć na świat dziecka. Jakby jeżeli nie zrobimy tego w taki sposób, powiedziałbym, przyziemny, nie zaczniemy od naszego własnego podwórka, od tego, jak my funkcjonujemy w przyrodzie, po co ona nam jest potrzebna, dlaczego od niej zależymy, to trudno będzie przeskoczyć na ten wyższy poziom. Wydaje mi się, że też ten poziom zaawansowania powinien rosnąć wraz z wiekiem, tak? I z pewną świadomością. Dużo łatwiej jest komuś w wieku już dorosłym przyswoić pewne treści ekologiczne albo zrozumieć w ogóle wyzwania, jakie mamy przed sobą, jeżeli w tym wieku szkolnym, przedszkolnym ta natura nie była obca i gdzieś ta świadomość była budowana, te nawyki były budowane, więc wydaje mi się, że powinniśmy od tych prostych rzeczy zacząć. Natomiast no ja będę tutaj też bardzo konsekwentnie przypominał, że szkoła, nauczyciele to jest ogromny autorytet dla młodzieży, dla dzieci. I to, co jest powiedziane w szkole, w przedszkolu, bardzo jest traktowane serio. Więc warto, żeby faktycznie te treści się pojawiały na lekcjach, żeby one były dostosowane do wieku, do formy, do potrzeb. No i my staramy się odpowiadać na to wszystko właśnie w ramach programu Kubusiowi Przyjaciele Natury.
0: My się pod tym wszystkim tutaj zgromadzeni w studiu podpisujemy rękami dwiema. Bardzo panom dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Niezwykle dużo ważnych tematów się pojawiło, dużo ważnej treści. Myślę, że i dla nauczycieli, i dla rodziców, i w ogóle dla naszych słuchaczy, więc raz jeszcze bardzo się cieszę, że było możliwe to spotkanie. Przedstawię panów. Pan Michał Purol, dyrektor do spraw rozwoju UNEP Grid Warszawa. Dziękuję, panie Michale.
1: Bardzo dziękuję.
0: I pan Daniel Karas, rzecznik prasowy i menadżer do spraw CSR grupy Maspex, byli naszymi gośćmi. Dziękuję, panie Danielu, również.
2: Dziękuję również.
0: I pozdrawiam państwa z Gdańska. Za chwilę na antenie Radia 357 audycja Cool Kids of Jazz i Marta Kula, a tymczasem Flowers in the Window. Magda Świerczyńska-Dolot, dobrej nocy państwu życzę i do usłyszenia.
3: Partnerem audycji jest grupa Maspex, organizator programu edukacyjnego Kubusiowi Przyjaciele Natury.

0: Roma, co ty tak skaczesz? Co się tak męczysz?
1: Ja ćwiczę ruchy. Skoczka kulturalnego. Raz jestem w Szczecinie, raz w Łodzi, a potem skaczę do Leska.
2: Kulturalny skoczek, czyli aktualności ze świata kultury i sztuki. W każdą środę o 8:45. Zaprasza Roma Leszczyńska.
3: Radio 357.
2: Gadu gadu nocą. Nocne powtórki.
4: Są państwo na to?
5: Skoro 1 czerwca to wyjątkowo dziecięca oprawa wszystkich naszych programów dzisiaj przez cały dzień, chociaż co państwo na to? Z tematem wyjątkowo poważnym i tutaj absolutnie do śmiechu nie ma. Bartłomiej Wasilewski, Julia Nowaczyńska, Krzysztof Zimoch, kłaniamy się nisko. Co państwo na to? Prezydent Ukrainy nadał samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ imię Bohaterów UPA. Decyzja wywołała falę komentarzy w Polsce, gdzie ukraińska powstańcza armia jest znana niemal wyłącznie z eksterminacji polskiej ludności na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, a mówiąc wprost, z ludobójstwa. Jednoznacznie negatywnie oceniamy nadanie ukraińskiej jednostce imienia Bohaterów UPA. Ta decyzja rani pamięć o ofiarach tej organizacji i uderza w dialog między naszymi narodami, napisał na portalu X rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór. Po decyzji Wołodymyra Zełenskiego wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki wezwał na dywanik ambasadora Ukrainy w Polsce Wasyla Bodnara. Miał zwrócić uwagę ambasadorowi, jak bardzo niewłaściwa i krzywdząca była decyzja ukraińskiego prezydenta. Zareagował nawet Lech Wałęsa. Prezydent Ukrainy, wyróżniając bandytów z UPA, ubliżył mi i wszystkim pomordowanym naszym rodakom. W związku z tym publicznie zdjąłem flagę ukraińską z piersi. Narodowi nadal będę pomagał w walce z Sowietami. Prezydentowi Zełenskiemu odmawiam wsparcia, stwierdził w krótkim wpisie na Facebooku były prezydent Polski. Za to najbardziej radykalny krok zapowiedział chyba obecny prezydent Karol Nawrocki. Zapowiedział złożenie do kapituły Orderu Orła Białego wniosku o odebranie Wołodymirowi Zełenskiemu najwyższego państwowego odznaczenia. Między innymi w tej sprawie zbierze się 8 czerwca kapituła Orderu. Pytanie, co dalej z relacjami polsko-ukraińskimi na gruncie społecznym i na gruncie dyplomatycznym. Dziś pytanie, czy Wołodymirowi Zełenskiemu należy odebrać Order Orła Białego? 510-357-357. Sonda w naszej aplikacji również do państwa dyspozycji. krzysztof.zimoch@radio357.pl. Czekam na państwa maile. Czy Wołodymirowi Zełenskiemu należy odebrać Order Orła Białego? Pierwszym naszym gościem jest pan Jan Piekło, były ambasador Polski na Ukrainie. Witam pana, panie ambasadorze.
6: Dzień dobry, witam państwa.
5: Czy pan jest zaskoczony ruchem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i wie pan, dlaczego właśnie teraz taka decyzja? Trudno oceniać to inaczej niż uderzająca w pamięć o ofiarach UPA.
6: No jest to zaskakujące, nie myślałem, że tak się stanie, natomiast ponieważ dość dobrze znam tę tematykę, zajmowałem się tematem dialogu polsko-ukraińskiego od lat, w tym również jako ambasador, więc mam wrażenie, że tu chodziło o wzmocnienie osłabionego wizerunku prezydenta Zełenskiego, osłabionego w wyniku gigantycznej korupcji w jego najbliższym otoczeniu, więc prawdopodobnie ktoś mu poradził, że należałoby w tej chwili użyć tematu patriotycznego, czyli tematu UPA. To jest wyjątkowo niefortunne, to co się wydarzyło, natomiast myślę, że właśnie o to mniej więcej w tym wszystkim chodziło, natomiast prezydent Zełenski zapłaci za to niestety bardzo dużą cenę.
5: No właśnie, jaka może być cena tego, że prezydent Zełenski według pana oceny postawił na politykę wewnątrzkrajową ponad stosunki międzynarodowe z Polską? To znaczy, co dalej? No bo bez względu na to, czy ten order zostanie odebrany, czy nie, a zapewne zostanie, to polska strona zapewne też podejmie dalsze kroki. Tylko pytanie, jakie?
6: No, jest to w tej chwili wielki znak zapytania. Niestety to się pewnie przełoży na stosunek do Ukraińców, którzy przebywają w naszym kraju, to jest wyjątkowo niefortunne i prezydent Zełenski powinien mieć świadomość tego, że to niestety się może tak stać. No, co mogę powiedzieć? No, mogę powiedzieć, że tak, prawdopodobnie to zostanie odebrane, natomiast chciałem przypomnieć, że pierwszym właściwie tym członkiem orderu Orła Białego, pierwszym człowiekiem, który to otrzymał, był hetman Mazepa, Ukrainiec, jakby nie było.
5: No tak, panie ambasadorze, tylko pytanie, czy my nie dawaliśmy już stronie ukraińskiej na tyle wyraźnych sygnałów, jak wrażliwa, jak delikatna jest dla nas sprawa pamięci o ofiarach Stepana Bandery, UPA i tak dalej, że tych sygnałów było na tyle dużo, że prezydent Wołodymyr Zełenski no, powinien mieć świadomość, czym to się skończy. I pytanie, czy to można jakkolwiek inaczej pana zdaniem oceniać, niż jak ogromny skandal i jak ogromny po raz kolejny policzek w stronę polską ze strony Ukrainy.
6: No i na dodatek jest tylko jeden beneficjent tego, co się wydarzyło. Tym beneficjentem jest oczywiście Rosja, Putina, Kreml.
5: Czyli chce pan powiedzieć, że Wołodymyr Zełenski tym krokiem wsparł politykę Kremla?
6: Oczywiście. Nie sądzę, żeby uczynił to świadomie, natomiast rzeczywiście tak się stało i to jest właściwie najbardziej tragiczny element tej decyzji.
5: A jaką linię dyplomatyczną powinniśmy wobec Ukrainy przyjąć? Bo oświadczenie ambasadora Polski w Kijowie... No, jest chyba takie bardzo, bardzo ostrożne. Każde państwo ma prawo kształtować własną pamięć historyczną i wybierać swoich bohaterów przy świadomości konsekwencji takich decyzji w relacjach międzynarodowych. Niektóre postacie uznawane w Ukrainie za symbole antysowieckiego ruchu oporu są w polskiej pamięci historycznej postrzegane jako osoby odpowiedzialne za zbrodnie wojenne i mordy na ludności polskiej. Bardzo grzeczna chyba nota ambasady polskiej w Kijowie.
6: Po pierwsze drobne sprostowanie. Pan kierownik placówki w tej chwili, który jest w Kijowie, nie jest ambasadorem. Jest kierownikiem placówki.
5: Jasne.
6: Więc warto
5: jasne,
6: o tym
5: oczywiście
6: też pamiętać.
5: Sprostowanie
6: więc przyjęte. Ranga takiego oświadczenia w sytuacji, kiedy to robi nie ambasador pełnomocny, tylko robi to kierownik placówki, jest zdecydowanie znacznie mniejsza. To po pierwsze, a po drugie, no niestety, no mamy krach i to jest dość potężny krach w tej chwili. No i niestety, tak jak powiedziałem, to się pewnie przełoży na stosunek Polaków do Ukraińców, a środowiska antyukraińskie, które są w pewnej części wspierane przez Rosję, będą miały swoje święto.
5: Czy jeszcze na koniec, tak zanim oddamy głos słuchaczom, uważa pan, że ruch Karola Nawrockiego jakkolwiek poruszy serce administracji ukraińskiej, w tym Wołodymyra Zełenskiego?
6: Czy ja wiem? Ja jestem po prostu zszokowany tą decyzją Zełenskiego. Natomiast no, mam wrażenie... Wiem, skąd on pochodzi. On pochodzi z Krzywego Rogu, to jest właściwie wschodnia Ukraina i temat Bandery i UPA był dla niego od czasów młodości szkolnych był po prostu nieistotny, nieznany.
5: No to co się stało w takim razie, że tutaj nastąpiła pewna zmiana, skoro wcześniej to było nieistotne, a teraz jednak uderza w te patriotyczne tony. No, wspomniał pan o tej polityce wewnętrznej, ale pytanie, czy aż tak faktycznie to się może przełożyć na to, że zyska przychylność Ukraińców? Aż tak duże poparcie jest dla UPA po stronie ukraińskiej?
6: No niedawno pojawił się pomysł, żeby sprowadzić prochy Stefana Bandery z cmentarza w Monachium na Ukrainę i uroczyście pochować. No to również, jeżeli się to rzeczywiście stanie, a nie jest wykluczone, że się stanie, to jest jakiś dodatkowy element tego, że stosunki polsko-ukraińskie w naturalny sposób niestety ulegną nadwyrężeniu, takiemu potężnemu nadwyrężeniu.
5: Były ambasador Polski na Ukrainie Jan Piekło jest gościem audycji Co Państwo na to. Wrócimy, panie ambasadorze, do rozmowy przed godziną 13, jeśli pan pozwoli. 510-357-357. Czy Wołodymirowi Załęskiemu należy odebrać order Orła Białego? Co państwo na to? Pan Paweł przy telefonie. Dzień dobry, panie Pawle.
3: Dzień dobry, witam państwa. Ja przede wszystkim zastanawiam się, za jakie to wybitne zasługi dla narodu polskiego Wołodymir Zełenski otrzymał ten order, to odznaczenie, bo no nie wiem, dla mnie tutaj jakimś wybitnym bohaterem Polski to on nie jest. Prowadzi swoją wojnę z narodem rosyjskim, w którym bardzo pomaga mu przede wszystkim Polska, Europa, jak i cały świat, ten powiedzmy zachodni, zorganizowany wokół Stanów Zjednoczonych. Oczywiście przede wszystkim trzeba mu to odebrać, wystosować stanowisko takie odpowiednie, które po prostu ustawi ich w szeregu, chociaż no jak widzimy Ukraińcy nie chcą się ustawiać w szeregu, to my myślimy, że my tu im pomagamy, robimy im, że tak powiem, przysługę, robimy olbrzymią, ale oni mają to w nosie. I no padło bardzo, bardzo często pada tutaj stwierdzenie, czy to w Państwa Radiu, czy gdzieś w jakichś innych mediach, że ci, którzy są przeciwko Ukrainie, może nie przeciwko Ukrainie, ale przeciwko stanowisku Ukrainy wobec innych państw, są ruskimi onucami. No to wygląda na to, że dzisiaj wszyscy jesteśmy tutaj ruskimi onucami. I jeszcze jedna rzecz. Jak nie lubię Władimira Putina, nie będę mówił, że go nienawidzę, bo nie mam takich podstaw, po prostu go nie lubię.
5: To ciekawe.
3: Trzeba się po prostu z nim zgodzić w jednej kwestii. Kult Bandery i neonazizmu jest wciąż żywy w narodzie ukraińskim. Oni to gloryfikują, to widać po tych protestach tutaj u nas, jak latali z tymi flagami, czy to na tym koncercie w zeszłym roku na Stadionie Warszawskim, na Stadionie Narodowym, czy po jakichś tam protestach wokół Przemyśla. Oni po prostu tym żyją i tego z nich nie wyplenimy. Tak samo jak u nas jest Piłsudski, dla niektórych bohaterem, dla
5: innych ostatnie Mowski. Zdanie, panie Pawle, bo czekają słuchacze.
3: Tak, już kończę. Dla nas oni są bohaterami, dla nich bohaterami są panowie Zupa, Bandera i tak dalej. Także no, twarde stanowisko wobec nich i przestańmy ich już sponsorować, bo 4 lata to już jest naprawdę zbyt długo.
5: Bardzo dziękuję. To jest jedno z rozwiązań, które też gdzieś krąży, co należy zrobić dalej z relacjami polsko-ukraińskimi. Pan Mateusz przy telefonie. Dzień dobry, panie Mateuszu.
7: Dzień dobry, panie redaktorze.
5: Czy pan uważa, że Wołodymirowi Zełenskiemu należy odebrać order Orła Białego?
7: Tak, wie pan, mi się bardzo spodobała ostatnia wypowiedź pana generała Andrzejczaka, który powiedział, że my popełniamy błąd już na starcie, porównując nasz kraj, Polskę, no, z 1000-letnią historią, z tysiącami bohaterów w ciągu tych wieków do Ukrainy, czyli państwa, no, w moim wieku, bo niepodległa Ukraina to 1991 rok. Tak się składa, że ja też się urodziłem w tym roku. No i to państwo postanowiło wziąć na swoje sztandary, na swoich bohaterów, ludzi, którzy, no, nadziewali kilkumiesięczne niemowlaki na widły, ludzi, którzy ćwartowali siekierami kobiety, a na koniec przybijali do płotów kilkuletnie dzieci. No dlatego, panie redaktorze, mi się nóż w kieszeni osobiście otwiera, kiedy od kilku lat mawia się nam, że Ukraina to nasz krąg cywilizacyjny. Oczywiście to nie jest nasz krąg cywilizacyjny. No żaden kraj cywilizowany nie bierze na swoje sztandary i na swoich bohaterów, ludobójców, gwałcicieli, no i zwykłych bandziorów. No my niczego tego państwa nie potrzebujemy, to oni potrzebują nas. A więc bądźmy w końcu, no, poważnym krajem asertywnym, stawiajmy warunki. No a pierwsze co zróbmy, no to oczywiście remont lotniska w Jesienice, a potem zmiana nazwy, no nie wiem, choćby na ofiary tych gwałcicieli, morderców i ludobójców z UPA. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję, pozdrawiam. I kolejny pan Mateusz przy telefonie. Tak nam się złożyło, że jeden Mateusz po drugim. Witam, panie Mateuszu.
8: Dzień dobry, panie redaktorze. Powiem tak. Czy odebrać order?
5: Tak, czy pana zdaniem właśnie to jest taki element, no, polityki, czy jednak właściwa reakcja prezydenta na to, jak zachował się prezydent Ukrainy, bo pewnie też jakiś element polityki w tym jest, tylko pytanie, czy my powinniśmy iść w tym kierunku?
8: Jeżeli chodzi o prezydenta, no to populizm oczywiście wygrał, żeby szybka reakcja była, żeby wyborcy byli zadowoleni, jak słychać zresztą. Trochę trzeba w dyplomację się pobawić. Czy to jest nasza wojna? Trochę tak, więc dużo robi ta Ukraina dla nas, więc panowie przede mną, no niestety, ale pomyłka. Jeżeli chodzi o bohaterów narodowych, czy kogoś, kogo gloryfikujemy, to tak, oczywiście UPA zrobiła wiele złego, to co padło, natomiast ich problem do Polaków, w sensie Ukraińców, też nie wziął się znikąd wtedy historycznie, o tym też musimy pamiętać, będąc sprawiedliwymi. No i kolejna rzecz, co do tych, wrócę do tych bohaterów narodowych, patrząc na Polskę. Środowiska prawicowe gloryfikują żołnierzy wyklętych, pana majora, jak dobrze pamiętam, stopień w łupaszkę, a no też chyba, nawet być chyba, czarna karta na historii tego człowieka czy tej organizacji też jednak miała miejsce. Więc...
5: Nie ma pan troszkę wrażenia, że to jest taki whataboutizm, to znaczy odwracamy kota ogonem i no, jednak tutaj mamy do czynienia z decyzją na szczeblu administracyjnym, państwowym, tak? Pan mówi o sytuacji, w której no, major Łupaszka oceniany różnie, no jednak nie jest podnoszony do jakiejś tutaj rangi, tak jak bohaterowie UPA, jak to prezydent Zełenski postanowił nadać imię jednej z jednostek wojskowych.
8: Z tym się zgodzę, natomiast pytanie, jak by to wyglądało, gdyby u nas trzeba było budzić takie nastroje narodowo-wicowe mocno w sytuacji zagrożenia, żeby zbudować morale pod kątem walki za ojczyznę i tak dalej. Czy jednak wtedy coś takiego by się nie pojawiło? Oczywiście to jest tylko gdybanie i oby na tym pozostało, bo jednak dobrze by było, żeby ta Ukraina tą wojnę tam przynajmniej zremisowała tyle, żeby ta cywilizacja zachodnia miała święty spokój od wschodniego kolegi z Moskwy. Więc może zerknąć troszkę na sytuację na Ukrainę, na nich troszkę inaczej. Historia nie jest czarno-biała. Każdy ma swoje za i przeciw, oczywiście, że tak, ale każdy ma swoje mniejsze bądź większe grzeszki. Nie jest to proste. Należy to na pewno omówić z prezydentem Zełenskim. Należy mocno kopnąć go w kostkę, ale tak, żeby Moskwa się z tego nie cieszyła na szerokim forum światowym. Po prostu. Czyli nie czas i miejsca.
5: Czyli tylko w kostkę. Rozumiem. Dobrze. Dziękuję, panie Mateuszu. 510-357-357. Czy Wołodymirowi Zełenskiemu należy odebrać Order Orła Białego? Co na to pan Tomasz? Witam, panie Tomaszu.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Moim zdaniem jest troszeczkę źle postawione pytanie. Pytanie powinno być postawione, czy w ogóle prezydent Duda powinien nadawać ten order.
5: No to ja już byłem, tak, to się z tym trochę wiąże, byłem, rzeczywiście.
9: Ja byłem, panie redaktorze, zszokowany tym faktem. Już tłumaczę jakby cały kontekst. Panie redaktorze, czy pan był przeciwny temu? Czy w ogóle mainstream, kiedy prezydent Duda nadawał ten order był przeciwny? Odpowiadam, panie redaktorze, nie. A dzisiaj oto mamy taką sytuację.
5: A skąd pan to wie? Akurat będę tutaj z panem polemizował, bo jeśli chodzi o nadawanie orderu Orła Białego różnym osobom, nie tylko głowom państw z zagranicy, ale również wewnątrz naszego kraju, to ja mam wrażenie, że przez internet, a przynajmniej tę część, do której ja zaglądam, przetacza się dyskusja, czy powinien dostać, czy powinien odebrać, czy teraz, czy później, czy wcześniej. Więc ja mam wrażenie, że akurat to nasze państwowe odznaczenie jest poddawane bardzo różnorakim dyskusjom i w przypadku Wołodymyra Zełenskiego ta dyskusja też się toczyła.
9: Panie redaktorze, zgadzam się, tylko to było tylko i wyłącznie w internecie, bo ja w szerokim rozumianym mainstreamie typu telewizje Polsat, TVN, nawet Republika nie słyszałem o tym, mało z tego, nawet Republika, zdawałoby się prawicowa stacja, wczoraj słuchałem, też przebąkiwali, że no nie do końca tak było, że oni się zgadzali z tym wszystkim. Panie redaktorze, jakby już kończąc mój wywód.
5: Tak.
9: Jesteśmy po prostu frajerami i tak niestety zostanie, panie redaktorze. Otworzyliśmy się na Ukrainę. Pomijam fakt, czy to było słuszne, czy niesłuszne, to jakby pozostawiam do oceny państwu.
5: I tutaj kropkę stawiamy, bo czeka pan Bartosz. Panie Tomaszu, pozdrawiam serdecznie. No właśnie, co na to pan Bartosz? Czy pan też byłby tak radykalny w ocenie naszej postawy względem Wołodymyra Zełenskiego, przyznając mu Order Orła Białego?
10: Dzień dobry, Bartosz Kalisza, kłaniam się serdecznie. Kłaniam. Pozdrawiam siostrę Magdalenę. Ja mam taką sprawę, bo tutaj myślę, że to jest dużo szerszy aspekt. Przede wszystkim, że tam nie należało dawać prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, to jest jakby tutaj chyba się rozumiemy w większości. Ale jeżeli już został dany, moim zdaniem sprawa powinna zostać po prostu i nie powinniśmy jej ruszać, bo na przykład z takich kawalerów Orderu Orła Białego jest na przykład Benito Mussolini, któremu nie odebrano Orderu Orła Białego. No może się powinniśmy zastanowić, czy jemu by nie odebrać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o kult Bandery, to też trzeba pamiętać o tym, że na przykład w Niemczech jest kilkadziesiąt placów i ulic imienia pułkownika Klausa von Stauffenberga, który był absolutnym antypolakiem. On postulował zniszczenie elit polskich, eksterminację Polaków, ewentualnie zostawienie państwa kadłubowego, które będzie zależne od III Rzeszy wykorzystywane i będzie tylko takim rezerwuarem siły roboczej. Jest mnóstwo rzeczy, o których można by powiedzieć w takich sytuacjach, tak? Kolejna rzecz. Nie powinniśmy wybierać bohaterów innym narodom. Mają takich bohaterów, no jakby możemy wyrazić swoje zaniepokojenie, możemy wyrazić swoje oburzenie.
5: Ale mówimy tutaj, panie Bartoszu, o naszej historii i naszym odznaczeniu, tak, więc jednak mamy tutaj coś do powiedzenia.
10: Dobrze, wróćmy w takim wypadku do tej sprawy. W ludobójstwie na Wołyniu brało udział maksymalnie podaje się, i to polskie źródła podają, maksymalnie 40 tysięcy Ukraińców. No, sporo. Mieszkał tam żywioł 5-milionowy na terenach województwa wołyńskiego i Galicji Wschodniej. Tam mieszkało 5 milionów Ukraińców, więc tutaj ten odsetek jest niewielki. Biorąc pod uwagę resztę Ukraińców, która mieszkała w tej części Europy, tam około 30 milionów ponad, to ten odsetek 40 tysięcy jest naprawdę niewielki. Polacy, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że kult Bandery na Ukrainie nie jest związany z rzezią wołyńską, jest związany z walką UPA przeciwko Sowietom. Co warto jeszcze zaznaczyć?
5: Ostatnie zdanie, panie Bartoszu, bo czeka pan Andrzej.
10: Tak, ostatnio minęła rocznica wspólnej akcji AK WIN z oddziałami UPA przeciwko komunistom. Więc historia jest złożona. Myślę, że jeżeli chodzi o podsumowaniem, jeżeli chodzi o odebranie Orła Białego panu prezydentowi Zełenskiemu, ja bym po prostu tę sprawę zostawił i się na tym nie zatrzymywał.
5: Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze pani Kasia pisze, zgadzam się, że decyzja prezydenta Zełenskiego była co najmniej nietrafiona, ale przede wszystkim nie traćmy z oczu najistotniejszej rzeczy, czyli co ostatecznie osiągnie decyzja o odebraniu orderu, kto naprawdę na tym zyska. Błędy będą popełniane, ale przede wszystkim musimy rozmawiać, dialog przed każdą decyzją. Pamiętajmy, że mamy wspólny cel, lepiej wspólnego wroga. Ciekawe, co na to pan Andrzej. Dzień dobry, panie Andrzeju.
11: Dzień dobry państwu. Wie pan co, nie powinniśmy zachowywać się jak dzieci w piaskownicy i temu damy, temu nie damy, temu zabierzemy, bo wie pan, z tego orderu Orła Białego to się zrobi takie wiaderko w tej piaskownicy i grabki.
5: Znaczy akurat jeśli chodzi o odbieranie, to był jeden przypadek na ponad 200 lat historii tego odznaczenia, więc myślę, że tutaj tak nie szafujemy tym odbieraniem.
11: No i bardzo dobrze, wie pan, powiem tak, no my teraz patrzymy na tu i teraz, ale powinniśmy patrzeć dalej w przyszłość, a nie skupiać się za bardzo na tym, kogo na sztandary bierze w tej chwili Ukraina. Oni przecież i tak walczą o swoje być albo nie być. Jak oni przegrają, to my nie mamy z kim rozmawiać w ogóle, na jakikolwiek temat, bo Rosja z nami nie będzie rozmawiała, Ukraina rosyjska z nami też nie będzie rozmawiała, tak jak rozmawia z nami Białoruś w tej chwili.
5: Pozdrawiam serdecznie. Pan Michał pisze, nic w stosunku Ukrainy do UPA się nie zmieni. Są to w prostej linii twórcy podwalin jako takiego państwa ukraińskiego. Dla nas to zwyczajnie bandyci, ale proszę zerknąć na mapę. Wiele narodów czci swoich nacjonalistów. My, Piłsudskiego, Serbowie, Miloszewicza, Chorwaci, Tudmana. Kolejny pan Andrzej. Czy Wołodymyrowi Zełenskiemu należy, panie Andrzeju, odebrać order Orła Białego?
12: Halo, halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
12: Czy mu go tam odbiorą, czy nie odbiorą? Dla niego to ma prawdopodobnie takie samo znaczenie. Ma to dla niego ten order takie znaczenie, jak wtedy świadomość do Andrzeja Dudy, który mu go wręczał. Podobna prawdopodobnie. On sobie nic nie robił, nie tylko on jako Ukrainiec z nas nigdy, nie robi sobie teraz. Po części się cieszyłem w sumie, że taka sytuacja zaistniała. Myślałem, że może ci nasi włodarze kraju gdzieś jakieś wnioski wyciągną, ale nie wydaje mi się. Pogadają.
5: Halo, panie Andrzeju.
12: Konkretnych takich stanowisk. Kurczę, troszkę mi chyba zasięg ucieka.
5: Troszeczkę tak.
12: No.
5: Może za chwilkę w takim razie, bo gdzieś tam pan Andrzej nam uciekł. Tymczasem pan Jarek. Dzień dobry, panie Jarku.
13: Dzień dobry.
5: Jak pan uważa, czy należy odebrać order Orła Białego? Tak, już słucham.
13: Przeciwnie, realnie jestem. A poza tym jestem za rozsądkę przede wszystkim.
5: Może za chwilkę w takim razie, albo nawet dłuższą chwilkę, pan Jarek. 510-357-357. Czy Wołodymyrowi Zełenskiemu należy odebrać order Orła Białego? Pan Czesław przy telefonie. Dzień dobry.
14: Dzień dobry. Ja mam taką sprawę. Chciałbym, żebyśmy raz jako naród Polacy zachowali się racjonalnie. Mhm. To znaczy, nie robiłbym szumu wokół odbierania tego medalu Orła Białego, tylko zostawić go narodowi ukraińskiemu, który walczy. Nie przyznawać go Zełenskiemu. Natomiast popatrzeć na taką rzecz, którą mamy bardzo mocno w kieszeni, to znaczy odpowiedzieć od razu, opowiadać o tym dzisiaj, że nie wejdziecie ani do Unii, a wszystko zrobimy, żeby nie do NATO, jeśli nie uporządkujemy tych spraw. I to muszą mieć świadomość. A dzisiaj po prostu w naszym interesie ich jest, żeby pokonać tego wroga, którego mamy wspólnego. Chyba tyle.
5: Pozdrawiam, panie Czesławie, dziękuję bardzo. Co na ten temat sądzi pan Przemek?
15: Kłaniam się bardzo nisko, pozdrawiam pana, pozdrawiam państwa.
5: Również, wszystkiego dobrego.
15: Bardzo dziękuję. Chodzi o to, żeby panowie prowadzili dyskusję z tego, co widzę. Nie wiem, no, ja słucham waszego radia bardzo często na temat tego, co się reklamuje, a nie na temat tego, co jest. Proszę pana, proszę państwa. Order Orła Białego jest najwyższym oznaczeniem państwowym w chyba, nie jestem pewny, ale mi się zdaje, w historii Polski. Order Orła Białego dostał komik telewizyjny. Proszę pana, o czym dyskusja?
5: No, jest dyskusja o tym, bo został nadany, wie pan, panie Przemku, i dyskutujemy na temat tego, co powiedział pan prezydent. Ja rozumiem, że pana wypowiedź jest ocenna i to jakby oczywiście pańskie prawo, natomiast uważam, że temat jednak jest. No więc musimy teraz porozmawiać, bo...
15: Ale my dyskutujemy tutaj na temat reklamówki.
5: Dyskutujemy na temat tego, jak będzie wyglądała polityka Polski względem Ukrainy. To się kryje pod tym pytaniem, które ja dzisiaj zadaję.
15: Widzi pan, co się dzieje na Bliskim Wschodzie? Daleko sięgać. Tyle z mojej strony. Kłaniam się bardzo nisko i pozdrawiam.
5: Dziękuję, panie Przemku. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. 510-357-357. Czy Wołodymyrowi Zełenskiemu należy odebrać order Orła Białego? Pan Stanisław. Dzień dobry, panie Stanisławie.
16: Dzień dobry. Słucham dyskusji w sprawie pomysłu na odebranie Orła Białego dla prezydenta Ukrainy. Przypomniał mi się podobny epizod z historii, związany z inną osobą z historii Ukrainy i Polski. Mhm. Pawło Szandruk, oficer, nawet generał w armii ukraińskiej, polskiej, w ostatnich miesiącach wojny, tak, w 1939 roku był polskim pułkownikiem i wyprowadził brygadę kawalerii z niemieckiej pułapki, dzięki czemu ta polska jednostka ocalała.
5: Panie Stanisławie, króciutko poproszę, bo jeszcze pan Michał czeka przed naszym kolejnym gościem. Dobrze, jeśli mogę prosić.
16: Pod koniec wojny został dowódcą 14. Dywizji SS Galicien i dowodził tą jednostką mniej więcej do końca wojny. Po wojnie, w latach 60. generał Anders przyznał mu odznaczenie Virtuti Militari, najwyższe wojskowe. I wtedy była nagonka i na Andersa ze strony władz PRL-u, ale także ze strony emigracji. I trochę mi to przypomina obecną dyskusję w sprawie Żeleńskiego. To nie ma sensu.
5: I jeszcze pan Michał, zanim połączymy się z kolejnym gościem. Dzień dobry, panie Michale.
17: Dzień dobry. Ja może zacznę tak trochę z okazji Dnia Dziecka inaczej. Tak jak przysłowie mówi, kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. Czego może trochę bym życzył inicjatorom tej inicjatywy. Popatrzmy na to, co pan powiedział. Tylko jednej osobie odebrano ten order w jego historii. A powie pan komu?
5: To był Wincenty Witos.
17: Tak, i czy wyobrażamy sobie dzisiaj jakieś miasto, które nie nosi ulicy Wincentego Witosa? Popatrzmy, czym się kończą takie historie.
5: Tylko tak? Ja chyba byłbym ostrożny jednak, żeby szukać analogii między orderem dla Wołodymyra Zełenskiego a Wincentem Witosem.
17: Ale ja mówię o całym... Nie, ja nie porównuję tych osób. Porównuję, co się kryje za tą inicjatywą. I czym się to kończy?
5: Rozumiem, pozdrawiam. Tutaj kropkę stawiamy. 12.30 na zegarach pani doktor Agnieszka Bryc, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, ja również się przesłuchuję bardzo intensywnie. Bardzo żywiołowa dyskusja.
5: No właśnie, jest pani zaskoczona tymi głosami, które już pani słyszała?
18: Nie. Znaczy, chyba po... w chwili, w którym zapadła decyzja prezydenta Zełenskiego i uruchomiły się, prawda, doszły do głosu emocje po stronie polskiej, no to ja nie jestem zaskoczona. Ja mam trochę inne pytania, ale zakładam, że pan redaktor ma swoje.
5: Tak, ale to możemy się powymieniać. Natomiast ja chciałem tak jeszcze nawiązać do Dnia Dziecka, bo tutaj niektórzy ze słuchaczy również do tego święta nawiązywali. I tak mi się wydaje, że skoro czasami dzieciom mówimy, że nikt cię, słuchaj, nie będzie szanował, jeśli sam siebie nie będzie

0: na kwestiami przede wszystkim wewnątrz krajowymi, tak, bo prezydent Zełenski zrobił to z uwagi na własne potrzeby, ale wynikające z polityki wewnętrznej, a nie z relacji polsko-ukraińskich. Druga sprawa, i tutaj nie mamy sporu, tak, wiemy, że ona, że należy ją krytykować. Sprawą inną jest, w jaki sposób zareagowała strona polska i czy na pewno. I ja tutaj podzielam głosy tych słuchaczy, którzy mówią, czy aby na pewno niezbędna była taka wielka histeria na skalę narodową, bo oczywiście emocje są ogromne, tylko my powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli chcemy uprawiać skuteczną politykę zagraniczną, a nie tylko ograniczać się do takich teatralnych gestów i darcia szat, czyli po prostu uprawiać rejtana w polityce naszej, w dyplomacji, to powinniśmy jakby raczej zastanowić się, czy nie stać nas było, jako Polski tutaj bije, jakby kieruje swoją uwagę do obozu prezydenckiego, powstrzymać się od dramatycznie szybkich reakcji i odpowiedzieć w sposób dyplomatyczny, czyli prawda, wezwać ambasadora, jakby ten cały ceremoniał wyrażania dezaprobaty przeprowadzić, ale z reakcją poczekać tak, żeby ona wybrzmiała na chłodno i żeby była potraktowana przez stronę ukraińską na poważnie. Pamiętajmy, że my za niedługo, bo w trzecim tygodniu, to jest chyba pomiędzy 23, 4, a chyba 26 czerwca, mamy w Gdańsku dużą, wielką konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy. I polskim przedsiębiorcom także zależy bardzo na tym, żeby stali się częścią tego projektu. I teraz pytanie jest takie, czy takie prawda, histeryczne, uzasadnione moralnie reagowanie, ale nieuzasadnione pod względem jakby warsztatu dyplomacji działanie, czy ono nam pomoże osiągać nasze cele, a cele w stosunku do Ukrainy mamy całą bardzo konkretną
1: listę. Pani doktor, bo wielu ekspertów zwraca uwagę...
0: Krótko mówiąc, przepraszam, ja tylko dokończę. Tak, krótko mówiąc, powinniśmy poczekać z reakcją i przeprowadzić ją na chłodno. Będzie wiele okazji do tego, żeby na przykład w sposób taki zupełnie, powiedziałbym, profesjonalny wymusić na stronie ukraińskiej, nie wiem, zmianę decyzji, czy postąpienie jakby bardziej z uwzględnieniem interesów polskich. Histeria niewiele daje, bo ona tylko dowodzi tego, że z Polską można uprawiać politykę, czyli nas pobudzać emocjonalnie w sposób histeryczny. Zełenski to zrobił z pobudek, tak jak powiedziałam, wewnątrzkrajowych, ale Rosjanie naprawdę z tego bardzo skorzystają, bo to, co się jakby zapaliło wewnątrz tych emocji ogólnonarodowych w Polsce, będzie bardzo intensywnie podgrzewane i ja już to widzę w reakcjach rosyjskich, że to będzie wykorzystane przeciwko Polsce, czyli będą Rosjanie robić wszystko, żeby spór polsko-polski na tym tle jeszcze bardziej zaognić.
1: Tylko ja sobie wyobrażam, pani doktor, że ci, których bardzo oburzyła ta decyzja, to oni mają w głębokim poważaniu, z jakich pobudek zrobił to Wołodymyr Zełenski, liczy się fakt. A ja sobie jeszcze tak myślę, że od początku agresji rosyjskiej na Ukrainę, przewijał się ten wątek, że mamy nieuporządkowany ten element relacji polsko-ukraińskich dotyczących Wołynia, dotyczących UPA. I pytanie, co się takiego stało, że nagle teraz społeczeństwo chyba powiedziało, że to już za dużo, że gloryfikowanie zbrodniarzy to już za dużo i trzeba temu powiedzieć stop. Bo mam wrażenie, że do tej pory większość społeczeństwa mocno spychała ten temat. Wiadomo, wojna, Ukraina się broni, zostawmy to, a teraz większość społeczeństwa chyba powiedziało basta, tak mi się przynajmniej wydaje.
0: No więc właśnie, więc mamy tak, naturalne emocje, które wynikają z takiego zmęczenia materiału, to znaczy zmęczenia materiału w relacjach polsko-ukraińskich. Jakby to jest baza, ale ta baza mogła być zachowana w sposób, powiedziałabym, taki cywilizowany dla nas, czyli dla Polski i dla Ukrainy. Natomiast z uwagi na różne potrzeby polityczne, czy polityków polskich, czy polityków ukraińskich, a także rosyjskiej wojny kognitywnej przeciwko nam, tylko tam

0: jest inna jakby pobudka. Bardzo łatwo było i jest i było w przeszłości całkiem niedawno rozgrywać kwestią ukraińską bardzo konkretne, egoistyczne interesy partyjne. Więc mamy polityków, którzy cynicznie grali na podburzaniu przeciwko Ukraińcom. Mamy powiedzmy polityków, którzy nie byli w stanie jakby przeciwstawić się tej narastającej, prawda, wrogości. I dzisiaj mamy efekt taki, że to, co jest problemem, który można załatwić w sposób taki, powiedziałbym, na poziomie dyplomatyczny i dosyć skutecznie, chociaż nie jestem pewna, czy w 100% skutecznie, to raczej nie, ale jednak posunąć sprawę do przodu, no to poprzez wywołaną histerię można się spodziewać tego, że z ekshumacjami, które ruszyły bardzo powoli, one mogą się w mojej ocenie zupełnie teraz zastopować. Przedsiębiorcy polscy będą mieli no może nie otwarte drzwi w tych projektach odbudowy Ukrainy, a Ukraina będzie miała powód do tego, żeby jakby nie omawiać różnych spraw z Polską, tylko ponad polskimi głowami rozmawiać z tymi, prawda, myślącymi bardziej na chłodno, czyli państwami zachodniej Europy.
1: Tylko pytanie, pani doktor, czy niektórzy nie powiedzą, no plują nam w twarz, a my mamy mówić, że deszcz pada.
0: Nie, tu nie, nie. No i to jest właśnie ten moment, w którym powinniśmy jako Polacy nauczyć się tego, że polityka romantyczna, czyli taka, taka na wiwat, taka tu i teraz i powstańcza, czyli wzmożeniowa, ona się nadaje w sytuacjach kryzysowych nagłych. Czyli jeżeli dojdzie do kryzysu i Rosjanie zagrożą nam egzystencjalnie, to się wtedy taka reakcja przyda. Ale w sytuacji kryzysu dyplomatycznego, politycznego, należy sprawy rozwiązywać na chłodno, czyli wstrzymać się z reakcją, to znaczy przyjąć do wiadomości, skrytykować, bo tutaj nikt nie mówi o tym, że mamy nie krytykować Ukrainy. Owszem, mamy, tylko bez dramatyzowania i takiego, prawda, no po prostu darcia szat. Zachować sobie prawo do reakcji w sytuacji, w której strona ukraińska odczułaby to w sposób silniejszy, bo dzisiaj na razie obserwuję spektakl polskiej histerii i wzmożenia, a jakby to nie jest istotne, tak? Znaczy istotne jest to, żebyśmy sprawę załatwili, a wzmożeniem tylko ją komplikujemy, to znaczy tylko pokazujemy, jak jesteśmy podatni na różne, powiedziałbym, inspiracje zewnętrzne. Tutaj, tak jak powiedziałam, odsuwam na bok Zełenskiego, który nie myślał o inspiracji zewnętrznej, ale myślę, że ci, którzy źle życzą państwu polskiemu, będą ochoczo podsycać kwestie historyczne czy kwestie, powiedzmy, niechęci w relacjach polsko-ukraińskich. Ja dodam tylko na marginesie, że życzyłabym, żeby obóz patriotyczny Polski bardzo intensywnie, równie intensywnie zajął się na przykład tym, co Rosjanie, jak bardzo Rosjanie zaczynają, tak weszli na ścieżkę negowania zbrodni katyńskiej, co się dzieje na cmentarzu katyńskim i na przykład mnie interesuje tu, dlaczego nie ma takiego oburzenia także. Ja nie mówię, że odsuwamy na bok sprawę ukraińską, bo nie, ale dlaczego zapominamy dzisiaj o zabieganiu o to, żeby zbrodnia katyńska nie była marginalizowana i coraz bardziej tak jawnie negowana.
1: Doktor Agnieszka Bryc, politolog Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jeśli pani pozwoli, wrócimy do rozmowy za około 10 minut na podsumowanie. I jeszcze okazja dla naszych słuchaczy, żeby zabrali głos. Przy telefonie pan Paweł. Dzień dobry.
2: No dzień dobry. To zaszczyt zaraz po pani Agnieszce się wypowiadać po pani doktor, bo to faktycznie wybitna ekspertka od kierunku wschodniego. Natomiast muszę powiedzieć, że w bardzo wielu obszarach się zgadzam z tym, co pani doktor mówiła, że myślę, że o jakości państwa świadczy to, czy polityka zagraniczna jest wykorzystywana jako pretekst do polityki wewnętrznej, czy też nie. Nie mogę się takiego wrażenia pozbyć, że to, co się w tej chwili dzieje w Polsce, właśnie ten szał wokół tego nazwania, tego oddziału imieniem UPA, służy tylko i wyłącznie temu, żeby podgrzać atmosferę tu w kraju, żeby przypomnieć tym, którzy są antyukraińscy, o tym, że są antyukraińscy, żeby ci, którzy antyukraińscy nieco musieli bronić tego, tej Ukrainy, mimo że czasami, no tak jak tutaj też pani doktor powiedziała, decyzja Zełenskiego jest absurdalna. To znaczy niczemu to nie służy, oprócz tego, że potencjalnie faktycznie jest też tak, że być może chce w ten sposób budować jakąś tam mitologię państwową. Każde państwo ma takie mity, które często nie są do końca prawdziwe albo do końca chwalebne, no ale na czymś musimy ten mit budować. No, podany dzisiaj już Piłsudski jest doskonałym tego przykładem. Bo z jednej strony ojciec niepodległości, a z drugiej strony zabójca demokracji w Polsce, więc no, wiele rzeczy można tutaj opowiadać. Natomiast bardzo bym sobie życzył, żebyśmy zrozumieli, że my mamy przełożenie na Ukrainę. To nie jest przecież tak, że my musimy krzyczeć tutaj rejtanem, rozrywać szaty, bo nam UP gloryfikują. Ale przypomnijmy na przykład w tym wystąpieniu tego kierownika jednostki tutaj ambasady w Ukrainie, że na przykład jeżeli ktokolwiek chce wchodzić do wspólnoty europejskiej, to musi pamiętać o również szacunku dla pamięci historycznej partnerów, które w tym Unii Europejskiej będą mieli.
1: Bo ostatnie zdanie, działo, panie Pawle.
2: Jakkolwiek by nie chcieli nas dzisiaj obchodzić, no to przecież finalnie zawsze możemy postawić weto do tego, żeby oni weszli albo nie weszli do Unii i muszą o tym pamiętać, musimy o tym przypominać, ale politycznie, a nie krzykiem, wrzaskiem i rozdzieraniem szat po to, żebyśmy się wzajemnie tutaj szarpali o to, kto jest pro, a kto jest antyukraiński.
1: Pan Jarosław również z nami. Dzień dobry, panie Jarosławie.
3: Dzień dobry, panie Krzyśku. Ja nie jestem specjalistą od historii, znaczy pańskie pytanie na
1: ja
3: początku...
1: Ja też nie jestem, ja słucham tylko mądrzejszych, panie Jarku.
3: Ale od razu mówię. Jeżeli chodziło o sprawę tego orderu, to powiem otwarcie, nie wiem.
1: To jest konkret, panie Jarosławie.
3: Nie, po prostu nie wiem. Czy za, czy przeciw, czy odebrać, czy nie. To nie w tym rzecz. Cała zabawa między innymi polega na tym, że historia Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy i nawet częściowo Estonii jest ze sobą spleciona w różny sposób i to przynajmniej od 450 lat.
1: Wie pan co, ja poproszę w takim razie wydawcę, żeby dodał trzecią odpowiedź w sądzie. Nie wiem, bo to być może jest najlepsza opcja.
3: Po prostu nie wiem. To jest, dlatego o tym mówię. My Polacy mieliśmy taką sytuację, przykład tego Andrzej Poczobut. Bardzo duża populacja Polaków jest w Białorusi.
1: Rozumiem. My możemy pozwolić sobie na to, żebyśmy nie wiedzieli, ale gorzej, jeśli nie wiedzą również przedstawiciele naszej dyplomacji czy administracji państwowej, bo tutaj chyba jednak taka jednoznaczna postawa, w którąkolwiek ona by stronę nie poszła, przydałaby się Polsce.
3: Zgadza się. Dlatego, panie Krzyśku, to, co powiedziała pani Agnieszka, jest po prostu idealnym rozwiązaniem. Jak to mówią Niemcy, powoli, spokojnie, bez naprężeń, poczekać. I dopiero wtedy zaczynać reagować. A my żeśmy od razu, tak jak pani Agnieszka powiedziała, wyskakujemy z bejsbolem i nie i tak dalej.
1: Nie no, na szczęście z bejsbolem nikt jeszcze nie wyskoczył, ale...
3: Ja użyłem przenośni.
1: Jasne. Pozdrawiam, panie Jarosławie. Rozumiem punkt widzenia. Dzięki bardzo. 510-357-357. Pan Marek przy telefonie. Witam, panie Marku.
4: Witam państwa i chciałem powiedzieć, że bardzo mi się podobało takie słowo basta.
1: Basta, tak. To użyłem go, to prawda.
4: I dlatego ja mówię o tym. Basta, wypędźmy tych Ukraińców z Polski. Skończyłem, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Krótko, acz stanowczo, pan Marek. 510-357-357. Niebawem będziemy podsumowywać i sądę, i rozmowę z naszymi ekspertami na pytanie, czy Wołodymirowi Zełenskiemu należy odebrać order Orła Białego. Everybody's talking at me.

0: Co państwo na to, czy Wołodymirowi Zełenskiemu należy odebrać Order Orła Białego? Jeszcze pani Elżbieta pisze, sprawy morderstw na wschodzie zawsze w Polsce są na marginesie, bo polityka jest w Warszawie. Wyobraźmy sobie, że Niemcy nadaliby nazwę którejś z jednostek pamięci SS albo jakiejś formacji robiącej czystki w Polsce. Czy byłoby podobnie? I jeszcze trzeba postawić twarde warunki, pisze pani Elżbieta. Oni tak mają, że jeśli ktoś daje, to uważają go za frajera, mówiąc brzydko. Wyniki naszej sondy. Czy Wołodymirowi Zełenskiemu należy odebrać Order Orła Białego? 45% ankietowanych uważa, że tak. 55% ankietowanych uważa, że nie. Z nami ponownie pan Jan Piekło, były ambasador Polski na Ukrainie, i pani dr Agnieszka Bryc, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Panie ambasadorze, to nawet nasza sonda pokazuje, że nie ma jednoznacznego zdania w narodzie, że tak powiem, jeśli chodzi o ocenę i kroku Wołodymyra Zełenskiego, chociaż chyba tutaj jednak bliżej jesteśmy jednoznacznie krytycznej oceny, ale czy należy odebrać Order Orła Białego, to już inna kwestia. Natomiast odnosząc się do tego, co pani Elżbieta napisała, czy sądzi pan, że podobnie byśmy reagowali, gdyby na przykład chodziło o Niemcy i gdyby oni odwoływali się do pamięci jednostki SS? Ja wiem, że to jest bardzo abstrakcyjny przykład, natomiast pytanie, czy moglibyśmy znaleźć jakąś analogię dotyczącą innego narodu, innego etapu, innego kontaktu z historii, z narodem polskim?
1: No niestety z Niemiec dochodzą czasem zadziwiające głosy, które jakby wybielają niemiecką rolę w budowaniu nazizmu i faszystowskiego systemu, więc myślę, że reakcje pewnie by były podobne. Natomiast to nie ma w tej chwili większego znaczenia, czy to odznaczenie, czy ten Order Orła Białego zostanie odebrany, czy nie. Niestety po prostu mleko się wylało i bez względu na to, co się stanie, to stosunki polsko-ukraińskie uległy po prostu w tej chwili. No niestety uległy pogorszeniu. Pogorszeniu szczególnie w sytuacji, kiedy właściwie nie jest wykluczone, że się decydują losy o wojnie na Ukrainie, o być może upadku Putina i o budowaniu wspólnoty wschodniej flanki NATO. To wszystko niestety się wprost i nie wprost przekłada na tę całą mozaikę bardzo skomplikowaną.
0: Pani doktor, jeszcze tak pomyślałem odnośnie tego ruchu prezydenta Karola Nawrockiego. Być może to nie jest akt polityczny skierowany w stronę Kijowa, tylko w stronę Waszyngtonu, tak pomyślałem, przypominając sobie te obrazki sprzed ponad roku, kiedy Wołodymyr Zełenski w owalnym gabinecie był strofowany przez Donalda Trumpa. Być może Karol Nawrocki chce pokazać, tak mówiąc już językiem chłopskim, że też nie jest miękkiszonym. To jest taki sygnał w stronę amerykańską wysłany.
2: A może jest, tego nie wiemy, to warto zapytać kogoś, jakiegoś polityka z Pałacu Prezydenckiego, ale równie dobrze, znaczy można, ale to są spekulacje, ja nie chciałabym tutaj spekulować. Prezydent mógł też, oczywiście słusznie i krytycznie, prawda, reagując, ale jakby myśląc w kategoriach takich symbolicznych, myślał pośpiesznie, czym, prawda, wzmocnił jedynie emocje, no ale postawił jednocześnie obóz rządowy w takiej trudnej sytuacji, bo decyzję musi, prawda, o odebraniu odznaczenia parafować premier, więc także nam się tworzy, prawda, ta nowa płaszczyzna, czyli ten jakby problem staje się kwestią w relacjach naszych polskich wewnętrznych, czyli tego sporu politycznego polsko-polskiego. I pod tym względem należy natychmiast dodać, że polaryzacja nie służy bezpieczeństwu Polski, zwłaszcza taka polaryzacja, która bije w bezpieczeństwo, a w mojej ocenie im głębsza polaryzacja, tym bardziej nas osłabia, tak jak powiedział pan ambasador, w kontekście tego, w jaki sposób tworzy nam się nowa architektura bezpieczeństwa, w której my jako Polska musimy się odnaleźć. Więc spory załatwiajmy naprawdę na chłodno, a sprawy bezpieczeństwa są tymi, które powinny być absolutnie naszym numerem jeden i taką hierarchię naszych potrzeb powinniśmy znać.
0: A sądzi pani, że ten spór bezpośrednio przełoży się na kwestię naszego bezpieczeństwa w kontekście Ukrainy?
2: Spójrzmy. Okazaliśmy się państwem, które bardzo łatwo, tak jak powiedziałam w pierwszej części, pobudzić emocjonalnie, czy chcąc, czy nie chcąc. Tak, my reagujemy bardzo tak w zasadzie automatycznie w kwestiach kilku między innymi historycznych, więc jesteśmy tutaj, taki punkt słaby do wykorzystania. Rosjanie z perspektywy rosyjskiej, czyli dla Kremla, im gorsze relacje polsko-ukraińskie, tym lepiej, bo mamy wyłom w relacjach państw flanki wschodniej i Ukrainy, a Ukraina jest przecież tym państwem, które wiąże zaangażowanie militarne Rosji, prawda, na swoim odcinku i będzie też, czy to się podoba jednemu obozowi, czy drugiemu nie, będzie też istotnym, bo ma istotne doświadczenie, będzie istotnym elementem w tworzeniu tej obrony europejskiej, która będzie miała za zadanie powstrzymywać i odstraszać Rosję. To Ukraińcy mają doświadczenie bojowe, mają wiedzę, mają know-how, a my jesteśmy zainteresowani z tej wiedzy skorzystać. Więc to są problemy, przed którymi stoimy, a sami się osłabiamy, rozbijając i tak trudne nasze relacje, bo one mają naturę trudną i to jest jakby rzecz oczywista. Natomiast nie służy to spójności flanki wschodniej i powstrzymywaniu Rosji, bo Rosjanie mają dowód na to, że można nami emocjonalnie ciągle nawigować.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Dr Agnieszka Bryc, politolog Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także Jan Piekło, były ambasador Polski na Ukrainie. Bardzo państwu serdecznie za udział w tej dyskusji dziękuję. To była audycja Co Państwo na to? Bartłomiej Wasilewski, Julia Nowaczyńska i Krzysztof Zimoch. Słyszymy się ponownie jutro w samo południe. Do usłyszenia.

0: tego zespołu w oddechu płytki jeszcze nie było.
1: Pojawia się teraz, bo w czerwcu mija 40 lat od ukazania się płyty The Queen Is Dead, czyli trzeciego albumu grupy The Smiths.
0: Do wspólnego odsłuchu winylowego krążka zapraszamy tych, którzy uwielbiają romantyzować, a nawet tragizować przy okazji tańcząc samotnie na środku pokoju.
1: Najpierw jednak trzeba odpowiedzieć na tendencyjne pytanie, który utwór z płyty The Queen Is Dead jest najpiękniejszy.
0: I dlaczego jest to There Is A Light That Never Goes Out?
1: Szczegóły na konkursy radio357.pl.
0: Na najbardziej egzaltowany oddech płytki w historii zapraszają Krzysztof Tubilewicz
1: i Michał Bisiorek.
2: Radio 357.

Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los? Nawet głupi ci mówi, nie potrzebuj.

Moja trawa zielona, kokainy ramiona mogą pomóc, jeśli będzie ci źle. Me królestwo jest wielkie, to co ludzkie jest piękne. Możesz mówić, że Bóg to twój dar.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Robbie Williams robi nam. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wtorek, 2 czerwca.

0: Tu się już tak delikatnie sprawa ma ku końcu. No ale... No dobrze, to przerwiemy. Bo tam jest jeszcze kawałek utworu, ale no co zrobisz? Nic nie zrobisz. Na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, a na wschodzie i w centrum okresami wzrastające do dużego i tam po południu przelotne opady deszczu. Na wschodzie także burze lokalnie z gradem, to żartów nie ma. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz 20 mm. Temperatura prognozowana dziś taka najbardziejsza to 19. Na Podkarpaciu i Podhalu około 23 w centrum. Do 27 na zachodzie, czyli wraca ciepłe.
1: 3, 5, 7.
0: Ja wiem, że zabrzmiało tak restauracyjnie albo weselnie. Wraca ciepłe.

No a kan. Prawie 10 po 6, no to takie oficjalne miejsce na oficjalne dzień dobry, Paulina Kozion, Iza Woźniak, Kola Żaczek, Kasia Pasierbik, Adam Szuraj, Krystian Hankę, Marcin Łukawski. Witamy, kłaniamy się, zapraszamy serdecznie do 9 na poranek 357. Po 9 będzie niedźwiedź, wkroczy tutaj oficjalnie i tak, dzisiaj będzie dużo o krokach, ale to wszystko się wyjaśni na trasie.

0: Al Stewart, ależ tam trąbiło i saksofoniło. Pan się sobie wysaksofonił do końca? To dobrze, to możemy zaczynać.
1: Ranek 357.
0: A może to była pani? Tego nie wiadomo. 15 minut po 6, nie no wiadomo, ale ten, co chciałem, co ja, a tu, że chciałem, no właśnie, że dzisiaj audycja do 9, że dzisiaj dwie drużyny i będziemy o tym mówić, bo trzeba robić kroki. Otóż właśnie to. Z niedźwiedziem pewnie na mijance się jeszcze przegadamy w tej sprawie, ale zapraszam na 8.15. Będzie takie oficjalne zaproszenie do wzięcia udziału w naszej corocznej zabawie w robienie kroki w takie zawody ogólnopolskie Healthy Cities. Proszę pobrać aplikację, tak jak rok temu, i zapisać się do naszej drużyny. A właśnie, drużyny będą dwie tym razem. Będzie można się zapisać do drużyny pana niedźwiedzia albo do drużyny pana Kuby. I proszę bardzo, robimy kroki, zliczamy i proszę bardzo, i o tym właśnie będzie. To zapraszam, 8.15, Ola Żaczek, rozmowa z panią Janną Węgrzynowską i wszystko wtedy ładnie opowiemy państwu. Kto już może wziął udział i jest już zapisany, to też proszę dawać znaki, jak tam robienie kroków. To 8.15, co poza tym? Poza tym będzie dzisiaj o telefonach w szkole. Chodzi o uczniów, nie o nauczycieli, chodzi o uczniów, no bo rząd się dzisiaj zajmie sprawą.
2: Ogólnie jestem przeciw, ale
3: zakazowi.
2: No tak, ale nie uważam, żeby to było jakoś złe dla jakby młodszych dzieci.
4: Jakby to też bardzo dużo pomaga w nam nauce, szczególnie jak są jakieś tam, no nie wiem, trzeba pisać jakieś tam opowiadania czy cokolwiek, to też bardzo często pomaga.
3: No ale słuchajcie, powiedzcie, no na ile wam się zdarza na lekcji przejrzeć TikToka? Media społecznościowe, no bo to chyba najbardziej o to chodzi.
2: Tak, na przykład jak sprawdzam godzinę,
3: to sobie przy okazji zerkniesz.
2: No, ale to na chwilę.
0: Sobie tam sprawdzam godzinę, co sobie obejrzę tam 15 TikToków. Cyk, cyk, cyk. No przecież to szybko leci. O telefonach w szkole, no bo tak, dzisiaj o tym będzie rozmawiał rząd. Zapraszam, 7.50 i za taką szeroką perspektywę państwu przedstawi, więc proszę posłuchać. Oczywiście też jeszcze przed 6.30 się informacyjnie rzeczy pojawią. Ciekaw jestem państwa opinii na ten temat, no bo mówimy o takim zakazie twardym, w sensie zapisie prawnym. To 7.50. Poza tym będzie spotkanie z doktorem Tomaszem. To 7.15. Dzisiaj będziemy trochę o książce mówili jeszcze i zachęcali. O ciekawości przede wszystkim. O ciekawości, bo ta, jeśli chodzi o dzieci, jest bardzo, bardzo ważna. Poza tym będzie o tatuowaniu, czyli tatuowanie. O brudziakach będzie dzisiaj.
5: To jest taka uniwersalna przygoda. Zwroty akcji, to, że nagle ten stwór, ten pająk wcale nie jest taki zły, tylko on o czymś marzył. Oni mają swoje, wiesz, wspomnienia, marzenia, tęsknoty i czasami takie dorosłe, więc to nie jest tylko i wyłącznie taka lukrowana bajka dla dzieci, ale wydaje mi się, że też może być przygodą dla starszych.
0: No, myślę, że po głosie państwo rozpoznali Abelard Giza dzisiaj opowie troszkę o słuchowisku. Będzie o brudziakach. No, proszę pamiętać o tym. Proszę o tym pamiętać, że pająk też ma jakieś marzenia. Do czegoś dąży. Coś chciałby osiągnąć. 7.35. Tatowanie i o fajnym słuchowisku na Abelard Giza opowie. Będzie Cyber Magda oczywiście po 8.35. Dzisiaj uwaga, uwaga, bardzo tytuł taki chwytliwy. Cyber Magda i technologiczne wizje Nostradamusa z Brazylii. Z Brazylii? Żeby mi był na rano tylko. No i będzie na 8.35. Magda Gacyk zaprasza, będzie muzyczny goniec, Kasia Pasierbik. No a przed 9 we wtorki to Łukasz Błąd opowiada o tym, co ważnego w kalendarzu. Także tak, i mamy kompleciki 18 po 6, to jeszcze kawę można wypić.

0: Ale sympatycznie nam się przypomniało Muchy i pani Halina Frąckowiak oczywiście też. Papierowy księżyc, taka wersja. A co? A dlaczego nie?
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Tradycyjne przypomnienie, że nowy tydzień nam się zaczął i nowe możliwości, nowe nadzieje. Lista.radio357.pl. Cigarettes After Sex. Proszę bardzo.

0: No, taka propozycja. Żwawa Dziarska, 25 minut po 6. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. O czymś zupełnie innym teraz.
1: Ranek 357.
0: O tym, że rząd zajmie się dziś projektem przepisów zakazujących używania telefonów komórkowych w szkołach. No i wszystko wskazuje na to, że Rada Ministrów przyjmie te przepisy. One zakładają, że szkoły będą wprowadzały swoje rozwiązanie, jak wyeliminować komórki ze szkół właśnie. O tym, jakie to mogą być rozwiązania, mówi w rozmowie z Radiem 357 Tomasz Ziewiec, dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie.
2: Możemy oczywiście jakieś procedury, możemy wymyślać kary, no ale po co? To nie o to chodzi.
3: O co chodzi?
2: No chodzi o to, żeby powiedzieć, nie ma w szkole telefonu, zostaw go w domu i przyjdź do szkoły, nic ci nie grozi. W szkole mamy tyle telefonów, że z każdym rodzicem jesteśmy w stanie się połączyć online. Mamy dzienniki elektroniczne, rodzice dostają SMS-y na bieżąco z ocenami. Nie ma żadnego niebezpieczeństwa dla zdrowia czy życia dzieciaka.
3: Ale jest jeszcze droga do domu i być może rodzicom chodzi właśnie o ten kontakt w drodze z domu do szkoły i ze szkoły do domu.
2: Oczywiście, rodzicom zawsze o coś chodzi, zwłaszcza, że jesteśmy coraz bardziej opiekuńczy, a nasze dzieci są coraz mniej samodzielne. Jeżeli będziemy brnąć w tę stronę, to po prostu zabrniemy w jakiś ślepy zaułek.
3: Pan będzie rekomendował, żeby po prostu telefonu nie zabierać ze sobą.
2: Tak, uważam, że najlepiej byłoby nie zabierać ze sobą telefonu, a jeśli ktoś go przyniesie, to żeby go zostawił przynajmniej na poziomie szatni i tyle.
3: Ale w szatni gdzie?
2: No ale w szatni gdzieś, no zobaczymy. W szatnie też są monitorowane, więc ja się nie spodziewam tutaj tego, że dziecko zostawi telefon w szatni i zaraz mu go ktoś ukradnie. Oczywiście musi być w jakiejś szafce, to oczywiste. Natomiast będziemy rekomendować zostawianie telefonów w domu, bo uważam, że nie jest to nikomu potrzebne. Nie jest potrzebne, jest coraz bardziej bezpieczne. Mało tego, niech się dzieci uczą samodzielności, a rodzice przestaną drżeć o wszystko, bo te dzieci są już tak zahukane i tak zagonione i tak kontrolowane, że one w ogóle nie mają żadnej przestrzeni, bo dostanie uwagę i rodzic 5 sekund później ma na swoim SMS-ie. I zabieramy im tę przestrzeń, albo na przykład wprowadzamy jakieś regulacje, bo wszyscy mnie pytają, a co będzie, jak ktoś przyniesie? Nic nie będzie. Nie będzie ucinania rąk, no po prostu będziemy to odnotowywać, bo musimy to wprowadzić. I jak będzie jakieś prawo, to ono na początku będzie kulało, a potem się utrwali i rzeczywiście, no jak ktoś dostanie jasny komunikat, nie przynoś telefonu do szkoły, to niektórzy przynajmniej rodzice powiedzą, dobra, nie przynoś. Ja cię podwożę do szkoły, zabieram cię ze szkoły, jak jesteś małym dzieckiem, no to po co ci ten telefon?
0: Jak to rozwiązać? No, czekamy także na podpowiedzi od słuchaczy, patronów, od państwa. Wrócimy do tematu o 7.50. Iza Woźniak państwa serdecznie zaprasza. A w międzyczasie możemy sobie podyskutować. Dlaczego nie? 28 minut po 6.00.

0: Całkiem nowe nagranie od Dawida, Dawid Podsiadło, ale też widziałem gdzieś tam w mediach społecznościowych, przemazało mi się, że pan Dawid zapowiada jeszcze coś nowego takiego singlowego za kilka chwil. Na zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a na wschodzie i w centrum okresami wzrastające do dużego i tam, po południu, przelotne opady deszczu. Na wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz 20 mm. Temperatura przyjemniejsza niż wczoraj, bo może ktoś zmarzł. 19 na Podkarpaciu i na Podhalu, około 23 w centrum, a na zachodzie będzie nawet z 27.
1: 3, 5, 7.
0: No mówię, 7. Za 29 minut będzie 7, zanim zagramy, to posłuchamy.
2: Chciałbym zapytać, jakie hasło jest do grupy pana Marka? Zaraz idę z rolkiem na spacer, to już bym coś przydrałował parę kroków dla grupy. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za podjęcie wyzwania. Otóż czytam w bardzo tajnym miejscu na naszym profilu na Facebooku otwartym, że można każdy sobie. I tu jest napisane tak. Pobierzcie bezpłatną aplikację Healthy Cities Polska. Wybierzcie potem Radio 357. Wpiszcie hasło Radio 357 hasło, a potem wybierzcie sobie drużynę.

0: New Radicals, pomyślałem sobie, fajny, taki całkiem przecież nowy utwór, świeży jeszcze. Dawno nie graliśmy, 98 rok.
1: Całkiem świeży.
0: Świeżutki, prawie 30 zaraz będzie. No nic, nie o tym, nie o tym, 24 minuty do 7, Ola Żaczek, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kłaniamy się i co tam ciekawego?
1: A co tam by pan chciał na początek?
0: Ulgi dla seniorów, widzę.
1: No, poczujemy je kiedyś. Całkiem niedługo, ale myślę, w niedalekiej przyszłości. Ja chciałam zwrócić uwagę na panią Jolantę Kwaśniewską, która okrągłe urodziny w tym roku będzie obchodziła, a nie widać i przed urodzinami pani Jolanta odwiedziła znanego projektanta. I Super Express na pierwszej stronie pisze o luksusowych zakupach i to bardzo wygląda urodzinowo, bo jest pani Jolanta, elegancka jak zwykle, z pięknym bukietem białych kwiatów. I ja w pierwszej chwili myślałam, że tuż za panią Jolantą stoi pan ochroniarz, bo twarz jest taka zakreskowana, prawda?
0: Nie widać.
1: No i ten pan ochroniarz w garniturze, no przepraszam.
0: Gdzie? Gołe łydki ma.
1: No właśnie o to chodzi, że pierwsze wrażenie takie, no, że, czyli tak, tak miło, że pan ochroniarz takie trzy białe torby niesie za panią Jolantą, ale dopiero potem spojrzałam, że ten pan ochroniarz jest w krótkich spodenkach, czyli to jednak wskazuje na to, że to raczej pan projektant.
0: Bardzo możliwe.
1: Albo dwa w jednym, nie wiem, czy tak.
0: Tak mówię. Jest frywolnie dosyć.
1: Ale ma posturę trochę ochroniarza, prawda? No
0: prawda.
1: Przyznaj.
0: Tak, tak.
1: Dziękuję.
0: Tak.
1: Czuję się teraz.
0: Ale widzisz, bo ma trzy torbelki takie zakupowe, takie
1: białe.
0: Się,
1: że ale bez żadnego logo.
0: Bez, ale też widzisz, że w drugiej łapce pan ma na płasko w papierze, myślę, że ciacho.
1: Beza?
0: O! Dobrze. Się nam tutaj ten. Ale tak, wszystkiego dobrego oczywiście.
1: Wszystkiego dobrego oczywiście życzymy. Smacznej kawusi do tej bezy oczywiście też.
0: Dobrze. Jest sprawa międzynarodowa, to może tak. Bo jest konflikt wokół odznaczenia prezydenta Ukrainy. Politycy wzywają do zdecydowanej reakcji. Odbierzcie Zełenskiemu order Orła Białego.
1: Tak, chodzi o to, że prezydent Zełenski nadał jednemu z zgrupowań imię UPA.
0: Bohaterów UPA.
1: Bohaterów UPA i sporo się o tym mówi w ostatnich dniach.
0: Między innymi w fakcie też na pierwszej stronie mąż pani Jolanty, czyli były prezydent Aleksander Kwaśniewski, mówi: nie róbmy błędów jak Zełenski. To tak.
1: Zdecydowanie mąż pani Jolanty Kwaśniewskiej, Aleksander Kwaśniewski, wzywa na kolejnych stronach faktu do tego, żeby tonować emocje i w bardziej dyplomatyczny sposób rozmawiać, a nie takimi krokami. Order Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu nadał Andrzej Duda. I ja tak czytałam tę procedurę, jak to się odbiera, że na wniosek prezydenta można odebrać order. No i tak sobie pomyślałam, że może jeśli odbierać, to powinien ten, kto nadał. To taka luźna myśl. To bardzo, bardzo luźna. Ale jeszcze jest na pierwszej scenie, pierwszej

0: W tej stronie Super Ekspresu pani Katarzyna.
1: A przepraszam.
0: 67 ly.
1: Przepraszam panią Katarzynę, że on minąłem.
0: Bo pani Katarzyna, 67 ly, która znana była jakiś czas temu z tego, że remontowała domy innym.
1: Podejmowała decyzje
0: remontowe, a teraz sama remontuje dom i to dom w Hiszpanii, a tam wiadomo, maniana i tam zanim te kostki
1: kafelki
0: położą, maniana, tak? A tutaj lato za pasem chciałaby się przeprowadzić. No i nie jest zadowolona i podebrała ekipie telewizji na py. Ekipę do remontu.
1: Podebrała i powiedziała, podjęłam decyzję, wyremontujecie mi dom. No dobrze.
0: Ciekawe, czy potem będzie stawiała te kwiatki na koniec.
1: No tak. I rameczki.
0: No jeszcze wiem, co tak pana redaktora.
1: No zmierzamy ku najważniejszemu chyba dzisiaj.
0: Blond czupryna na pierwszej stronie faktu. Skolim, ten sam Skolim, przypomnijmy, który zarabia 15 razy tyle, co Maryla Rodowicz.
1: Maryla.
0: Podczas jednego sezonu koncertowego.
1: Sezonu grzewczego.
0: Można i tak to ująć. Skolim nie zgadza się na dopłaty do artystów, a chodzi o to, że państwo miałoby współfinansować składki zdrowotne dla artystów. I teraz, czy pan redaktor chciałby zacytować to, co Skolim powiedział? Co
2: ja mogę.
0: No to proszę.
1: Ja po prostu
0: panu
1: cytuję.
0: Bardziej wypada.
1: Tak? Dziękuję bardzo. Bardzo przepraszam, ale będę cytował w tej chwili pana Skolim artystę. 29L, bo może...
0: 29 jest... L, bo to tak. Jest dosyć istotne, tak. To 15 razy więcej niż pani Maryla, iż 29.
1: Może zrobimy tak, że ja przeczytam, co pan Skolim w tej sprawie i potem już tylko muzyka, dobra?
0: Ale nie Skolima.
1: Nie. Zupełnie kogoś innego. Otóż pan Skolim 29 w rzeczonej sprawie mówi tak. Starzy przechlali swoją karierę.

0: Chyba jesteśmy państwu winni jeszcze dokończenie tematu pana artysty.
1: Artysty, który występował w minioną niedzielę w Czeremsze.
0: Ale tylko w jednym miejscu?
1: Bo on myślę, że o Czeremsze mogło być głośniej niż o innych miejscach. O Czeremsze wiemy na pewno.
0: Dobrze.
1: Dziennikarze Radia 357 dotarli do pełnej wypowiedzi z Kolima na temat artystów i państwowych dopłat do składek na ubezpieczenie dla tychże. Nie będziemy cytować państwu całej tej wypowiedzi, gdyż zawiera ona słowa powszechnie uznawane za obraźliwe. I trzeba by było dużo tak wypikiwać, ale jest jedno hasło, które może stać się takim mocnym chwytem.
0: Tak, to uwaga, zaraz będzie cytat jeszcze jeden, teraz Ola.
1: Nie ma na to naszej racji.
0: Ja już to słyszę w piosence.
1: To ma potencjał.
0: Ja mam nawet rym do tego, uważaj. Mhm. Bo jest taka życiowa piosenka i pada hasło. Życie na mnie robi spacji, nie ma na to naszej racji. Słusznie, Adam, gracji też się rymuje.
1: Ja się nie otrząsnę chyba z tego.
0: Dobrze, teraz już na poważnie, już wracamy.
1: Na poważnie, dobrze. Tak. To o pieniądzach też będzie w takim razie. Rzeczpospolita na pierwszej stronie pisze: alarm w sprawie długu publicznego. Przekroczenie krajowych progów ostrożnościowych zmusi Polskę do bolesnych reform. Kolejny rząd będzie musiał zmierzyć się z niepopularnymi zmianami. Mimo objęcia Polski 2 lata temu unijną procedurą nadmiernego deficytu, nasz deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych nadal rośnie. W 2025 roku sięgnął ponad 7% PKB. Po raz kolejny wyżej prognoz. To naprawdę ostatni dzwonek. Sytuacja zaczyna wyglądać groźnie, ostrzega dr Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, jeden z autorów najnowszej edycji raportu Zagrożenia nadmiernego długu publicznego, przygotowanego przez ekspertów Instytutu Odpowiedzialnych Finansów, Instytut Finansów Publicznych i Fundacji Przyjazny Kraj. Rzeczpospolita poznała raport jako pierwsza. W ostatnich 30 latach deficyt wyższy był tylko raz w 2010 roku i wyniósł prawie 7,5% PKB. Alarm w sprawie długu publicznego to na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, również na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Polska traci cyfrową suwerenność i tu znak zapytania. Rodzime talenty rozwijają firmy za granicą, państwo kupuje rozwiązania od globalnych gigantów, a eksperci ostrzegają, że bez własnej infrastruktury i technologii Polska będzie tracić kontrolę nad kluczowymi obszarami gospodarki. To na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Teraz Gazeta Wyborcza. I ciekawy raport na temat służby zdrowia. Lekarz idzie do własnego gabinetu, nie na onkologię. Wkrótce będziemy mieli, uwaga, za dużo lekarzy. Ministerstwo Zdrowia ostrzega jednak, że największą popularnością cieszą się dziedziny, w których łatwo założyć własną działalność gospodarczą i mieć gabinet w bloku, a nie takie, na które jest zapotrzebowanie społeczne. Lekarzu, chcesz pracować w sektorze prywatnym, to pracuj, zarabiaj i rób kasę, ale nie przyjmuj w publicznej służbie zdrowia, zaproponował chirurg i senator PiS Stanisław Karczewski. Przyznał, że może być twarzą zakazu łączenia pracy w sektorach prywatnym i publicznym. O co chodzi? Rywalizacja o kadrę to ma być remedium na sytuację, w której dwa systemy zabiegają o ten sam zasób, kadrę medyczną. Paradoksalnie po latach niedoborów wkrótce przejdziemy w stan klęski urodzaju pod względem liczby niektórych specjalistów. Problem w tym, że młodzi nie garną się do trudnych i pracochłonnych specjalizacji, ale wybierają takie, po których mogą szybko założyć jednoosobową działalność gospodarczą i przyjmować pacjentów w prywatnym gabinecie. No, młodym nie ma się chyba za bardzo co dziwić, że chcieliby pracować i zarabiać, a nie każdy chciałby pracować dla misji. O tej misji pan senator Karczewski jakiś czas temu też się wypowiadał. Jak wygląda sytuacja? Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, od ponad dekady znacząco i systematycznie podnoszony jest łączny limit przyjęć na kierunki lekarskie. Aktualnie w języku polskim medycynę studiuje około 9 tysięcy studentów. Kilkanaście lat temu liczba ta wynosiła 3-4 tysiące. Według Naczelnej Izby Lekarskiej do osiągnięcia takiego pożądanego poziomu, czyli ponad 4 lekarzy na 1000 mieszkańców, wystarczy, aby studia na kierunku lekarskim ukończyli wyłącznie studenci, którzy są już już na studiach. Na końcu tego wstępu, bo jest rozszerzona analiza tej sytuacji, Gazeta Wyborcza pyta, czy to ostrzeżenie wynikające ze źle rozumianej solidarności zawodowej i ograniczeń w dostępie do zawodu, czy rzeczywiście będziemy produkować lekarzy na eksport, bo w Polsce będzie ich za dużo. To Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Czy jeszcze mamy chwilę, żeby...
0: Oczywiście.
1: Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Dlatego, że dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie publikuje po pierwsze takie badanie, co Polacy sądzą na temat podniesienia wieku emerytalnego. Wiek emerytalny, chcemy status quo. W badaniu przeprowadzonym przez CBOS na zlecenie dziennika Gazety Prawnej prawie 53% ankietowanych nie wyraziło poparcia dla ustawowego podwyższenia wieku emerytalnego. Po odwróceniu reformy emerytalnej zainicjowanej w 2012 roku przez rząd PO-PSL wiek przejścia na emeryturę w 2017 roku wrócił do wcześniejszych limitów, czyli to jest 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Dziennik Gazeta Prawna też pisze o tym, a raczej przypomina kontrolerom ZUS-u, że kontrola to nie jest przesłuchanie i kontrolerzy nie powinni pytać o przyczyny niezdolności do pracy, przebieg leczenia ani stan zdrowia, a chodzi o nowe przepisy, które obowiązują od połowy kwietnia, zgodnie z którymi Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych dano więcej narzędzi do kontrolowania zwolnień lekarskich. Nie oznacza to, że kontrolerzy mogą bez ograniczeń wypytywać na przykład o diagnozę, przebieg leczenia czy przyjmowane leki. To dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie.
0: Bardzo dziękujemy uprzejmie. Do miłego spotkania po 8.15.
1: Dziękuję. Wychodzę trochę kroczków do tej pory. Może?
0: Bardzo dobrze.
1: Dookoła radia?
0: Tutaj na, można tak. Tak,
1: można?
0: Tak,
1: można.
0: Trzeba.
1: Miło.
0: Trzeba. Ola Żaczek, bardzo dziękuję. A tu dzień dobry.
2: W mojej szkole telefony od 3 lat. Dzieci mają w szafkach i nie mamy z tym żadnego problemu. Pozdrawiam i polecam.
0: Bardzo dziękuję. Głosówka do dyspozycji w aplikacji, taki guziczek magiczny. Polecam, proszę tam zaglądać. No o telefonach będziemy rozmawiali, bo dziś rząd na swoim posiedzeniu zajmie się sprawą. Zajmie się przede wszystkim przepisami.

0: To była Misia Furtak. Czuję 26 minut. Mamy do 7:00. Po 7:00 oczywiście serwis informacyjny, ale zanim to jeszcze mamy dwie sprawy do omówienia. Jedna to rzeczywiście kwestia telefonów komórkowych w szkołach. Temat, który bardzo, ale to bardzo pobudza i wzbudza emocje. No bo tak, dzisiaj rząd rzeczywiście będzie zajmował się projektem przepisów zakazujących używania telefonów komórkowych w szkołach. Już słyszeliśmy wypowiedź dyrektora jednej z warszawskich podstawówek. Tam padło takie hasło, że dzieci są niesamodzielne.
1: Przecież nic takiego wielkiego się nie stanie, nawet jeśli ten zakaz zostanie wprowadzony. Innej drogi niestety nie ma. Święte słowa o braku samodzielności, o tym, że kontrolujemy nasze dzieci na każdym kroku, odbierając im przestrzeń, odbierając im w ogóle też możliwość do tego rozwijania się i radzenia sobie w różnych sytuacjach bez telefonu, czy w ogóle radzenia sobie w rzeczywistości szkolnej, domowej. No ja naprawdę nie mogę patrzeć, kiedy trzecioklasiście, a nawet widziałem piątoklasiście, mama nosi plecak, albo jakiś piątoklasista nie jest w stanie załatwić sobie podstawowych spraw.
0: Ranek @radio357.pl 510-357-357 i głosówka oczywiście też do Państwa dyspozycji. To jedna rzecz omówiona. Druga rzecz jest taka do omówienia, że kultury troszkę prezentujemy.
2: Roma, co ty tak skaczesz? Co się tak męczysz?
3: Ja ćwiczę ruchy. Skoczka kulturalnego. Raz jestem w Szczecinie, raz w Łodzi, a potem skaczę do Leska.
4: Kulturalny skoczek, czyli aktualności ze świata kultury i sztuki. W każdą środę o 8:45. Zaprasza Roma Leszczyńska.
0: Roma, dobrze. Jutro sprawdzimy, jak tam skakanie. Kulturalny skoczek polecamy oczywiście w środę przed 9:00. Teraz 4 minuty do 7:00.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 2 czerwca. Właśnie minęła 7. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Andrzej Rutka.
1: Rosja przeprowadziła nad ranem zmasowany atak na Kijów. Nad miastem unosi się duża chmura dymu. Burmistrz ukraińskiej stolicy poinformował, że palą się co najmniej 2 budynki mieszkalne. Napływają doniesienia o kolejnych pożarach. Władze zaapelowały do ludności o pozostanie w schronach. Z Kijowa Piotr Kaszuwara.
2: Putin niestety dotrzymał słowa. Tydzień po ostatnim bombardowaniu stolicy Ukrainy znów nad Kijów nadleciały rakiety balistyczne, rakiety manewrujące, a także bojowe drony. Z pierwszych informacji przekazanych przez mera miasta Witalia Kliczko wynika, że w wyniku ataku uszkodzone zostały m.in. bloki mieszkalne na najwyższych piętrach. Wiemy o co najmniej kilkunastu osobach już rannych. Wiemy także o uszkodzeniu szpitala w stolicy Ukrainy. Atak nie ograniczył się tylko do Kijowa. Rosjanie zaatakowali także Charków. Tam również informacje o rannych, w tym o 11-letniej dziewczynce. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Według ostatnich doniesień agencyjnych w Kijowie zginęły co najmniej 4 osoby. Rosyjskie rakiety i drony spadły też na Dniepro. Tam zginęło 5 osób, a ponad 16 zostało rannych. W związku z atakami dowództwo rodzajów sił zbrojnych podjęło tej nocy decyzję o poderwaniu myśliwców, które patrolowały polską przestrzeń powietrzną przy granicy z Ukrainą. Operację zakończono nad ranem. Były ambasador Polski w Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił przyznane mu w czerwcu 2022 roku ukraińskie odznaczenie za zasługi. Jak zaznaczył, decyzja ta ma związek z działaniami Wołodymyra Zełańskiego honorującymi UPA. To kolejna reakcja po tym, jak ukraiński prezydent nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Ukraińska powstańcza armia była współodpowiedzialna za ludobójstwo obywateli polskich podczas rzezi wołyńskiej w latach 1943-1944. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że zawnioskuje o odebranie Zełańskiemu orderu Orła Białego, który ukraińskiemu przywódcy przyznał jego poprzednik Andrzej Duda.
3: Kiedyś przyjął najwyższy order w Polsce, a osoby, które go przyjmują, powinny działać na rzecz dobrych relacji polsko-ukraińskich, a nie szkodzić tym relacjom.
1: Mówi poseł Paweł Szrot z Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik rządu Adam Szłapka zaznaczył, że decyzję w sprawie odebrania Zełańskiemu orderu Orła Białego będzie można komentować dopiero, gdy kapituła orderu przychyli się do wniosku głowy państwa. Zakończyła się pierwsza część podpisywania kontraktów na sprzęt wojskowy w ramach unijnego programu SAFE. Do polskich zakładów trafi około 120 miliardów złotych na wozy bojowe, artylerię czy sprzęt informatyczny.
4: Ta niemiecka narracja, która była powtarzana przez wiele tygodni, że to będzie sprzęt kupiony w Niemczech, w niemieckich firmach. W ostatnie 3 dni, kiedy mieliśmy ten objazd po kraju, ta narracja po prostu legła w gruzach. Już tego, to jest nie do obrony. Oczekuję, że ci, którzy to powtarzali przez wiele miesięcy, teraz będą powtarzać nazwy polskiego sprzętu kupione w programie SEJ.
1: Mówił wczoraj wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Program SAFE krytykowany jest przez prezydenta Karola Nawrockiego oraz polityków PiS i Konfederacji, którzy przekonywali, że środki z SAFE w większości trafią do niemieckich firm. Ponad 80% uzyskanych z SAFE pożyczek ma być wydane w Polsce. Na koniec serwisu Lublin, który daje mieszkańcom szansę na uratowanie miejskich bratków. Dziś w Ogrodzie Saskim będzie można bezpłatnie zabrać do domu sadzonki z wiosennej obsady Rabat.
5: Akcja Daj drugie życie bratkom to już tradycja towarzysząca sezonowej wymianie roślin na miejskich klombach. Na przełomie maja i czerwca w Ogrodzie Saskim i na Placu Litewskim bratki ustępują miejsca letnim kompozycjom, mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
6: Zaplanowaliśmy nasadzenia begonii, aksamitek i rzeniszków, które będą zdobiły miejskie klomby aż do jesieni. Natomiast bratki są jeszcze w niezłej kondycji zdrowotnej, dlatego przekazujemy je naszym mieszkańcom.
5: Do rozdania przygotowaliśmy przygotowano około 2000 sadzonek. Trafią do przydomowych ogrodów, działek i na balkony. Poprzednie edycje akcji przyciągały tłumy chętnych, więc warto się pospieszyć. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: Akcja rozpocznie się o godzinie 9, a punkt wydawania kwiatów będzie zlokalizowany w pobliżu woliery dla pawi w Ogrodzie Saskim. I w tym serwisie to wszystko. Kolejny za niespełna godzinę.
0: Teraz musisz sobie radzić, Mateusz, jakoś próbować.
7: Ja sobie zawsze radzę.
0: A ty jesteś miłośnikiem Rabat, takie mam wrażenie.
7: Byłem w Maroku.
0: Tak. Mateusz Fusiarz.
7: Myślę, że o poranku to jeszcze przynajmniej po siódmej powinniśmy zacząć od tej właśnie informacji. Maja Chwalińska w ćwierćfinale, czyli mamy Polkę w najlepszej ósemce French Open. We wczorajszym meczu czwartej rundy, przypomnijmy, kwalifikantka nasza pokonała do 2-3 francuskę Diane Perry.
8: Nie wiem, co się działo, ale jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Powiedzieć, że się nie spodziewałam tego, to jakby nic nie powiedzieć. Gołym okiem widać, że jednak siłowego tenisa to ja nie mam, więc potrzebuję myśleć i próbuję chociaż.
7: To bez dwóch zdań największy sukces w karierze 24-letniej Mai, która w ćwierćfinale zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską i ten mecz dopiero jutro. Natomiast dziś powalczą Andrijewa z Kirsteą oraz Svitolina z Kostiuk. Grono ćwierćfinalistek uzupełniła wczoraj wieczorem Aryna Sabalenka, która 7-5 i 6-3 pokonała Naomi Osakę. U panów do 1/4 awansowali Cobolli, Berrettini, Arnaldi, wszyscy to Włosi, oraz Kanadyjczyk Ożer Aliasim. W kontekście tenisa warto jeszcze dodać, że szykuje nam się niemały powrót. Triumfatorka 23 turniejów wielkoszlemowych w singlu Serena Williams wznawia karierę po blisko 4-letniej przerwie. 44-letnia Amerykanka weźmie udział w turnieju Debla w rozpoczynającej się 8 czerwca imprezie WTA 500 na trawiastych kortach Queen's Club w Londynie. Po tenisie koszykówka. W Orlen Basket Lidze znamy już komplet finalistów sezonu 25-26. Do Zastalu Zielona Góra, który awans zapewnił sobie jeszcze w niedzielę, dołączyła Legia, która w takim wewnątrz warszawskim półfinale pokonała Dziki Warszawa 3-0, a wczoraj na kole 91-78.
9: Byliśmy przygotowani, że w tym trzecim meczu na pewno Dziki będą chciały wyjść agresywnie, byli u siebie w domu, na pewno z dużą intensywnością i byliśmy na to przygotowani. Dobrze przygotował nas trener do tego, my też wyszliśmy, wydaje mi się, z dobrą energią i egzekucją w ataku, dlatego teraz możemy cieszyć się ze zwycięstwa.
7: Mówił Andrzej Pluta, rozgrywający Legii Warszawa, który został wybrany MVP rozgrywek. A w serwisie po dziewiątej więcej także o koszykówce 3x3, bo rozpoczęły się Mistrzostwa Świata właśnie w tej dyscyplinie. Na koniec w serwisie piłka nożna i być może ciekawa dla kogoś informacja, że grający w Ligę zespół Lille zatrudnił na stanowisku pierwszego trenera syna słynnego włoskiego szkoleniowca Carlo Ancelottiego, obecnie pracującego w Brazylii. A ten syn to Davide. Zastąpi on Bruno Genesio, z którym nie przedłużono umowy mimo zajęcia przez drużynę trzeciej lokaty w Ligę i zapewnienia sobie miejsca w Lidze Mistrzów. I zobaczymy, jak daleko w tym przypadku spadło jabłko od jabłoni. Za godzinę w serwisach wyłącznie piłka nożna, a to za sprawą krótkiej historii mundiali.
0: Będziemy mieli zachmurzenie małe i umiarkowane, a na wschodzie i w centrum okresami wzrastające do dużego i tam po południu przelotne opady deszczu, na wschodzie także burza, lokalnie z gradem. Będzie suma opadów. No, w czasie burz to 20 mm. Temperatura od 19 stopni, Zakopane 19, Suwałki 20, Koszalin, Gdańsk, Białystok 21, Olsztyn, Kielce, Lublin, Rzeszów 22 stopnie, Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Radom i Kraków 23, Szczecin, Poznań, Opole, Katowice i Wrocław 24 stopnie, Gorzów, Wrocław drugi. A też 25 i Zielona Góra 26.
10: Radio 357.
0: 8 minut po siódmej, ale muszę panom powiedzieć, że to jest naprawdę duża radość patrzeć, jak Maja Chwalińska walczy na korcie. Taka sympatyczna zawodniczka.
7: Mogę się do czegoś przyznać?
0: Proszę.
7: Czekałem wczoraj bardzo na ten mecz. Mhm. I powiadomienie na Flash Score mi przyszło jakoś tak za późno i dopiero od drugiego seta oglądałem.
0: Ja trochę też.
7: Coś na łączach nie pograło.
0: Miło,
7: ale za to mecz Madison Keys znakomity.
0: A to nie widziałem.
7: No ja też.
0: Ja tylko
7: tak
0: patrzyłem troszkę, czy pani Naomi panią Arynę, ale nie.
7: Ale ten pierwszy secik ładny.
0: Ładny.
7: A potem już mniej.
0: 9 po 7. Andrzej, spokojnie.

Jak się ten żur pojawia, to od razu człowiek się zastanawia, co na obiad. 13 minut po 7, przepraszam, że tak tutaj, frywolnie. Czekamy na wszelkiego rodzaju sygnały od państwa, co tam, co tam, co tam. A my mówimy, co tam, co tam, co tam, jeśli chodzi o piosenkę dnia dzisiaj. Brandy Carlile.

0: Brandy Caroline to nasza dzisiejsza piosenka dnia. Mamy ją w zestawie do głosowania, więc też proszę o tym pamiętać. A jeśli chodzi o zakazy wszelkiego rodzaju i telefony komórkowe w szkole?
1: Przewija się w tych wypowiedziach, że my dorośli uniesamodzielniamy te dzieci, że dzieci są przez nas kontrolowane. Może to właśnie my jesteśmy problemem. My dorośli, rodzice w tych komórkach. Dzieci nie rozumieją świata bez komórek, bo one się urodziły już w takim świecie. My ich nie zrozumiemy, bo znamy analogowy świat, ale czy zakazy to jest najlepsza droga, najlepszy sposób? Najlepiej, no bo dzieci nie zrobią nic, nie wyjdą na ulicę, nie zaprotestują, nie spalą opon. A może to w nas jest problem, może to rodzice, może to dorośli powinni się trochę inaczej zacząć zachowywać, przestać kontrolować dzieci, a nie dzieciom od razu wszystko zakazywać.
0: 510-357-357, przypominam numer telefonu i zapraszam do rozmowy. 16, prawie 17 po 7, to jeszcze chwilkę dajmy panu doktoru.

0: Pani zaśpiewała o tym, że żur i tak troszkę obiadowo nam się tutaj, ale mam szybką odpowiedź. U mnie dzisiaj chłodnik i słuchaczka jest ciągle pod wrażeniem frazy, że nie ma na to naszej racji.
1: Pytania z Księżyca.
0: Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Przeżył pan spokojnie Dzień Dziecka? Wszystko dobrze?
2: Bardzo.
0: To tak. Się cieszę. To się bardzo cieszę. Ale dzisiaj pozostaniemy w kręgu zainteresowania dziecięcego, jeśli pan pozwoli, ponieważ będziemy jeszcze troszeczkę opowiadali państwu o tej książce, która jeszcze przed sprzedaż, ale to jest trudne słowo pan wymyślił, przed sprzedaż.
2: No ale przed sprzedaż, tak.
0: Przed sprzedaż. Ona jeszcze chwilę, więc Franek i Frajda, patyki, kamyki i robale. To jest mój ulubiony fragment z tego tytułu. Jest coś uroczego w słowie robale, prawda?
2: Jak najbardziej tak. To są chyba te rzeczy, które dzieci w pewnym wieku najbardziej interesują. Oprócz własnego ciała, które jest w ogóle fascynujące, to jednak na zewnątrz, no właśnie te elementy. Później chyba dopiero pojawiają się drzewa, może inne zwierzęta, ale jak dziecko ma tych lat kilka, to patyki, kamyki to są ulubione rzeczy do zabawy. Robalami się nie bawimy, robale możemy obserwować ewentualnie.
0: O, kto z nas nie robił wyścigów robali różnego rodzaju?
2: I na przykład, na przykład. Natomiast to jest wejście w zupełnie inny świat. Ja pamiętam, jak dostałem od... O kurczę, teraz nie wiem, czy od rodziców, czy od dziadków, lupę. I dla mnie oglądanie pod lupą mrówki na przykład, albo ziarenka piasku, albo no właśnie jakiegoś patyka, jakiegoś listka, to jest wejście w zupełnie inny świat. Później, gdy już byłem duży i gdy sam byłem tatą, to kupiłem taki malutki kieszonkowy mikroskop, taki tyci, taki dosłownie wielkości może... Do czego by to można porównać? Dwa razy zapalniczka, o. To porównanie takie
0: nie jest
2: średnie,
0: dobre porównanie.
2: W tym chodzi mi o wielkość. Nigdy nie paliłem papierosów, ale chodzi o wielkość. I braliśmy go na wycieczki różne. Tam to powiększenie było jeszcze większe, tym bardziej, że tam była dioda i można sobie było doświetlić, gdy światło było kiepskie. Oglądanie kory, oglądanie mchu, oglądanie, nie wiem, huby na przykład, tak? To jest dla dziecka... Tak, to jest dla dziecka fascynujące. Ja sobie myślę, że my powinniśmy więcej uwagi zwracać na to, żeby dzieciom odpowiadać na pytania, żeby dzieci fascynować, inspirować pewnymi rzeczami, bo gdy to się nie dzieje, no, gdy my tego nie robimy, no to tracimy jakąś okazję, by rozpalić w dziecku pasję.
0: Właśnie, panie doktorze, bo ja mam konkretne pytanie do pana dzisiaj.
2: Aha, przepraszam, ja myślałem, że sobie tak rozmawiamy.
0: To jest zawsze bardzo zajmujące, jak my sobie tak rozmawiamy. Ja jestem zajęty wtedy. Ale wie pan, chodzi o to, że ciekawość dziecka, proszę pana, to jest poza skalą coś. I to jest najbardziej fascynująca rzecz na świecie praktycznie. Czy tam jest w rozumku, mamy takie coś, gdzie w rozumku jest ciekawość?
2: Ja myślę, że w całym rozumku jest wszystko i faktycznie w przypadku dziecka to jest bardziej, dlatego że dzieci mają inny rozumek, inny mózg, inaczej zbudowany.
0: Całe szczęście.
2: On dopiero później się zmienia na taki bardziej mózg analityczny. Wcześniej on jest mózgiem chłonącym wszystko i chcącym chłonąć wszystko. Później się to zmienia z wielu różnych powodów. Taki mózg, który cały czas chce się szybko uczyć. Mówię szybko, bo ten późniejszy, ten dojrzały, ten dorosły, on też się potrafi uczyć i też się może uczyć, natomiast ten proces jest wydłużony. Natomiast taki mózg dziecięcy, który uczy się wszystkiego, wszystkim się interesuje, on jest bardzo trudny do utrzymania tak energetycznie. On pochłania ogromne ilości energii i dzisiaj pewnie nie byłby to problem, natomiast w naszej przeszłości, naszego gatunku, wtedy kiedy powstawaliśmy, kiedy funkcjonowaliśmy, tak naprawdę ten czas skończył się całkiem niedawno. To niestety, ale zasoby energii były takim dobrem deficytowym. Więc ewolucja musiała gdzieś tam w którymś momencie uznać, okej, dobra, stać nas na to, żeby dziecko było właśnie z takim bardzo energochłonnym mózgiem do wieku tam lat 5, 6, 7, różnie, tak? Ta przebudowa, ona nie następuje z dnia na dzień, więc to jest pewien proces rozłożony na lata. Natomiast nie stać nas na to, żeby taki mózg człowiek miał przez całe życie. Więc ta ciekawość, ona nie jest tylko subiektywnym obrazem rodzica, dziadka, tak? Moje dziecko jest takie ciekawe. Ona jest faktem. I to też nie jest tak, że jak dziecko idzie do szkoły, to nagle tą ciekawość traci, bo często w różnych rozmowach właśnie to słyszę. Szkoła zabiła ciekawość mojego dziecka. Faktem jest, że szkoła przykłada do tego rękę różnymi sposobami, o których mogę powiedzieć za chwilkę. Natomiast to następuje także ze względów czysto fizjologicznych. Po prostu moment pójścia do szkoły nakłada się na moment, w którym mózg dziecka zaczyna się przebudowywać. My do tego też, rodzice, przykładamy rękę. No, od tego zacząłem. I to jest także oczywiście komentarz do mnie, do każdego z nas. Warto się uderzyć w pierś i nie przerzucać wszystkiego na szkołę. Co się dzieje wtedy, kiedy gdzieś tam tracimy okazję, żeby rozpalić pasję? No potem narzekamy, że młodzi ludzie nie mają pasji, niczym się nie interesują. Tracimy okazję, żeby wybudować jakieś takie poczucie wartości, wydaje mi się. No bo czy może być coś dla dziecka bardziej budującego niż stwierdzenie rodzica czy dorosłego, który mówi, wiesz co, to jest trudne pytanie, nie znam na nie odpowiedzi, choć poszukamy jej razem. Gdy jej poszukamy razem, to znaczy, że spędzamy czas z dzieckiem. Uczymy je, że czas spędzany razem to nie jest czas siedzenia na kanapie i oglądania czegoś w telefonie czy na większym ekranie. W końcu możemy, jeżeli zechcemy ten czas tak wykorzystać, pokazać dziecku, jak poszukiwać wiarygodnych informacji. Po to, żebyśmy później nie narzekali, że no, nie tylko dzieci, ale także dzieci dają się wkręcać w różnego rodzaju fejki, nie potrafią weryfikować i tak dalej, i tak dalej. Nasza audycja poranna, drogi Marcinie, ale także książka Patyki, Kamyki, Robale, a także książka z tej samej serii Dinozaury, wiele innych także książek, to są książki, które mają zainteresować, zainspirować dziecko, ale mają pomóc także rodzicowi, czy rodzicom, dziadkom, opiekunom, bo tam jest mnóstwo pytań. Tam są pytania, które często dzieci zadają. A z doświadczenia też wiem, że jak odpowie się dziecku na jedno pytanie, to dziecko ma trzy kolejne i to jest super, bo to znaczy, że jesteśmy na dobrej ścieżce.
0: Gdyby tego się pytało,
2: gdyby powiedział okej, kropka, no to znaczy, że nie jest to przestrzeń, którą dziecko się interesuje, a jak dopytuje, no to czego chcieć więcej?
0: Polecamy i zapraszamy. Proszę zerknąć łaskawym okiem, bo myślę, że się Państwu bardzo ta książka przyda. Czyli, mówiąc wprost, Franek Frajda, Patyki, Kamyki i Robale. Ona już za chwilkę. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję. Teraz będzie takie małe hasło, ale potem będę miał do Pana jeszcze jedno pytanie, więc proszę jeszcze chwilkę cierpliwości, dobrze? Jeśli chodzi o książkę...
1: Patronat Radia 357.
0: To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że mieliśmy tutaj w niedzielę taki piknik wspólnie z Teatrem Komedia po sąsiedzku i na tym pikniku była audycja plenerowa i Zosia lat 8 z Siedlec ma do Pana pytanie z tego pikniku, ale teraz muszę je Panu zadać. Pan się nie martwi, wszystko będzie dobrze.
2: Nie, ja się nie martwię.
0: Zosia chciała wiedzieć, czy ma Pan siostrę.
2: Nie.
0: Nie, no, Zosiu, mamy konkretną odpowiedź.
2: Mam wspaniałego brata.
0: No to już mamy jasność. Bardzo dziękuję. No, zobowiązanie jest zobowiązanie. Dziecko pyta,
2: wiadomo.
0: Trzeba odpowiedzieć. No właśnie o tym rozmawialiśmy. Panie doktorze, wszystkiego dobrego do jutra.
2: Do jutra.

0: Tak, panie Hubercie, w ogóle się proszę z tym nie martwić na razie. Oczywiście, bo pan Hubert dopytuje, czy jak Ola lat 7 znosi do domu nieżywe robaki, patyki, kamienie i plastikowe taśmy, to się martwić, że to syndrom takiego gromadziciela? Nie, na razie jeszcze nie. To na razie ciekawość. Na zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a na wschodzie i w centrum okresami wzrastające do dużego i tam po południu przelotne opady deszczu, na wschodzie także burze będą lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz 20 mm, temperatura maksymalna 19 na Podkarpaciu i Podhalu, około 23 w centrum do 27 na zachodzie. Patrzę, co tu w drobnym druczku jest. W zasięgu oddziaływania tego frontu okluzji. A, będziemy mieli front okluzji. Nie wiem, nie mówiłem państwu. No, proszę się cieszyć. W zasięgu tego oddziaływania pochmurna pogoda z przelotnymi opadami deszczu przez większość dnia będzie niekorzystnie wpływać na ogólne samopoczucie.
1: 3, 5, 7.
0: Za 28 minut 8, a my mamy dobre wiadomości. Kto słuchał wczoraj poranka, tak po 6:30, to wiesz, że czekaliśmy na Józefa.
2: Dzień dobry, ja w sprawie Józefa. Jest już z nami, o 11:40 będzie obchodził swój pierwszy dzień na ziemi. No już chyba zawsze będzie to dla niego Dzień Dziecka. Dziękuję i pozdrawiam.
0: Droga pani mamo, drogi panie tato, wielkie, wielkie gratulacje. Bardzo się cieszymy. To nam wczoraj zrobiło dzień. Sygnał od państwa, że się zbliża ten ważny moment. Wszystkiego dobrego jeszcze raz, drogi Józefie. Machamy.

0: Także drogi Józefie, droga rodzinko, nie ma miejsca jak dom i niech tam mieszka miłość.
1: Tatowanie.
0: Krystian Hanke, dzień dobry panu.
2: Dzisiaj w tatowaniu Abelard Giza. Dzień dobry, Abelardzie.
3: Dzień dobry, cześć wszystkim.
2: Właśnie przesłuchałem słuchowisko do twojej książki, tak chyba trzeba powiedzieć. Debiut...
3: Dziecięco, tak.
2: Mhm. Hania, Tyśka i Szajka Brudziaków. To jest coś takiego, jakby Quentin Tarantino wziął się za Toy Story, to mniej więcej tak by to wyglądało.
3: No człowieku, wymieniłeś takie tutaj dwie marki, że ja jestem przeszczęśliwy. Dziękuję.
2: A z drugiej strony myślę sobie, że to jest taka zemsta rodzica na wszystkich dzieciach za te wszystkie momenty, kiedy tata, mama gonili do sprzątania. No i to się nie udawało, a te wszystkie brudy zostawały w czeluściach pokoju gdzieś i ty ten świat otwierasz. Jak ty na to wpadłeś?
3: No właśnie z życia. Ja tak trochę stand-upowo do tego też podszedłem. To znaczy chciałem opowiedzieć dzieciom jakąś bajkę, bo one mnie znają, znaczy nie znają mnie właściwie twórczo, no bo tyle co tam w domu sobie poimprowizujemy, powykupiamy się, ale faktycznie no moich programów jeszcze nie oglądają. A ja bardzo chciałem się z nimi jakąś podzielić swoim elementem takim kreatywnym. No i a że dokładnie każdy tata wchodziłem co jakiś czas i mówiłem, czy możecie zrobić coś z tymi rzeczami pod łóżkiem, to nagle pomyślałem, że może to nie musi być wróg, tylko coś więcej.
2: Stworzyłeś taki piękny świat tych porzuconych rzeczy, pokazując bardzo trafnie zresztą, że wiele rzeczy, o których marzą dzieci, one się sprawdzają, te rzeczy przez chwilę, a potem gdzieś tam obrastają, tworzą nowe formy życia. No i wprowadziłeś taki element sensacyjny do twojej fabuły, bo z tym gangiem Hania i Matylda, bo Matylda to Tyśka, muszą walczyć. Jak słucham, czytam, to wydaje mi się, że się świetnie bawiłeś przy pisaniu
3: tak,
2: tego.
3: Ja się świetnie bawiłem. No, wymyślanie w ogóle, nadawanie cech takich ludzkich tym wszystkim przedmiotom. Tam jest, wiesz, odgryziony misiek żelkowy, tam jest lizak taki, który wpadł we włosy i, ma, i się cieszy tymi włosami.
2: Wafelek jeszcze jest.
3: Jest wafelek, jest mnóstwo słodyczy niedojedzonych przez jedną z nich i potem się muszą skonfrontować. Jednym z głównym złolem jest kanapka spleśniała z plecaka.
2: Zbliżają się wakacje, no 26 sprawdzamy plecaki.
3: Ale to ja sam pamiętam u siebie taką kanapkę, jak znalazłem po wakacjach, nie? Więc nie tylko tak, że moje dzieci. Te wszystkie dzieci mają właśnie te wspólne elementy, które my mieliśmy i ich dzieci będą miały. No i pomyślałem sobie, dlatego to jest, że to jest taka uniwersalna przygoda. Zwroty akcji, to, że nagle ten stwór, ten pająk wcale nie jest taki zły, tylko on o czymś marzył. Oni mają swoje, wiesz, wspomnienia, marzenia, tęsknoty i czasami takie dorosłe, więc to nie jest tylko i wyłącznie taka lukrowana bajka dla dzieci, ale wydaje mi się, że też może być przygodą dla starszych.
2: Gdyby poważnie podejść do sprawy, to taki antykonsumpcjonistyczny manifest, to mogło być jedno określenie tej opowieści. Z drugiej strony dzieciaki uczymy empatii, no bo w gruncie rzeczy, mimo że to są gangusy, to w którychś momentach tak trochę współczujemy im tego porzucenia.
3: No bo właściwie dokładnie, to się z czegoś bierze. To nie jest tak, że oni są źli i koniec, tak jak była w bajkach, nie wiem, Baba Jaga. Być może gdyby zgłębić psychologię Baby Jagi, się okazuje, że ona tam z nikim nie mieszka. Ma te słodycze, chatkę. Ona, zobacz, ona z nich zbudowała chatkę, bo nie ma komu jakby ich dać, tak, wręczyć. Więc chciałem sprawdzić, dlaczego te postaci są smutne, złe, wściekłe, wkurzone, czego chcą zawładnąć światem i tak dalej.
2: Trudno tak naprawdę przy takim scenariuszu, przy takiej fabule nie sprawić, żeby ta opowieść nie była ohydna. Ona jest momentami obrzydliwa, Abelardzie.
3: No ale to nasze życie z dziećmi też jest obrzydliwe i nie mówię tego tak jakoś negatywnie o dzieciach, tylko mówię o tym, że fascynacja Gilem, fascynacja...
2: Zrobimy taki challenge. Będziemy wymieniać na zmianę wszystkie obrzydliwe słowa, jakie masz w pamięci. Powiedziałeś Gil, ja mówię glut.
3: Kupa.
2: Siku.
3: Smarki.
2: Babole.
3: Takie śluz.
2: O, wygrałeś.
3: Ale fajna audycja. Widzę, jak słuchacze odchodzą. Dokładnie. Takie, o, chyba się...

0: Ale właśnie taka jest twoja opowieść i teraz ta opowieść nabrała formę słuchowiska. Tego się słucha niesamowicie, bo dobrałeś taką szajkę dubbingowców, że no ja cię nie mogę.
1: Jestem przeszczęśliwy. Pogadałem z moją córką, która młodszą, która kocha w ogóle słuchowiska i zasypia sobie do nich. I kiedy nagle padło hasło Artur Barciś, bo ja mówię, a kto by to miał? A to może być Artur. Ona nie znała go tylko z tego czytania. Ja go też znałem tylko, wiesz, z twórczości. Nie znałem go prywatnie, ale no zaryzykowałem i no super, bo wszyscy w ogóle chcieli w to wejść. Pewnie też przez to, że trochę ludzi mnie kojarzy z tego, co robię.
0: Tak.
1: Tak, jest taka szansa. Jest. Ale wierzę też bardzo mocno, że na przykład moi przyjaciele, Wojtek Tremiszewski czy Kacper Uciński, Julka Kamińska, z którą też się znałem, oni by mi wszyscy powiedzieli, że nie bardzo, a Bernard fajnie, fajnie, ale wolę stand-up, ale oni wszyscy gdzieś weszli w tę historię.
2: Oto nadszedł czas na pranie, niech się zacznie wirowanie!
3: I wszystko zaczęło wirować. A ubraniowy stwór zaczął robić się większy i większy. Rósł nawet szybciej niż guz, którego Hania nabiła sobie ostatnio w przedszkolu.
0: Tam się tyle dzieje.
1: Mamy muzykę Dawida Makosza specjalnie pod słowisko. Mm. Ja jestem zaszczycony dlatego, że po pierwsze topowa ekipa aktorska, po drugie no, zawodowe studio, muzyk świetny, ale też to, że na przykład do mnie zadzwonił Gutek, z którym to nagrywałem. On pracuje w studiu w Warszawie tutaj i naprawdę nagrywał mnóstwo profesjonalnych rzeczy. Dzwoni do mnie i mówi, ty, jak to jest w ogóle wszystko zrobione? Ja mówię, no największy komplement właśnie od was, od ludzi dźwięku, Filip Kosior, który też tam występuje, w małej roli. On mógłby po prostu tylko jakby wziąć być zającem bez głowy czekoladowym i koniec.
0: Ale wszyscy dzwoni, się starają,
1: on
0: tak.
1: On nagrał mi głosówkę, a Bernard to jest naprawdę Filip Kosior, no główny głos tutaj, wiesz, więc no, jestem przeszczęśliwy.
0: Ale ty tak to napisałeś, zresztą tak powiedział adaptujący ten tekst Szymon Jachimek.
4: Pomysł był dość prosty, bo książka Abelarda już od samego początku rzuca się w oczy swoją filmowością. Abelard zawsze i myśli akcją, czymkolwiek co robi, nie widziałem, żeby on kiedykolwiek znudził czytelnika czy odbiorcę i zawsze dba o to tempo, więc tych wydarzeń fabularnych jest bardzo, bardzo dużo. Jako, że piszę sztuki teatralne, poprosił mnie o adaptację, ale umówmy się, to była, ja nie wiem, czy to można nazwać adaptacją, dlatego, że tam nie było czego wycinać. Więc głównie stosowałem stary uczniowski sposób kopiuj-wklej, tylko niektóre kwestie narratorskie wkładając je w usta bohaterów. I jesteśmy bardzo dumni. Wydaje mi się, że całość składa się naprawdę na fajną rzecz.
0: Ja się z Szymonem zgadzam, absolutnie. To jest hicior. Na takie podróże, wycieczki teraz do samochodu można włączyć i nie wiadomo kiedy te 2,5 godziny zlecą. Ale tam jest taki cytat, w tych miejscach to nawet tata nie sprząta.
1: No tak, tak jest, tak jest.
0: Ale tata Abelard sprząta? Jest pedantem?
1: Co? Znaczy, czy pedantem to nie, daleko. Nie. To u nas w domu jest dość dużo chaosu, więc to nie mogę powiedzieć, że jestem takim pedantem, bo też po prostu czasami to jest wybór, nie? Sprzątanie to zawsze jest jakieś oddanie czasu na sprzątanie, to jest zabranie skądś.
0: No, tak.
1: Jest jak z budżetem państwa. Tak. Gdzieś trzeba i wiesz, i tutaj jak sprzątam, to wiadomo, że mniej czasu spędzę na planszówce czy coś takiego. Wolę planszówki. Ale no tak, no staramy się, żeby to tak po prostu jakoś wyglądało. Ale są miejsca, gdzie raz w roku przed świętami, wiesz, klasyczne polskie odsunięcie szafy. A i tak się nie zawsze udaje.
0: Abelard Giza, autor powieści, a teraz także współautor, tak mogę powiedzieć, słuchowiska.
1: Tak,
0: Hania, Tyśka i Szajka Brudziaków.
2: Siuchor, ty jesteś olbrzymi!
5: Aha.
2: Jak góra!
5: Yeah.
2: Jak prawdziwe góry!
5: Sprawdź to!
2: Jak Tatary!
3: Ale to było tylko złudzenie. Góra ubrań nic się nie zmieniła. To Hania zmalała. W ułamku sekundy skurczyła się do rozmiaru rodzynki i wpadła pomiędzy ubrania, które tworzyły ciuchola.
0: Posłuchajcie, przeczytajcie. Każdy będzie się śmiał w innym momencie.
1: Tak, bardzo dziękuję.
6: I o to chodzi. Bardzo panom dziękuję, bardzo serdecznie. I do usłyszenia. Abelard Giza, także Krystian Hanke. Polecam państwu dzisiaj. Krystian zaprasza po 13. Oczywiście będzie zapytywał, czy ma grać. No pewnie, że ma grać, ale to trzeba posłuchać. Tatowanie, wszystkie odcinki w podcastach, a także proszę znaleźć profile w mediach społecznościowych.

0: Taki awans. Rozmawialiśmy z doktorem Tomaszem o patykach, robalach i kamieniach i pani Agnieszka tak. Słucham sobie na przystanku i nagle widzę biegnący patyk dinozaur. Też pan tak tu widzi? No i rzeczywiście sobie zobaczyłem to zdjęcie. Jest bardzo ładne. Fantastyczny patyk. Jeszcze takiego nigdy w życiu nie widziałem. Trochę dinozaur, rzeczywiście biegnący, ale też trochę karabin maszynowy z zadartą lufą. Może to niepraktyczne w przypadku karabinów, ale tak to wygląda.
1: Oczywiście, że to rodzice są problemem. Przecież to rodzice dają do rąk te urządzenia dzieciom. Problem polega jedynie na tym, że na tych rodziców nikt nie ma wpływu i nikt im nie przetłumaczy, że zrobili błąd i że robią błąd. Więc co nam pozostaje? Zakazać dzieciom.
0: No właśnie o zakazie telefonów komórkowych w szkołach rozmawiać będziemy za 3 minuty. A co ma wspólnego telefon komórkowy z Jackiem White'em? Kto był wczoraj na koncercie, ten wie. Kto nie był, to powiem za 2,5.

0: Dostałem dwa sygnały od osób, które były wczoraj na koncercie Jacka White'a. Otóż, jeden zgubiłem oczywiście.
1: Sygnał?
0: Sygnał zgubiłem, zaraz go znajdę. To była pani Martyna, tak? Pani Martyna napisała, bo była, że wczoraj była na wspaniałym koncercie Jacka White'a w Warszawie, na którym pierwszy raz od bardzo wielu lat widziałem w górze tylko i aż klaszczące dłonie bez telefonów, którymi publiczność nagrywa czasem cały koncert. Przed koncertem po prostu na wejściu do stodoły wszystkie telefony zostały spakowane do zamykanych futerałów, które mieliśmy przez cały czas ze sobą, przy sobie, ale po koncercie wychodząc każdy futerał był otwierany przez obsługę.
1: To się nazywa etui.
0: Możliwe, że to się tak nazywa. Tak to właśnie może być.
2: Ranek 357.
0: Zresztą widziałem wczoraj też wpis Łukasza Dunaja, który był na koncercie i napisał, że było fajnie, ale nic nam nie pokaże, bo wiadomo. No bo nie można było korzystać.
1: Czyli prawdę mówił.
0: Prawda. Ale właśnie, jeśli chodzi o telefony komórkowe, rząd zajmie się dziś projektem przepisów zakazujących używania telefonów komórkowych w szkołach i wszystko wskazuje na to, że Rada Ministrów przyjmie te przepisy i będą one obowiązywać od września. Iza Woźniak.
1: Dzień dobry.
0: Przepisy dotyczą szkół podstawowych.
1: Tak. I to, jak będą realizowane te przepisy, zależy od placówki, tak mówiła wczoraj Barbara Nowacka, ministra edukacji.
3: Szkoły już dzisiaj stosują różnego rodzaju zakazy używania smartfonów. Ponad 50% szkół w tej chwili zabrania używania smartfonów. I nie chcemy naszym pomysłem burzyć tej wypracowanej praktyki. Jedni mają szafki przy wejściu, inni mają skrzynki na każdym stole nauczyciela przed każdą lekcją, inni mają tak zwane plecakowanie telefonów. Nie uważam, że powinniśmy to regulować. Uważam, że powinniśmy tu zostawić szkołom najlepszą właściwą decyzję, ale dać nauczycielowi narzędzie, żeby powiedział: drodzy uczniowie, drodzy uczennice, w szkołach podstawowych nie używamy telefonów.
1: Zakaz będzie dotyczył używania telefonów czy innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, zarówno w czasie lekcji oraz na przerwach. Za wyjątkiem, jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na używanie telefonu do celu dydaktyczno-wychowawczego oraz jeśli konkretny uczeń ze względu na chorobę czy niepełnosprawność będzie musiał z takiego urządzenia skorzystać. Poza tym zakaz będzie od września obowiązywał każdego ucznia podstawówki.
4: Ogólnie jestem przeciw, ale
1: zakazowi.
4: No tak, ale nie uważam, żeby to było jakoś złe dla jakby młodszych dzieci.
5: No jestem przeciw temu, no bo rozumiem, że tak od czwartej, tak do szóstej to spoko, ale siódme, ósme to uważam, że no powinniśmy mieć dostęp do tych telefonów. No wiem, że jest ChatGPT i tak dalej, ale no powinniśmy mieć dostęp, bo jakby to też bardzo dużo pomaga w nam nauce, szczególnie jak są jakieś tam, no nie wiem, trzeba pisać jakieś tam opowiadania czy cokolwiek, to też bardzo często pomaga.
1: No ale słuchajcie, powiedzcie, no na ile wam się zdarza na lekcji przejrzeć TikToka, media społecznościowe, no bo to chyba najbardziej o to chodzi.
4: Tak, na przykład jak sprawdzam godzinę...
1: To sobie przy okazji zerkniesz.
4: No, ale to na chwilę.
1: No na chwilkę. Tak jak już wspominaliśmy, to jak szkoła będzie realizowała te przepisy zależy właśnie od szkoły. Tomasz Ziewiec, dyrektor szkoły podstawowej numer 25 w Warszawie, mówi krótko, będzie zakaz przynoszenia telefonu do szkoły.
6: To będzie najlepsze, a nie czy go masz zakopać przed szkołą w słoiku, czy zostawić w szatni, czy masz, nie wiem, mieć specjalną szafkę, może sejfy dla każdego, bo te telefony niektóre kosztują majątek. Przynosisz na własną odpowiedzialność, najlepiej zostaw w domu i tyle, a nie my będziemy brać odpowiedzialność za to, żebyś ty nie korzystał z telefonu. Jakaś paranoja, wiem, no, dla mnie to jest odwrócenie historii. Nie ma? Nie przynoś. Rodzicu, wiesz, nie można używać, nie daj mu i koniec. Małe dziecko sam przywozisz, sam odbierasz, po co mu telefon? Duże dziecko nie potrzebuje. Szkoła ma tyle telefonów, że zawsze znajdziemy rodzica i zawsze mu o wszystkim powiemy i zatelefonujemy, jak będzie taka potrzeba.
1: Niektóre szkoły wyposażone są właśnie w te specjalne etui, o których mówiłeś. Mhm. 1000 sztuk zakupił na przykład samorząd w Zamościu. Jedna ze szkół używa ich od kilku miesięcy. Co do zasady, uczniowie przed wejściem na lekcję zostawiają telefony w szafkach, a te, które jednak trafią na lekcję, na salę lekcyjną, są potem rekwirowane, mówi Jacek Bełs, rzecznik Zamojskiego Ratusza.
7: Te etui są dostępne jakby dla nauczyciela. One są w klasie w każdym momencie przygotowane do tego, że można ich użyć. Oczywiście najpierw wgrzymy w uczniów, którzy zostawiają swoje telefony w tych szafkach na telefony. W związku z tym te telefony z nimi nie powinny być. A w momencie, kiedy nauczyciel zauważa, że rzeczywiście coś takiego się dzieje, to jakby następuje takie aresztowanie telefonu. W tej chwili zakupiono 1000 etui. Część trafiła do szkoły numer 9, ale też dyrektorzy pozostałych szkół podstawowych dostali takie pokazowe systemy, żeby mogli to pokazać też u siebie w szkole. A jeżeli to się ładnie nam przyjmie w 9, miesiące. Pewnie będziemy analizować po zakończeniu roku szkolnego, kiedy będziemy mieli szansę spotkać się z nauczycielami, z dyrekcją. Wtedy będziemy wiedzieli, jak to funkcjonuje i być może będziemy rozszerzać to na inne szkoły.
1: Na podobne rozwiązanie zdecydowała się też dyrekcja szkoły podstawowej numer 50 we Wrocławiu. Tu od kilku miesięcy każdy uczeń musi zostawić telefon w ETUI, mówi Karolina Cis-Wawrzyniak, dyrektorka placówki.
8: To jest taka saszetka, do której uczeń wkłada ten telefon, zamyka, on jest magnetycznie zamykany, to etui, więc nie ma możliwości otwarcia w ciągu dnia i chowa to etui do plecaka i z tym plecakiem, z tym etui chodzi po szkole. To etui ma blokowanie sygnału, więc uczeń też nie jest bodźcowany tymi różnymi sygnałami z telefonu czy powiadomieniami. Uczeń tego nie słyszy, ponieważ jest to wszystko w tym etui.
1: Etui mają uczniowie klas 4-8 i szkoła zakupiła 400 sztuk. O zakup wnioskowała też Rada Rodziców, a koszty poniósł samorząd. Przepisy zakazujące używania telefonów w szkołach mają przeciwników i zwolenników. W młodszych klasach zwykle problemu nie ma. Pojawia się w tych starszych, mówi Angelika Trebnio, nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego i wychowawczyni drugiej klasy.
9: Moje dzieci nie mają telefonów. Żadne dziecko jeszcze nigdy nie przyniosło mi telefonu.
10: Przed komunią są.
9: Tak. To może dlatego.
10: A w starszych klasach, jak ma pani lekcje?
9: W starszych klasach to dzieci używały telefonów. Zdarzało się im, jak zwracałam uwagę, to faktycznie chowały te telefony.
10: A co tam było w tych telefonach przeglądane? Media społecznościowe?
9: TikTok najczęściej, tak. Czasami jakieś gry, jak zerknęłam, to właśnie były to albo gry, albo TikTok. Jakieś śmieszne filmiki.
1: Ostatnio dużo się mówi o tym, jak dużym problemem są streamingi w mediach społecznościowych z lekcji. No i to też ma się skończyć.
0: A no właśnie. To są też takie makatki na ścianę, że tam się wchodzi do sali lekcyjnej i jest taka makatka, wiesz, takie wisinty. Ma takie kieszonki, wkładamy. I uczniowie wkładają. A niektórzy samo takie, to opakowanko to etui, a niektórzy mają drugi telefon do wkładania,
1: a jeden do używania na lekcji.
0: Do używania na lekcji, żeby tylko sprawdzić godzinkę i obejrzeć 7 TikToków. No tak to trochę wygląda.
1: No trochę tak.
0: Co tam państwo w tej sprawie? No to oczywiście też z przyjemnością posłuchamy opinii. Głosówka przede wszystkim do dyspozycji, adres mailowy też zawsze gotowy.
1: My też sobie musimy taką makatkę sprawić.
0: Tak?
1: No, czemu nie?
0: A dlaczego nie? Proszę bardzo. I niektórzy powiedzą zakaz. No nareszcie. I to będzie utwór pod tytułem Nareszcie, ale to nie o tym.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tu Radio 357, jest wtorek, 2 czerwca. Właśnie minęła ósma, czyli czas na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Andrzej Rutkę.
2: Balcarzowice na Opolszczyźnie odbudowują się po sobotniej trąbie powietrznej. Żywioł zniszczył miejscowość drugi raz w ciągu 18 lat. Mieszkańcy mogą skorzystać z mieszkań zastępczych, mają też dostać zasiłki. Wypłaty ruszą jeszcze przed długim weekendem. Na razie nadal trwa sprzątanie, a część mieszkańców nie może wrócić do domów.
3: Jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale możemy tu spać.
4: Dach wpadł córce do pokoju, resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze popękało, zalało. Już się leje na dole.
2: Mówią poszkodowane osoby. Trąba powietrzna uszkodziła 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Stan Floryda złożył pozew przeciwko firmie OpenAI i jej dyrektorowi generalnemu Samowi Altmanowi, twierdząc, że firma wprowadziła klientów w błąd co do poziomu bezpieczeństwa swojej platformy sztucznej inteligencji ChatGPT. W pozwie powołano się na strzelaninę na Uniwersytecie w Tallahassee w zeszłym roku, a także na liczne incydenty w innych stanach, w których ChatGPT miał przekazywać informacje, które ułatwiły przeprowadzenie aktów przemocy.
5: Technology is here. We're not running away from it.
2: Nie uciekamy przed technologią, musimy nią jednak kierować. Może być użyteczna, może być pomocnym narzędziem. W rzeczywistości wykorzystujemy koncepcję sztucznej inteligencji, aby lepiej namierzać pedofilów, skanować internet i znajdować osoby próbujące prześladować nasze dzieci. Oczywiście można zrobić wiele dobrego, ale ludzie, tacy jak sam Altman, nie powinni projektować tych produktów tak, by uzależniały, atakowały dzieci i zachęcały do niebezpiecznych zachowań. Mówił James Utenmeier, prokurator generalny Florydy. Stan domaga się odszkodowania w wysokości miliardów dolarów i zwraca się do sądu o zmuszenie OpenAI do zmiany sposobu, w jaki platforma komunikuje się z młodymi użytkownikami. OpenAI nie odpowiedziało jeszcze oficjalnie na pozew. Kraje znajdujące się bliżej Rosji wydają więcej na obronność, ale działania Kremla zagrażają również Hiszpanii, przekonywał wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski podczas konferencji barcelońskiego think tanku. To platforma do prowadzenia debat poświęconych współczesnym wyzwaniom geopolitycznym. Relacja Agnieszki Zielińskiej.
6: I'm glad we've had this strategic discussion.
7: Sikorski podkreślił, że geografia ma znaczenie dla poziomu wydatków wojskowych. Im bliżej Rosji znajduje się państwo, tym więcej przeznacza na obronność. Dodał jednak, że działania Kremla stanowią zagrożenie także dla Hiszpanii, mimo jej dużej odległości od rosyjskich granic. Wskazał m.in. na rosyjskie operacje hybrydowe oraz aktywność Moskwy w Afryce Północnej. Polski minister opowiedział się za dalszym zwiększaniem europejskich wydatków obronnych i rozwijaniem przemysłu zbrojeniowego we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Zaapelował także o ograniczenie możliwości blokowania unijnych sankcji przez pojedyncze państwa członkowskie. Z kolei hiszpański minister José Manuel Álvarez wezwał do większej determinacji politycznej we wdrażaniu wspólnych projektów. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
2: Międzynarodowa konferencja, w której bierze udział minister Sikorski pod hasłem Autonomia strategiczna Europy, mit czy rzeczywistość, potrwa w Barcelonie do jutra. Ruszyła rekrutacja na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym roku najstarsza polska uczelnia uruchomiła 13 nowych kierunków. Wśród nich m.in. Media Studies, Humanistyka Cyfrowa czy Zaawansowane Techniki Matematyczne i Komputerowe. Ostatnia z propozycji jest adresowana do szczególnie uzdolnionych maturzystów.
8: W kryteriach kwalifikacji dla tego kierunku są wpisane pewne wymogi formalne, konieczność legitymowania się już osiągnięciami na arenie międzynarodowej, w olimpiadach różnego rodzaju tematycznych powiązanych z matematyką i informatyką, żeby na ten kierunek przychodziły osoby, które rzeczywiście już jakieś osiągnięcia w tym temacie mają.
2: Mówi Kamil Gajęcki, kierownik działu rekrutacji UJ. Rekrutacja potrwa do 9 lipca. Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku akademickim 2024-2025 w uczelniach w Polsce studiowało ponad 1 280 000 osób. A w tym serwisie to wszystko. Kolejny o 9.
9: Krótka historia mundiali.
1: A, no właśnie, do mundialu o tej porze będą się pojawiały takie historie, bardzo ciekawe historie mundialowe. Mateusz Fusiarz, dzień dobry. Czy to
10: dzień
1: będzie
10: dobry
1: mundial, który oglądałem?
10: Nie.
1: Skąd
10: wiesz? Albo cię nie podejrzewam.
1: No to próbuj.
10: To będzie krótka opowieść, którą być może kojarzą Państwo z naszej serii podcastów. Historie, których nie widać na boisku, którą przygotowywaliśmy podczas Euro 2024. Opowieść o tym, jak, uważaj, w 54 roku reprezentacja Niemiec?
1: Nie widziałem. Nie miałem telewizora jeszcze wtedy.
10: A to tylko to była przeszkoda.
1: Tak, tak.
10: Okej. Reprezentacja Niemiec zatrzymała i pokonała naszpikowaną gwiazdami kadrę Węgrów z Ferencem Puszkaszem na czele. Za naszą zachodnią granicą tamto zwycięstwo określono mianem cudu w Bernie.
11: Zugesprochen, der ist ausgeführt, kommt zu Wurzel. Aus, aus, aus, aus! Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister, schlägt Ungarn mit 3:2 Toren im Finale in Bern.
10: No dobrze, ale po kolei. Najpierw pewien kontekst historyczny, bo trzeba podkreślić, że w 1950 roku w związku ze zbrodniami wojennymi trzy niemieckie reprezentacje, RFN, NRD i SAR, nie zostały dopuszczone do eliminacji mistrzostw w Brazylii. Mistrzostwa świata w 1954 roku w Szwajcarii były zatem pierwszym dla RFN wielkim turniejem po II wojnie światowej. Nie spodziewano się, aby Niemcy mogli w ogóle odegrać jakąkolwiek rolę, a na pewno nie taką dużą, jak odegrali. Samo dotarcie do finału to było potężne zaskoczenie, a sam udział dla Niemców nie zwykle ważne.
12: The footballing landscape was a lot different in 1954. West Germany were competing in the World Cup for the first time since World War II and hoping to rebuild their reputation.
10: No tak, ten krajobraz, o którym wspominał narrator, można rozumieć dwojako, ale trzymając się wątku sportowego, jednak wyglądało to tak, że Węgrzy byli, no powiedzmy teraz, taką Hiszpanią czy Anglią, mocarze idący po swoje. Już zresztą w fazie grupowej Madziarowie zagrali z RFN i rozbili ich aż 8-3, stąd w finale wynik mógł być tylko jeden, prawda? Kłopot w tym, że we wspomnianym meczu Puszkasz doznał kontuzji, no i przegapił mecze 1/4 z Brazylią i 1/2 z Urugwajem. Na finał był gotowy, ale mógł być daleki od optymalnej formy, chociaż forma formą, ale to Niemcy pokazali, co oznacza odpowiednie przygotowanie. Przygotowanie, uwaga, sprzętowe.
13: Once upon a time in a small town in Germany, there was a humble shoemaker who wanted to make shoes for all sportsmen and women. His name was Adi Dassler.
10: No to oczywiście bardzo znana historia braci Dasslerów. Był Adi Dassler, był Rudolf Dassler, no i w pewnym momencie panowie założyli Adidasa, potem Rudy się odłączył i założył Pumę, która wcześniej nazywała się Ruda po prostu, ale potem była Puma i to do dzisiaj mamy takie dwie firmy. No i Niemcy mieli wtedy takie nowatorskie obuwie przygotowane właśnie przez Adiego Dasslera, które pozwalało na grę w każdych warunkach pogodowych. Buty miały wkręcane korki i w czasie, gdy boisko stawało się grząskie, wymieniano im je na dłuższe, co dawało po prostu lepszą przyczepność. Na tego dnia... W Bernie, w Szwajcarii, bardzo padało. Niemcy warunki te określili jako pogoda Fritza Waltera, czyli Fritz Walter Wetter, gdyż ich kapitan grał swoje najlepsze mecze właśnie w takich warunkach. No i udało się. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-2 i RFN sięgnęła raptem 9 lat po zakończeniu II wojny światowej po swoje pierwsze z 4 jak do tej pory mistrzostwo świata. Zachęcam wszystkich do tego, żeby w Dortmundzie odwiedzić Muzeum Piłki Nożnej, bo tam jest cała wielka wystawa przygotowana właśnie w związku z tym wielkim sukcesem reprezentacji Niemiec i tam też słychać cały czas taki deszczyk padający, jest piłka z tamtego meczu, jest but, który jest zalany brązem, żeby to wszystko jakoś tak ładnie...
1: Jeszcze namoknięta ta piłka, tak?
10: Cały czas. No ty pamiętasz ten deszcz.
1: Lało.
10: Tak, ale jest jeszcze parę kontrowersji. Już sam mecz też przyniósł kontrowersję, bo Puszkasz strzelił bramkę, która została cofnięta, bo był spalony według arbitra, a Węgrzy niekoniecznie z tego powodu byli zadowoleni. Podobno też bardzo ostro grali Niemcy przeciwko Węgrom i za to też miał duże pretensje trener reprezentacji Węgier. No ale ta największa kontrowersja pojawiła się w 2010 roku, kiedy pojawiły się informacje, że tamto zwycięstwo to czyste nie było. Historyk sportu Erik Eggers wraz z zespołem zajmował się badaniem tego przypadku na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Orzekł on, iż istnieje kilka mocnych przesłanek, które wskazują na wstrzykiwanie niektórym niemieckim piłkarzom pervitinu, a nie witaminy C, jak wcześniej twierdzono. A pervitin był oparty na metamfetaminie, stymulantem używanym wśród żołnierzy niemieckich podczas II wojny światowej. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet w Lipsku, które zostały później określone jako doping w Niemczech, były finansowane przez niemiecki Komitet Olimpijski, więc no tak sobie myślę, że to oczywiście w 2010 roku było, mamy 2026, konsekwencje nie zostały wyciągnięte, więc raczej sprawa zamieciona pod dywan, ale no gdzieś tam to zostało.
1: Wiemy, co pozostało.
10: Smutek.
1: I?
10: Gorycz. I? Wiedziałem, że to zrobisz.
1: No, tak się umówiliśmy. Na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie i w centrum okresami wzrastające do dużego i tam po południu przelotne opady deszczu i teraz powinno taki...
10: Ale to będzie padać,
1: na
10: przepraszam?
1: Na wschodzie czy... też burze ci...
10: Czyli będziemy mieli w Polsce freeze Walter Wetter?
1: Lokalnie z gradem, proszę pana nawet. Prognozowana wysokość opadów to 20 mm. 19 stopni to Zakopane, 20 Suwałki, Koszalin Gdański, Białystok 21, Olsztyn, Kielce, Lublin, Rzeszów 22, Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Radom i Kraków 23, Szczecin, Poznań, Opole, Katowice 24, Gorzów, Wrocław 25, a w Zielonej Górze 26.
14: Radio 357.
1: Oj, kochany, lecimy, bo się trochę zrobiło późnawo. Gramy?
10: 11. Nie przesadzaj.
1: Dobra, bez histerii.

0: Bardzo dziękujemy panu artyście. Bardzo dziękujemy. Będziemy o chodzeniu rozmawiali za kilka chwil.
1: Bardzo mi się spodobało sformułowanie pana przydrałował. Ja już chciałam się pochwalić, że od wczoraj zaczęłam drałować i wczoraj wykręciłam nogami ponad 11 tysięcy. Też mam pieska, też mam gdzie chodzić, także dołączyłam do grupy pana Marka. Ciekawa jestem, kto wczoraj mnie pobił i zrobił więcej kroków. Pozdrawiam. Dzisiaj też piękna pogoda, więc pewnie też podrałujemy.
0: Proszę drałować koniecznie 11 tysięcy kroków. To dodaję panią. A nie, to ja nie muszę, bo to przecież aplikacja wszystko robi. Ale to wszystko dokładnie za chwilę wyjaśnimy.

0: Mana i Twist.
1: Gość Radia 357.
0: Ola Żaczek, a ja tu sobie wybiorę awatara teraz.
2: Proszę.
0: Dziękuję.
2: Wczoraj ruszyło wezwanie Healthy Cities. My jako społeczność Radia 357 włączamy się po raz kolejny. W największym skrócie robimy kroki i tak krok po kroku, krok po kroczku. Chcemy pobić rekord największej zaangażowanej społeczności. W studiu Radia 357 jest Joanna Węgrzynowska, Departament Komunikacji Korporacyjnej i Zrównoważonego Rozwoju Grupy LuxMed. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Ile kroków już dzisiaj na koncie?
3: No 1200 przed chwilą sprawdziłam, także aktywny poranek.
0: Tak wcześnie.
3: Spacer z psami, spacer do Radia 357.
2: A ja sprawdziłam na tę okoliczność, ile jest kroków dookoła budynku Radia 357, dookoła Teatru Komedia, tak chodniczkiem, bez skrótów. Uwaga, 464. I już.
0: Czuwaj.
2: Czuwaj, naliczyłem. To po kolei, tak krok po kroku, jeszcze raz, z jakiej okazji się dzisiaj spotykamy, to jest ta akcja. Większość naszych słuchaczy, co słyszymy i widzimy, wie, na czym polega, już aktywnie praktykuje, ale dla tych, którzy nie wiedzą, po to, żeby jeszcze jak najwięcej osób się włączyło, powiedzmy, na czym polega to wyzwanie.
3: Wyzwanie Healthy Cities polega na tym, że zapraszamy do ruchu i do codziennych spacerów. Takim głównym miernikiem ruchu, który sobie postawiliśmy za wyzwanie w tej aplikacji, to są oczywiście kroki, ponieważ najłatwiej je zmierzyć. No i też musimy, myślę, sami przyznać, że chodzenie jest najprostszym sposobem aktywności fizycznej. I czerwiec to jest taki miesiąc, kiedy jest ciepło, są długie dni, wszystko już się zdążyło zazielenić, więc jest to też taki moment w ciągu roku, który bardzo sprzyja aktywności na świeżym powietrzu.
2: Już tak nie kichamy.
3: Dokładnie, także to jest bardzo, bardzo przyjemny czas. I my też bardzo się cieszymy z tak ogromnej aktywności słuchaczy, bo sami widzimy, że z roku na rok właśnie słuchaczy Radia 357 jest coraz więcej. To serce rośnie. A przede wszystkim akcja polega na tym, że zależy nam na takim zwiększeniu świadomości i przede wszystkim też włączeniu takiej regularnej aktywności fizycznej do każdego dnia. Minimum kroków, jakie stawiamy sobie za cel w tym wyzwaniu, to jest 6000 i niektórzy się dziwią, co tak mało. Niektórzy jednak stwierdzają, że to całkiem sporo przy siedzącym trybie życia i pracy przy biurku, pracy przy komputerze i później na przykład też powrotem do domu lub dojazdem do pracy też środkiem transportu, który nie jest rowerem ani spacerem. Więc chodzi przede wszystkim o taką świadomość i o zmianę nawyków.
2: A czy inne aktywności też włączają się w to wyzwanie, czy to tylko i wyłącznie jest spacerowanie? Czy można to jakoś przeliczyć inne formy ruchu?
3: Innych form ruchu, takich jak na przykład rower, nie przeliczamy stricte na kroki, natomiast jak najbardziej też zachęcamy do takiej aktywności. Przyszły tydzień w wyzwaniu, ponieważ być może Państwo wiedzą, być może nie, natomiast każdy tydzień tego wyzwania, tego czterotygodniowego wyzwania Healthy Cities ma swoją taką taki przekaz tematyczny. I teraz jesteśmy w takim pierwszym tygodniu, którym się skupiamy w dużej mierze właśnie na chodzeniu, ale też na bieganiu. Partnerem tego tygodnia jest organizacja Paragran, która też organizuje w weekendy właśnie takie biegi w różnych parkach w miastach w Polsce, także też zachęcamy do udziału. Natomiast właśnie kolejny tydzień to jest tydzień rowerowy, gdzie zachęcamy uczestników naszego wyzwania właśnie też do aktywności rowerowej.
2: To jeszcze raz, jak możemy dołączyć. Po pierwsze, musimy sobie pobrać aplikację Healthy Cities, która jest we wszystkich możliwych miejscach do pobierania aplikacji. I tam rejestrujemy się, wpisujemy imię, nazwisko, jakichś danych takich szczegółowych nie musimy podawać. Wybieramy co później firmę. Wpisujemy Radio 357 i hasło Radio 357 pisane razem.
0: Tak jest, z dużej tajne litery. Hasło.
2: Tak, to jest bardzo tajne hasło.
0: Proszę
2: nikomu nie mówić, tylko najbliższym.
3: To musi zostać między nami.
2: To zostaje między nami.
3: Ja może doprecyzuję, że aplikacja nazywa się Healthy Cities Polska.
2: I tak jak żebyśmy tam nie zawędrowali gdzieś.
3: Tak, jest dostępna i w Apple Store, i na Androidy. Także każdy może ją pobrać. No i rejestracja jest taka standardowa. Musimy się przejść przez tak zwany onboarding, założyć sobie konto. No i wtedy właśnie wybrać miasto, dla którego zbieramy kroki. Tych miast jest z automatu dodanych 66, to są największe miasta w Polsce, natomiast miasta się też dodają. W cudzysłowie proszą nas, abyśmy właśnie dołączyli też inne miejscowości. No i wybrać firmę, czyli Radio 357. Hasło tajne już zostało powiedziane, może nie będziemy je drugi raz udostępniać.
0: Na koniec powiemy.
2: Na koniec powiemy,
0: proszę,
2: tak.
0: Tylko wziąć ołówek i coś do pisania tą kartę.
2: Ale jest pewna nowość w tym roku, dlatego że oprócz tego, że dołączamy do społeczności Radia 357, to jeszcze dzielimy się na drużyny, można powiedzieć, po to, żeby rywalizować.
3: Tak, i to jest bardzo, bardzo fajna nowość. W Fluxmat, jak wprowadziliśmy ten podział na zespoły, to nam zaangażowanie wśród pracowników wzrosło 200%. W tym roku daliśmy też taką możliwość wszystkim właśnie firmom, które biorą udział w tym wyzwaniu i już mamy ponad 500 grubo tych zespołów w wyzwaniu, także to naprawdę te liczby robią wrażenie. Widać, że ludzie bardzo lubią taką wesołą rywalizację, a tutaj naprawdę tych i nazwy zespołów są bardzo zabawne.
2: No to przepraszam, wejdę pani w słowo. Nazwy zespołów Radia 357 to Krokomaniacy, drużyna pana Marka, i Sybaryci, załoga pana Kuby.
3: No właśnie.
2: Ja jestem za świeżym użytkownikiem, żeby zobaczyć, jak to w tej chwili wygląda w rankingach, bo dopiero jutro zobaczę swój ranking i jak to wygląda, ale widzę, że no już jak sobie rozmawiamy, to chyba 13 osób dołączyło do tego wyzwania. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Szczęśliwa trzynastka. Wydaje mi się, że przed naszą rozmową pani 11 tysięcy zrobiła wczoraj kroków. Chyba, tak?
3: Tak, bo tutaj była taka informacja, 11 tysięcy kroków, także super wynik.
0: Tak.
3: W aplikacji można też ustawiać swoje limity. My zachęcamy do tego, żeby oczywiście 6 tysięcy zrobić, to tak już takie minimum, natomiast im więcej, tym lepiej. No i też oczywiście liczy się systematyczność. Także mogą państwo obserwować sobie, jak też punktujemy tą systematyczność. Zaczynamy od pierwszego odkrywcy, a kończymy na takim chodziarskim guru. Także to też jest bardzo zachęcające.
2: Wspaniałe są te nazwy. Mogłaby pani tam przypomnieć trochę?
0: Chodziarski guru, to ja znam takiego jednego. Poszedł robić kroki teraz.
2: Są, myślę, że nie jeden guru, nie tylko live guru się znajdzie w załodze,
3: tak,
2: Radia 357.
3: Kroczący guru, przepraszam. Natomiast tak, już po 4 dniach możemy być wprawnym spacerowiczem, po tygodniu tropicielem ścieżek, po 2 tygodniach wędrującym mistrzem, no i ten sukces, finał to kroczący guru, minimum 3 tygodnie z rzędu takiego regularnego chodzenia i liczymy na to, że po tym miesiącu zostaną państwo z tym nawykiem na dłużej, bo to, tak jak wspomniałam, też jest bardzo istotnym celem tego przedsięwzięcia, żebyśmy właśnie z tymi nawykami zostali. Między innymi też temu służy ostatni tydzień naszego wyzwania, właśnie zdrowe nawyki na dłużej. Też będziemy przypominać i o zdrowym odżywianiu i o tym właśnie, w jaki sposób, jak już coś zmienimy w życiu, to żeby to z nami pozostało.
2: Zdrowe nawyki i dbałość o własne zdrowie to jest jedna nóżka tego programu. Druga nóżka to jest dbałość o naturę, o środowisko. To jest, jakby mogła pani więcej powiedzieć o tym aspekcie wyzwania.
3: Tak, oczywiście. Zaczęliśmy tak sympatycznie i przyjemnie od parku, który wokół Radia 357 mamy. Także ta zieleń w miastach jest właśnie bardzo ważną częścią, bo bez tych przestrzeni nie byłoby tak nam na pewno miło spacerować. I co roku właśnie w ramach Healthy Cities, w ramach Zdrowych Miast, też dbamy o tą część środowiskową. I miasta mogą otrzymywać tak zwane zielone budżety, gdzie my przekazujemy właśnie środki na zazielenianie miast lub inne inicjatywy takie środowiskowe, które miasta wybiorą, które są im w danym momencie najbardziej potrzebne. No oprócz tego już od wielu lat wspieramy torfowiska w wielu miejscach w Polsce. W zeszłym roku był to Biebrzański Park Narodowy, w tym roku będziemy wspierać Kampinoski Park Narodowy. No już drugi raz z rzędu też w ramach tych właśnie takich, tej środowiskowej odsłony Healthy City współpracujemy z Łazienkami Królewskimi i między innymi właśnie ta współpraca w zeszłym roku miała finał, można powiedzieć, w tym roku, ponieważ byliśmy częścią takiego odtworzenia ogrodu modernistycznego, takiej części geometrycznej, gdzie są zasadzone przepiękne bzy, no mówiąc profesjonalnie, lilaki, ale myślę, że ta nazwa bzy jest bardziej rozpoznawalna. I w tym roku poszliśmy zobaczyć. No to jest absolutnie przepiękny widok i jeszcze bardziej piękny zapach, który się roznosi dookoła. Więc właśnie wyzwanie Healthy Cities ma taki dwojaki wymiar właśnie i tego ruchu, no ale też właśnie, żeby ten ruch mógł odbywać się w takich no, przyjemnych przestrzeniach. No, a też wiadomo, że właśnie spacery, kontakt z naturą bardzo dobrze wpływają na zdrowie psychiczne. To też jest jednym z elementów właśnie naszego wyzwania. Jak tak już powiedziałam, w tym tygodniu koncentrujemy się na bieganiu, w przyszłym na rowerach, no ale właśnie trzeci tydzień to jest właśnie takie zdrowie psychiczne związane też z ruchem i aktywnością fizyczną.
2: To jest już szósty raz, kiedy to wyzwanie się odbywa. Rozumiem, że cały czas widzą Państwo sens w tym, żeby promować, czyli my jako społeczeństwo nadal za mało się ruszamy?
3: Zdecydowanie. I myślę, że też to jest bardzo ważne, żeby tą świadomość przede wszystkim sobie w głowie zakodować, to, że ten ruch jest bardzo ważny i takie stałe przypominanie, konsekwentne nagłaśnianie tego tematu. Myślę, że za którymś razem na pewno ten przekaz zostanie odebrany i więcej osób się w ten ruch włączy. No teraz bardzo dużo się mówi też o długowieczności, o tym, że jakość życia w długiej perspektywie jest bardzo ważna, no a ruch jest podstawą, więc bez tego nie pójdziemy do przodu.
2: I też miło robić to w gronie szerszym i wymieniać się doświadczeniami.
0: Zawsze.
2: Na przykład w grupie pan Krzysztof zawstydził około 20 tysięcy.
0: Ja dostałem przed chwilą od tutaj naszej koleżanki redakcyjnej, Gabi Darmetko, że 7.47, 6 tysięcy kroków zrobiono. Chyba było biegane, tak mi się wydaje, że to mogło być związane z tym.
2: Mogło coś.
0: Ale to bardzo dobrze. Gabson, cudowny wynik.
2: Ja myślałam, że jak będzie 3570, to będzie już dobrze o tej porze, ale Gabi, gratulacje.
0: Napisała słuchaczka i przysłała screen. Otóż jest na 357 miejscu w naszej grupie.
2: Przypadek?
0: Nie sądzę.
3: Nie ma przypadku.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w naszym studiu, a była razem z nami Joanna Węgrzynowska, Departament Komunikacji Korporacyjnej i Zrównoważonego Rozwoju Grupy LuxMed.
0: Bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję.
1: Patronat Radia 357.
0: Obiecałem Państwu hasło jeszcze, że podam, to uwaga, proszę notować. Wszyscy gotowi? Ołóweczki? Radio 357 z dużej radio, pisane łącznie. Tajne hasło, więc proszę nie przekazywać tam tak po prostu byle komu. Tylko w tajemniczonym.

Tak delikatnie przymrużamy oko w sprawie tego hasła, ale tak wszystko po kolei dokładnie to wytłumaczone jest na naszym profilu facebookowym. Tam znajdą Państwo specjalny post w tej sprawie. No i krok po kroku, co zrobić, żeby się zalogować, wybrać drużynę i tak dalej. To tam wszystko jest opisane. Trzeba po prostu wybrać firmę i grupę Radio 357 i się zalogować. Hasło to radio z dużej litery, Radio 357. No a potem wybieramy zespoły albo do pana Kuby, albo do pana Marka. To zapraszamy serdecznie. W ciągu dnia na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, a na wschodzie i w centrum okresami wzrastające do dużego i tam po południu przelotne opady deszczu. Na wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz 20 mm. Temperatura maksymalna 19 na Podkarpaciu i Podhalu, około 23 w centrum do 27 na zachodzie. Tak to będzie wyglądało. A za chwilę będziemy bardzo za granicą i będą sprawy cyber.

0: Pięty, zapalenie przedrostka. Pan Marek dopytuje o nazwę aplikacji do maszerowania i zliczania kroków. Healthy Cities Polska. Proszę tego szukać w tych sklepach, gdzie się apki pobiera. Tak. Trzeba to pobrać na terenie Polski. Kroki można robić za granicą, to jest okej, ale rzeczywiście tylko na terenie Polski można taką aplikację sobie zainstalować.
1: Cyber Magda.
0: O, a na przykład teraz jesteśmy za granicą i tam można robić kroki, ale apkę trzeba pobrać tutaj u nas. Magda Gacyk, Rio? Rio?
2: De Janeiro.
0: Czy możemy opowiedzieć trochę, czy przemilczamy temat zdjęcia, które przed chwilą wysłałaś?
2: Możemy opowiedzieć. Jest 3:35 w nocy i ja staram się być osobą niewadzącą nikomu w hotelu. W związku z tym moje studio jest nader specyficzne. To ty możesz opowiedzieć dalej.
0: Moim zdaniem jesteś w łazience pod umywalką obłożona poduszkami.
2: Tak. Tak, obłożona poduszkami, żeby wygłuszyć, bo tutaj dosyć dobrze słychać na korytarzu i w pobliskich pokojach, więc no staram się.
0: No po cichutku dzisiaj będzie.
2: Po cichutku, ale mam nadzieję ciekawie, bo dzisiaj no, zagłębimy się w niezbadane, spróbujemy odkryć zakryte, zajrzeć w przyszłość, spróbujemy.
0: Tak, bo dzisiaj jest tak, Cyber Magda i technologiczne wizje Nostradamusa z Brazylii. Opowiadaj!
2: No bo tu są bardzo silne religie afrobrazylijskie, no, takie jak Candomblé i Umbanda, przywiezione niegdyś przez niewolników. Świetnie się też mają wszelkie chrześcijańskie kościoły pentekostalne. No tam, gdzie te rozmaite cuda, ozdrowienia, zmartwychwstania są na porządku dziennym, a do tego Brazylia jest krajem o największej liczebności na świecie spirytystów, czyli wyznawców XIX-wiecznej ideologii, gdzie jest dużo reinkarnacji i komunikacji ze zmarłymi, no podczas właśnie seansów spirytystycznych. A jeśli tylu wiernych jest przekonanych, że potrzebuje specjalnych przewodników, żeby pogadać z bliskimi zmarłymi, to jaki zawód staje się popularny, redaktorze, obok lekarza, prawnika i programisty?
0: Łącznika. Takiego.
2: Łącznika, tak. Jasnowidzącego łącznika. Zna redaktor jakiegoś jasnowidza?
0: O, wielu.
2: No i pewnie wie redaktor, że jasnowidz to jest ciężki i niewdzięczny fach, proszę ja.
0: Trudna robota, trudna. Nawet się myślałem o tym, ale pomyślałem, że nie.
2: Ja powiem, że to wszystko zależy od tego, żeby mieć pomysł na siebie. I Atos Salome, a tak naprawdę Claudio Fernandez, zwany obecnie żywym albo nowym Nostradamusem, ma właśnie taki pomysł, a właściwie kilka. Zaczął

0: od przepowiedni, które, jak twierdził, przekazywał mu starożytni Egipcjanin Put Satanakia. Ale moda na starożytnych Egipcjan, starożytne senniki egipskie i klątwy Faraona dawno się skończyła, nikt tych wizji nie kupował. Wówczas Salome spróbował z dawnym kapłanem jednej z religii Bantu, ale też nie zażarło. Próbował się chwalić, że przewidział śmierć Elżbiety, ale monarchini była już bardzo wiekowa i chyba jej odejście nie było szokiem dla nikogo. No, ciągle wiatr w oczy. I wtedy Salome dość radykalnie zmienił koncepcję. Poszedł w nowoczesne technologie. I kiedy zaczął przewidywać, no tu słyszę, redaktor, że mówię przewidywać w cudzysłowie, prawda?
1: Widzę i słyszę.
0: Więc zaczął przewidywać burze na słońcu i globalne awarie internetu. I świat zaczął słuchać. Zaczęły się pojawiać zagraniczne media, no i spijać każde słowo. Tu pewnie chciałby redaktor wiedzieć, co nas czeka w bliższej, dalszej przyszłości.
1: Czasem lepiej nie wiedzieć, ale chętnie się dowiem.
0: No więc ma dojść do walki dobra i zła w kosmosie, a zarzewiem konfliktu, tak, ma być górnictwo kosmiczne. Różne kraje się pokłócą o bogate złoża, które mają asteroidy, i zacznie się naparzanka poza orbitą ziemską. Więc redaktorze, nic właściwie specjalnie odkrywczego, prawda?
1: Też bym mógł.
0: No, te wizjonerzy i futuryści mówią o tym nie od dziś, ale tu Salome dołożył jeszcze kosmitów, którzy najpierw będą nam się przyglądać, a potem się włączą w te wojenne gierki. Do tego jeszcze zaczął mówić, że na Ziemi wykończy nas niekontrolowany rozwój technologii kwantowych, i te tech wizje chwyciły, bo proszę państwa, no boimy się tej niepewnej przyszłości z technologiami, których nie rozumiemy do końca i które przemeblowują nam te życie na różne sposoby, no więc takie straszaki działają. Tymczasem wie redaktor, kto najlepiej przewiduje przyszłość?
1: Ale zna imienia i nazwiska?
0: Tak. Imię sztuczna, a nazwisko...
1: Nazwisko Gencja.
0: Gencja. Sztuczna inteligencja. Profesor Philip Tetlock z Wyższej Szkoły Biznesu Whartona w Pensylwanii przeprowadził ze swoim zespołem badania bardzo ciekawe, które wykazały, że jeśli mamy komuś wierzyć, jeśli chodzi o te prognostyki, to najlepiej wierzyć sztucznej inteligencji. Tylko trzeba wiedzieć, jak do tego podejść. Mhm. Otóż od dekad wielu ekspertów od trendów rozmaitych polegało w swoich prognozach na tak zwanej mądrości ludu. Wyciągali średnią z bardzo różnych opinii. AI trenowane jest na danych pobranych od milionów osób, syntezuje je, wyciąga średnią, tylko że każde narzędzie AI ma trochę inną perspektywę. Ale jeśli weźmiemy, jak wzięli badacze z Whartona, kilka dużych modeli językowych, jak ChatGPT, Claude, Grok i tak dalej, sumujemy ich prognozy i wyciągniemy średnią, poczekamy, żeby sprawdzić, czy się ziści, to okazuje się, że wyniki są bardzo, ale bardzo bliskie rzeczywistości. Także nie nowy Nostradamus z Brazylii, redaktorze, a syntetyczny Nostradamus z linii kodu.
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To spokojnej dalszej części nocy życzę.
0: A ja miłego dnia.
1: Wszystkiego dobrego. Magda Gacyk z Rio. Magda, czyli Cyber Magda i technologiczne wizje Nostradamusa z Brazylii. Oto on był. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia.

0: Zdaje się, że rozrabialiśmy w sprawie tej aplikacji do mierzenia kroków, liczby kroków, bo się troszkę sytuacja przywiesiła, ale cierpliwości, wszystko będzie bardzo dobrze i chyba nawet już można, więc zapraszamy. A teraz...
1: Na festiwal zaprasza Tauron Polska Energia oraz miasto Katowice.
2: Muzyczny koniec.
0: I Kasia Pasierbik.
3: Dzień dobry. Myślę, że na koncertach tak skacząc też można trochę kroków ponabijać.
0: O, ciekawe właśnie.
3: A już w tym tygodniu w Strefie Kultury w Katowicach królować będzie elektronika. Festiwal Tauron Nowa Muzyka, czyli jeden z najważniejszych festiwali muzyki elektronicznej w Europie, w tym roku odbędzie się w dniach 4-7 czerwca. Jak przekonują organizatorzy, tegoroczny line-up łączy pokolenia i gatunki. Legendy techno, ikony sceny klubowej i osobowości, które przełamują schematy. No to rzućmy okiem. Aparat, Bokka, Dave Clark, Princess Nokia, Hania Rani, Fish Emade Sound System czy duet rapera Kozy i saksofonisty Kuby Więcka. 21. edycja festiwalu Tauron Nowa Muzyka to 4 dni pełne muzyki, ponad 30 różnych artystów, którzy wystąpią na 6 scenach. Bilety i karnety są jeszcze dostępne, a Radio 357 objęło wydarzenie patronatem medialnym.

Martyna Baranowska ogłosiła swój pierwszy klubowy koncert. 23 czerwca wokalistka wystąpi w warszawskim Bardzo, Bardzo. Ale przecież to nie jest pierwsze rodeo Martyny. Mogą ją Państwo znać z wrocławskiego zespołu Nago, czy z udziału w projekcie Ars Latrans Orchestra. Z początkiem tego roku Martyna rozpoczęła karierę solową. W maju ukazał się jej trzeci singiel i tak się rozkręca dziewczyna, bo napomknę jeszcze, że wokalistkę będzie można usłyszeć również na męskim graniu 8 sierpnia w Krakowie na scenie Ży. Ale wracając do warszawskiego koncertu Martyny Baranowskiej, bilety są już dostępne.

Tego lata w trasę wyruszy Magda Klus. Wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów debiutowała jako połowa duetu Seals, a w 2020 roku postawiła na ścieżkę solową. Wszystko zapoczątkował singiel Rzeka, wydany w ramach akcji Fonobo Pitcher. Na koncie ma dopiero jeden album długogrający, Głębiny, wydane w 2022 roku. Natomiast w ubiegłym, 2025, Magda zaprezentowała słuchaczom epkę zatytułowaną Sen, który się powtarza. 5 utworów melancholijnych ballad o, jak wskazuje sam tytuł, powtarzających się snach oraz drobnych, nieoczywistych momentach, które pozostawiły w niej ślad. Wokalistka zapowiedziała na nadchodzące wielkimi krokami lato 4 koncerty. 19 czerwca Gdańsk, 21 czerwca Warszawa, z kolei w lipcu 10 wystąpi w Opatówku, a 12 w Wejherowie.

0: takie informacje dziś. Kasia Pasierbik, bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia, do usłyszenia.
2: Na festiwal zaprasza Tauron Polska Energia oraz miasto Katowice.
0: Tak było o festiwalu Tauron Nowa Muzyka. 9 minut do 9.

0: 6 do 9 wyrobimy się.
1: Latka lecą.
0: Także panie Łukaszu, do dzieła. Łukasz Błąd, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jesienią obchodzimy Światowy Dzień Krawata, ale teraz mamy pełnię wiosny, a o tej porze roku w Polsce umiłowanie wolności wyraźnie wzrasta. Dlatego dzisiaj na terenie całego kraju i w większych ośrodkach polonijnych obchodzimy Dzień Bez Krawata. Jego zdjęcie z karku jest w jakimś sensie symbolem uwolnienia. Ten chorwacki wynalazek przyjął się niemal na całym świecie, głównie na szyjach męskich, choć od jakiegoś czasu i kobiety sięgają po ten do niczego w gruncie rzeczy niesłużący element garderoby. Osobiście jestem zwolennikiem krawatów na gumce, bowiem mało co tak mnie wyprowadza z równowagi, jak ich zawiązywanie. Superbohaterami są dla mnie mężczyźni, którzy nie przerywając rozmowy o zwykłej logistyce wyjścia z domu, potrafią zawiązać węzeł windsorski, czyli taki regulaminowy dla polskiej policji. I to na właściwą długość, z foremnym guzełkiem, jedną ręką, drugą popijając kawę. Filmik zatytułowany na YouTubie Prosty węzeł krawatowy w 10 sekund oglądam kilkadziesiąt razy przez godzinę, pauzując w kluczowych momentach, a i tak wychodzi mi jakieś pokraczne wiązanie sięgające albo do pępka, albo do ud. Zdecydowanie brakuje usług w zakresie wiązania krawatów, no przynajmniej w sezonie komunijno-weselnym, a przecież są jeszcze konferencje, festiwale muzyki klasycznej i obrony. Już nie mówię o włoskim węźle Niki, weneckim czy Free American, ale żeby odpłatnie wiązano jakiś taki najzwyklejszy. Mogliby tak sobie dorabiać ludzie z obsługi szatni w filharmoniach i teatrach, kościelni z organistami czy ochroniarze w centrach biznesowych. Oglądałem kiedyś komedię romantyczną i potwierdziło się, że to odrealniony podgatunek fantazy. Gdy ukochana, za którą bohater uganiał się przez większość filmu, w końcu zbliżyła się do niego, to pocałowała absztyfikanta w czoło, potem w usta, a następnie rozwiązała mu krawat, zamiast zdjąć go poprzez luzowanie z zachowaniem węzła. Brak jakiejkolwiek reakcji mężczyzny i pozostanie przez niego w miłosnym stuporze było kompletnie pozbawione wiarygodności. W internecie nie udało się znaleźć ani jednego zdjęcia, na którym bez krawata lub muszki byłby Giuglielmo Marconi, który 129 lat temu otrzymał patent na wynalazek radia. Pytanie, czy radiowcy nie powinni na pamiątkę tego faktu prowadzić audycji pod krawatami nawet w taki dzień jak dzisiaj? Nie ma chyba częściej słuchanego pod krawatem utworu niż Marsz Weselny Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. 179 lat mija dzisiaj od pierwszego wykonania tej kompozycji na jednym z angielskich ślubów. Nie wiadomo, od kiedy istnieje tradycja rzucania przez pana młodego krawatem i dlaczego to wciąż nazywa się oczepiny. I dlaczego już kilka godzin po ślubie dokonuje on tego wolnościowego aktu. I czemuż to coraz częściej trzeba ustawiać szwagra, żeby ktoś w ogóle złapał. Dobrego dnia bez krawata.
0: Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo serdecznie. Łukasz Błąd. Do usłyszenia za tydzień, panie Łukaszu, złociutki jedyny. A właśnie, a Łukasz Błąd jest jurorem, trzeba państwu wiedzieć, w konkursie pod tytułem Podcast Roku. I od wczoraj można zgłaszać propozycje swoje, drodzy podcasterzy, więc no, na pewno państwo zerkną i będą wiedzieli, gdzie, co i jak. Podcastroku.pl. 2,5 minuty do 9. Zdążyłem.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 2 czerwca. Dziewiąta minęła. Serwis informacyjny Radia 357 przygotował i przedstawi Państwu Andrzej Rutkę.
1: 4 osoby zginęły, a 58 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na Kijów. W mieście doszło do poważnych zniszczeń, poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko. W Dnieprze śmierć poniosło 6 osób, a poszkodowanych jest obecnie 36. To kolejny tragiczny w skutkach atak Rosji na ukraińskie miasta. W stolicy kraju władze zaapelowały do mieszkańców o opuszczenie domów i udanie się do schronów.
2: No, zobaczcie, my sami wyżywamy.
1: Widzicie, radzimy tu sobie sami. Ukraińcy radzą sobie sami. Chociaż pomoc z Zachodu nadchodzi, to nie sądzę, żeby pomagali nam zbytnio. Gdyby presja międzynarodowa była silniejsza, myślę, że ta wojna skończyłaby się szybciej.
2: Jakby był silniejszy, ja думаю, ono bystrzejsze zakończyło się.
1: Mówi jedna z osób, która tę noc spędziła na peronie kijowskiego metra głęboko pod ziemią. Podczas bombardowań armia rosyjska zaatakowała Ukrainę, wykorzystując 656 dronów i 73 rakiety. Obrona przeciwlotnicza zlikwidowała 602 drony i 40 rakiet, przekazały ukraińskie siły powietrzne. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych coraz bliżej. Zakaz obejmie uczniów podczas całego pobytu na terenie szkoły, a więc nie tylko w czasie zajęć, ale również podczas przerw. Projekt zostanie dziś przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów, tak zapowiedziała szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Jak dodaje, przewidziane są dwa wyjątki od tych przepisów.
3: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły.
1: Przepisy mają obowiązywać od nowego roku szkolnego. Rada Ministrów zajmie się dziś także przepisami mającymi ograniczyć dzieciom dostęp do pornografii. Projekt zakłada m.in., że dostawcy treści pornograficznych będą odpowiedzialni za weryfikację wieku użytkowników w inny niż dotychczas stosowany sposób, czyli poprzez autodeklarację, według której, aby uzyskać dostęp do pornografii, wystarczyło kliknąć okienko z potwierdzeniem ukończenia 18 lat. W serwisie Wizyta w Bydgoszczy trwa tam dwudniowy kongres wodny. To spotkanie ekspertów i praktyków z obszaru szeroko pojętej gospodarki wodnej. Dyskutują o wyzwaniach i o kierunkach rozwoju. Z Bydgoszczy Rafał Frydrych.
4: Bydgoski kongres odbywa się po raz trzeci. Przyświeca mu idea kompleksowego oglądu zagadnień związanych z wodą, która jest jednym z kluczowych czynników decydującym o bezpieczeństwie państwa, stabilności gospodarczej i jakości życia jego obywateli. Jak mądrze i odpowiedzialnie nią gospodarować w kontekście narastających wyzwań klimatycznych. Języczek uwagi w gorących dyskusjach w Bydgoszczy – retencja. Profesor Paweł Rowiński, Polska Akademia Nauk.
5: Przede wszystkim retencja krajobrazowa, bo jest to element, który pozwala na zarówno walkę ze skutkami suszy, jak i powodzi.
4: W Bydgoszczy padła też konkretna deklaracja. Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
6: 2 miliardy złotych zostaną przeznaczone na działania przeciwpowodziowe i te związane z renaturyzacją.
4: Bydgoszcz, Rafał Frydrych. Radio 357.
1: Głównym organizatorem bydgoskiego kongresu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest formalnie odpowiedzialne za gospodarkę wodną w naszym kraju. Elitarne grono uczniów będzie kształcić się w siłach specjalnych. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie jako pierwsza w kraju uruchomi klasę o takim właśnie profilu. Miejsc będzie tylko 11, mówi dyrektor szkoły Adam Manika.
7: Uczeń sił specjalnych będzie miał zajęcia ze sportów walki, z topografii, będzie miał zajęcia wytrzymałościowe, będzie miał zajęcia z motoryki, czyli damy mu przez ten 4-letni kurs liceum ogólnokształcącego szeroki wachlarz przede wszystkim sprawności fizycznej.
1: Nauka ruszy we wrześniu. Absolwenci będą przygotowywani o to, by starać się o służbę na przykład w jednostkach GROM czy innych jednostkach specjalnych. I na koniec inwazja parzących gąsienic pod Piłą w Wielkopolsce. To gąsienice motyla krupówki rudnicy, jak mówi Bartosz Siwak z Nadleśnictwa Kaczory. Kontakt z nimi może być niebezpieczny dla człowieka.
8: Gąsienice tego motyla są wyposażone w włoski, które są bardzo cienkie i łamliwe i mają na samych końcóweczkach haczyki i toksyny, które przy kontakcie ze skórą powodują po prostu efekt poparzenia, obrzęku, czy jeśli dostaną się do dróg oddechowych albo oczu, silne reakcje alergiczne.
1: Jedyny skuteczny sposób walki z tymi larwami to opryski. W niektórych miejscach już je przeprowadzono. Ci, którzy chcieliby własnoręcznie pozbyć się parzących gąsienic z domów i samochodów, powinni to zrobić w rękawiczkach. I w porannych serwisach to już wszystko. Kolejne w popołudniówce Radia 357. Do usłyszenia.
0: Ciebie też wkręcił?
9: Właśnie nie wiem, co o tym myśleć.
0: Nam inaczej tłumaczyłeś krupówkę Rudnicy.
9: Tak, i zawsze mówiłeś bez rękawiczek, a teraz w rękawiczkach?
0: No Andrzej, dobrze, sport Mateusz Usiasz.
9: Nie wiem, przed nami kolejny, mamy nadzieję, szalenie emocjonujący dzień z tenisem. French Open wkroczyło w decydującą fazę. Przed nami przy wtorku już tylko 4 mecze, wszystkie ćwierćfinałowe. Jako pierwsze na kort wyjdą Rumunka Kirstea oraz Rosjanka Andrzejewa, a dalej pojedynki z Svitolina Kostiuk, Hodar Zwieriew oraz Mencik Fonseca. Dzisiaj na Paryż spoglądać będziemy względnie spokojnie. Dopiero jutro o jedną drugą powalczy Maja Chwalińska, a jej przeciwniczką będzie Rosjanka Anna Kalińska. Legia Warszawa z szansą na obronę tytułu w Orlen Basket Lidze. Wczoraj odbyło się spotkanie numer 3 pomiędzy Legią a Dzikami, no i prowadząca 2-0 w serii Legia przypieczętowała swoje zwycięstwo, pokonując w hali koło 91-78 Dziki. Dziki, które i tak mają za sobą znakomity sezon. Grzegorz Kamiński.
10: Kawał dobrej roboty zrobiła Legia z nami. My trochę nie zdołaliśmy dzisiaj przełamać tej złej pasy rzutowej. Do tego trochę łatwych przegranych 1-1. No i trochę spuściliśmy głowę, trzeba przyznać. Pod koniec pierwszej połowy te spuszczone głowy no, odbiły się tym, że Legia jeszcze zdobyła te 5 punktów dodatkowych i no, bardzo ciężko było nam w drugiej połowie dogonić miejsce w swój moment, ale no, to nie wystarczyło.
9: Tyle koszykarz Dzików, które teraz walczyć będą z Arką Gdynia o brązowy medal. Natomiast pierwszy finałowy mecz pomiędzy Legią a Zastalem Zielona Góra 8 czerwca w poniedziałek. Kontynuując wątek koszykarski, śpieszę donieść, że wystartowały jubileuszowe 10. Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Miejsce absolutnie wyjątkowe, bo warszawski plac defilat i doprawdy wygląda to wszystko pod pałacem bardzo imponująco. Za nami już mecze Polek. Biało-czerwone w swoim pierwszym spotkaniu grupowym 20-10 pokonały Madagaskar, a w drugim przegrały z Czeszkami 12-14. Dziś do gry wkraczają panowie, a nasz zespół zmierzy się z Mongolią oraz z Łotwą. Transmisja w TVP Sport. Kadrę wsparli polscy raperzy, m.in. OSTR.

0: Z inicjatywy Basket Bazy 3x3 w porozumieniu z PZ Kosz powstał projekt, który ma dodać energii biało-czerwonym podczas Mistrzostw Świata. W utworze Reprezentacja 3x3 udział wzięli OSTR, Łysąży, Ryfari, Żółw, Namaste, Wilgor, Bilon HG i Żary HG. W teledysku wystąpili także reprezentanci Polski: Przemysław Zamojski, Marcel Ponitka, Adam Waczyński i Dominik Grudziński. Proszę sobie to koniecznie zobaczyć, sprawdzić. A teraz proszę się przyznać, brakowało Państwu naszej reprezentacji w serwisach, prawda? A przecież trwa zgrupowanie, jesteśmy już po porażce 0-2 z Ukrainą, a przed meczem z Nigerią. Z drużyną Super Orłów, jak mówi się o naszych środowych rywalach, zmierzymy się w Warszawie. Z obozu kadry nie docierają żadne niepokojące sygnały, raczej wszyscy zdrowi i czekają, no nie na mundial, a swój ostatni mecz przed wakacjami. Niestety bardzo trudno powiedzieć, kogo jutro zobaczymy w wyjściowej jedenastce, ale może z racji okoliczności trener Jan Urban postawi jednak na strój galowy. To będzie 50. spotkanie kadry na PGE Narodowym. Bilans to 29 zwycięstw, 13 remisów i 7 porażek, a Nigeria będzie jej 37. rywalem na tej arenie. Sport wróci po 16 i być może posłuchamy sobie po południu Nikoli Zalewskiego albo selekcjonera.
1: Nie wiem, dlaczego tak sobie dokończyłem zdanie, jak powiedziałeś, że jesteśmy już po porażce z Ukrainą i przed...
0: Przed porażką z Nigerią?
1: Tak.
0: No wiesz co?
1: No nie wiem, to było niepotrzebne.
0: Ja idę na ten mecz, ja bym chciał zwycięstwo zobaczyć.
1: No, oczywiście, zawsze. Kibicuj tam, Mateusz, od nas.
0: Jak też będziesz słyszał takie, to ja.
1: To ty. Na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, a na wschodzie i w centrum okresami wzrastające do dużego i tam po południu przelotne opady deszczu, na wschodzie także burze, lokalnie z gradem i napada 20, jak będą burze. Temperatura 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, około 23 w centrum, do 27 na zachodzie.
2: Radio 357.
1: A na stadion nóżkami?
0: Nóżkami,
1: bo tam, żeby kroki robić.
0: Nóżkami.
1: Nóżkami, oczywiście.
0: Prosto z Ursusa.
1: O, to
0: z pół roku będę szedł.
1: To już wychodzi.

0: Tor Jejmos. Dzień dobry, niedźwiedziu.
1: Dzień dobry, łaziłem już od rana.
0: Łaziłeś?
1: Tak.
0: Nie, drałowałeś. Dzisiaj drałowałeś.
1: Tak, słyszałem tego pana, który drałował z pieskiem.
0: To jest bardzo ciekawe, rzeczywiście, bo robimy kroki, ale generalnie jest wiele synonimów. Drałować, łazić, śmigać, popylać. Co jeszcze? Zasuwać.
1: No jeszcze jedno, ale to nie.
0: Adam, to skreślam, to się nie nadaje. Tak czy inaczej, proszę robić kroki, przystępować do drużyny.
1: Ale czy gdzieś mi tak mignęło, że mówiłeś o tym, że za granicą też można?
0: Można robić kroki, ale nie można pobrać aplikacji.
1: Być w tym. Tak.
0: No, aplikację trzeba na terenie Polski. No, takie są ograniczenia technologiczne i też...
1: No i ten hasło jest Radio 357 bez kropki?
0: Bez.
1: Z dużej litery.
0: Z dużej.
1: No.
0: I bez spacji.
1: Bez spacji.
0: I nikomu nie wolno przekazywać hasła, tylko osobom wtajemniczonym.
1: I potem można wybrać drużynę, tak?
0: Tak.
1: Okay.
0: Potem wybieramy albo drużynę, jak tam my się nazywacie?
1: No jakoś tak ładniej.
0: Krokoluby z niedźwiedziem albo sybaryci z panem Kubą. Się zapisałem już.
1: Wiesz co, ale 6000 kroków tam sugerują.
0: Gabson za 7:47 napisała, że już ma 6000.
1: Wersja sugerowana. Ja już to mam 5 coś. Także.
0: 5?
1: Tak, ja trzymam się tych 14000.
0: Sobie pomyślałem, jak ten facet powiedział, że drałuje z pieskiem, to żeby na przykład do szelek psu przymocować, bo on drobi bardziej to.
1: Tak, to też można.
0: To może tam więcej. Tak czy inaczej, zapraszamy Healthy Cities. Proszę poszukać aplikacji z adnotacją Polska i pobrać i zainstalować, wybrać drużynę i robić kroki, bo o to chodzi.
1: No i 10 po 11 się spotykamy z Kubą.
0: Tutaj?
1: Nie no, on na statku, a ja bez statku.
0: A on będzie chodził po pokładzie tam i z powrotem?
1: Właśnie o to chcę go zapytać, jak on te kroki tam zamierza robić.
0: Dobrze. To my mówimy, porankowa audycja i ekipa, wszystkiego dobrego i zmykamy, a zostają państwo z niedzielą.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

Było zapotrzebowanie na Spanglish version You'll See, Madonny. Jeśli chodzi o starą, dobrą Madonnę, to ja zawsze bardzo tak. I tak słuchając tego utworu, pomyślałem, że to tak jak Bowie śpiewał Girls i też nagle przeszedł na japoński. Okej, w czwartek się spotkamy z Davidem Bowie. Witamy Państwa. Halina Wachowicz, Adam Szura i Marek Niedźwiecki. Dzisiaj piękny dzień za oknem. Telefon pokazuje, że nie ma słońca i że będzie padał deszcz, a tu słońce za oknem i piękna pogoda. Niech tak będzie, bo przecież to już jest czerwiec. Ja dzisiaj miałem jeszcze kurtkę założyć wiosenną, ale opanowałem się jakoś i bez kurtki, aby tylko mnie nie przeziębiło. Kawa jest? Jest. Piosenka dnia jest? Jest. To co chwilę. Słowa pod lupą. Dzisiaj ostatnie przed wakacjami. Dziewczyny pojawią się tutaj. Profesor Katarzyna Kłosińska, doktora Agata Honcia. Około 10:30. Płyta tygodnia Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. No i mamy taką płytę dla Państwa. Warto powalczyć. A zaraz potem połączymy się z Kubą. Tak, statkiem. Nie statkiem, tylko z Kubą. No, Kuba na statku. O, w sprawie tych healthy cities, czyli robienia kroków. Ciekawy jestem, do którego zespołu Państwo dołączą. Krokomaniacy albo sybaryci. No tak, no to dobrze. A, Marek Małpa, radio 357.pl, to się nie zmieniło. No słońce świeci za oknem jak nic i kawa jest.

Pan Tomek sprytnie przypomina jeden z moich grzechów radiowych. Tak, kiedy prezentowałem po raz pierwszy utwór Holiday, powiedziałem, śpiewa zespół Madonna. No tak, no nie było internetów, nic nie było wiadomo, żadnych informacji nie było na ten temat. Co ja mogę, no. Ale wiem, że takie wpadki państwo uwielbiają. Brandy Carlile, piosenka Life on the Run. Mnie się bardzo podoba, a jak państwu?

Melduję, że jestem w drużynie krokomaniaków, napisała pani Wiosia. Dziękuję bardzo, bardzo się cieszę. O tym potem, czyli o 11 z minutami połączymy się z Kubą. Brandy Carlile, bardzo ładna piosenka zatytułowana Life on the Run. No i ona oczywiście jest w zestawie do głosowania na listę piosenek 357 do piątku w samo południe. No i stało się. Mamy nowe, ale nowe nagranie grupy AHA, Slanted Floor. I widzę z głosowania, bo Hela podsyła mi zawsze przed audycją, jak to wygląda stan na teraz. Widzę, że nie tylko Heli się spodobało. Angus and Julia Stone zaraz potem, czyli wspieramy system.

No tak, pani Agnieszka napisała i głosy poszły, no ale może za wcześnie. Slanted Floor, aha, i Angus and Julia Stone, Karaoke Bar. Pan Marcin pyta, czy wszystkich przyjmujemy do drużyny. Kompletnie wszystkich, jeśli mają państwo ochotę, bardzo prosimy. Radio pisane z dużej litery, radio 357, bez spacji, bez kropki. To jest hasło. I proszę go nikomu nie przekazywać. Aha, ja zgłosiłem do listy piosenek ten utwór.

Taki duet. Peter Frampton zaprosił do wykonania tej piosenki Sheryl Crow i jest ona w zestawie do głosowania na listę. Tak tu cicho o zmierzchu, że pomyślałem sobie, zrobimy jeszcze jeden Wspieraj.

dlatego że noc może i lepiej niż gdyby nic. Stało się tam, gdzie widzę sens i czasem chcę, a nie mam dość siły. I dobrze, że jest, że trzyma mnie tak tej niepewności przyjemny klimat. Bo może bym tu za tym, co tam, za bardzo tęskniła. Nie widzę.

Fink i wcześniej Chminek. Piosenki z listy piosenek 357. Polecam Państwu głosowanie do piątku w samo południe. Kartki z kalendarza. Zaczniemy sobie od urodzin. Tony Hadley ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym.

Tony Headley, wokalista wtedy z Panda Ballet, ma dzisiaj urodziny, wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Wybrałem taką mniej, rzadziej odtwarzaną piosenkę Only When You Leave. 2 czerwca 1973 roku Paul McCartney był wielki na liście amerykańskiej. Na liście płyt na pierwszym miejscu Red Rose Speedway, a na liście singli na 4 tygodnie My Love. To moim zdaniem jedna z jego najpiękniejszych miłosnych piosenek.

No tak. My Love, Paul McCartney, zespół The Wings. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. W 2016 roku specjalna wersja winylowej płyty Changes One Bowie była na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii. 2016, wiadomo dlaczego.

0: David Bowie, Changes, z płyty Changes One Bowie. Sprzed 10 lat temu na pierwszym miejscu płyt winylowych. No tak, ta przyszła, ta moda i tak trwa. 10 minęła.
1: Kieruj się na południe.

Kenny Loggins z młodym Logginsem, to mógł być Crosby, ten taki dzieciaczek na początku. Conviction of the Heart. Panie Marku, jak panu minął cień dziecka? Fantastycznie, bo wczoraj niczego nie musiałem robić, a na dodatek popadał przez 3 godziny taki deszcz, na jaki czekamy. Cichy, spokojny, łagodny. No ale tak pomyślałem, że to jeszcze tuż za dniem dziecka to sięgniemy jeszcze po takie dwa wspomnienia.

Wiem, infantylne, ale od razu byłem 50 lat młodszy. Little Jimmy Osmond, wcześniej Tomek wersji Marek Grechuta. Takie wspomnienie dnia dziecka. Wracamy do kalendarza muzycznego. 1979. Kończyła się era disco. Donna Summer była na pierwszym.

Tak, Donna Summer cudownie kończyła erę disco płytą Bad Girls, a wtedy na 2 czerwca 1979 roku na pierwszym miejscu amerykańskiego Billboardu piosenka Hot Stuff. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. 2 czerwca 1944 roku rodził się Marvin Hamlisch, pianista, kompozytor. Napisał wraz ze swoją wtedy partnerką Carol Bay Sager piosenkę do filmu Jamesa Bonda The Spy Who Loved Me, Nobody Does It Better. Wykonała tę piosenkę Kelly Simon. Moim zdaniem to jedna z najpiękniejszych bondowskich piosenek.

Nobody Does It Better z filmu The Spy Who Loved Me. Napisali Marvin Hamlisch i Carol Baeyeseger. Zaśpiewała cudownie Kelly Simon. Gdybyśmy kiedyś robili plebiscyt na ulubione. Nie, to na razie nie. Na razie to wycofuję w takim razie. Co my tu mamy? 11, 21 minut po godzinie 10. Za 9 minut pojawią się Katarzyna Kuśnicka i Agata Honcia, ale wcześniej jeszcze Bogdan Olewicz, który będzie świętował swoją 80 na festiwalu w Opolu. To wybrałem takie dwie piosenki.

0: Andrzej Piosenki z tekstami Bogdana Olewicza i jest godzina 10:30.
1: Słowa pod lupą.
0: Profesor Katarzyna Kłosińska, doktor Agata Honcia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Prawda, że ładnie pan Bogdan napisał, liście z drzew spadają masłem na dół? To też dziecko mogłoby wymyślić.
3: Tak. Liście masłem na dół, tak.
2: I to jest zapożyczenie angielskie, tak, bo tak kulturowo właśnie w świecie anglojęzycznym się mówi, że kanapka właśnie spada zawsze masłem na dół. Okay. To jest, w naszej kulturze to jest nowe, a przyszło do nas przez kulturę amerykańską. Takie no. wyobrażenie.
3: Jak wszystko. Teraz.
0: No i jeszcze dzieci mogłyby wymyślić tytuł piosenki Jesteś mlekiem na całe zło.
3: Chociaż dzieci słowo lek też znają,
0: tak.
3: Bo tam czasami biorą jakąś witaminkę czy coś takiego.
0: Słyszałem cię, jak oceniałaś te wybory. Sikunda, fantastyczny wybór,
3: sikunda,
0: prawda?
3: Sikunda, tak, czyli przerwa na siku.
0: Tak.
3: Tak. To jest bardzo, to znaczy to jest takie pojęcie, które właściwie nie wiadomo, dlaczego nie zostało jeszcze wprowadzone. A to tak, no i też to...
2: Myślę, że niniejszym zostało.
3: Właśnie
2: myślę, że
3: niniejszym, tak,
2: się
3: ale dotychczas, ale tak. Dotychczas, tak. No i też leżeć z gołymi oczami, tak.
0: To jest to ładne.
3: No tak, no bo powieka, jak, prawda, oko jest, jak jest powieka na oku, tak jakby ubranie, no
0: tak.
3: Jak otwiera człowiek oczy, czyli powiekę unosi do góry, to te oczy są gołe.
0: No i jeszcze przepraszam za wyrażenie strap, tak, też świetne.
3: No tak, bardzo celne.
2: A to gołąb, tak?
0: Tak.
3: No tak, tak, tak, tak.
2: A dzisiaj widziałam, gdy szłam tutaj do radia, gołębia, uwaga, w drzewie, na gałęzi w drzewie. Nie.
3: A, to rzadko się
2: Bardzo rzadko. Nie na chodniku,
3: to
2: nie na
3: płycie. To trzeba jeszcze bardziej uważać.
2: Tak.
0: Wtedy tak.
2: Ale
0: nie wolno przechodzić.
2: Chronią.
0: Spadając masłem na dół. No właśnie, dziewczyny ostatni raz przed wakacjami.
3: Tak, bo już sesja studentów, trzeba tam się zajmować studentami i dopingować ich i potem wakacje i różne takie i konferencje różne i wyjazdy i tak dalej, więc dlatego bardzo nam przykro, że dzisiaj ostatni raz, ale
2: wracamy
3: po wakacjach i myślę, że ze zdwojoną energią.
0: A co to znaczy, że Pokemony są wśród nas?
3: No właśnie, a łapałeś kiedyś Pokemony?
0: Nie, nigdy.
3: A wiesz, co to są Pokemony?
0: Wiem, tak, to dzieci, jak ja już byłem dorosły, kiedy dzieci to
3: no
0: łapały.
3: Wiem, no to co, to jak ty to pamiętasz?
0: No wiem, że tam z telefonem się biegało i trzeba było złapać Pokemona. No.
3: Tak, kiedyś jeszcze jak nie było telefonów komórkowych, to z takim, no taką grą jakby, z takim urządzeniem, ja pamiętam, widziałam takie, tak, bo to...
2: specjalną konsolą, a potem były jakieś bransoletki, no rozmaite
3: tak, no właśnie, potem
2: urządzenia.
3: W 96 roku.
2: Tak, wymyślono tę grę, Japończyk pewien wymyślił tę grę, a właściwie wymyślił stwory, później na tej podstawie powstało wiele gier, wiele filmów, no przemysł bardzo się rozbudował,
0: dziś,
2: potem także marketing do tego się dołączył.
0: Dziś już bardzo bogaty Japończyk.
2: Tak.
0: No jeśli i tych, jeszcze żyje.
3: Tych stworów, spadkobiercy.
0: Tak.
2: Tych stworów było 151. Chodziło o to, żeby je jakoś właśnie łapać, oczywiście w sposób wirtualny, po to, żeby je trenować do walki z innymi potworami. No i to rzeczywiście wchłonęło zainteresowanie wielu osób, zaangażowało bardzo dużo osób.
3: Tak.
2: Było nawet takie hasło, złapie wszystkie, takie
3: tak,
2: hasło reklamowe.
3: Nie wiem, ja mam jeszcze w oczach takie, znaczy przed oczami takie, taki obrazek, jak czasami dzieci gdzieś po parku, czy gdzieś latają właściwie, no, szukają czegoś.
2: Czego inni nie widzą, ale
3: nie widzą,
2: dzieci
3: tak.
2: To widzą, tak.
3: No właśnie.
2: Zaczęło się od 151 Pokemonów, teraz jest już 9 generacji tych stworów, no i w sumie 1025 właśnie tych rozmaitych stworów już jest. One mają różne właściwości i tak dalej, ale świat Pokemonów nie zakończył
3: czyli
2: się
3: wraz
2: na...
3: z tym 1025
2: tak,
3: Pokemonem.
2: Tak. I w ogóle nie zakończył się na świecie fantazji. Granice się rozszerzyły.
3: No, oczywiście.
2: Bo na polskim, naszym rodzimym gruncie, Polska mistrzem Polski, pojawiło się coś nowego. Mianowicie nazywanie Pokemonami ludzi, a nie tych stworów.
3: Tak.
2: I to ludzi, o których no niestety nie myślimy zbyt dobrze. To akurat też jest... Znaczy nie akurat, to też jest nasza polska cecha.
3: Tak, pewnie dlatego, że te Pokemony miały taki dziwny wygląd, czy mają taki dziwny wygląd, nic takiego normalnego nie przypominają.
2: Jak to stwory,
3: więc pewnie dlatego. Zresztą zobaczcie, że trole też, prawda? Różne takie nazwy stworów są są raczej, jeżeli są odnoszone do ludzi, to do takich, których nie lubimy. No i tu na przykład często to jest w polityce, nie wiem, no, na przykład politycy mówią, że na jakiejś liście wyborczej były same Pokemony,
2: tak,
3: prawda?
2: I
3: przez
2: powodem,
3: to ugrupowanie, tak, gdzieś tam przepadło w jakichś wyborach.
2: Tak. No i ktoś przekonuje właśnie jakiś polityk, że przy układaniu kolejnych list wyborczych już takich błędów nie popełnią. Ci właśnie politycy już żadnych Pokemonów tam nie umieszczą. I rzeczywiście ten kontekst polityczny jest chyba współcześnie najczęstszy, choć nie jest jedyny, bo trochę wcześniej, a nawet no, sporo lat wcześniej, w pewnej piosence napisano, też w ujęciu politycznym, tylko nie w związku z jakimś konkretnym wydarzeniem, napisano tak. Polityka doprowadza do obłędu, wysnuwamy wniosek ten, bo w Sejmie same Pokemony, rząd do rzędu, darmo zjad albo leń.
3: No.
2: To jest cytat piosenki.
3: To może my w ten sposób, czy ten autor piosenki w ten sposób odwdzięcza się jakoś tak z awansem za nazwanie artystów darmozjadami i leniami, którzy się mogliby wziąć do roboty, a nie od pieniądze od państwa wyciągać. To tak sobie się tu pocieszam, że jakaś jest, była w tym idea głęboka. Tak, też no, cały czas jest mowa o tych Pokemonach, czy to niektórzy mówią, że w kancelarii prezydenta, inni mówią, że w kancelarii premiera albo w rządzie,
2: tak,
3: i tak, albo w Sejmie. No kto kogo nie lubi, to tam te Pokemony, u niego te Pokemony znajduje.
2: I tak, i je łapie. Ale nie tylko.

0: w podobny sposób, to potem się to zlewa, prawda? Tak. Czyli tak się troll w pewnym momencie można pewnie powiedzieć będzie, albo już, że ten Pokémon to też jest to samo, co tak. troll po prostu.
1: Ktoś do kogoś kieruje taki, no nie apel, tylko takie zdanie kieruje. Jesteś większym Pokémonem niż te zaimkiary, bo one chociaż nie głosują na jakiegoś tam typa, który najchętniej zamknąłby je w więzieniu i tak dalej, i tak dalej. Ktoś woli być Pokémonem, bardziej naturalnym albo Pokémonem, bo się bardziej wyróżnia, co jest dziecinne, połowa takich osób to są osoby dorosłe i tak dalej, i tak, tak dalej. Tak. Ktoś inny deklaruje, mogę być Pokémonem, czyli chcę się wyróżnić, tak, nie chcę tak. się z wami identyfikować. Czyli to pojęcie Pokémona stało się na tyle powszechne, powszechne i pojemne, że właściwie służy już jako taki pojemnik do pomieszczenia wszystkich emocji i tych takich w kontrze do kogoś i tych emocji autoidentyfikacyjnych.
0: Tak, i takie odwracanie znaku wartości, tak, prawda? Bo tak. tutaj ten, który mówi, czy pisze, mogę być Pokémonem, on to najpierw wymienia różne grupy takie światopoglądowe, tam liberałowie, narodowcy, tam tacy, śmacy, owacy. No a ja mogę być na przykład przewrażliwioną lewicą, mogę być Pokémonem, czyli jakby dla nich, prawda? Ci, którzy z tym ugrupowaniem się nie identyfikują, czy z tym światopoglądem i jeszcze widzą tam samo zło, to jakby to jest takie odniesienie tego ich słownictwa do siebie z takim trochę autoironią.
1: Tak, a Pokémony i tak można łapać. Wczoraj był Dzień Dziecka, dlatego o tych Pokémonach tak pomyślałyśmy. Można je sobie łapać, czy to te trawiaste, czy ogniste, czy latające, wodne, robacze, duchowe, mroczne
0: są,
1: bardzo, tak, bardzo tak, dużo tak. jest, też są trujące. Bardzo dużo jest typów
0: trujących
1: Pokémonów.
0: Trujących nie łapmy.
1: Nie, trujących nie. Ja właśnie, nie wiem, nigdy nie łapałam.
0: Ja też, no bo już byłyśmy za duże, że tak powiem.
1: Chyba
0: to
1: tak.
0: weszło w życie.
1: Chyba tak. No ale można sobie właśnie połapać je językowo i można też połapać różne nowe słowa, jeżeli państwo mają na to ochotę.
0: Tak,
1: to...
0: i połapać i potem wstawić, znaczy zaproponować je do naszego słownika, żeby tak. Bo tak. to zresztą słowo zostało zgłoszone przez...
1: Tak, przez panią Agnieszkę z Wietrzałdu i niedługo zostanie hasło opublikowane. Bardzo dziękujemy i zachęcamy wszystkich państwa. Zapraszamy na stronę www.obserwatoriumjęzykowe.uw.edu.pl,
0: gdzie jest słownik najnowszych wyrazów. Tak. A my zapraszamy na powakacjach.
1: Na powakacjach, tak. Na powakacje też, na jesień, na powakacje.
0: Tak, no jeżeli weźmiemy powakacje jako jeden wyraz, rzeczownik, tak jak
1: Tak jak po święcie,
0: tak. No to na powakacje, na okres po wakacjach, na okres powakacyjny i życzymy państwu miłego wszystkiego w czasie wakacji, co się ma wydarzyć. Wszystko jedno, czy to urlop, czy to praca, czy to egzaminy, czy to, nie wiem, malowanie mieszkania.
2: Ja wam też wszystkiego najlepszego na te wakacje. Katarzyna Kłosińska, Agata Honcia, do usłyszenia i zobaczenia.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.

Judy Zuk. To teraz piosenki sprzed 50 lat. Dzisiaj takie dosyć nietypowe, bo Don't Go Breaking My Heart, Elton John i Kiki Dee, 50 lat temu, to był pierwszy numer jeden Eltona Johna na listach brytyjskich. Nagrał wcześniej fantastyczne płyty, a z przebojami miał jakiś kłopot. I to był duet, a potem dopiero Sacrifice się pojawił. A Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town, akurat dzisiaj mija rocznica wydania słynnej płyty koncertowej Life and Dangerous, ale my posłuchamy wersji studyjnej The Boys Are Back in Town, Don't Go Breaking My Heart. Bardzo proszę.

The Boys Are Back in Town, to Thin Lizzy, a wcześniej Don't Go Breaking My Heart, Elton John i Kiki Dee, piosenki sprzed 50 lat. W sprawie nie bociana, tylko tego gołębia na drzewie, pan Przemysław napisał, to na pewno był grzywacz, największy z gołębiowatych. One odlatują z Polski na zimę. No, uczymy się, tego nie wiedziałem. Super Trump.

Super Tom, free as a bird. To ile nam zostało jeszcze do godziny 11? How long do 11? Ace, 3 minutki z kawałkiem.

No, dziś wersja singlowa Got to be Real, Sheryl Lynn. 4 minuty po godzinie 11, to już za chwilę połączymy się z Kubą, który statkiem. Zapytamy, czy to statek. Ale wcześniej płyta tygodnia. Paul McCartney, 18 album The Boys of Dungeon Lane. Do nagrania tej płyty zaprosił m.in. kolegę z zespołu The Beatles, Ringo Starra. No i Home to Us, to piosenka w zestawie do głosowania na listę. Mamy taką płytę dla Państwa. Halina.Wachowicz, @radio357.pl.

0: Paul McCartney i Ringo Starr, Home to Us, z nowej płyty Paula McCartneya. Aśka Stczewa już się cieszy, bo właśnie dzisiaj dla Asi ta płyta. Dziękujemy za udział. 8 minut po godzinie 11, a teraz będzie prawie jak przed 12. Na pewno słuchacze się pomylą, że, która jest godzina. Panie Kubo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Marku, kłaniamy się.
0: A musi pan mówić przez tubę?
1: Nie, dlaczego? A tak brzmię?
0: Tak, tak brzmię, jak pan przez tubę mówił. A gdzie pan jest, przepraszam?
1: To czyli takie połączenie, proszę pana. Ja postanowiłem zostać obieży światem. Proszę pana, wczoraj Argentyna i Nowy Sącz, a dzisiaj Vigo. Niestety w niesłonecznej Hiszpanii, bo pogoda taka sobie pada niestety w Vigo, a rozpoczynamy tutaj Vigo Brace, słuchaczy Radia 357, tych dzielnych słuchaczy, którzy wylicytowali ten rejs podczas naszej świątecznej licytacji. No, ale my nie w tej sprawie się spotkaliśmy.
0: Dobra, ale stateczek tak? nie za duży.
1: Jaki stateczek? No, stateczek duży.
0: Aha, duży.
1: Duży, to jest... Pływamy na katamaranie. Bardzo piękna jednostka.
0: To pięknie. No. No i tu przejdę właśnie do sprawy. To można robić tam kroki także.
1: Znaczy właśnie to słowo przejdę napawa mnie pewną niechęcią, ale też strachem, bo słyszałem, że stoimy na czele jako kapitanowie dwóch drużyn tak. W sprawie pewnego wyzwania. Ty wiesz, o co chodzi?
0: Wiem, o co chodzi. Robimy kroki przez cały miesiąc. Healthy Cities, proszę wejść. Trzeba tam się... Znaczy, trzeba powiedzieć parę rzeczy o sobie, a potem się zainstalować jako Radio 357. Wystarczy napisać radio z dużej litery, aha, bez kropki, aha. 357, rozumiem. Bez spacji.
1: No, to w zasadzie w tej sytuacji to moja drużyna praktycznie nie musi się ruszać z miejsca, bo myślę, że zwycięstwo mamy w kieszeni. My będziemy tak maszerować od niechcenia. Mm-hmm. Pomyślałem, że zmiażdżymy przeciwników godnością i umiarem, ponieważ chodzić trzeba z godnością po prostu. Ja zresztą nie wiem, czy ty się orientujesz, co ja tu robię. Otóż ja tu w Vigo razem ze słuchaczami 357 po prostu kontempluję życie, ale powoli kontempluję, rozumiesz?
0: Tak, oczywiście.
1: To jest słowo klucz. Jesteśmy w końcu w Hiszpanii. Hiszpanie też żyją powoli, z godnością, z humorem, z optymizmem. No i tak będziemy się przemieszczać. Po prostu tak, wiesz, tak właśnie umiarkowanie.
0: Delikatnie. Tak. Sybaryci to drużyna Kuby Strzyczkowskiego, Krokomaniacy tak. To drużyna...
1: Nazwa nie jest przypadkowa.
0: Tak, wiem. To drużyna moja. Proszę się zapisywać. Zaczęło się wczoraj, czyli 1 czerwca i do końca miesiąca będziemy się w to bawić. Bawić, ale też...
1: Tak? Ty się orientujesz, czy w tej aplikacji tam już mamy odważnych, którzy się zapisali do drużyn? Czy
0: tak, to... tak, od rana już tak wiem, zresztą od wczoraj też, ale jeszcze też nie jestem, że tak powiem, zakontraktowany, więc jak dopiero mi koleżanka wszystko zrobi w telefonie, bo wie, że też nie jestem jakiś kumaty mocno w te sprawy, to będę wiedział, ale...
1: Ja słyszałem, że do mojej drużyny już się zapisał pan Maciej Nitka z Chojnic, którego pozdrawiam, który jest takim wytrawnym sybarytą, to znaczy właśnie bardzo bym prosił, żeby do mojej drużyny tacy zawodnicy się zapisywali, czyli tacy, którzy podchodzą z pewnym umiarem i z godnością.
0: Czyli nie więcej niż 6000 kroków dziennie.
1: Ile?
0: No przecież nie do końca miesiąca.
1: 6000?
0: Tak, a u mnie 14. To jest minimum.
1: Co to znaczy 14?
0: 14 tysięcy kroków dziennie.
1: Ale to twoi członkowie drużyny tyle robią?
0: Czyli wiesz co? Ja robię 14, a tam będą niektórzy zupełnie tacy odważni, którzy robią 20 i więcej. Wiem to z zeszłego roku.
1: Że te najnowsze badania udowadniają, że taka liczba kroków nikomu do szczęścia nie jest potrzebna.
0: Ale także... jak jest to przyjemne, to czemu nie? Mhm.
1: No to szkodzi na stawy. To potem prosta droga do takiej niemożności ogólnej. Zbyt duża aktywność.
0: Kuba Strzyczkowski z Vigo, a dalej płyniecie dokąd?
1: dalej płyniemy do Vigo. Nasz rejs jest tak wymyślony, że...
0: Z Vigo do Vigo.
1: Tak, startujemy w Vigo i wracamy do Vigo, no ale oczywiście po drodze zatoczki, plaże, miejsca tajemne, znane Krystianowi Szypce, który tu jest naszym dowódcą żeglarskim. No i zobaczymy, dokąd dopłyniemy.
0: No to już się cieszę, że spotkamy się i będziesz bardzo opalony. Wszystkiego dobrego, ładnej pogody życzymy.
1: Ja się martwię, w jakiej ty będziesz w formie po tych krokach, które planujesz.
0: Okej, bawmy się, bo to nam zostało wyzwanie. Healthy Cities, Kuba Strzyczkowski, dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję. Do przodu, Sybaryci. Marsz to twój wróg, pamiętajmy.

Bo Kim Carnes to nie tylko Betty Davis Eyes, także chociażby ta piosenka Draw of the Cards, jakieś takie mam miłe wspomnienia z nią. Uwaga, uwaga, 1700 osób do pieczenia chleba jest już nas w tych w Healthy Cities. 1700. Pozwolą państwo, że nie będę sprawdzał, ile osób jest u Kuby.

0: tego zespołu w oddechu płytki jeszcze nie było. Take me
1: out tonight. Pojawia się teraz, bo w czerwcu mija 40 lat od ukazania się płyty The Queen is Dead, czyli trzeciego albumu grupy The Smiths.
0: Do wspólnego odsłuchu winylowego krążka zapraszamy tych, którzy uwielbiają romantyzować, a nawet tragizować przy okazji tańcząc samotnie na środku pokoju.
1: Najpierw jednak trzeba odpowiedzieć na tendencyjne pytanie, który utwór z płyty The Queen is Dead jest najpiękniejszy.
0: I dlaczego jest to There is a Light That Never Goes Out?
1: Szczegóły na konkursy radio357.pl.
0: Na najbardziej egzaltowany oddech płytki w historii zapraszają Krzysztof Tubilewicz
1: i Michał Bisiorek.
2: O, The Smiths przygotuje też na czwartek, a dzisiaj Goldie Boutillier.

Goldie Boutillier, piosenka zatytułowana Party. Mówiliśmy o tym już, że wykorzystane It's My Party, produkcja Quincy'ego Jonesa. Co ja chciałem powiedzieć? Aha, chciałem pozdrowić tych wszystkich, którzy teraz z panem Kubulkiem na rejsie i myślę, że ucieszyłaby ich ta piosenka.

daleko, że już dalej być nie może. Opustoszał dawno peron i ostatni pociąg od

Czy Vigo mnie słyszy? I nie chodzi o Vigo Mortensena, to ta miejscowość w Hiszpanii, Vigo, Zbigniew Wodecki. Tak, uwielbiał Nat King Cole'a, Peter Cetera.

0: To z czasów Żaka.
1: Blood, Sweat and Tears. Krzysztof Zimow, witam
2: Cię. Były urodziny niedawno.
1: Wiem, na początku maja.
2: Tak.
1: Witam Cię. Ty wiesz, że nasi już polecieli na ten, jak się, mundial do Stanów?
2: Polecieli?
1: Tak.
2: O, to chyba wakacyjnie tylko.
1: Ale sędziowie.
2: A, no taki właśnie, żarcik, a to tak. No tak, no mamy reprezentację nawet radiową w postaci pana Tomasza Listkiewicza. No, pozdrawiamy serdecznie oczywiście.
1: No a co dzisiaj? Po 12?
2: A dzisiaj jakoś tak mnie wczorajszy Dzień Dziecka zainspirował, żeby troszkę o dzieciach porozmawiać, ale w kontekście inwestowania w nie. To znaczy, czy dzieci to dobra inwestycja? A zmotywowało mnie do tego taka informacja, że według wyliczeń Centrum Adama Smitha koszt wychowania jednego dziecka, niech pan sobie wyobrazi, od narodzin do 18 roku życia, to mniej więcej ile? Jakby pan szacował?
1: Ale tak rocznie, czy w ogóle?
2: No nie, tak ogólnie, średnio. No,
1: przepraszam za wyrażenie, kupa pieniędzy.
2: 370 tysięcy. I to taki jest uśredniony wynik. Mhm. Więc pytanie, czy to dużo, czy to mało? No w kontekście tego, że demograficznie leżymy i są nawet wyliczenia, że będzie nas w 2101 roku, to znaczy to już chyba nie nasz świat, ale ma być nas 19 milionów. To jest dosyć smutna i taka, no, niezbyt rokująca prognoza. Więc pytanie dzisiaj, czy chcemy inwestować w dzieci, czy w ogóle chcemy mieć dzieci, a jeśli już tak, to czy chcemy inwestować w ich rozwój? No
1: już
2: po 12.
1: Już w latach 60. wokalista śpiewał 17 milionów od morza do Tatr. Tak, czyli tak lepiej, bo 19.
2: No właśnie, no, ale na pewno o 38 milionach to nie, możemy zapomnieć. Już nie jesteśmy narodem takim.
1: No tak, no. Co państwo na to? Zrobić? Krzysztof Zimow będzie straszył dzisiaj zamiast Kuby po godzinie 12.
2: Zapraszam.
1: Dziękuję. Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki, dziękujemy. Jeśli dziś wtorek, to mimo święta w czwartek się pojawi tutaj. A na koniec jeszcze raz Marvin Hamlisz. Dzisiaj są urodziny Marvina Hamlisza. Chyba większość pamięta go z takiego właśnie utworu. Na zakończenie i wszystkiego dobrego.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Minęło południe. Dzień dobry.
2: Co Państwo na to?
1: Katarzyna Pasierbik, Julia Nowaczyńska, Krzysztof Zimoch. Witamy bardzo serdecznie. Co Państwo na to? Czy inwestowanie w dzieci się opłaca? No pewnie to zależy, jak chcemy mierzyć rezultat. Czy na przykład po wysokości zarobków dzieci, jak dorosną, a może po ich stosunku do rodziców. Tutaj to już raczej mniej wymierne niż to pierwsze. Różnie z tymi pociechami bywa. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Dziecka, dzień, który też nas skłaniał do refleksji, no więc chciałem troszkę te refleksje kontynuować. Z pociechami różnie bywa, bo mogą na przykład wyjechać za granicę albo zboczyć na złą ścieżkę, uchowaj Boże. Ale generalnie w pierwszym odruchu trudno powiedzieć, że inwestycja w dzieci się nie opłaca i być może nawet nieelegancko, zwłaszcza po Dniu Dziecka, stawiać takie pytanie, ile to kosztuje. No według wyliczeń Centrum imienia Adama Smitha koszt wychowania jednego dziecka w Polsce to średnio około 370 tysięcy złotych. I ta cena ciągle rośnie z roku na rok. Paradoksalnie jednak im bogatsze i bardziej rozwinięte społeczeństwo, tym mniej dzieci rodzi się w kraju. W Polsce współczynnik dzietności ciągle spada, za to chyba przybywa osób, które nie widzą się w roli rodzica. Dziś pytanie, czy dzieci to dobra inwestycja? 510-357-357. Kasia czeka na Państwa telefony. Polecamy również sondę w naszej aplikacji Radia 357. krzysztof.zimoch@radio357.pl, również adres mailowy do Państwa dyspozycji. Naszym pierwszym gościem jest pani profesor Elżbieta Mączyńska, ekonomistka, prezes honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz członek Rady Rodziny i Demografii przy prezydencie RP. Witam panią profesor bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry Państwu. Ja słysząc ten tytuł, czy posiadanie dziecka to inwestycja, to muszę przyznać, że jako ekonomistka mam bardzo dużo wątpliwości, bo aha, z ekonomicznego punktu widzenia, jeżeli się projektuje jakąkolwiek inwestycję, to ma się ogrom danych. Oczywiście jest też każdy projekt obciążony ryzykiem, ale ma się jakieś dane ekonomiczne dotyczące przychodów, dotyczące kosztów i tak dalej, i efektu zwrotnego, i szczegółowo opracowany biznesplan. Tu w przypadku dziecka mamy do czynienia z żywym organizmem i bardzo wiele elementów jest niepewności i nieprzewidywalności, ale nie podoba mi się podchodzenie do tego, podejście do tego tematu pod hasłem, czy to jest dobra inwestycja.
1: To jakby pani sformułowała pytanie?
3: Ja bym sformułowała ten problem zupełnie inaczej. Zachęcałabym wszystkich Państwa do takiej, do takiego eksperymentu z wyobraźnią. Proszę sobie wyobrazić, gdyby wszyscy ludzie na świecie podjęli decyzję, że nie będą mieli dzieci, ani jednego. Mhm. Co by się stało z naszą cywilizacją? Oczywiście zniknęłaby, wymarłaby. A co by się stało z tym ostatnim nieszczęśnikiem, który zostałby na Ziemi jako ostatni? Nawet nie miałby kto pochować. To takie mówienie, że nie będę miała dziecka, czy nie będę miał dzieci, bo to się nie opłaca, jest po prostu mało holistyczne, bo także z własnego punktu widzenia. Te osoby, które nie mają dzieci, nie mogą do końca ocenić, co naprawdę, co zyskują, a co tracą. Dopiero jak się tego dotknie, mówię to też jako matka, to dokładnie się wie, jakie to są doznania, jakie to są uczucia, jakie to są wartości etyczne, moralne, satysfakcja własna, tego nie da się przeliczyć na pieniądze.
1: Pani profesor, no mówimy o wielkich rzeczach i pewnie część naszych słuchaczy za chwilkę powie, że skrzeczy to pospolite. To znaczy wiele osób od lat zwraca uwagę na to, że programy socjalne skierowane do rodziców nie działają, nie wystarczają, nie są w stanie pokryć większości potrzeb. I pytanie, czy, no właśnie, czy pani widzi w ostatnich latach jakieś działania rządu, czy jakichś innych w ogóle instytucji, które no, ten kryzys demograficzny mogłyby poprawić?
3: Niewątpliwie pomoc finansowa wspomaga, jest ważna, zwłaszcza dla niektórych biedniejszych rodzin. Można tu długo dyskutować, czy to zostało to 500+, a obecnie 800+, czy to jest właściwe rozwiązanie, czy nie. Ale też do końca nie wiemy, o ile mniej dzieci by się urodziło, gdyby tych programów nie było. A teraz odpowiedź na pytanie, że to nie działa, bo ciągle mamy problem niskiej dzietności. To odpowiedź, że to nie działa, nie jest prawidłowa. Ponieważ o tym, czy ludzie decydują się na posiadanie dzieci, czy nie decydują, mam nadzieję, tylko pieniądze. Byłoby fatalne, gdyby ktoś podejmował decyzję o urodzeniu dziecka, tylko dlatego, że dostanie 500+ i 800+. To byłoby zatrważające. Więc czynników jest wiele. I tych czynników jest wiele także takich czynników, które świadczą o zaniedbaniach ze strony państwa. Ludzie, na przykład przestrzenne zagospodarowanie kraju, rzadko się o tym mówi. Wykluczenie transportowe, czyli łatwe zrezygnowanie, zamknięcie jakichś tam stacji kolejowych i tak dalej. Ludzie z małych miejscowości muszą uciekać, ponieważ nie mają tam pracy. Jeżeli na przykład młoda kobieta przyjedzie do Warszawy, podejmie pracę, musi wynająć mieszkanie. Często ta praca jest ciężka, od korporacyjny wysiłek kilkunastogodzinny niekiedy. Rodzinnego wsparcia nie ma żadnego. W momencie, kiedy by się zdecydowała na urodzenie dziecka, mniej by pewnie zarabiała, miałaby problemy finansowe, a wsparcia rodzinnego nie ma, bo rodzina gdzieś tam daleko.
1: Zapytam panią o taki pomysł ciekawy, chociaż nie wiem, czy z ekonomicznego punktu widzenia zasadny, jaki pojawił się kilka tygodni temu ze strony Klubu Jagiellońskiego. Tamtejsi eksperci proponują, żeby programy socjalne, takie jak 800+, Aktywny Rodzic, czy 13. Emerytura, zastąpić programem 200+, które przewidywałyby wypłatę jednorazowo 208 000 dla rodziców nowonarodzonego dziecka. I to miałoby się przełożyć na przykład na poprawienie sytuacji mieszkalnej rodziców, których stać byłoby na wkład własny pod kredyt. Czy pani zdaniem należałoby rozważyć w ogóle pomysł, żeby 800+ na przykład zastąpić taką jednorazową wypłatą dla rodziców, dla młodych rodziców, którzy mają pierwsze dziecko?
3: Ja znam ten program, nawet miałam okazję obejrzeć prezentację autorów tego, czy współautorów tego programu. I to jest program na pewno zasługujący na analizę, ale w moim przekonaniu też nie rozwiąże ten problemu młodych ludzi, którzy często właśnie nie mają mieszkania, a wynajem, zwłaszcza w dużych miastach, a tam przede wszystkim jest praca, jest niebotycznie drogi, dlatego, a równocześnie mamy pół Polski prawie, może przesadzam, ale dużą część Polski, która wymiera. Miejscowości, domy pozamykane, zabite deskami. Widziałam takie miejscowości na przykład na Kielecczyźnie. Nieruchomości nieobsadzone. I problem polega na tym, żeby działać w stylu innym. To jest też duża rola i wyzwanie do państwa, czyli tworzyć warunki bardziej zrównoważonego rozwoju kraju, a nie koncentrowania tylko na tych wielkich metropoliach. To jest wygodne dla biznesu, ale rodzi ogromne problemy dla ludzi, także problemy związane z niepewnością jutra, z niepewnością o przyszłość, z niemożnością podejmowania jakichś bardziej trwałych decyzji. I dlatego tak ważne jest to, od czego zaczęłam, to przestrzenne, ta kwestia przestrzennego zagospodarowania kraju. Bardzo mi się podobało hasło jednego z miast, w tytule to widać, wracaj do Ostrołęki. No wiadomo, że Ostrołęka to jest miejscowość, z której wiele ludzi ucieka i przyjeżdża na przykład do Warszawy do pracy. Wracaj do Ostrołęki to jest program, który pokazuje, że można zaproponować takie inwestycje, które stworzą miejsca pracy i ludzie nie będą zmuszeni opuszczać tego miasta, będą mogli wykorzystać te nieruchomości, które już tam są w rodzinach, a jeżeli nawet trzeba będzie wybudować sobie dom czy kupić mieszkanie, to wymaga innych nakładów niż takie, które są potrzebne w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i tak dalej.
1: Pani profesor, to jeszcze na koniec tej części naszej rozmowy pytanie od pana Jarosława, które właśnie przyszło. Zastanawiam się, pisze pan Jarosław, czy kiedyś zmieni się paradygmat ekonomiczno-społeczny, który zakłada, że dzietność jest kluczowa przy rozwoju społeczeństw i gospodarek?
3: No, już starożytni powiedzieli, że bogactwo narodów od ludzi zależy, więc jeżeli jakikolwiek kraj będzie się wyludniał, no to zagraża też obniżaniem wytwórczości, wykorzystywaniem potencjału i tak dalej. To oczywiście nie oznacza, że trzeba wpadać w drugą skrajność, jaką jest przeludnienie. Musi być tu jakiś złoty środek zapewniony, ale bez ludzi nie ma niczego, nawet sztucznej inteligencji. Wobec tego człowiek jest tym motorem, który decyduje o wszystkim i napędza wszystko. Ale to jest jeden tylko z czynników rozwoju, ale czynnik zasadniczy, motor. Bez tego nie ma niczego. Ja chciałam zachęcić Państwa do zainteresowania się w kontekście tego, co mówię. Mm-hmm. Na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego nieodpłatnie mogą Państwo przeczytać różne publikacje, tam jest między innymi biuletyn ekonomiczny i w ostatnim numerze jest opisywany efekt Bilbao, hiszpański efekt Bilbao. O tym, jak miasto hiszpańskie, które było skazane na wyludnienie i wymarcie, zostało uratowane przez jedną inwestycję, a ludzie zaczęli tam wracać i normalnie, bogato żyć. Więc takich w cudzysłowie efektów, to nie jest oczywiście do prostej kalki, ale takich efektów Bilbao, takie efekty Bilbao w cudzysłowie pożądane byłyby w wielu miastach, regionach, co by ułatwiało ludziom życia, zwłaszcza młodym, sprzyjałoby zdrowotności, lepszemu odżywianiu się i lepszemu stanowi psychicznemu ludzi.
1: Efekt Bilbao zapisany. Pani profesor, jeśli pani pozwoli, wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Profesor Elżbieta Mączyńska, ekonomistka, prezes honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a także członek Rady Rodziny i Demografii przy prezydencie RP. Do usłyszenia. Czy dzieci to dobra inwestycja? Państwo w międzyczasie piszą mi, że troszkę się czepiają sformułowania tego pytania, to znaczy, pisze pan Mateusz, nie powinniśmy traktować posiadania dziecka jako inwestycji. Jeśli tak mamy traktować posiadanie dziecka, to efekt wychowawczy raczej będzie mizerny. Przyznam, że troszkę chciałem tutaj państwa sprowokować właśnie do jakichś refleksji na temat naszej sytuacji demograficznej w Polsce. Ciekawe, co na ten temat sądzi pan Maciej. 510-357-357 to nasz numer, przypomnę. Tymczasem słuchamy pana Macieja. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Tak jak pani tutaj przedmówczyni, chciałbym również podkreślić, że pytanie jest błędnie skonstruowane, albo tak jak pan tutaj stwierdził prowokacyjnie, nie możemy sprowadzać dzietności tylko i wyłącznie w treści kategorii.
1: Ja wiem, wiem, panie Macieju. Ja tak troszkę chciałem tutaj wyprowadzić państwa do refleksji pod tytułem, jak inwestują państwo w przyszłość dzieci, zarządzając tą przyszłością, a to wszystko nas skłania do refleksji, że no właśnie, sytuacja demograficzna jest jaka jest. Więc to tylko tak odnośnie wytłumaczenia się z tego pytania.
4: Rozumiem. Natomiast chciałem podkreślić, że jednak posiadanie dzieci, bycie rodzicem jest, uważam, wspaniałym darem i nie powinno być w żaden inny sposób postrzegane, tylko właśnie jako ten pomnik, który mają rodzice, który ma tata, który ma mama. To jest takie moje tutaj prywatna dygresja. Natomiast chciałem zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, mianowicie pan pewnie też się z tym zgodzi. Kraje wysoko rozwinięte, najczęściej tutaj jakby status społeczeństwa jest wysoki, jeśli chodzi o zamożność. I niestety jest to wprost proporcjonalne do spadku dzietności, czyli im bogatsze społeczeństwo, tym jest mniej po prostu dzieci.
1: To prawda.
4: Wynika to z wygodnego życia, z sposobu, nie wiem, podróżowania, sfokusowania się troszeczkę na innych wydatkach i w mojej ocenie staliśmy się krajem zamożnym i mam tutaj jakieś tam doświadczenie, ponieważ bardzo długo pracowałem w branży turystycznej, rozmawiałem z ludźmi i spotykałem ludzi z całego świata i rzeczywiście jesteśmy postrzegani jako nowoczesny kraj, zamożny kraj i myślę, że jakby wpadliśmy właśnie w tą pułapkę zamożności, że wygodne życie versus niestety spadek dzietności. I myślę, że tutaj jest żaden program socjalny stworzony przez ten rząd czy inny nie zmieni tego. Nie zmieni tego, musimy też zwrócić uwagę, że niestety w social mediach, tutaj powiem brutalną prawdę, bycie rodzicem dla młodych ludzi jest wręcz obrzydzane. Także tutaj też prosiłbym i sugerowałbym tym, którzy mają na to wpływ, żeby te treści, które powodują, że pokazuje się młodym ludziom, młodzieży, że bycie rodzicem to jest obciach, że to jest wyrzeczenie, że to jest skazanie na biedę. Absolutnie tak nie jest. Podkreślam, bycie rodzicem to jest dar i tutaj jakby nie ma, nie widzę zupełnie przestrzeni do dyskusji.
1: Wielkie dzięki, panie Macieju, za te słowa. Niech się niesie w świat. Mam nadzieję, że słuchacze, słuchaczki, wszyscy sobie wezmą to do serca. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pan Bartek przy telefonie. Dzień dobry, panie Bartku.
5: Dzień dobry. Ja jako przedstawiciel osoby w pokolenia młodych powiem tak, to rzeczywiście to, co państwo ze specjalistką, to panią mówili, kwestia mieszkań według mnie jest o wiele, rzeczywiście tutaj się powinno być rozwiązywane, bo ja mam wielu znajomych, którzy właśnie mówią, że te 800+, że woleliby to zamienić rzeczywiście na coś, na wiążący problem, czyli właśnie jakiś pomoc w sprawie znalezienia mieszkania, bo to jest, no zresztą patrząc na te wszystkie dane, rzeczywiście coraz więcej osób przeprowadza się do miast, a ceny mieszkań coraz bardziej rosną, więc tu rzeczywiście trzeba się pochylić. Ale też trochę się też nie zgodzę na początku z panią specjalistką, ona tak mówiła, że właśnie tutaj, że tak nie można tak traktować biznesowo, że trzeba pomyśleć też o innych, ale ja też znam takie osoby, których no, mimo wszystko zdanie szanuję, które po prostu nie chcą mieć dzieci, ale nie ze względów ekonomicznych, po prostu nie poczuwają się do bycia rodzicem, nie chcą tego i to też trzeba uszanować, bo z drugiej strony, no takie dziecko, które by żyło rzeczywiście w rodzinie, w której czy to matka, czy ojciec by wiedzieli, że po prostu może nie mają jakiejś predyspozycji do tego, żeby wychowywać dziecko. Takie rzeczy też się zdarzają. Może jest to margines, ale też się zdarzają. To byłaby też krzywdą dla tego też dziecka, więc to jest wszystko bardziej skomplikowane. A jeżeli chodzi o jakąś inwestycję, to ja uważam, że przede wszystkim trzeba inwestować w edukację i inwestować naprawdę w efektywną edukację, bo ona naprawdę rozwiązuje wiele spraw, mogłaby pomóc i właśnie trzeba inwestować w edukację młodych pokoleń, bo w nich jeszcze jest jakaś nadzieja.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Czy dzieci to dobra inwestycja? 510-357-357. Pan Tomasz przy telefonie. Dzień dobry, panie Tomaszu.
6: Dzień dobry. Halo, słyszymy
1: tak,
6: się?
1: Tak, słyszymy się. Co pan na ten temat
6: dzień
1: sądzi?
6: Dzień dobry. No ja w sumie chciałbym się odnieść, może to, co chciałem powiedzieć, zanim przede mną wystąpił pan Maciej bodajże, to chciałbym się odnieść do tematu tej audycji, to znaczy no nie można tej dyskusji spłycać do wartości tych stricte ekonomicznych. Ja mam takie bardzo proste określenie takiego wyboru, przed którym każdy powinien stanąć, decydując się na dzieci. Poparte jest to moim 30-letnim doświadczeniem.
1: Jako
6: rodzica, taty, jestem tatą piątki dzieci. I moje stanowisko jest takie, że czy moje motto jest takie, że życie bez dzieci jest łatwiejsze, ale życie z dziećmi jest lepsze. I to chyba odnosi się do każdej płaszczyzny, tej dyskusji.
1: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No jak na razie mamy telefony, które przemawiają za rodzicielstwem, za tym, żeby tę sytuację demograficzną poprawiać. Ciekawe, co na to pan Błażej. Dzień dobry, panie Błażeju. Dzieci to dobra inwestycja?
7: Tak, dzień dobry. Bardzo dobra inwestycja, chociaż ja jako tato, nie ojciec, miałem powiedzieć ojciec, ale to mój poprzednik powiedział tato, to chyba to jest lepsze określenie. Mam trójkę dzieci i ja, proszę mnie teraz tak źle nie zrozumieć, ale ja zawsze mówiłem, że dzieci to jest taka stopa niewyjęta, bo to nie ma dna, ale z drugiej strony nie wyobrażam sobie życie bez dzieci. I teraz odnosząc się do tego postawionego pytania, ja myślę, że każdy tutaj, wielu słuchaczy, jak sobie tak popatrzy, rodzinnie, nie wiem, dwa pokolenia, trzy wstecz, to zawsze były to rodziny, nie wiem, w moim przypadku to nawet najbardziej liczniejsze, to były, nie wiem, dziewięcioro dzieci. I teraz, bo kiedyś było tak, wiadomo, kto ma księdza w rodzinie, nie zginie, no to jeden będzie księdzem, tak? Jednego wychowają, jeden pójdzie do szkoły, będzie się uczył, tak? No bo ci rodzice ZUS-ów nie mieli. Im większa rodzina, tym większe prawdopodobieństwo, że ktoś się nimi zaopiekuje, że przejmie, nie wiem, gospodarkę, majątek, tak? Że będzie to, że to gdzieś nie pójdzie w dalszą rodzinę. Także ten temat był może nie tak, to stricte ekonomiczne pytanie, tak jak tutaj już kilka osób wskazało. Ale ten taki, takie podejście do tego, no dzieci się urodzą, coś, no trzeba coś zaradzić, albo no nie wiem, nie będziemy mieli dzieci, bo bo będzie nam lepiej. No myślę, że dla ludzi bez dzieci nigdy nie było lepiej tak naprawdę. I te dzieci muszą być. Ta ekonomia jest ważna, oczywiście, ale ja myślę, że jak przyjdą dzieci, to przyjdą pomysły. W większości ludzie sobie doskonale radzą. Także ja polecam.
1: No akurat tutaj o ekonomii mówimy nie tylko pod kątem pieniądza, ale też czasu. I to też jest może taki moment na refleksję, czy skoro już się decydujemy na dzieci, czy poświęcamy im odpowiednio dużo czasu, żeby zadbać o ich rozwój. Pani Elżbieta pisze, pieniądze, mieszkania itd. są ważne, ale nikt nie zwraca uwagi na to, jak w ostatnich latach zmieniła się narracja i postrzeganie co do matek i dzieci. Kiedyś to były matki, a teraz mówi się matki. Czy któraś kobieta chciałaby należeć do grupy, która kojarzy się niektórym tylko z roszczeniową istotą, która myśli tylko o swoich paznokciach? No, ciekawa refleksja pani Elżbiety. Ciekawe też, w jakich kręgach tak się przedstawia macierzyństwo i współczesne matki. Pan Marek przy telefonie. Dzień dobry, panie Marku.
8: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
8: Już o tej opłacalności to już było powiedziane, że nie patrzymy tak pod kątem pieniążku, bo mam
1: tylko dzieci. Tak, już mi się dostało za to, że źle sformułowałem pytanie.
8: To takie zaczepne i dobrze, przynajmniej ludzie dzwonią. Ja myślę, że fajnie mieć. Mam dwójkę dzieci, które już są poza domem i myślę, że smutno byłoby, gdybym ich nie miał. Myślę, że dzieci warto mieć, warto je wychować, wykształcić, wymagać od nich, a potem może to czwarte W wyrzucić w domu. No naprawdę przypominam się taki dowcip, gdzie facet żył samotnie i ktoś do niego mówi, załóż rodzinę, bo będzie ci na starość bardzo smutno i nikt ci nie poda szklanki wody.
1: Tak, to jest słynny tak, tak powód,
8: i to się okazało,
1: dla którego...
8: Tam na tym łożu śmierci ten gość mówi, kurczę, wcale mi się nie chce pić.
1: A no właśnie, panie Marku, bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam również za te refleksje. Pani Agnieszka przy telefonie. Dzień dobry, pani Agnieszko.
9: Dzień dobry. Panie Krzysztofie, no to jest oczywiście fałszywa alternatywa, czy dzieci to inwestycja, czy nie inwestycja, no bo co z rodzinami, gdzie dzieci są niepełnosprawne albo dziecko zachoruje, no to wiadomo, że nie, no to jest straszne uproszczenie i odejdźmy od tego, ale chciałam jedną optymistyczną rzecz powiedzieć, taką, że no mówi się, że z tą demografią jest coraz gorzej, dzieci się rodzi coraz mniej, to jest prawda, natomiast jeszcze te 20 lat temu, kiedy ja miałam, umówmy się, 20-30 lat, czyli ja byłam tym pokoleniem, które rodziło dzieci, no posiadanie więcej niż jednego, dwójki dzieci to było dzieciorubstwo. To było obłożone straszliwym takim społecznym straszliwie złą konotacją społecznie. No, wręcz to był wstyd mieć więcej niż dwoje dzieci. To było jakieś takie dziedzictwo czasów PRL-owskich, gdzie rzeczywiście rodziny duże to były rodziny biedne. Natomiast teraz ja widzę młode rodziny, takich 30-parolatków, i to są ludzie bardzo często, bardzo dobrze wykształceni, sytuowani, którzy mają troje, czworo, nawet więcej dzieci. I nie jest to dla nich wstyd. Uważam, że to jest coś, to jest takie, jesteśmy w momencie, kiedy możemy się odbić od tego dna. To znaczy jest nas oczywiście mniej tych rodzin, w których dzieci się rodzą, ale przynajmniej nie ma takiego fałszywego, szkodliwego przekonania.
1: No, może to też zależy od trochę tego, co pisze pani Elżbieta, jak przedstawiamy rodzicielstwo w mediach. Czy pani zdaniem też mamy do czynienia z takim obrzydzaniem bycie matką, bycie ojcem obecnie?
9: Tak, znaczy ja uważam, że są takie nurty, ale one już w tej chwili nie pozostają bez komentarza. To znaczy to nie jest główny nurt. W tej chwili jak się pojawi, no na przykład wiadomo, Wysokie Obcasy są takim tytułem, który uwielbia to. Myślę, że nie tylko takie teksty tam się pojawiają, to od razu widzę kontrę na przykład w mediach społecznościowych i jakby sprowadzanie do takiego rozsądnego poziomu tej dyskusji na taki rozsądny poziom. Także wydaje mi się, że media robiły to przez wiele lat, robiły to skutecznie, na przykład właśnie ten wizerunek rodziny wielodzietnej był dokładnie taki, jak mówię. Ale powolutku wydaje mi się, że ludzie już są zaszczepieni na tego typu treści.
1: Bardzo serdecznie pani dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Co na to pan Andrzej? Dzień dobry, panie Andrzeju.
10: Witam. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
1: Jak pan patrzy na to pytanie dotyczące dzieci jako inwestycji i w ogóle na naszą sytuację demograficzną w Polsce?
10: No jest oczywiście proste to pytanie. Ja co prawda mam tylko dwójkę dzieci, ale mam już czworo wnuków. Mhm. Dla tych ludzi, przynajmniej dla zdecydowanej większości, którzy mają dzieci, gdzie ta rodzina idzie, to koło życia tak się prawidłowo zamyka, no to oni nie mają dylematu, czy dobrze zrobili, czy źle zrobili, to jest oczywiste. Powinniśmy chyba zadać sobie pytanie i znaleźć sposoby, żeby tą wiedzę, która jest no niedotrosta, przekazywać naszym dzieciom, żeby one chciały zakładać rodziny też z dziećmi. Bo dzisiaj, tak jak już nie jedna osoba wspomniała, jest wygodnie. Ktoś ma lepszą pracę, żyją sobie fajnie, jeżdżą na zagraniczne wycieczki. A po co tam dzieciak, nie? Dopiero jak przekraczają 40, czy tam dochodzą do 50, wtedy zaczyna się jakaś pustka, którą wypełniałyby dzieci, wnuki. Trzeba zadać sobie właśnie pytanie, jak to, kurczę, tym dzieciakom przekazać w taki dobry sposób, żadnymi pieniędzmi, to chyba nie ma. Warunki materialne chyba nie mają znaczenia. Moje dzieci rodziły się w latach 80., 90. Nie mieliśmy żadnego majątku, dużego dobytku, dzieci się wychowały zdrowo. Także to na pewno nie ma znaczenia, tylko żeby, kurczę, ci młodzi ludzie poczuli sens zakładania rodzin.
1: Jasne. Panie Marku, kończę tutaj, bo jeszcze mam panią Anię przy telefonie, a za chwilkę kolejny gość. Dzień dobry, pani Aniu.
11: Dzień dobry. Ja tutaj dzwonię jako przedstawicielka tego młodego pokolenia. Jakby chciałabym się wypowiedzieć na temat tej właśnie sytuacji demograficznej i z czego tutaj też to może wynikać. Mhm. Chciałabym tylko tutaj zauważyć, że trochę jakby temat postrzega się często w taki sposób, że społeczeństwo nie chce mieć dzieci, bo chcemy wyjeżdżać, korzystać z życia, robić karierę i tak dalej. Tymczasem chciałabym, żeby takie spojrzenie też było na to, że po prostu różnica jest między tym, co było kiedyś i co jest teraz. Tak? Kiedy teraz idzie się na studia, jakaś pierwsza praca, trzeba zdobyć jakąś sobie pozycję, jakąś umowę na stałe by się chciało mieć. Tak? Jakby też z punktu widzenia kobiety patrzę na to w ten sposób, że po prostu no nie mogę sobie na przykład pozwolić na to, żeby zniknąć powiedzmy na te dwa lata, tak? I po prostu potem na przykład nie ma do czego wracać. Tak? Ja mogę powiedzieć, że mam dużo przy takich sytuacji wśród koleżanek, które po prostu no, zdecydowały się na to dziecko w jakby niewłaściwie zaplanowanym, że tak powiem, momencie. No i po prostu na przykład pracodawca nie przedłuży takiej umowy tak w trakcie, kiedy jakby no, kobieta jest na tym zwolnieniu i po prostu później no, są problemy, tak? To można tak mówić, ale trzeba też spojrzeć na takie podstawy, tak? Naprawdę,
1: no właśnie,
11: takie minimalne poczucie bezpieczeństwa.
1: Mówimy o chęci posiadania dzieci, ale o tym, jak państwo wspiera rodziców, też należy pamiętać, a no, okazuje się, że to wsparcie i tych problemów, chociażby tych, o których pani powiedziała w pracy, jest całkiem dużo. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pan Grzegorz przy telefonie. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Panie Grzegorzu, halo, halo.
12: Halo, halo.
1: Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry, dzień dobry. Słyszymy
12: dzień
1: się.
12: Dobry. Ja też dzwonię i też jestem tatą i też piątki dzieci. I wie pan co, trudno nazwać, że to, dzieci to jest inwestycja. Inwestycja to liczymy na to, że to się kiedyś zwróci. Tutaj trudno przewidywać, jak się losy dzieci poukładają. Czy to się zwróci, czy się nie zwróci, czy będzie nam miał kto tą przysłowiową szklankę wody kiedyś podać. Ale tak jak tam któryś wcześniej powiedział, życie z dziećmi jest na pewno przyjemniejsze, ciekawsze, wymagające. Bo to, co przed chwilą pani powiedziała, że może ktoś chce jeździć i zwiedzać. Ja też chcę jeździć i zwiedzać. Ale jak się dzieci rodzą, no to trzeba sobie na jakiś czas to odpuścić. Potem udaje się. Jeździmy pełnym składem. 7 osób kosztuje, bo przelot razy 7 kosztuje dużo więcej niż przelot razy 3. Ale dajemy sobie radę. Dzieci najstarsze, najstarszy syn skończył studia, córka się za miesiąc będzie bronić, młodsze są w średniej szkole, my z żoną mamy oboje wyższe wykształcenie i jakoś sobie radzimy, a zaczynaliśmy nie mając kompletnie nic.
1: Czyli może właśnie pod takim względem to jest też inwestycja, że trzeba trudów trochę włożyć, a później, tak jak mówi pan Grzegorz, czasami się zwraca. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze króciutko, pani Alicja, bo za chwilkę mamy kolejnego gościa. Dzień dobry, pani Alicjo.
13: Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że mi się bardzo podoba sformułowane przez pana pytanie.
1: Jest, wreszcie.
13: Ja w takim sensie, że przecież każdy z nas coś inwestuje, czyli finansuje, angażuje, czemuś się oddaje i poświęca. I coś daje, i coś bierze. Także ja nie słyszę tego pytania tylko ekonomicznie. I to też pokazuje, jak słyszymy jakieś pytania. Ja może powiem to z takiego... Dlaczego też tak mówię? Bo ja osobiście, no biologicznie tak się ułożyło, że nie mam własnych dzieci. Mam je w jakiś inny sposób podarowane. One wymagają ode mnie inwestycji, czasu, chęci rozmawiania, uwagi. I to jest mój wybór, czy ja to chcę zrobić, czy nie. Bardzo mam szerokie spektrum kontaktu z ludźmi, bo nianiuję od bardzo wielu lat. I widzę, że naprawdę jesteśmy w różnych bańkach. Niektórzy się decydują na dzieci, niektórzy nie, niektórzy piątkę. Znam rodziny, że mają 8 dzieci, więc to też jest... Też jest różne i znam też ludzi, którzy naprawdę dobrze, że się nie zdecydowali na dzieci, tylko mają na przykład kotka albo pieska i to naprawdę mi się podobają te czasy, że jest więcej takiej świadomości wyboru i że to, żebyśmy się nie oceniali naprawdę nawzajem, tylko inwestowali każdy tak jak chce.
1: Kropka, pani Alicjo, dziękuję bardzo. Za 28 minut będzie godzina 13. Pan profesor Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego, jest gościem audycji Co Państwo na to? Witam pana, panie profesorze.
14: Dzień dobry, witam państwa.
1: A no właśnie, czy dzieci to dobra inwestycja? To jest pytanie dzisiejszego programu, ale chciałem zacząć od tych statystyk, danych dotyczących naszej sytuacji demograficznego i kryzysu, bo wyszukałem takie szacunki Banku Światowego, który wylicza zmiany w rozwoju ludności całego świata. No i Polska jest tutaj sytuowana jako jeden z najbardziej wyludniających się krajów. Naprawdę w 2101 roku może nas być tylko 19 milionów?
14: O, jeśli będzie się utrzymywać dzietność na takim poziomie jak ostatnio, przypomnę, dane za zeszły rok mówią 1,068, czyli współczynnik reprodukcji na poziomie 52%, a to jest wielkość, która mówi o tym, w jakim stopniu pokolenie dzieci zastępuje pokolenie rodziców.
1: I myśli pan, że te dane, to, że mówimy w tym obiegu medialnym o tym kryzysie demograficznym, jakkolwiek wpływa na refleksję w poszczególnych domach w Polsce, no może byśmy jednak jakoś się wzięli za to, żeby z tej sytuacji wyjść. Bo ja mam wrażenie, że ten temat krąży i tak naprawdę poza taką ogólną refleksją, no że będzie źle, że będzie nas mniej, to niewiele się zmienia.
14: Wie pan, w latach 60., 70. krążyło takie powiedzenie, że pierwsze dziecko rodzi się dla siebie, drugie dla partnera, a trzecie dla ojczyzny. A coraz częściej mam wrażenie, że o tą ojczyznę już nikt, patrząc z tej perspektywy, nie dba, a tak naprawdę potrzeby własne zaspokaja się za pomocą jednego dziecka.
1: No, no właśnie, tylko pytanie, czy jest racja w tym, że rodzice, którzy akurat mówią, że chcieliby, ale sytuacja wsparcia socjalnego jest tak niewielka, że no nie ma obecnie warunków, mają rację. Czy no jest szansa na to, żeby tutaj od strony tych programów socjalnych jakoś wpłynąć na poprawę sytuacji demograficznej w Polsce?
14: No, zwróćmy uwagę, 800 plus jednak jest. Ono w jakim stopniu jednak zaspokaja znaczną część kosztów związanych z wychowaniem potomstwa. Natomiast bez wątpienia tego, czego brakuje u nas, to jest pomoc w dostępie do odpowiedniej jakości i wielkości mieszkania w przypadku osób chcących mieć drugie, trzecie dziecko, bo to staje się coraz ważniejszą przeszkodą w sytuacji myślenia o tym dziecku drugim, trzecim.
1: I to też zależy pewnie w jakim mieście, gdzie żyjemy, no bo inaczej sytuacja wygląda w dużych ośrodkach, a inaczej pewnie jeszcze na wsi.
14: No bez wątpienia to 800 zł jest bardzo różną, ma wartość w zależności od tego, czy mówimy o małych miejscowościach na ścianie wschodniej, czy o na przykład Warszawie.
1: Rozumiem, że jeśli chodzi o to mówienie, że jesteśmy 38-milionowym krajem, to już jest nieaktualne, biorąc pod uwagę...
14: No to już jest 30... Nie, to już jest tak bliżej 37 niż 38, po pierwsze, a poza tym, no, wszystko wskazuje, że kierunek zmian na najbliższe lata będzie tylko jeden, będzie nas coraz mniej.
1: Ale to jest też ciekawe, że dane pokazują, że im lepiej się żyje, im więcej się zarabia, tym dzieci jest mniej. To może powinno być nam trochę gorzej, żeby było nas więcej.
14: Wątpię, czy to by zadziałało, patrząc na to, że dodatkowo jeszcze ograniczyłoby tych, którzy uważają, że stać ich na dzieci, ich liczbę, więc myślę, że... Natomiast w ogóle by nie działało na tych, którzy widzą w dziecku oznakę dorosłości, czy powiedzmy w tym jednym dziecku widzą oznakę pewnych osiągnięć życiowych.
1: Mhm. No dobrze, no zobaczymy, co na to jeszcze nasi słuchacze. Wrócimy do rozmowy, panie profesorze, za około 10 minut. Profesor Piotr Szukalski, demograf Uniwersytet Łódzki, jest gościem audycji Co Państwo na to? Czy dzieci to dobra inwestycja? Pani Milena pisze, nigdy nie ma idealnego momentu na dziecko, a później będzie smutno obudzić się z ręką w nocniku, kiedy już dzieci mieć nie będziemy mogli. Trzeba podjąć w pewnym momencie pewne ryzyko albo liczyć się z tym, że zostanie nam tylko psiecko, jak pisze pani Milena, które notabene jest obecnie w polskiej przestrzeni publicznej lepiej traktowane niż dzieci. 510-357-357, pan Jarosław przy telefonie.
15: Dzień dobry, panie Krzyśku.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
15: Dzwonię, wczoraj też rozmawialiśmy. No nie chcę, panie Krzyśku, uchodzić za radykała, ale pierwsza podstawowa rzecz, żeby zwiększyła się dzietność, to trzeba przede wszystkim... powiedzieć otwarcie, jedyna osoba, która ma prawo i obowiązek zdecydowania o tym, czy będzie matką, czy nie, czy urodzi, czy nie, to była, jest i będzie kobieta. Tu nie ma dyskusji.

0: mal, so he doesn't want to have kids. I jakoś tak ono mnie mocno poruszyło, no bo jednak wszyscy jesteśmy zwierzętami, jesteśmy ssakami i to pragnienie posiadania dzieci powinno z nas wynikać naturalnie, prawda? Doprowadziliśmy się jakoś tak cywilizacyjnie do jakiegoś momentu, w którym bardzo wiele osób decyduje się na to, żeby tego dziecka nie mieć, więc pierwszy mój apel to jest taka autorefleksja, którą ja wobec siebie też próbowałam przynajmniej wykonać, żeby się zastanowić, co każdy z nas, który się decyduje albo no, który do tej pory nie zdecydował się na brak dziecka, żeby się zastanowił, czy jakby co wpływa na to, że jego takie biologiczne potrzeby są hamowane.
1: Czyli apeluje pani, żeby każdy z nas wrócił do tej naturalnej potrzeby, która być może w nas zanikła.
0: Może tak, a może po prostu się zastanowił, czy naprawdę coś, co nas stopuje, czy to jest kariera, czy to są jakieś czynniki ekonomiczne, czy to jest jakieś wielkie oczekiwanie względem siebie, względem otoczenia, czy to naprawdę jakby jest, czy to naprawdę jest coś, co powinno przeważać, czy nie powinniśmy się trochę wsłuchać w siebie, nie? Z tymi oczekiwaniami takiego może bycia idealnym. A drugi apel to apel do wszystkich, którzy mają wokół siebie rodziców z małymi dziećmi. Kiedyś te dzieci wychowywały się w wiosce i znajomi i rodzina, które mają małe dzieci, widzę, że często są po prostu przemęczeni, są niechętni do posiadania tego kolejnego dziecka, bo wszystko muszą robić sami. Także ten apel to jest apel do wszystkich babć, dziadków, do wujków, do koleżanek, żeby odwiedzić tę rodzinę, żeby na 2 godziny pobawić się z dzieckiem, żeby ta mama czy tata, żeby mogli na chwilę usiąść, zająć się swoimi sprawami, no żeby po prostu wspomóc ich w tym, żeby nie byli sami.
1: Bo dzieci to nasza wspólna sprawa. Dziękuję pani Mario, pozdrawiam serdecznie. Pan Marcin przy telefonie, witam panie Marcinie.
2: Dzień dobry panie Krzysztofie, Nidzika się kłania.
1: Kłaniam się nisko.
2: Panie Krzysztofie, ojciec jednego dziecka i raczej ze smutkiem stwierdzam, że chyba tego tylko jednego. Tłumaczę już dlaczego, tak mi się zrymowało. Prosta rzecz, to są te czynniki ekonomiczne, tak? Ja wszystko rozumiem, do mnie jak najbardziej trafiają te argumenty, bo to się zgadza, ja się zgadzam z tym i trudno mi sobie dzisiaj wyobrazić, tak patrząc na to, jak nie wiem, wyobrażałem sobie moje życie dorosłe mając lat naście, to byłem przekonany o tym, że to wszystko już w wieku, w którym jestem, czyli w wieku 37 lat, już będę miał wszystko poukładane, będę miał dom, będę miał karierę, będzie wszystko po prostu na TikTok ułożone. No właśnie, i w tym też miała być ta rodzina. Jest jedno dziecko, mówię, nie zapowiada się na więcej z prostego względu. Właśnie te wszystkie czynniki ekonomiczne, tak? Tu ja wiem, romantyzm jest piękną sprawą. Byłem romantykiem bardzo długo. No ale właśnie, jeżeli ja mam teraz romantycznie na świat stwarzać kolejne dziecko, na niepewność typu wynajmowane mieszkanie, w którym nie wiem, jak długo będę mieszkał, jak długo będziemy mieszkać, tak? Jako rodzina. No i później się wyprowadzać, przeprowadzać, tak? I to nie wynika z mojej wygody, w żaden sposób, z mojej czy z mojej żony wygody. To jest po prostu kwestia bezpieczeństwa, tak? My sobie poradzimy, tak? Ale my jeszcze, jakbyśmy mieli mieć kolejne teraz małe dziecko i na przykład stracić mieszkanie, które wynajmujemy, albo musieć za nie płacić więcej, no to już wtedy na wszystko po prostu czasu zabraknie. I to jest smutna konstatacja, że te pieniądze, że to wszystko właśnie, te pieniądze, ta gonitwa, no człowieka tak niestety, a nie inaczej hamuje. I tyle z mojej strony, no trudno mi się z tym pogodzić, no ale chyba muszę się z tym pogodzić i chociaż żeby to jedno dziecko miało w miarę udane życie.
1: Pozdrawiam serdecznie, bardzo dziękuję. Pani Dominika teraz przy telefonie, witam panią.
3: Dzień dobry, Dominika z Poznania.
1: Bardzo mi miło. Jak pani patrzy na tę sytuację? Czy dzieci to dobra inwestycja?
3: W ogóle nie patrzę w ten sposób. Ja jestem mamą 6 dzieci. I muszę powiedzieć, że na początku mojego macierzyństwa nie było łatwo, bo przez długi okres czasu ja nie pracowałam zawodowo, siedziałam w domu, siedziałam w domu i wychowywałam dzieci, tak się śmieję, że siedziałam, no bo się z dziećmi nie siedzi za bardzo. W każdym razie dopiero od kilku lat zaczęłam pracować i większość moich dzieci rodziła się, gdy nie było jeszcze 800+. Ale chciałam powiedzieć i zachęcić do tego, żeby być rodzicem, nawet gdy jest ciężko, bo u nas naprawdę się to sprawdziło I jest tak, że gdy Pan Bóg daje dziecko, to daje też na dziecko.
1: Bardzo serdecznie dziękuję Pani Dominice.

0: tylko życzę dużo zdrowia, sił, bo domyślam się, że szóstka dzieci to naprawdę łatwo nie jest pewnie i teraz, no dobrze, że również takie rodziny są. Pozdrawiam bardzo serdecznie pani Dominiko. Pan Krzysztof teraz. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
1: Dzień dobry, witam. Ja dzwonię z Holandii do państwa i tak się zastanawiam, i jest dużo rodaków za granicą i niestety nie pochylamy się nad takim tematem, żeby może by zachęcić tych Polaków do powrotu do kraju. Może, nie wiem, może to nie uratuje nam świata, ale na pewno może by zmieniło trochę sytuację. Sam stoję właśnie przed takim dylematem, decyzja prawie zapadła, ale no jednak obawiamy się trochę, widzimy te ceny tych nieruchomości w Polsce, jak to wszystko wygląda i mamy obawy co do tego.
0: No właśnie, to jest też porównanie. Może na przykład niektórzy, myśląc o powiększeniu rodziny, decydują się na wyjazd i zamieszkanie poza granicami kraju. To również jest mało optymistyczne w takim razie scenariusz. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. Co na to pan Witold? Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, kłaniam się. Witold z Poznania.
0: Bardzo mi miło. Jak pan patrzy na sytuację demograficzną w Polsce i w ogóle na perspektywę posiadania dzieci przez nas, przez społeczeństwo?
2: Proszę pana, równo 40 lat temu brałem ślub, dziecko pierwsze w drodze skończyło się na Czech, ale to były czasy, gdzie po bobochluty stało się w kolejkach, gdzie po meble stało się w nocy w kolejkach społecznych i człowiek był naiwny i sobie dał radę. Ja mam w tej chwili wnuki już urodzone za granicą, może wrócą, są też takie opcje jak u poprzednika, który właśnie mówił, ale wydaje mi się, że jest jeden z takich szkopów, o którym tutaj się też nie mówi. No dziewczyny czy kobiety, które chcą mieć dzieci, no pracują. Ja wiem, jak to wygląda w małych miejscowościach. Ma pracę, wróci kiedyś, bo tutaj jest inaczej. Natomiast w dużych miastach, w korporacjach, te panie po dwóch latach, po 2,5 roku przerwy, nawet z punktu widzenia tego świata, który tak zapieprza do przodu, technologicznie, jeżeli chodzi o wiedzę, ogarnięcie tego wszystkiego, są naprawdę przedsiębiorcy, firmy, no nie pozwolą sobie na te długi. A jak ma to zapewnić państwo? Bo wy ciągle mówicie państwo, co na to państwo? Państwo co na pogodę, państwo co na powodzie, państwo co na zmiany klimatu. Wszystko pięknie, ładnie, ale to wydaje mi się, że na to recepty...
0: Coś mamy problem z tym, żeby pana usłyszeć, bo coś nam zanika, może za chwilkę się jeszcze uda, ale dziękuję za tę myśl również. Pan Grzegorz przy telefonie. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Miałem nie dzwonić, bo temat audycji jest taki, że wychodziłem z założenia, że no nie mam nic do powiedzenia.
0: A jednak.
3: Jestem świadomym, bezdzietnym człowiekiem. Ale poczułem się trochę wywołany jednak do tablicy, bo w wielu wypowiedziach ludzi, którzy mają dzieci, przebrzmiewa jakaś taka mało ukrywana nawet wyższość nad tymi bezdzietnymi. Jako że niby my mamy mieć w życiu po 40 jakąś pustkę, a mamy tracić, nie znać sensu i prawdziwego smaku życia. A ja myślę, że zarówno ludzie, którzy decydują się na dzieci, jak i ludzie, którzy decydują się na życie w parze bezdzietnej, podejmują decyzję, która ma swoje wady i ma swoje zalety.
0: Jak wszystko w życiu pewnie, prawda?
3: Dokładnie, więc postuluję do wszystkich, którzy z takim lekko wyższościowym uniesieniem wypowiadają się na temat posiadania dzieci. Wy nie wiecie nic o nieposiadaniu dzieci, tak jak my nie wiemy nic o dzieci posiadaniu. A pustka w życiu bierze się z samotności, bierze się z braku zainteresowań, bierze się z braku miłości. Mówię to z perspektywy 55-latka, 30 lat w szczęśliwym związku, bezdzietnym, świadomie.
0: Jasne, i pewnie gdybyśmy tutaj na piedestał brali pustkę życiową, to można by te różnie to rozłożyć, natomiast akurat w kontekście demografii, no to pewnie osoby, które na dzieci się decydują, pewnie mówią o tym właśnie doświadczeniu i wpływaniu na ten na to niepokojące zjawisko. Pan Jacek przy telefonie. Dzień dobry, panie Jacku.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Tylko może przełączę na ten niegłośno mówiący.
0: Bardzo dobrze pana słyszę, słychać.
4: O, teraz.
0: Dobra.
4: A ja zacznę od pytania do pana redaktora.
0: Aha.
4: W wieku 10 lat, albo nie, w ogóle, tak od 0 do 15. Niech pan zgadnie, jaki dostałem najlepszy prezent od moich rodziców.
0: Aż tak zgadywać to chyba nie potrafię, panie Piotrze.
4: To ja bym chciał, to ja odpowiem i chciałbym, żeby najlepiej posłuchali wszyscy rodzice jednaków. Najlepszym prezentem, jaki dostałem od swoich rodziców, był mój brat. I niech i to jest właśnie moja wypowiedź jest skierowana głównie do osób, które planują mieć to jedno dziecko, żeby było tam tanio, no bo przecież te 400 czy 500 tysięcy kosztuje wychowanie tego dziecka, więc niech będzie tylko tyle, a reszta to tam.
0: Czyli rodzeństwo najlepszym prezentem. Dziękuję bardzo. Chrzciłem pana Jacka panem Piotrem, bo pan Piotr jest kolejnym oczekującym. Dzień dobry, panie Piotrze.
5: No witam panie redaktorze. Pozwoliłem sobie zadzwonić do radia. Słuchaj mnie?
0: Tak, tak.
5: Pozwoliłem sobie zadzwonić, gdyż może... Słucham audycji nie od początku, nie wiem, czy te argumenty padły, ale czynnik ekonomiczny tutaj padł jak gdyby podstawą, dlaczego ludzie się decydują bądź nie decydują na dzieci. I to jest prawda. Mm-hmm. Po prostu młodzi ludzie w tej chwili nie mają autorytetów, takich jak mieliśmy my w swoim czasie. Ich autorytety są dużo bardziej spłaszczone i sprowadzają się do dwóch rzeczy. Do wolności, która została im wypracowana przez poprzednie pokolenia i którą teraz mają i która jest opacznie zrozumiana, i do elementu finansowego. Mhm. Już kiedyś zostało wymyślone, w jaki sposób zwiększyć dzietność. Trzeba tym młodym ludziom zabrać ten jeden z tych autorytetów. Nie chcesz mieć dzieci? Chcesz być bezdzietny? Chcesz mieć wolność? Chcesz mieć swobodę? Proszę bardzo, płać większe podatki, tak zwane bykowe. Poświęcasz się na wychowanie dzieci, tworzysz rodzinę, tworzysz przyszłe pokolenia. Okej, płać mniejsze podatki. I młody człowiek niech ma wybór. Albo chce mieć wolność, albo chce mieć pieniądze.
0: I tutaj stawiam kropkę, bo jeszcze pani Magda ze swoją opinią. Dzień dobry, pani Magdo.
6: Dzień dobry. Ja bardzo króciutko chciałam tylko powiedzieć, że pierwszy raz w życiu dzwonię w ogóle do radia, a mam już 55 lat.
0: Nigdy nie jest za późno.
6: Ale ta dyskusja mi poruszyła, bo powiem szczerze, nie słyszałam ani jednej osoby, która by powiedziała cokolwiek na temat tego, w jak niepewnej sytuacji żyjemy. I jak można w ogóle wymagać wręcz, bo ten pan przede mną mówiący to ma taki miał ton typu, no przecież to jest ich obowiązek, tak? Jak można wymagać od ludzi, żeby sprowadzali na świat dzieci w momencie, kiedy nie wiem, za 2-3 lata może się okazać, że połowa ludzi zostaje bez pracy i bez zawodu, bo zastąpiła ich sztuczna inteligencja, bo przecież żyjemy w takich czasach, że to wszystko się dzieje w błyskawicznym tempie i jest ciężkie w ogóle do przewidzenia.
0: Myślę, że akurat ten argument mamy przed oczami pani Magdo, ale mamy też przed oczami to, że za 80 lat będzie nas o połowę mniej i to pewnie też budzi niepokój, wie pani.
6: Ale pytanie, czy to nie ma też jakichś plusów, a nie tylko minusów, bo jeżeli sztuczna inteligencja, że tak powiem brzydko, wysiuda większość ludzi z ich stanowisk pracy, to może właśnie to wcale nie będzie takie złe, że będzie nas mniej.
0: No ciekawe. Bardzo dziękuję za ten wątek do naszej dyskusji. 10 minut do godziny 13. Ponownie z nami pani profesor Elżbieta Mączyńska, ekonomistka, pan profesor Piotr Szukalski, demograf. Witam państwa. Pani profesor, no to ja do tego ostatniego telefonu nawiążę. Może to, że będzie nas mniej, to wcale nie taka zła sprawa. Może powinno być nas mniej, jak sugeruje pani Magda.
7: No, ale to jest o tyle trafne, tylko wtedy trafne, jeśli sztuczną inteligencję traktujemy jednostronnie, bo sztuczna inteligencja nie tylko sprawia, że ludzi będzie zastępowała w niektórych czynnościach, w niektórych zawodach, ale po to, żeby była sztuczna inteligencja, to muszą być ludzie, którzy tę sztuczną inteligencję kreują. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli nawet sztuczna inteligencja zmniejsza zapotrzebowanie na pracę ludzką, to równocześnie daje możliwości ogromnego wzrostu produktywności i w związku z tym ludzie w warunkach nowych, w warunkach tej nowej cywilizacji być może nie będą musieli pracować tak jak teraz mamy 8-godzinny dzień pracy, tylko będą mogli pracować krócej, a produktywność rosnąca będzie sprawiać, że produkty będą tańsze, więc to trzeba rozpatrywać holistycznie, nie tylko jednostronnie i nie bać się, że sztuczna inteligencja to będzie oznaczała, że ludzie stają się bezużyteczni. To bardzo wiele zależy od polityki, od podejścia. Sztuczna inteligencja jest narzędziem. Narzędziem jak z nożem. Nożem można uratować życie chirurgicznym nożem, ale nożem można zabić. Więc to tylko od mądrości nas wszystkich, mądrości państwa, polityki społeczno-gospodarczej będzie zależało, czy i w jakim stopniu my te nowe szanse wykorzystamy. Ja muszę powiedzieć, że te rozmowy były dla mnie bardzo interesujące, bo one pokazują, jednak większość wypowiadających się osób wskazywała na radości, jakie daje posiadanie dzieci, na satysfakcję, jaką dają posiadanie dzieci. I to jest optymistyczne.
0: Tak.
7: Ja miałam kiedyś okazję uczestniczyć w rozmowie telewizyjnej wspólnie z panem, który oświadczył, że jest ojcem 10 dzieci i wygłosił taką sentencję, która moim zdaniem jest fantastyczna. W momencie, kiedy jego już pierwszy dorosły syn się żenił, to złożył młodej parze takie życzenia, żeby mieli tyle dzieci, żeby nigdy nie żałowali, że mają ich za mało. Jest problem, nie ma tu mowy o żadnym przymusie, nie ma przymusu i nie powinno być przymusu posiadania dzieci, ale musimy mieć świadomość. Ci, którzy posiadają, wiedzą, co zyskują. Ci, którzy nie posiadają, nie to wiedzą, jeszcze, ile tracą, jeszcze, ale też mają inne swoje korzyści. Więc tak to trzeba rozpatrywać.
0: To jeszcze do pana profesora. Wcześniej wyniki naszej sondy. Czy dzieci to dobra inwestycja? 78% odpowiedziało, że tak, nie, 22%. Ale panie profesorze, pojawił się w naszych telefonach też głos, że ta sytuacja demograficzna wynika z tego, że zanika naturalna potrzeba posiadania dzieci, że to nie te czynniki ekonomiczne, nie kiepskie programy socjalne, tylko właśnie po prostu zanika naturalna potrzeba posiadania potomstwa. Pan się z tym zgadza?
8: Najpierw skomentuję te wyniki sądy. Pamiętajmy, że w takiego typu sądach dobrowolnych w pełni uczestniczą ci, którzy reprezentują skrajne poglądy, albo skrajnie pozytywne, albo skrajnie negatywne. Natomiast wracając do drugiego pańskiego pytania, no tak, można powiedzieć, że mamy do czynienia z tym, że zwyczajnie w świecie ta sfera wolności wielokrotnie wypowiadana dzisiaj, czy omawiana, rozszerza się na tyle, że stajemy się tak naprawdę już nie jedną grupą o takich samych potrzebach, ale wielką różnorodnością grup mniejszych, większych, z których każda ma zupełnie inne potrzeby, z których każda ma inną hierarchię wartości, z których każda w takim wypadku ma inne podejście do tego, czy posiadać dzieci, w jakiej liczbie.
0: Ja akurat się cieszę, że w tej audycji wzięli udział też państwo, którzy bardzo licznie mówili o zaletach posiadania dzieci. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Piotr Szukalski, demograf, Uniwersytet Łódzki, profesor Elżbieta Mączyńska, ekonomistka, członek Rady Rodziny i Demografii przy Prezydencie RP, byli gośćmi audycji Co Państwo na to? Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Katarzyna Pasierbik, Julia Nowaczyńska, Krzysztof Zimoch. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia.

0: Misia Furtak. I tak dobrnęliśmy, a nawet jeszcze nie, bo mamy mały zapas czasowy, ale nie będę Państwa zanudzał 40 sekundami mówienia o niczym, chociaż czasami w radiu tak jest. Słuchaj, masz 30 sekund do pełnej, musisz coś powiedzieć. No i potem redaktor musi coś mówić, a Państwo, no właśnie, troszkę się wykrzywiają, po co on to mówi. Przecież wystarczy powiedzieć, że zbliża się godzina 13.
1: Na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice zaprasza województwo śląskie.
0: A to już niebawem, a to już w najbliższy weekend, a to już święto muzyki elektronicznej. Bardzo się cieszę, że także z nieskromnym udziałem Radia 357 i naszych redaktorów proszę nas tam też wypatrywać. 13 właśnie minęła. Julia Nowaczyńska przy konsolecie, Krystian Hanke przy mikrofonie. Kłaniamy się nisko, będziemy z Państwem do 16. Towarzyszyć nam będzie jak zwykle dobra, może nawet najlepsza muzyka.

Pamiętam, jak pierwszy raz zetknąłem się ze słowem butterfly i ileż było śmiechu o tym latającym maśle, a to tak naprawdę maślane skrzydła. Stąd taka nazwa motyla właśnie w języku angielskim. Butterfly on a wheel, grupa The Mission, jako jeszcze postscriptum właściwie audycji sprzed tygodnia, bo w kalendarzu muzycznym i to wydarzenie istniało. To wydarzenie, czyli urodziny Wayne'a, lidera grupy The Mission, których nie odnotowaliśmy, co oczywiście teraz nadrabiam z ogromną przyjemnością. The Mission. Na początek audycji mam grać do godziny 16. Przypomnę, christian.hankemmaoparadio357.pl. To jest adres mailowy, tak można pisać do mnie w sprawie muzyki. Podobno lepiej, jak pojawia się również post w mediach społecznościowych, żeby też mogli Państwo tam co nieco dopisać, więc pojawi się już niebawem. No i to będzie taki nostalgiczny trochę. No, na razie więcej nie powiem. Wayne miał wczoraj urodziny. Nie, Wayne miał urodziny tydzień temu, a wczoraj urodziny miała pani Brandy. 45. Nie wiem, czy powinienem, ale tak, już powiedziałem, padło trudno. Brandy Carlile. Artystka nietuzinkowa, wychowująca się w Seattle i myślę, że te dźwięki, te brzmienia gdzieś tam słychać w jej twórczości, w licznych płytach, które wydała, a jednak nie jest to gwiazda, którą znają wszyscy i bardzo się cieszę, że możemy jej twórczość przybliżyć także dziś nowym singlem Life on the Run. Tak jest zatytułowany. I to jest nasza piosenka dnia. Brandy Carlile, proszę posłuchać.

I znów ciśnie się na usta ten zwrot, jak dobrze, że jeszcze ktoś tak gra. A kto to grał? Brandy Carlile. Czy to jest zapowiedź nowej płyty? Zobaczymy. Life on the Run. Życie w biegu, a my namawiamy Państwa nie do biegu, a do kroków od dzisiaj. Bardzo, bardzo gorąco. Chodźmy, róbmy kroki. Żyjmy w zgodzie z potrzebami organizmu, a te są takie, żeby się ruszać, żeby aktywnie żyć. Kroki, chodzenie. Słyszałem taką opinię, że to najzdrowszy sport świata i naprawdę nie wymaga niczego więcej oprócz tego, żeby się po prostu przejść solidnie, codziennie. No i zapisać się City Healthy Cities, znaleźć tam drużynę Radia 357 i zapisać się. Wspólnie będziemy walczyć o zwycięstwo. Jeśli są piosenki na świecie, utwory muzyczne, które mają dziwne tytuły, dziwnie zapisane, może tak powiem, to na pewno do nich i to no, na szczytowym miejscu gdzieś znalazłby się ten utwór. The 1975. No i teraz, jak to przeczytać, żeby nie pominąć żadnego składnika, choć one się powtarzają. Two time, two time, two time.

Where There's Gold. To nie jest nagranie, które szczególnie jest popularne wśród tych, którzy nie są wielkimi fanami artysty. Oczywiście mowa o Sealu. Natomiast przepiękne, regałowe nagranie, które dziś idealnie pasuje do takiego niespiesznego popołudnia. Po tych szaleństwach weekendowych czas troszeczkę zwolnić, bo jutro znów będziemy przyspieszać z wyjazdami, prawda? No kto jedzie, ten jedzie, a kto będzie wypoczywać miejscowo, no to też jakoś się będzie musiał przygotować. Natomiast chcę tylko dodać, że widziałem kiedyś pirackie wydanie płyty numer 4, bo to właśnie z tej czwórki Seala pochodziło nagranie i tam taka mała zmiana nastąpiła. Zabrakło kreseczki, więc na tej płycie utwór miał tytuł Where There's Cold, co jednak trochę zmienia znaczenie. No ale to były takie czasy, kiedy rozmaitych płyt tak na szybko się szukało, oglądało. No cóż, każdy ma jakieś grzeszki i grzechy. Tu postawię kropkę, bo to o płytach, a ja o kasetach chciałem powiedzieć. I to nagranie na pewno miałem na kasecie. I to też były takie historie, że kasety wydawano czasami bardzo szybko, od razu dzień po premierze, a czasami trzeba było na nie czekać. Na wydanie kasetowe płyty Use Your Illusion czekaliśmy niedługo. Za to miałem wersję, gdzie Use Your Illusion wydano na 3 kasetach. 2 płyty na 3 kasetach. Taka sytuacja. No więc miałem to na kasecie.

kategorii muzyka elektroniczna dość wysoko ostatnio, jeśli chodzi o częstość słuchania. Na prywatnej playliście Crush Forever Metric 32 minuty temu minęła godzina 13. Dziękuję za pierwsze maile. Panie Mateuszu, bardzo mnie pan rozbawił, pisząc, że w Zielonej Górze duszno. To akurat nie jest zabawne, ale praca w zakładzie idzie pełną parą. No, jeżeli rzeczywiście jest pan szewcem, to bardzo dobrze, no bo gdyby tylko lewe albo prawe dzisiaj, to mogłoby coś tam nie pójść po myśli klientów. Praca u szewca idzie pełną parą. Ja uważam, że to jest świetne hasło reklamowe. Proszę się nad tym zastanowić. Pozdrawiam Zielonogórzan, ale wiem i też pamiętam o tym, że będziemy w piątek w Gorzowie Wielkopolskim razem z Marcelem. Lista z Gorzowa, można powiedzieć, trochę już tradycyjnie, prawda? No, bardzo się cieszę na spotkanie z państwem również. Warto, nad Wartą. Mam nadzieję, że tam w tym roku i że mrozu nie będzie. Mrozu teraz.

Hasil. Będzie można usłyszeć artystkę, zobaczyć podczas koncertu w Gdyni na Openerze, 2 lipca wystąpi. No i bardzo jestem ciekaw, jak to wszystko wypadnie, ponieważ takie balansowanie na granicy popu, rocka wypada w jej wykonaniu całkiem, całkiem interesująco. Za 20 minut godzina 14 i wracamy do tradycji, że kącik Perłowa Łódź pojawia się w pierwszej godzinie audycji. Dzisiaj sięgnę po 2 album zespołu Pearl Jam właśnie w tym miejscu. Jak wiadomo, rzecz powszechnie znana i przekazywana z pokolenia na pokolenie, dla artysty ważniejsza niż debiut albo sukces debiutu jest 2 płyta, gdzie no, zwykle trzeba udowodnić swoją jakość, swój talent. No i długo, właściwie nie wiem czy długo, ale czekaliśmy z ogromną niecierpliwością i ciekawością na 2 album zespołu Pearl Jam zatytułowany, jak się potem okazało, Versus. Było tam już kilka rzeczy, które zwiastowały, że zespół nie jest absolutnie zamknięty w jakiejś grunge'owej puszce, że znakomicie czują się, odchodząc nieco, robiąc krok w bok, jeśli chodzi o style, gatunki. Tak, wiemy. Mieszamy style, łączymy gatunki i tak się tam trochę takich lampek sygnalizacyjnych zapaliło. Między innymi w utworze, który ma znakomity groove, czyli utwór Rats. To też miałem na kasecie, żeby sprawa była jasna. I dzisiaj po ten utwór właśnie sięgamy. Choć jak mawiał sam Eddie, to wcale nie jest utwór przeciwko tym gryzoniom i wtedy też posługiwał się różnymi filmowymi bohaterami szczurzymi. A utwór? No można się będzie bujać, tuptać i w ogóle. Proszę posłuchać Rats, Pearl Jam, to jest kącik Perłowa Łódź.

Muszę przyznać, że dopiero teraz zwróciłem uwagę, że utwór, który 30 sekund, przez 30 sekund się wycisza, no to jest swego rodzaju ewenement. Zresztą dziś już taki fade na końcu utworu jest zjawiskiem coraz mniej popularnym, ale warto to odnotować. Może trzeba będzie kiedyś zrobić taki ranking utworów, które się najdłużej wyciszają albo najdłużej zaczynają, ale też takim podgłośnieniem. No, byłoby to bardzo ciekawe zestawienie, a myślę, że jest nie jeden chętny, który by się podjął takiego wyzwania. Tak czy inaczej, Rats, czyli Pearl Jam, czyli płyta Versus. Swoją drogą bardzo ciekawe, że słowo Versus w takiej bardziej spolszczonej nazwie trafiło do powszechnego języka, zwłaszcza młodzieżowego. Dziś używane bardzo często i słyszę je także w takiej mowie potocznej. Ktoś, już nie kontra ktoś, tylko Versus. No dobrze, dobrze. Pearl Jam, czyli w skrócie PJ, a jak PJ, to PJ Harvey.

Ilekroć słucham tego utworu, zawsze wyobrażam sobie klawiszowca, który przez te 4 ponad minuty musi w takim samym szybkim rytmie, ale równo wciskać te akordy klawiszowe. No nie jest to łatwa sprawa. Future Islands z płyty From a Hole into the Floor, in the Floor to a Fountain of Youth. To jest nowa płyta tego kwartetu bodaj z Baltimore, choć zaczynali w północnej Karolinie. No to jeszcze pozostańmy przy tej płycie.

0: Na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice zaprasza województwo śląskie.
1: Zapraszamy i my, bo to już w najbliższy weekend Święto Muzyki Elektronicznej w Katowicach. Bardzo się cieszymy na ten zbliżające się muzyczne ucztowanie. Na to zbliżające się muzyczne ucztowanie. 14 minęła. To jeszcze raz kłaniamy się nisko. Dzień dobry.

0: mam grać?
1: Dzień dobry, bo może ktoś miał ustawiony budzik na 14 i dopiero teraz wstał po nocnej zmianie. Są takie sytuacje. Albo ktoś właśnie potrzebuje, bo do pociągu wsiadł na ten czas.
2: Narzekasz,

naprawdę. I w końcu kogoś olśniło. To jedna z tych rzadkich chwil, że może to z tyłu wagon trzeciej klasy wyje ostatkiem sił. Bo nie jest tam dobrze od dawna już z całą rzeczy istotą, bo połowa kół odpadła, bo tłok jak nigdy dotąd.

I w tym miejscu budzi nas ten słynny głos: bilety do kontroli proszę przygotować. Łona Weber, co to tak wyje? Bardzo się cieszę, że przypomniał mi się ten utwór. Jakże trafny, jakże trafnie opisujący to, co wokół. Ale tutaj nie ma się co dziwić. Artysta z tego jest znany i lubiany również. 3 minuty po 14. Bardzo się cieszę, że panowie zespołu Greta Van Fleet dostarczyli nam nowe nagranie. Czy to będzie zwiastun piątej płyty? Zobaczymy. Wiem, złośliwi się pewnie teraz zastanawiają, czy wreszcie wokalista przeszedł mutację.

Aparat. Aparat. To słowo też jest ważne, ale o tym za chwilę. Aparat to jest nagranie, które zaprezentowała młoda wokalistka Husky. To jest nagranie, które znalazło się na jej debiutanckiej epce zatytułowanej Między słowami. Polecam Państwu twórczość tej dziewczyny, choć to dopiero początki, ale trzymać kciuki warto. Dlaczego aparat to ważne słowo? A choćby dlatego, że w zapowiadanym przeze mnie i polecanym festiwalu na zapowiadanym przeze mnie i polecanym festiwalu w Katowicach, Tauron Nowa Muzyka, właśnie aparat wystąpi. Wystąpił nas również w audycji w nieco innym składzie, ale chyba już Państwo się domyślają, o co chodzi. To jeszcze przed godziną 15. A na razie 11 minut po godzinie 14. Sięgamy również po utwory, które gdzieś już kiedyś, jak to mówił inżynier Mamoń, słyszeliśmy i dlatego nam się podobają.

Tak, zdecydowanie więcej przebojów ma na swoim koncie niż tylko All I Want For Christmas, który przypominamy sobie w grudniu i no, trochę takie nieszczęście na nią spadło w związku z tym utworem. Ale Mariah Carey, mile widziana zawsze także z innymi przebojami. Mam nadzieję, że będzie jeszcze też okazja wrócić do debiutanckiej przepięknej płyty. Pamiętam dokładnie, kiedy ten album wyszedł. Mariah, to już za nami 19 minut po godzinie 14. Bardzo dziękuję za wszystkie sygnały w sprawie muzyki, w sprawie utworów, które Państwo dopisują do prywatnych playlist po usłyszeniu w audycji Mam Grać. To bardzo miłe. Bardzo się cieszę. Będziemy się dobrze kojarzyć. A w sprawie piosenki Rats, fanka zespołu Pearl Jam, pani Ania napisała, że też z początku nie bardzo lubiła i poważała ten utwór, ale i tutaj pięknie znów język polski użyty. Rozgryzam utwory pod względem tekstu. To jeżeli rozgryza się utwór Rats, to piękniej tego nie dało się napisać. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich fanów zespołu Pearl Jam i nie tylko. Zrobiło nam się tak rytmicznie, kolorowo, bo zdaje się taka kolorowa była okładka płyty Mariah Carey, skąd pochodził utwór Heartbeat. No to kolorowo będzie wciąż, dzięki tej artystce też.

To była płyta, na której był wielki, wielki przebój, który właściwie chyba wtedy otworzył drogę do, no mogę powiedzieć, sławy, czyli Heartbeat. To też była ciekawa historia, bo w Radiu Przemyśliwieckiej ten utwór Heartbeat właściwie zareklamował mistrz świata, nasz mistrz świata w pchnięciu kulą. No a potem się to wszystko zaczęło. Przepiękna płyta, neki artystki naprawdę fantastycznej. Przypomniało mi się również, że jeśli ktoś lubi taką muzykę, lubi takie klimaty, lubi poznawać nowe brzmienia, nowe instrumenty, artystów wcale nie z pierwszych stron gazet, a jednocześnie ciekawych, wirujących na scenie, wprowadzających nas słuchaczy w niesamowity klimat, polecam African Beats Festival na początku sierpnia w Kawęczynie pod Warszawą. Wielkie święto afrykańskiej muzyki z niesamowitym klimatem. Raz jeszcze to podkreślę, w ubiegłym roku chyba królową była kora jako instrument, szczególny instrument właśnie. Z korą występowało kilkoro artystów, między innymi Lubiana. Artystka, która w takich bardzo wolnych i smutnych, klimatycznych, nastrojowych piosenkach świetnie wypada, ale także była kora w utworach bardziej rytmicznych. Jeśli ktoś jest odważny, a naprawdę tutaj odwagi nie potrzeba zbyt wiele, polecam Państwa uwadze ten festiwal również. Można przyjechać z nami o tym, bo jest pole namiotowe, kemping, tylko dobra pogoda i zabawa murowana przez kilka dni z warsztatami. To oczywiście dopiero przed nami na początku sierpnia, natomiast już niebawem sięgniemy po płytę tygodnia i bardzo się cieszę, że dziś sięgniemy po debiutantów, polskich debiutantów. Zawsze to miłe, zawsze to w Radiu 357 Państwu przekazujemy, promujemy, polecamy. Ale najpierw człowiek, który też przecież kiedyś zaczynał. No, lepiej mu było, a zostawmy.

tu powinienem zaśpiewać, 40 lat minęło. 40 lat temu ukazała się płyta Kind of Magic zespołu Queen. Tak, tak, takie okrągłe urodziny. Dziś, no bo właśnie 2 czerwca 1986 roku. Mówię to na głos po to, żeby sobie jeszcze szybciutko w głowie policzyć. 14 plus 26. No 40. Nie ma inaczej, pani profesor. Bardzo się cieszę, że przy takiej okazji mogliśmy sięgnąć po nagranie, które nie jest do końca znane, chociaż wzięło udział też w filmie Highlander, skomponowane przez Johna Deacona, basistę zespołu Queen. I co ciekawe, ten piękny saksofon, który słyszeliśmy, jest, no właśnie, ta linia, to dzieło, to jest ten sam człowiek, który zagrał chyba najsłynniejszą linię z saksofonu w historii muzyki rozrywkowej, czyli linię melodyczną, a właściwie linię saksofonu w utworze Careless Whisper. No i co? No i co? Takie ciekawochy dzisiaj udało nam się wyciągnąć, a tymczasem za 27 minut godzina 15, więc sięgamy po płytę tygodnia. Bardzo mi miło, że sięgamy po płytę debiutancką zespołu Cher. Tak, tak, zespół Cher. Płyta pięknie zatytułowana, jak ja lubię takie tytuły, pleonazm. Przy okazji można sobie przypomnieć, cóż owo słowo znaczy, pleonazm. Jest to rodzaj błędu językowego, ale artystom wolno więcej. Nawet czasami takich oksymoronów, pleonazmów spodziewamy się między wierszami albo w głównych linijkach tekstów. No to sięgnijmy po utwór When I Walk, zespół Cher. Proszę posłuchać, to nasza płyta tygodnia. Jeden egzemplarz dla państwa, proszę pisać krystian.hankem@radio357.pl.

No i tej energii tam nie brakuje, absolutnie. Bardzo się cieszymy. Grupa Chair to są autorzy naszej płyty tygodnia po południu, tej właśnie płyty zatytułowanej Pleonazm. Słuchamy, to był utwór When I Walk. Płyta powędruje do pani Leny, serdecznie gratuluję. When I Walk to też moment, żeby przypomnieć państwu, że chodzimy, chodzimy, chodzimy i chodzimy. Rusza kolejna edycja wyzwania Healthy Cities. Proszę się zapisywać, pobrać aplikację, robić kroki, no i aplikacja sama już będzie wiedziała, jak to wszystko zliczyć, ale trzeba się, albo warto się zapisać do drużyny Radia 357. Zdaje się, że tam można jeszcze sobie wybrać bardziej faworytów. Proszę spróbować chodzić, to dla zdrowia oczywiście bardzo, bardzo ważne. Tak krok po kroku, a dojdziemy do mistrzostwa.

krystian.hankę@radio357.pl, to jest adres mailowy. Bardzo dziękuję za drobne, bo drobne, ale dziś może taka pogoda, może taki nastrój, może taka aura, sygnały od państwa, gdzie państwo słuchają, gdzie państwo są i czy trafiliśmy w gusta. Tak, to są takie trzy elementy, dość ważne. Jeszcze przed godziną 16 oczywiście kącik za górami, za lasami. No, dziś to będzie hicior, od razu powiem. Dziś będzie hicior, warto zostać z nami, będzie chyba śpiewane. Tak mi się wydaje. Znaczy, czy tu w studiu, to jeszcze nie wiem, ale po drugiej stronie może będzie śpiewane. A na razie też takie sympatyczne stworzenia. Trochę wombatów wybiegnie na scenę.

bum, bum. Z Francji pocztówka dźwiękowa. Bardzo się cieszę i Państwo zawsze dają znak, że dobrze, kiedy pojawiają się także utwory w innym niż angielski i polski języku. I tak się teraz stało i tak się teraz stanie. Zwłaszcza radość była wielka, kiedy pojawił się język islandzki. No to ciekawe, czy odgadną Państwo, jaki język teraz się pojawi w tym utworze. Nie powiem od razu, ale powiem, że będzie troszkę o śniegu. Jeśli komuś dziś gorąco, to może się przydać. Za 8,5 minuty 15.

Ja na lekcji duńskiego troszeczkę nie uważałem, ale z tego co zrozumiałem, to wokalista grupy The Minds of 99 zaśpiewał utwór zatytułowany Pod Twoim Śniegiem. Ja chyba nie chcę do końca wiedzieć, co to ma znaczyć, ale utwór bardzo ładny i melodyjny, prawda? I bardzo się państwo zawsze cieszą na takie troszkę ciekawostki z innych słowników niż tylko angielski i polski. Będziemy kontynuować zabawę. Powiedziałem, że pewien aparat się jeszcze pojawi przed godziną 15. I słowa dotrzymuje, tym razem jako formacja Moderat.

0: Rusty Nails Moderat, czyli aparat między innymi, który wystąpi w piątek o 21:00. No jakoś będziemy musieli to przeboleć. Będziemy konkurencją w Gorzowie. Zapraszamy również z Marcelem na listę w Gorzowie. No trudno, takie rzeczy się zdarzają. Nie ma co narzekać na kłopot bogactwa. Aparat na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Zapraszamy na Śląsk, zapraszamy, bo to fantastyczny festiwal.
1: Na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice zaprasza województwo śląskie.
0: I my również zapraszamy. Minuta po 15:00.

0: Mam grać?
1: I kto by się spodziewał ich w trzeciej godzinie audycji, która do 16 jeszcze potrwa i mam nadzieję, że towarzyszyć nam państwo będą. Dziękuję za wszystkie maile, za chwilę nadrobię zaległości także na antenie. Przy okazji utworu Red z zespołu Pearl Jam przeczytałem również, że tam były takie odniesienia, konotacje i pewne podobieństwa, skojarzenia właśnie z formacją Jane's Addiction. No to bardzo proszę.

Natalia Grosiak. Taki anielski głosik, a nie odstawia nogi, jeśli chodzi o teksty, zwłaszcza w najnowszym utworze, o czym państwo donosili ostatnio, to trochę nawiązując do rozmowy, czy utwory w języku angielskim mogą zawierać wulgaryzmy i to nikomu na antenie nie przeszkadza, a język polski już jest poddany pewnym obostrzeniom, a nawet większym obostrzeniom. Dyskusja, mam wrażenie, nierozstrzygalna w prosty sposób, ale warto się nad tym tematem pochylić i warto o tym rozmawiać. No my, grających dziewczyn i nie odstawiających tekstowo nogi, absolutnie w Mam Grać się nie boimy. Ale rzeczywiście, tym razem będzie wersja angielska.

No i co? No i można to przeżyć, oczywiście. 13,5 minuty po godzinie 15. No właśnie, bo tak naprawdę niektóre nawet nazwy zespołów czy formacji to też są takie, że właściwie na granicy. Nie piję teraz absolutnie do tegoż zespołu, który wystąpi za chwilę, ale bardzo przy okazji dziękuję za wszystkie maile od Państwa i od razu spieszę donieść, że słychać nas w Londynie, który jeszcze gdzieś tam zdaje się, no, opatruje rany po sobotnim finale albo sprząta po paradzie kibiców Arsenalu. Ale było kulturalnie, pisze pani Julka z Londynu. No, to dobrze. Kulturalny kibic to trochę oksymoron może, a może nie, zostawmy to. Tak czy inaczej, troszkę śmieci chyba zostało do posprzątania. Ale to dobrze. No i jeszcze pan Wojciech, który w nawiązaniu do utworu w języku duńskim napisał, że nie wie, jaki to język, ale jemu czasami udaje się mówić w tym języku, kiedy sobie nuci coś pod nosem. Czyli mamrocze, to chyba to słowo tutaj by pasowało. To myślę, że to jest dobra definicja języka duńskiego, chociaż znam jeszcze inne, mało antenowe. To może ucieknijmy. 15 minut po godzinie 15. Papierosy po seksie.

0: Tylko z tobą zaśpiewała Barbara Wrońska. To nowe nagranie wokalistki zespołu Pustki. Tak, tak. Będziemy wracać także do nagrań zespołu Pustki, a w sprawie tych utworów z wulgaryzmami lub nie, muszę się państwu przyznać, że zdarza mi się przed audycją jednak pewne rzeczy z utworów powycinać. Albo inaczej, troszkę się pobawić tak, żeby nie nadgryzały nam uszu za mocno. Jeden utwór taki się już pojawił w tej audycji, a drugi pojawi się teraz. I w obu przypadkach, żeby było sprawiedliwie, rzecz dotyczy utworu i polskiego oraz utworu w języku angielskim, który właśnie teraz. A, można sobie ćwiczyć język, jakby ktoś nadążył za tym młodziakiem, co teraz będzie na majku.
1: Oh, well, here we go again. 525, really give me 30, make it 30, really give me

0: like this.
1: Tak, to bratnia krew, grupka braci i zespół AJR w takim nagraniu. My się jeszcze nie żegnamy oczywiście, nie żegnamy się, bo nasz kalendarz muzyczny przypomina, że Fabrizio Moretti, to jest perkusista grupy The Strokes, brazylijski zresztą, dziś obchodzi urodziny. No to jest świetna okazja, żeby sięgnąć po jeden z ich ostatnich singli, choć wiem, że są wokół niego pewne... kontrowersje, jest trochę kręcenia nosem. No może, może. Ten autotune zdaje się przeszkadza. No dobrze, 27 minut po 15. Nie ma to tamto 100 lat, 100 lat.

No właśnie, bo nie to, co dobre, a to, co się komu podoba. The Strokes za pół godziny, godzina 16, za pół godziny w Radiu 357. Oczywiście, jak zawsze, popołudniówka. Zapraszam w imieniu Miśka. Michał Olszański będzie z Państwem przez kolejne dwie godziny. A my teraz razem z Ray poszukamy męża.

występ w naszym kraju. No i gdzie ten hit? Bo ktoś zapytał, jak powiedziałem, że będzie w kąciku za górami, za lasami. Fakt, to nie jest animacja, bo zwykle animacje towarzyszą nam w tym kąciku. To jest film aktorski jak najbardziej, który oglądałem jako młodzian w latach 80. I była to naprawdę bardzo popularna kinowa produkcja. No, ponieważ wczoraj Dzień Dziecka, to film Cudowne Dziecko nam się teraz przypomni. No, pewnie niektórym zwłaszcza. No i z tego filmu nagranie, wiem, że się Państwo uśmiechną. Krzysztof Antkowiak.

Mam nadzieję, że jakaś łezka wzruszenia gdzieś tam wypłynęła z niejednego oka. Cudowne dziecko, taki był ten film i dopiero potem weszła era wideo VHS-ów i pojawił się film Złote dziecko z Eddie Murphy'em.

czasami rzeczywiście gdzieś tam myliły się te tytuły. Ale pierwsza produkcja polska Waldemara Dzikiego, na zupełnie inny temat oczywiście, była pierwsza, jak sama nazwa wskazuje. Za kwadrans 16. Jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję za aktywność dziś, ale też przede wszystkim za nadesłanie wielu, wielu propozycji do słownika polsko-dziecięcego, który ogłosiliśmy, a właściwie rozwiązaliśmy jako piątą edycję. Tak, piątą edycję w miniony poniedziałek, czyli wczoraj, tak. Wygrało słowo sikunda. Jeśli ktoś jeszcze nie tam zaglądał na stronę i na profile Radia 357, a na drugim miejscu było określenie, które być może kogoś tam zbulwersuje, ale myślę, że niesłusznie. W każdym razie było to dziecięce określenie na miejskiego gołębia. No i teraz, jeśli zastanawiają się Państwo może nad tym, a czy jest jakiś zespół, który ma gołębia w nazwie, to od razu mówię tak, jest i teraz zagrają dla Państwa.

Oj, tak. Pan Dawid może spaść sobie do stołu najważniejszych osób w Dąbrowie Górniczej, jeśli pani Maja Chwalińska będzie dalej tak grała. Kto by przypuszczał, że ćwierćfinale turnieju Roland Garros będziemy kibicować Polce i nie będzie to Polka o imieniu Iga, a o imieniu Maja. Trzymamy kciuki. Ja wiem, wielki kibic tenisa się nagle odezwał. No trudno. Jak gra Polka, trzeba kibicować. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Julia Nowaczyńska program zrealizowała. Krystian Hanke był z państwem przy mikrofonie. Dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. Bye, bye.

0: Dzisiaj drugi dzień czerwca, pierwszy wtorek miesiąca. Minęła godzina 16, zaczynamy popołudniówkę od serwisu, który przygotowała dla Państwa Monika Mędrow-Karbowska.
1: A serwis zaczynamy od informacji sprzed chwili. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Awaria na kolei w Warszawie. Na stacji PKP Warszawa-Wawer uszkodzona została sieć trakcyjna. Jeden z pantografów jest całkowicie zerwany. Z powodu awarii występują opóźnienia w kursowaniu pociągów kolei mazowieckich oraz szybkiej kolei miejskiej. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Rząd przyjął dzisiaj projekt przepisów ograniczających używanie smartfonów w szkołach. Nowe zasady dotyczące korzystania z telefonów komórkowych mają obowiązywać we wszystkich szkołach podstawowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Zakaz będzie dotyczył nie tylko lekcji, ale również przerw.
2: Będziemy proponowali rzecz bardzo trudną, nie tylko w Polsce zmagamy się z tym problemem. To są te dwie kwestie. Nadużywanie i uzależnienie od telefonów komórkowych, no, całej populacji, ale szczególnie najmłodszych, bo o to się troszczymy. I w związku z tym po wielu rozmowach, także z najbardziej zainteresowanymi, z uczniami, rodzicami, nauczycielami, my zaproponujemy projekt ustawy, który chyba wreszcie wzmocni rolę i nauczycieli, i rodziców.
1: Tłumaczył premier Donald Tusk. Z kolei ministra edukacji Barbara Nowacka zaznaczyła, że projekt jest efektem konsultacji z nauczycielami, a taki zakaz obowiązuje już w ponad połowie polskich szkół.
3: Około 85% społeczeństwa w badaniach pokazało, że jest zwolennikami takiego rozwiązania. Mamy świadomość, że niedoskonałe. Mamy świadomość, że to tylko element. Mam nadzieję, że poprawi po pierwsze siłę i autonomię nauczycieli, ich decyzyjność, ich sprawczość. Po drugie, wprowadzi porządek i higienę cyfrową w szkołach.
1: W projekcie przewidziane są również wyjątki. Dotyczą one między innymi tych uczniów, którzy muszą korzystać z telefonów ze względów zdrowotnych. Przepisy mają wejść w życie 1 września tego roku, a więcej na ten temat w tej godzinie w rozmowie popołudniówki. Rośnie bilans ofiar jednego z największych w ostatnich miesiącach zmasowanego ataku na Ukrainę. Jak poinformowały władze Kijowa, zginęło 6 osób, a rannych zostało ponad 60. Wśród poszkodowanych znalazło się 3 dzieci. Celem rosyjskiego ataku był również Dniepr na środkowym wschodzie Ukrainy. Tam zabito 11 osób, a liczba rannych wynosi obecnie 35. W zeszłym tygodniu władze Rosji ostrzegały, że zamierzają dokonywać, tu cytat, systematycznych uderzeń na cele wojskowe i centra decyzyjne w Kijowie. Jak jednak informują dzisiaj władze Kijowa, rosyjskie rakiety i drony uderzyły nie w instytucje państwowe, ale m.in. w przedszkola i przychodnie. Tymczasem w Polsce trwa dyskusja dotycząca nazwania przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych Ukrainy imieniem bohaterów UPA. W wyniku tej decyzji były ambasador Polski w Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił ukraińskie odznaczenie za zasługi wręczone mu przez Wołodymyra Zełenskiego. Lublin zdjął ukraińską flagę z ratusza, a Chełm zbiera podpisy pod ustawą zakazującą gloryfikacji UPA. Więcej na ten temat już za chwilę w raporcie 357. Od jutra na polskich drogach będą obowiązywać nowe przepisy. Dzieci i młodzież do 16 roku życia będą musiały obowiązkowo nosić kask podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną lub innym urządzeniem transportu osobistego. Za brak kasku zapłacą opiekunowie. Mandat wynosi 100 zł.
4: Nowe regulacje to odpowiedź na alarmujące dane. W ciągu zaledwie 3 lat liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych wzrosła ponad 2-krotnie, a liczba ofiar śmiertelnych z 3 do 11, podkreśla nadkomisarz Ewa Rein-Kozak z Policji w Puławach.
5: Jest to kolejny krok, jeżeli chodzi o wprowadzanie przepisów, które mają zwiększać bezpieczeństwo najmłodszych. W marcu tego roku weszły przepisy, które zabraniają użytkowania hulajnóg elektrycznych dzieciom do 13 roku życia poza strefą zamieszkania i bez nadzoru dorosłego opiekuna.
4: Badania pokazują, że kask zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy u rowerzystów o ponad 70%. Odpowiedni kask musi dobrze przylegać do głowy, zakrywać czoło i nie przesuwać się na boki. Pasek pod brodą powinien być zawsze zapięty i dociągnięty. Kasku nie zakładamy na czapkę ani kaptur oraz regularnie sprawdzamy, czy nie jest uszkodzony. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: Policja apeluje, kask to nie przepis, to zdrowy rozsądek i zachęca do noszenia go niezależnie od wieku.
0: A teraz już flesz sportowy, Mateusz Kuźniewski.
6: Zaczynamy od tenisa i historycznego wydarzenia. Marta Kostiuk po raz pierwszy w karierze awansowała do wielkoszlemowego półfinału. Ukrainka, która w 1/8 finału wyeliminowała naszą Igę Świątek, dziś wygrała ze swoją bardziej znaną rodaczką Eliną Świtoliną 6-3, 2-6, 6-2 w ćwierćfinale French Open. Chciałam podkreślić wielki wkład Eliny w to, co dzieje się z ukraińskim tenisem, w to, co dzieje się w całym kraju. Ona ma również ogromny wpływ na mnie. Jest wielką wojowniczką. Dziękuję jej za ten niesamowity mecz. Wcześniej na kortach Rolanda Garrosa Mirra Andrijewa wygrała gładko z Rumunką Soraną Kirsteją 6-0, 6-3. Zaledwie 19-letnia zawodniczka w półfinale powalczy właśnie z Kostiuk, a zatem czeka nas ukraińsko-rosyjskie starcie. Jutro za to będziemy emocjonować się ćwierćfinałem, w którym Maja Chwalińska zmierzy się z rozstawioną z numerem 22 Anną Kalińską. Znamy już porę tego spotkania, rozpocznie się o 11:00 na korcie centralnym. Tymczasem obecnie w Paryżu trwa ćwierćfinał turnieju panów. Niemiec Aleksander Zwieriew gra z Hiszpanem Rafał Hordanem i jest to spotkanie niezwykle zacięte. Co słychać w futbolu? Hiszpan Michel zostanie od nowego sezonu trenerem Ajaxu Amsterdam. Stosowne dokumenty zapewniające mu 2-letni kontrakt podpisane zostaną w najbliższych dniach, tak poinformowały przynajmniej holenderskie media. Niemiec włoskiego pochodzenia Domenico Tedesco będzie z kolei szkoleniowcem piłkarzy Bolonii, której bramkarzem jest Łukasz Skorupski. Były trener reprezentacji Belgii zastąpi Vincenzo Italiano, z którym ósma drużyna Serie A rozstała się w zeszłym tygodniu. To na koniec sporty zimowe. Panczenista Piotr Michalski, trzykrotny olimpijczyk i medalista Mistrzostw Europy, w wieku 32 lat zakończył karierę zawodniczą, poinformował Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego. Co będzie kiedyś wspominał siedząc przy kominku z wnukami? Zapewne 2022 rok. W Pekinie do olimpijskiego medalu na 1000 metrów zabrakło mu 800 sekundy. Zajął ostatecznie czwartą lokatę, a na dystansie dwukrotnie krótszym był co prawda piąty, ale od podium dzieliły go zaledwie 0,03 sekundy. Po zakończeniu kariery planuje zająć się pracą trenerską. My usłyszymy się ponownie o 17:30 w rozszerzonym sporcie.
7: Umowa stoi, Mateusz o 17:30 szeroko opowie Państwu o wydarzeniach sportowych. Ja teraz powiem Państwu, jaka pogoda do końca dnia. Jeżeli będą potrzebne parasole, to tam, gdzie Państwo mieszkają, na wschodzie Polski. Bo synoptycy przewidują, że właśnie na wschodzie zachmurzenie jest umiarkowane i duże i tam przelotne opady deszczu i burze, możliwe także grad. Jeśli chodzi o zachód i o centrum kraju, to zachmurzenie małe, czyli raczej deszczu spodziewać się nie można. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz to już 25, a może nawet 35 mm. Może lunąć. Temperatury 19 stopni pod Karpacie i pod Hale, 23 stopnie w centrum i najcieplej 27 na zachodzie.
8: Popołudniówka 357. Zaprasza Michał Olszański.
7: A wraz ze mną Bartek Wasilewski i Antek Pyzel, to dwójka wydawców. A żeby nie było tylko w tak męskim towarzystwie, to jest z nami także Julia Nowaczyńska. A zatem możemy już teraz Państwa zaprosić. 2 godziny do 18:00, sporo tematów. Jak już przed chwilą Monika wspomniała, dzisiejsza decyzja naszego rządu o zakazie używania telefonów przez młodych bardzo ludzi, bo to chodzi o szkoły podstawowe. Ten temat rozwiniemy w rozmowie z gościem, który mam nadzieję dotrze osobiście do naszego studia. Co dalej, to jeszcze Państwu opowiem. Sporo dobrej muzyki, a zaczniemy od Sinead O'Connor. Dlaczego? Otóż spędziłem 2 dni w Dublinie, drodzy Państwo, na zaproszenie Szkoły Polskiej SEN. To jest taka bardzo pięknie funkcjonująca w soboty polska szkoła dla polskich dzieci, gdzie rodzice mają nadzieję, że dzieciaki nie zapomną języka, albo się wręcz go nauczą, bo sporo dzieci rodzi się już tam na miejscu. I rzeczywiście razem z Krzyszkiem Łoniewskim z Trójki mieliśmy okazję pogadać z tymi dzieciakami, spotkać się, klasa dziennikarska. Dużo się działo, pięknie nam pokazano samą szkołę, następnego dnia Zieloną Irlandię, Dublin, także naprawdę działo się. To ja chciałbym podziękować na antenie Radia 357, no i niech wystąpi największa gwiazda. Szkoda, że już dzisiaj nie ma jej z nami. Sinead O'Connor i Wielki Przebój.

0: Dziękujemy bardzo, Szineda. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję za gościnność i wszystkiego dobrego dla nauczycieli i uczniów Polskiej Szkoły Sen w Dublinie. Sobotnia szkoła, ale dzieciaki, prawie 600 naprawdę, korzystają. A w studiu już pojawił się Michał Trantał. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Powiem ci, że aż mi się wierzyć nie chciało, jak dowiedziałem się o tej decyzji Zełenskiego, bo w sytuacji, kiedy tak w Polsce te nastroje antyukraińskie coraz bardziej się szerzą, dolewanie oliwy do ognia, robienie czegoś takiego, no kompletnie według mnie bezsensowna decyzja. Znam kontekst historyczny, wiem, jakie były różne uwarunkowania, ale zupełnie to moim zdaniem się kupy nie trzyma. Po co to zrobił?
1: No właśnie, był ambasador Jan Piekło, wytłumaczy państwu, po co to zrobił na koniec mojego wejścia, więc pozwolę sobie nie skomentować tego, bo już bym zdradził.
0: Ja zamieniam się w słuch, podobnie jak nasi słuchacze.
2: To jest raport 357.
1: Trzy lata temu samorządowcy ze wschodu Polski otrzymali z rąk Wołodymyra Zełenskiego tytuł miasta ratownika. Było to podziękowanie za pomoc. Dziś Przemyśl, Chełm i Lublin protestują przeciwko decyzji prezydenta tego kraju o honorowaniu UPA. Z lubelskiego ratusza zniknęła niebiesko-żółta flaga naszego sąsiada. Wisiała tam od początku wojny.
3: W tej sprawie podzielamy krytyczne stanowisko zarówno Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak i Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie i o swojej decyzji poinformowaliśmy konsulat Ukrainy.
1: Tłumaczy Justyna Guść z lubelskiego ratusza. Mieszkańcy Lublina w tej sprawie są podzieleni.
4: Ja uważam, że jej w ogóle nie powinno tu być. Także cieszę się, że została zdjęta.
5: Uważam, że sam akt prezydenta Zełenskiego był karygodny, aczkolwiek nie wiem, czy to jest adekwatna decyzja.
1: To wypowiedzi zebrane przez dziennikarza TVP3 Lublin Marcina Otto, zajmującego się tym tematem.
6: Jest niezrozumienie, jest żal, no bo przecież wielu mieszkańców Lublina i województwa lubelskiego otworzyło swoje domy i serca przed uchodźcami, kiedy wybuchła pełnoskalowa wojna na Ukrainie. Można powiedzieć, że ta decyzja władz Lublina w pewien sposób odzwierciedla nastroje mieszkańców miasta.
1: Przewodniczący Przemyskiej Rady Miasta napisał list do 5 ukraińskich miast partnerskich. Samorządowiec tłumaczy, że samorząd Przemyski dalej solidaryzuje się z walczącą Ukrainą, ale nie ma zgody na ranienie pamięci o polskich ofiarach na Kresach. Prezydent Chełma zbiera podpisy pod projektem ustawy zakazującej gloryfikacji UPA w Polsce. Najdalej posunął się jednak były ambasador Polski w Kijowie Bartosz Cichocki. Zrezygnował z ukraińskiego odznaczenia, które otrzymał w 2022 roku. Oto fragment oświadczenia wysłanego mediom.
7: W piśmie towarzyszącym zwróconemu odznaczeniu podkreśliłem jednocześnie, że każdy Ukrainiec walczący z najeźdźcą, kłamstwem historycznym i korupcją może liczyć na moje wsparcie.
1: W poniedziałek zbierze się kapituła Orderu Orła Białego. Zajmie się wnioskiem prezydenta Karola Nawrockiego. Ten chce odebrać odznaczenie Zełenskiemu. Komentuje to europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
8: Ja mam nadzieję, że strona ukraińska, szczególnie prezydent Zełenski, tę sprawę po prostu rozumie. Wydaje się, że albo nie rozumie, albo celowo gra. Natomiast jest zawsze pytanie, czy w takie sytuacje eskalować, deeskalować.
1: Prawo i Sprawiedliwość w tej sprawie nie zamierza odstawiać nogi.
9: Żądamy również od pana Zełenskiego w tej sytuacji wycofania się z tej absurdalnie szkodliwej decyzji o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. To jest, proszę państwa, tak jakby Niemcy dzisiaj po tych kilkudziesięciu latach od zakończenia wojny nadali swojej jednostce wojskowej gdzieś w Niemczech imię na przykład Rudolfa Hessa.
1: Parlamentarzyści PiS sugerują, aby lotnisko w Jasionce nosiło imię ofiar UPA. Prezes Związku Ukraińców w Polsce Mirosław Skórka tłumaczy, że Ukraińcom ta organizacja kojarzy się nie tylko ze zbrodnią wołyńską. Szczególnie w zachodniej Ukrainie to bohaterowie walczący z Rosją.
10: W historii UPA jest wiele wyczynów, wiele wydarzeń, wiele działań, które mają z ukraińskiej perspektywy znamiona bohaterstwa i do tej historii się odwołuje Zełenski.
1: Ale jak mówił na naszej antenie Jan Piekło, były ambasador Polski na Ukrainie, prezydentowi tego kraju wcale nie chodziło o politykę historyczną, nie patrzył także na relacje z Polską.
11: Tu chodziło o wzmocnienie osłabionego wizerunku prezydenta Zełenskiego, osłabionego w wyniku gigantycznej korupcji w jego najbliższym otoczeniu, więc prawdopodobnie ktoś mu poradził, że należałoby w tej chwili użyć tematu patriotycznego, czyli tematu UPA. To jest wyjątkowo słowo niefortunne.
1: Podczas rzezi wołyńskiej ukraińscy nacjonaliści brutalnie zamordowali około 100 tysięcy Polaków. Ich celem było stworzenie jednolitej narodowo Ukrainy. Tłem tych tragicznych wydarzeń były wieloletnie napięcia. W przedwojennej Polsce mniejszość ukraińska mierzyła się z dyskryminacją i polonizacją. Część historyków przypomina jednak, że dawne krzywdy w żaden sposób nie usprawiedliwiają masowego mordu na cywilach.
0: Tak jest, to Michał Trantał. Bardzo ciekawa ta wypowiedź byłego ambasadora, że Zełenski w ten sposób swój wizerunek poprawia.
1: Bo ja chciałbym tylko powiedzieć, że my bardzo lubimy romantyzować pewne postaci i tak trochę zromantyzowaliśmy Wołodymyra Zełenskiego jego bohaterskimi czynami, które owszem były przez wiele lat bohaterskie, ale także na Ukrainie toczy się brutalna często polityka i Wołodymyr Zełenski przeliczył bilans zysków i strat, a potrzebne jest mu teraz poparcie wewnątrz Ukrainy. No i umówmy się, nie do końca liczył się z jakąkolwiek opinią Polski w tej sprawie.
0: Pytanie, czy tam na miejscu, na Ukrainie, to da mu jakieś dodatkowe procenty, jeśli chodzi o zaufanie. Ciekawe, morale, warto by to zbadać.
1: Morale w narodzie są słabe, a trzeba jakiegoś zrywu dla ukraińskich wojsk i dla ukraińskiego społeczeństwa, które już praktycznie nikomu nie wierzy. I myślę, że to jest taki krzyk rozpaczy, powołanie się na UPA, które również w historii Ukrainy walczyło z tym sowieckim najeźdźcą.
0: Nasz raport dostępny w podcastach w zakładce Raport 357. Dziękuję bardzo, to był Michał Trantał.
1: Do usłyszenia.
0: Nasz telefon 510-357-357 do Państwa dyspozycji. Czekamy także na głosówki, a my w takim razie pozostajemy w kręgu irlandzkich gwiazd muzyki.

0: Temat dotyczący telefonów i zakazu ich używania w szkole podstawowej, przynoszenia, pojawi się niebawem. Czekam też na Państwa refleksje. Przed chwilą nasz raport, czyli decyzja Zełenskiego. Ale jeszcze jeden temat wydaje się być bardzo interesujący. Od wczoraj w całej Warszawie obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu po 22 do 6 rano. Czy można rozszerzyć ten zakaz na cały kraj?
1: Pierwsza motywacja to są SORy, dlatego że SORy w tej chwili się przekształciły naprawdę serio w izby wytrzeźwień.
2: To nie jest troska o mieszkańców, uderzy przedsiębiorców.
3: Ale bez rozwiązań legislacyjnych będziemy dreptać w miejscu.
0: Właśnie, a zatem serdecznie zapraszam do ewentualnych refleksji na ten temat. Wydaje się, że ta metoda, żeby zakazać sprzedaży alkoholu w ogóle na stacjach, w sklepach, tylko w restauracjach to zostaje po 22, na razie wydaje się być bardzo dobrym rozwiązaniem. Większość ludzi mówi, że się znacznie poprawiło bezpieczeństwo. A teraz u nas już piosenka dnia. Brandy Carlile i Life of the Run.

0: Myślę, że ładna nasza piosenka Life on the Run. I teraz zapowiadany już temat. Łączymy się z szefem akcji uczniowskiej, Paweł Mrozek. Dzień dobry, witam cię Paweł z dużą radością na antenie Radia 357, gdzie często bywasz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo się cieszę, że jest przestrzeń.
0: Tak jest, przestrzeń zawsze dla młodych ludzi, którzy czegoś chcą i o coś walczą, a zdecydowanie do takich należysz. Powiedz mi, ostatnio jak rozmawialiśmy, czy ty to w tym roku maturę już pisałeś?
1: Tak, w tym roku już całe szczęście po wszystkim.
0: No i jak poszło?
1: Poszło dobrze, oczywiście jak to humaniście najgorzej z matematyką, ale reszta wyśmienicie, tematy na rozprawce z polskiego i na rozszerzeniu i na podstawie wspaniałe, więc brawo CKE.
0: No to dobrze, to się cieszę, ale to tylko tak na zasadzie, że się znamy, bo przecież byłeś moim gościem w cztery oczy. Przejdźmy do dzisiejszego tematu, zakaz telefonów w szkołach od 1 września. Jest już decyzja rządu, wchodzi. Z waszej strony było lekkie takie zdziwienie, że nie pytano was, jakby sprawa dotyczy uczniów, tymczasem sprawę rozstrzygnęli dorośli. O to chyba macie pretensje, tak?
1: Dokładnie tak. Przede wszystkim o to, że nie zapytano głównych zainteresowanych, jednak osób, które najbardziej ta decyzja dotknie, bo niektóre decyzje związane ze szkołą dotykają i nauczycieli, i uczniów, ale decyzja związana z telefonami dotknie tylko i wyłącznie uczniów. Dlatego tak bardzo nam zależało, żeby nas wysłuchać. Niestety to się nie wydarzyło, ale tak dzisiaj Rada Ministrów zdecydowała, że taki zakaz telefonów komórkowych do szkół wejdzie od 1 września. Oczywiście jeszcze cały proces legislacyjny. Na końcu prezydent musi zdecydować, czy podpisze, czy zawetuje ten projekt ustawy, ale z tego, co słyszymy z otoczenia Pałacu Prezydenckiego, najprawdopodobniej jednak ten podpis będzie. I my patrzymy na ten projekt ustawy, na pomysł zakazania telefonów komórkowych z dwóch stron. Z jednej strony, że oczywiście dobrze, że politycy i rządzący zauważyli temat. Szkoda, że tak późno, ale dobrze, że wreszcie widzą problem. To po pierwsze. A po drugie, temat zakazu uważamy, że to jest jednak ostateczna ostateczność i powinniśmy na początku edukować, tak? Od tego roku szkolnego jest przedmiot edukacja zdrowotna. Co prawda uczęszcza na niego poniżej 30% uczniów, co jest niską, bardzo niską frekwencją. Natomiast od nowego roku szkolnego będzie to przedmiot obowiązkowy, dlatego naszym zdaniem powinniśmy jeszcze poczekać rok z jakąkolwiek decyzją, żeby dać przestrzeń młodym ludziom, żeby zdobyli wiedzę. A jaką wiedzę zdobędą podczas edukacji zdrowotnej? Również jest tam wątek higieny cyfrowej, która jest niezwykle ważna i dotyczy właśnie tego tematu, o którym rozmawiamy, czyli uzależnienia od mediów społecznościowych i telefonów, bo przypomnijmy, że zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia prawdopodobnie do końca roku również zostanie uchwalony, więc wiele się dzieje w tym temacie.
0: No popatrz, 71% dzieci w ogóle mówi wyraźnie, że odczuwa uzależnienie od telefonu. 73% dorosłych popiera ten szkolny zakaz. Ja patrząc na podstawówkę, bo sprawa dotyczy szkoły podstawowej, czyli dzieci do 16, nawet wcześniej, 15 roku życia, prawda? Bo tak mniej więcej się kończy podstawówkę w tym wieku. Mnie się ten zakaz wydaje dość naturalny i tak słuchając twojego argumentu, że należało przeprowadzić jakiś rodzaj dyskusji w podstawówkach na ten temat, to nie widzę tu problemu, że ktoś by bardzo mocno protestował.
1: Myślę właśnie, że przede wszystkim taka dyskusja powinna być. Jeśli chodzi o zakaz telefonów na lekcjach, to myślę, że każdy z uczniów oczywiście się z tym zgodzi. No są oczywiście przypadki, w których korci ten telefon wyciągnąć z plecaka, ale gdyby to dotyczyło tylko i wyłącznie lekcji, a to już raczej jest jako takie powszechne prawo, wręcz nawet nie zapisane nigdzie, a każdy rozumie, że na lekcji nie można z telefonów korzystać, tyle że tutaj bardziej się rozchodzi o przerwy, bo zakaz, który wejdzie od 1 września, jeśli przejdzie cały proces legislacyjny, będzie dotyczył i przerw, i lekcji, i w ogóle całego terenu, całego
0: no tak, tutaj od wejścia, Paweł, od wejścia młodego człowieka do wyjścia ze szkoły, telefonu nie będzie miał pod ręką. On może, o to cię zresztą za chwilę zapytam, jak to twoim zdaniem powinno wyglądać, gdzie te telefony deponować, czy w ogóle ich nie brać z domu. Ale dokończ jeszcze tę myśl. Wydaje się, że właśnie dla młodych ludzi to, że przerwy są takim czasem, kiedy można fajnie ze sobą pobyć i być w sensie takim, żeby pogadać, pośmiać się, to jest fajne, a nie wyciąganie w tym czasie telefonu, prawda?
1: Właśnie taką moją wymarzoną rzeczywistością jest taka przerwa, w której faktycznie rozmawiamy między sobą, ale rozmawiamy też z własnej woli, nie przymuszeni do tego w jakikolwiek sposób. I to właśnie jest o tyle ciekawe, że mówię o tej edukacji i o tym, żeby spróbować właśnie powiedzieć młodej osobie, że telefon, halo, telefon to nie jest wszystko. Istnieje świat jednak rzeczywisty, który co prawda już się ciągle przenika z tym wirtualnym, co jest niebezpieczne, no ale jednak właśnie przekonać młodą osobę, że telefon też nie jest właśnie wszystkim. I chodzi też o to właśnie, że wchodząc do szkoły, tak, młoda osoba będzie musiała prawdopodobnie, to w zależności od danej placówki i czy to też zostanie odgórnie nałożone, prawdopodobnie nie, ale to jeszcze się okaże, bo cały proces legislacyjny trwa dość długo, ale chodzi o to, że to dziecko, na przykład będąc od godziny 8 do godziny 16 w szkole, faktycznie tego telefonu mieć nie będzie, ale o godzinie 16 wychodząc ze szkoły wraca do niego telefon i ma już nieograniczony dostęp do telefonu aż do następnego przyjścia do szkoły. I właśnie tutaj jest problem kolejny i tutaj trochę musimy wspomnieć niestety rodziców, niestety właśnie, żeby rodzice tutaj też reagowali, bo słyszymy i tutaj z dwóch stron, tak? My słyszymy od uczniów z jednej strony, że oni robią co tylko im się żywnie podoba w domu, w telefonie, w mediach społecznościowych i rodzice nie mają zielonego pojęcia, co oni tam robią. Z drugiej strony rodzice właśnie mówią, że próbują dotrzeć do nas jako młodych ludzi, próbują zbudować takie zaufanie, żeby właśnie rozmawiać o tym i wprowadzać pewną kontrolę rodzicielską. Ale jednak to też jest prawda, że są rodzice, którym kompletnie nie zależy na sprawdzaniu tego, co się dzieje właśnie w wolnym czasie młodej osoby, a są też tacy rodzice, i to jest bardzo nieodpowiedzialne, drodzy rodzice, którzy dają na przykład telefon dziecku w wieku 3-4 lat albo dają telefon mówiąc idź się pobaw i nam nie przeszkadzaj. Tak, to już jest uczenie od najmłodszych lat takich złych nawyków.
0: To są nawyki bardzo patologiczne. Obaj zdajemy sobie z tego sprawę, że później rzeczywiście to uzależnienie będzie niezwykle trudne do pokonania. To teraz zastanówmy się nad realiami właśnie. Wiele szkół już ma te doświadczenie, bo przecież były decyzje rad pedagogicznych i rad rodziców, że szkoła jest miejscem wolnym od telefonu. Ale w wielu przypadkach dziecko rano idąc do szkoły ma ten telefon przy sobie. 12-13-latek, żeby się czuć bezpieczniej, żeby zawsze być w kontakcie ewentualnie z rodzicami po wyjściu ze szkoły. Jak mają być deponowane te telefony?
1: Tak, i tutaj pojawia się kolejna wspaniała kwestia, wspaniała mówię, bo też nie wiemy dokładnie, jak to będzie wyglądało. Dzisiaj byłem w kancelarii premiera na konferencji prasowej ministra Gawkowskiego i ministry Barbary Nowackiej i zadałem właśnie ministrze Nowackiej pytanie dotyczące tego, czy właśnie w tym projekcie ustawy będzie wpisany wątek dotyczący tego, jak te telefony mają być deponowane. No i tutaj prawdopodobnie z tego, co powiedziała przynajmniej Barbara Nowacka, będzie to dotyczyło przede wszystkim jednak szkół, które same mają zdecydować i naszym zdaniem jest to też bardzo nieodpowiedzialne, bo jak już wprowadzamy taki odgórny, ogólnopolski zakaz, a prawdopodobnie on tak na 99%, jeśli nic po drodze się nie pokłóci między rządem a prezydentem, on przejdzie, no to jeśli właśnie będzie wprowadzony ten zakaz, a szkoły będą musiały same we własnym zakresie zapewnić takie szafki, a to nie jest jakiś niski koszt, to też jest koszt, który nie jest wpisany w żaden budżet danej szkoły i to jest właśnie kwestia tego, że szkoły będą musiały ponieść tego koszty, a nawet nie szkoły jako dyrektor czy nauczyciele, ale oczywiście rodzice, a tym samym uczniowie, czyli uczniowie będą też płacić za to, rodzice będą płacić za to, żeby ten telefon oddać. Więc tutaj jest wiele takich niewiadomych i ja patrząc na ten projekt, no niestety chwyciłem się za głowę, tak? Oczywiście są lepsze, gorsze projekty, ale ten projekt jest robiony strasznie na szybko, pisany na kolanie, a jeszcze 2 miesiące temu, i to bardzo dobrze pamiętam i wszyscy to pamiętamy, mam wrażenie, plus też to, co się działo rok temu podczas kampanii prezydenckiej, wówczas Szymon Hołownia wyszedł z takim pomysłem właśnie zakazania telefonów w szkołach, no i wówczas Barbara Nowacka i wszyscy mówili, nie, panie marszałku, tym nie będziemy się zajmować, bo to szkoły mają we własnym zakresie decydować, jak ma wyglądać kwestia telefonów. I 2 miesiące temu Barbara Nowacka mówiła dokładnie to samo, podtrzymywała, że żadnego takiego zakazu nie będzie. No natomiast później jednak odbyło się spotkanie premiera Tuska i premiera Tuska i minister Nowackiej. No i z tego, co słyszymy, jednak poszła decyzja polityczna i ponownie tutaj polityka weszła niestety na salony edukacyjne, więc oczywiście może jest tutaj jakiś cień tego, że faktycznie zależy tutaj polityką na młodych ludziach i na tym, żeby nie byli tak bardzo uzależnieni, ale jednak sama decyzja i samo tworzenie projektu jest strasznie nieodpowiedzialne, bo robione na szybko, bez konsultacji też z młodymi ludźmi, a jednak tylko i wyłącznie nauczycielami. A jeśli podejmujemy decyzję, niezależnie, czy to chodzi o nauczycieli, czy chodzi o uczniów, ale tak czy tak powinno się konsultować z całą społecznością szkolną i prowadzić długie, długie badania również związane z tym, a nie tylko badania dotyczące tego, że właśnie 73% dorosłych popiera zakaz i to jest jest oczywiste, że dorośli popierają ten zakaz i ja też rozumiem ich perspektywę, no ale z drugiej strony musimy też się zastanowić, czy to będzie na pewno dobre dla uczniów, jeśli klikniemy im magiczny guzik wyłącz, zakaż i oni obudzą się w tej rzeczywistości, w której nie będą mieli tych telefonów w szkołach, później nie będą mieli mediów społecznościowych. No i tak naprawdę tutaj pojawia się pytanie, czy oni są na to faktycznie przygotowani i gotowi, że nagle to taka zmiana nadejdzie. Mhm.
0: Bardzo ci dziękuję. To był Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej. Rozmawialiśmy o wprowadzonej dziś decyzji rządu o zakazie telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Paweł wspomniał, że za szybko to wszystko było robione i że to jest kontekst polityczny. Ciekawe, jaki zysk będzie miał rząd z wprowadzenia takiego zakazu. Tutaj mogę się zwrócić i do państwa. A przy okazji to też zastanów się, Paweł, jak sądzisz, jeżeli twierdzisz, że decyzja polityczna, to ciekawe, co im to, jaki zysk polityczny im przyniesie aktualnie rządzącym. Ciekawe. Bardzo ci dziękuję. Powodzenia, jeśli chodzi o działalność Akcji Uczniowskiej. Świetnie, że chcecie mieć wpływ na te decyzje, które są podejmowane, a dotyczą właśnie młodych ludzi w Polsce. Dziękuję i do usłyszenia, Paweł.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
0: Paweł Mrozek, Akcja Uczniowska, był gościem Radia 357.

0: 510-357-357 jest szybka reakcja na temat związany z zakazem używania telefonów w podstawówkach. Panie Krzysztofie, słuchamy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, wielka przyjemność jak zwykle dodzwonić się do audycji, którą pan, panie Michale, prowadzi. Z tej strony Krzysztof ze Wzgórza 357 spod Katowic. Sprawa jest dosyć dziwna dla mnie, bo rozmawiamy o zakazie, o przepisach, o sprawach politycznych dotyczących telefonów. Bardzo fajne zdanie pan powiedział o bezpieczeństwie tych dzieci, które chodzą do szkoły, żeby miały kontakt i łączność z rodzicami. Sprawa jest moim zdaniem bardzo prosta. Telefony tak, smartfony nie. Przecież mamy możliwości technologiczne, żeby sprzedać dzieciom telefony, które nie mają dostępu do... Nie sprzedać dzieciom, tylko dać, wyposażyć dzieci w telefony, które nie mają dostępu do mediów społecznościowych, bo chyba tutaj tak naprawdę rozbija się o uzależnienie od mediów społecznościowych.
0: Tak, wiem o czym pan mówi, ale to takie są strasznie już stare te telefony bez dostępu do internetu, prawda? Wiem, kiedyś te Nokie, pamiętam pan takie tak zwane cegły, ale myślę, że to jest trudne, żeby w tej chwili... na masową skalę były te telefony pozbawione dostępu do internetu. Nie wiem, jak to wygląda. Myśli pan, że dałoby radę?
1: Myślę, że dałoby radę, bo przecież tutaj jest, moim zdaniem, telefon w tej chwili pełni jakąś taką funkcję odciągacza uwagi dla dzieci i pełni jakąś funkcję zabawki w dużej mierze. Ile razy jako rodzice dzwonimy do swoich dzieci w ciągu dnia? Jaki czas proporcjonalnie spędzają dzieci przeglądając, scrollując media społecznościowe? Naprawdę, ja chcę, żeby dzieciaki miały kontakt z rodzicami, żeby rodzice czuli się bezpiecznie, wiedząc, gdzie pociecha jest i mogła zawsze odebrać ten numer, ten telefon od swojego rodzica. Tu tylko chyba jest mowa o tym, żeby nie miały możliwości scrollowania.
0: No tak, żeby nie było bez przerwy w te głupoty wejścia. Jasne.
1: Tak,
0: bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. Tak jest. Bardzo dziękuję. To był pierwszy głos związany z telefonami, ale mamy także pana Leszka, który jeszcze wraca do tematu decyzji prezydenta Zełenskiego. Witam, panie Leszku. Dzień dobry.
2: Kłaniam się. Panie redaktorze, może dygresja, bo przed chwilą przedmówca, słuchacz, oczywiście, że ten pan ma rację. Niepotrzebnie się pan niepokoi. Te telefony są cały czas w sprzedaży dla tak zwanych emerytów, dla ludzi, którzy potrzebują większych klawiszy i nie potrzebują internetu. Oferta tych telefonów jest nieprawdopodobnie wielka i są bardzo, bardzo tanie.
0: No tak, to prawda, czyli...
2: Normalne telefony w normalnych sieciach dostępne, panie redaktorze, można je kupić i moim zdaniem, mówiłem zresztą kiedyś o tym w Trójce, że po prostu dzieci powinny mieć dostęp tylko do takich telefonów. Natomiast ja w innym temacie. Panie redaktorze, ja panu zacytuję pewną rzecz, a pan przypomni, skąd ona pochodzi, kto ją powiedział. Wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Pamięta pan?
0: No oczywiście, to powiedział kardynał Wyszyński.
2: Właśnie. Kiedy to było?
0: Oj, dawno temu, lata 60.
2: 60 lat temu, dokładnie mamy 66 rok. Panie redaktorze, moim zdaniem już czas, tak jak było w 66 roku, biskupi polscy napisali do biskupów niemieckich, zostali obsobaczeni, różne komentarze, były najgorsze. Ale proszę popatrzeć, do czego to doprowadziło. Kilka lat później pan Cyrankiewicz w Gorzelcu podpisywał umowę między Niemcami a Polską na temat, czy w temacie związanym z granicą na Odrze i Nysie. Oni wreszcie to uznali. Gdybyśmy my, mówiąc krótko, no niestety tu musi być, wykazać się inicjatywą biskupstwo polskie i te wszystkie rzeczy związane z kwestiami wiary, bo i w Ukrainie, i w Polsce, one są jednak dosyć istotne.
0: No tak, ale pan sugeruje, panie Leszku, pan sugeruje, żeby z naszej strony poszedł sygnał wybaczamy i prosimy o wybaczenie, tak?
2: Dokładnie tak, dlatego że krzywdy są obustronne. Niestety oni nam zrobili krzywdy wielokroć większe, bo no ja niestety jestem z tego pokolenia, gdzie jeszcze mój dziadek, jeszcze moi przodkowie tam mieszkali. Bardzo wielu ludzi zginęło, ale ginęli też ludzie. Ja opowiem panu jeszcze taką, jeśli można, dygresję.
0: Ale to ma pan pół minutki, dobrze, panie Leszku, bo czas nas goni.
2: Mój dziadek z moją babcią, Ukrainką, Huculką, musieli stamtąd uciekać, bo obydwoje zostaliby po prostu mnie zabici. Może pan się domyśleć, co by im zrobiono, tak?
0: Tak.
2: Przyjechali do Polski i tak dalej. I proszę mi wierzyć, tam nie było tylko mordowanie Polaków i czystki etniczne. Jeszcze gorszą zbrodnią dla tych nacjonalistów,

0: punktów dla tej patologii było to, jeżeli były małżeństwa mieszane. To było coś nieprawdopodobnego i oni byli pierwsi, że tak powiem, do
1: likwidacji. Panie Leszku, bardzo dziękuję. Ciekawy głos. Pewnie znajdą się nasi słuchacze, którzy będą chcieli się do tego odnieść. Pan Leszek zaproponował, że jest to kolejny moment na takie właśnie wydarzenie, jak pamiętne w 1966 roku stwierdzenie polskich biskupów w stosunku do Niemców. Wybaczamy i prosimy o wybaczenie.

0: przytupem Guns N' Roses. Nocna prohibicja. Co państwo o tym sądzą? To rozwiązanie wprowadzane jest przez wiele polskich miast, ale od wczoraj Warszawa, stolica, dołączyła. Od 22 do 6 zakaz sprzedaży alkoholu w całej Warszawie. Czyli zarówno sklepy, jak i stacje benzynowe będą po prostu od godziny 22 zamykały możliwość nabycia jakiegokolwiek alkoholu z piwem włącznie. I to są decyzje lokalnych samorządów. Ale proszę państwa, niebawem może się zmienić, bo Lewica przedstawiła właśnie projekt ustawy, która ogranicza nocną sprzedaż alkoholu w całym kraju.
1: Po pilotażu najpierw w dwóch warszawskich dzielnicach, Pradze i Śródmieściu, od wczoraj w całej stolicy w nocy kupić alkohol jest znacznie trudniej. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
2: Chciałem podziękować wszystkim radnym, którzy wsparli mój wniosek i którzy zagłosowali za tą uchwałą.
1: Przymusu wprowadzania nocnej prohibicji na razie w Polsce nie ma. Prawdopodobnie zaraz po wakacjach w Sejmie przetoczy się jednak dyskusja o wprowadzeniu odgórnego, ogólnopolskiego i obligatoryjnego zakazu sprzedaży napojów wyskokowych w nocy. To pomysł Lewicy, która złożyła stosowny projekt ustawy, potwierdza Radiu 357 posłanka tego ugrupowania Joanna Wicha.
3: Pierwsza motywacja to są SORy, dlatego że SORy w tej chwili się przekształciły naprawdę serio w Izby Wytrzeźwień. Policja, która też płacze nam w mankiet i mówi, no ale zaraz, my zamiast się zajmować naprawdę prawdziwymi przestępcami, to my musimy jeździć po rejonie swoim albo jeszcze dalej do województwa inne, szukać miejsca na przykład Izby Wytrzeźwień dla tego klienta.
1: Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie porządku w przestrzeni publicznej to główna motywacja wprowadzania prohibicji. Lewica postuluje też przy okazji wprowadzenie całkowitego zakazu reklamy i promocji wyrobów alkoholowych. Sprzedaż po 22 ma być zakazana nie tylko w sklepach nocnych, ale i na stacjach paliw oraz, jak zapisano w projekcie ustawy, w zakładach leczniczych.
4: Nie wierzmy, że wystarczy edukacja, że wystarczą jakieś kampanie. One są ważne, ale bez rozwiązań legislacyjnych będziemy dreptać w miejscu.
1: Twierdzi Wojciech Konieczny, były wiceminister zdrowia i polityk Lewicy. Od zaledwie 4 miesięcy nocna prohibicja, taka jak teraz w stolicy, obowiązuje w Bydgoszczy. Głosowali za nią niemal wszyscy radni. Wyłamał się tylko jeden, Paweł Sieg, obecny radny Konfederacji, który zakaz postrzega jako niepotrzebne ograniczanie wolności dorosłych obywateli. Tak tłumaczył swoje stanowisko dziennikarzom.
5: To nie jest troska o mieszkańców, uderzy przedsiębiorców.
1: Pionierem w nocnym ograniczaniu dostępu do alkoholu jest Kraków. Zakłócanie ciszy nocnej, awantury po alkoholu, policyjnych interwencji z tym związanych było bez liku. Po 3 latach od wprowadzenia obostrzeń wnioski są klarowne, udowadniała na antenie Telewizji Polskiej Elżbieta Znachowska-Bytnar z krakowskiej policji.
6: Zanim te ograniczenia zostały wprowadzone, to mieliśmy takich interwencji około 2800. Już w pierwszym roku obowiązywania tych ograniczeń mieliśmy już niewiele ponad 1400 takich interwencji. W kolejnym roku już niewiele ponad 1000.
1: Czy projekt Lewicy ma szansę powodzenia? Prawie 7 z 10 ankietowanych Polaków opowiadało się za wprowadzeniem nocnego zakazu. To wyniki badania z ubiegłorocznego sondażu dla jednej z pracowni badań opinii publicznej. Kobiety wyrażają zdecydowanie silniejsze poparcie dla tego rozwiązania. Za jest ponad 80% o nie pytanych.
7: Uważam, że powinien być zakaz.
8: To jest dobry pomysł.
1: Rafał Frydrych, Radio 357.
0: Bardzo dziękuję, Rafale. Myślę, że temat jest jak najbardziej pozytywnie oceniany przez większość Polaków. W końcu 22, 6, raptem 8 godzin. Myślę, że każdy wytrzyma.
9: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Tak jest, to Editors i Call It In. Taki jest tytuł piosenki, na którą można oddać głos.

0: Poza tym, że można do nas zadzwonić, co uczynili już dwaj słuchacze, można wysłać także głosówkę. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry. Nie zapominajmy, że ograniczenie spożywania alkoholu w społeczeństwie przełoży się też na realne oszczędności w sektorze ochrony zdrowia, gdzie obecnie płacimy ogromne pieniądze na leczenie ludzi, którzy nadużywają alkoholu.
2: Ja pracuję na SOR-ze i mam taki pomysł na to, żeby może za każdym razem, jak człowiek pijany trafia na SOR, gdzieś to odnotować w jakimś rejestrze i za trzecim razem, kiedy pijany z jakiegokolwiek powodu trafi do szpitala, wysyłać go na przymusowe leczenie odwykowe. To byłby jakiś bat dla naszego społeczeństwa, bo jeżeli pijesz w sposób ryzykowny, na tyle, żeby trafiać aż do szpitala, no to chyba masz problem.
0: Bardzo dziękujemy. Kolejne głosówki mile widziane, bo przecież jesteśmy na półmetku. Jeszcze 2,5 minutki i będzie serwis.

0: Wtorek, drugi dzień czerwca, minęła godzina 17. W Radiu 357 popołudniówka, a zatem nasz serwis, który przygotowała dla Państwa Monika Mędroch-Karbowska.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał dzisiaj 5 nowych ustaw. Wśród nich znalazły się ustawy dotyczące ochrony przyrody i możliwości odstraszania dużych zwierząt chronionych, ustawa o systemie umów elektronicznych czy ustawa o Krajowym Rejestrze Psów i Kotów. Jednocześnie prezydent zawetował ustawę rozszerzającą system SENT, czyli system elektronicznego nadzoru transportu.
2: Nie zgadzam się na obciążanie polskich przedsiębiorców kosztami walki z przestępczością podatkową. Po prostu kolejne obciążenia biurokratyczne i administracyjne mogą spowodować upadek wielu z nich. Państwo nie może traktować każdego przedsiębiorcy jak potencjalnego przestępcy, zwłaszcza gdy mówimy o naprawdę małych firmach.
1: Tak prezydent tłumaczył swoją decyzję. System SENT to system Krajowej Administracji Skarbowej, który służy do monitorowania przewozu towarów wrażliwych, m.in. paliw lub substancji toksycznych. Do Parlamentu Europejskiego trafił wniosek o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu z PiS-u. Prokurator generalny wnioskuje również w piśmie o wyrażenie zgody na zatrzymanie posła i przymusowe doprowadzenie, a chodzi o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w czasach, gdy Patryk Jaki był wiceministrem sprawiedliwości. Prokuratura twierdzi, że Jaki wydał dyrektorowi generalnemu Służby Więziennej polecenie, które doprowadziło do szeregu bezpodstawnych i niezgodnych z prawem decyzji personalnych wobec jednego z funkcjonariuszy tej służby. Patryk Jaki odniósł się dzisiaj do wniosku.
3: Ja chcę Państwu powiedzieć, że ten wniosek, który przedstawili, to jest jeden z najśmieszniejszych, jeden z najgłupszych wniosków w historii III Rzeczpospolitej. I każdy, kto się w niego wczyta, zobaczy, że to jest po prostu szczyt absurdu.
1: Z kolei we wpisie na platformie X polityk PiS-u stwierdził, że wniosek jest ośmieszaniem państwa i robieniem cyrku na całą Europę. Nie wiem, jakich będą musieli ustawić znów sędziów, aby coś tak absurdalnego przyklepali. Władza, która nie umie rządzić, ośmiesza się takimi wnioskami o prześladowanie swojej konkurencji, dodał Patryk Jaki. W serwisie niebezpieczne metale ciężkie w szklankach. Główny Inspektorat Sanitarny podjął decyzję o wycofaniu partii szklanek dostępnych w sklepach KIK po wykryciu w nich ołowiu i kadmu. Dokładny numer partii znajduje się na stronie internetowej GIS-u, a inspektorat apeluje do klientów, by nie używali tych produktów do kontaktu z żywnością. Amerykańscy żołnierze kończą rotację na Litwie. Ponad 1000 żołnierzy USA zakończyło swoją misję i rozpoczęło akcję wycofywania się z Litwy wraz ze sprzętem. Termin przybycia nowych sił nie jest jeszcze znany. Do tej pory nowe grupy amerykańskich żołnierzy przyjeżdżały na Litwę jeszcze przed zakończeniem służby przez poprzedników. Władze Litwy zapewniają jednak, że Waszyngton zapewnił Wilno o utrzymaniu amerykańskiej obecności na Litwie. Tajniki pracy bednarza, tkacza, a może kowala. W każdą środę wszyscy chętni będą mogli poznać profesje, które są bardzo rzadkie lub już wymarły. To propozycja Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie. Więcej w relacji naszego reportera.
4: Do końca września zaplanowano 16 śród z, czyli spotkań z historią, dawnym światem, zawodami, które można poznać właśnie u nas, podkreśla Marcin Gawał ze Skansenu.
5: Spotkania odbywają się przez cały dzień w zabytkowym budynku czy zagrodzie przypisanym danej profesji. Będzie można zajrzeć do dawnych izb i warsztatów, poznać techniki czy narzędzia dawnego rzemiosła.
4: Ale to głównie opowieść o ludziach i ich roli.
5: Każda środa będzie okazją, by poznać kogo innego. Nie postać z podręcznika, ale prawdziwego człowieka, takiego, który niegdyś mieszkał i pracował na Górnym Śląsku, czyli ludzi, wokół których skupiało się życie wsi i małego miasteczka.
4: Najbliższe spotkanie już jutro w warsztacie garbarza. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: Dokładne informacje o tematycznych środach z znajdziemy na stronie Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie.
0: Przed nami dość pogodna noc. Będą tylko takie oto wyjątki. Pierwsza część nocy to jeszcze sporo opadów, które będą zanikały, jeśli chodzi o Polskę wschodnią. Natomiast druga część nocy to idący deszcz od strony zachodu. I tutaj synoptycy przewidują, że w województwie dolnośląskim może się pojawić deszcz, to już ta druga część nocy, i nad ranem w Sudetach będzie padało. Lokalnie głównie w drugiej połowie nocy na południowym wschodzie, czyli w Bieszczadach, będą mgły, które ograniczą widzialność do 300 metrów. Temperatury w nocy od 10 stopni na północnym wschodzie, czyli Białystok i okolice, 12 stopni centrum, a najcieplej 15 stopni na zachodzie.
6: Radio 357.
0: I popołudniówka do 18. Patrzę na program muzyczny, ale proszę Państwa, to same nóżki będą chodzić, bo bardzo taneczne utwory, jak choćby T-Rex.

0: No, to było Boogie, za chwilę będzie Rick Astley, ale wcześniej kolejny głos z Państwa strony.
1: Na wszystkie smartfony jest coś takiego jak aplikacje kontroli rodzicielskiej. Działa to bardzo dobrze, można zablokować wybrane aplikacje, ustawić czas, w których można w ogóle korzystać z telefonu, kiedy nie wyświetlają się powiadomienia, telefon nie dzwoni. Jest to bardzo wygodne i działa. Polecam użyć i trzeba wyedukować po prostu wszystkich rodziców, żeby coś takiego stosowali. Dziękuję.
0: Jasne,
1: bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Przypomnę, rozmawiamy w kontekście dzisiejszej decyzji rządu. Od 1 września uczeń szkoły podstawowej będzie musiał oddać telefon, wchodząc do szkoły.

0: Tak jest, proszę Państwa, 12 minut po godzinie 17. Jeśli chodzi o kort Rolanda Garrosa, to Zwieriew już za moment powinien wygrać 3-0 ze swoim hiszpańskim rywalem, ale już w studiu pojawił się Adrian Bąk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ostatnio ten Bliski Wschód często pojawia się w dalekim zasięgu, bo to taki rejon świata, gdzie dzieje się coś bez przerwy. Nie wiadomo, co w tej ciśnie Ormus, a tutaj przychodzisz, żeby dzisiaj pochylić się nad relacjami Izrael Hezbollah.
1: Tak, tak. No, szkoda trochę, nawet nie trochę, Libanu. Często rozmawiamy o tym Libanie, który dostaje tak pokłosiem, jeżeli chodzi o tą sytuację na Bliskim Wschodzie, właśnie pomiędzy Izraelem a Hezbollahem. Ostrzały Libanu już od dłuższego czasu i to też z powietrza, a także ofensywa lądowa z południa Izraela. Postępująca ofensywa, mimo tych głosów, że doszło do częściowego porozumienia pomiędzy Izraelem a Hezbollahem, to wciąż wydaje się, że daleko jest od tego, co moglibyśmy określić mianem rozejm, pokój, ale z pewnością warto o tym rozmawiać, bo Bliski Wschód to rzeczywiście bardzo ciekawy i wciąż gorący region świata.
0: Tak jest. Zapraszam w imieniu Adriana na Daleki Zasięg.
2: Daleki Zasięg.
1: Trwają starcia w Libanie, mimo że Izrael i Hezbollah zaakceptowały amerykański plan częściowego zawieszenia broni. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że rozmawiał z obiema stronami i że zgodziły się, że wszystkie ostrzały ustaną, a wcześniej Iran ostrzegł, że izraelskie działania wojskowe w Libanie zagrażają zawieszeniu broni między USA a Iranem. Czy Izrael wstrzyma ofensywę na południe Libanu i ostrzały z powietrza? Czy sprawa Libanu może położyć się cieniem na pękające w szwach porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem? O tym dziś w Dalekim Zasięgu porozmawiam z moim gościem, a jest nim Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta, komentujący wydarzenia bliskowschodnie, znawca Libanu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa.
1: No to zacznijmy od tej wielkiej polityki. Liban poinformował, że Hezbollah zaakceptował plan, zgodnie z którym miałby wstrzymać ataki na Izrael, a Izrael miałby nie atakować stolicy Libanu, Bejrutu. Z kolei premier Izraela Benjamin Netanyahu potwierdził zawarcie porozumienia, no ale jak się patrzy na tą sytuację w Libanie, chyba przede wszystkim tą lądową w tym momencie, to no właśnie, daleko chyba od tego porozumienia jeszcze.
3: Znaczy, przede wszystkim dzisiaj doszło do zbombardowania okolic Nabatieh w południowym Libanie, jak i też innej miejscowości położonej niedaleko po drugiej stronie rzeki Litani. I to jest bardzo mocno prowokacyjne, ponieważ po pierwsze Donald Trump w swoim wczorajszym wpisie powiedział, że rozmawia z Hezbollahem. To jest tak jakby złamanie pewnego rodzaju tabu, ponieważ chwilę przed naszą rozmową rozpoczęły się w Waszyngtonie rozmowy izraelsko-libańskie. To znaczy, bo tu trzeba to wszystko podróżniać. Jest państwo libańskie, jest rząd w Libanie, którego częścią jest też Hezbollah, ale oni sobie rozmawiają teraz w Waszyngtonie i tam sobie różne rzeczy będą ustalali, ale to, co jest istotne, jest najważniejsze na froncie. I tutaj jest sprawa zasadnicza, ponieważ Benjamin Netanyahu po pierwsze spotkał się z bardzo dużą krytyką wewnątrz izraelskiej polityki. Pamiętajmy, zbliżają się wybory odnośnie tego, że cele nie zostały zrealizowane, jakim było, powiedzmy, to zniszczenie Hezbollahu, albo raczej na tyle osłabienie tego Hezbollahu, żeby temat się uspokoił na kilka lat. Hezbollah też oczywiście tutaj nie zamierza kapitulować. Jest w sytuacji bardzo korzystnej dla siebie, jeśli chodzi o sprawy zasadnicze, to znaczy ofensywa lądowa, która przebiega w południowym Libanie, no nie jest wielkim sukcesem. To znaczy świat ogląda te filmiki, jak drony Hezbollahu gnębią izraelskich żołnierzy. Izrael oczywiście wczoraj potwierdził, że zajął historyczny zamek Beaufort w południowym Libanie, ale tutaj muszę uspokajać pewne nastroje optymistyczne z tego względu, że ten zamek jest tylko 4 kilometry od granicy Izraela. Więc no tutaj wielkich sukcesów nie ma.
1: Chociaż są też takie, przepraszam, że panu przerywam, ale są też takie głosy, pojawiają się one w mediach całkiem poważnych, że no właściwie Izraelczycy posuwają się i czy chcą posuwać się dalej na północ do kolejnej rzeki, Zakhani, skąd jest już chyba niecałe 50 kilometrów do przedmieść Bejrutu. Z tego mogłoby wynikać, że no jednak ta ofensywa postępuje tak terytorialnie.
3: terytorialnie tak, tylko że pytanie, czy ten cel zostanie osiągnięty i czy to jest realny cel, a nie tylko, powiedzmy, to jakaś forma wywołania strachu wewnątrz Libanu, ponieważ istotą zarówno tych negocjacji w Waszyngtonie, jak i też tej wojny, która ma miejsce na południu, jest to, że Benjamin Netanyahu chciałby doprowadzić do wojny domowej w Libanie, ponieważ Hezbollahu nie da się zniszczyć poprzez działania militarne, nie da się zniszczyć też, powiedzmy, to długotrwałą okupację południa, bo już to wszystko było przerabiane w poprzednich rundach. Chodzi o to, że tutaj Netanyahu chce wywrzeć presję na samych Libańczyków, inne konfesje niż szyitów, po to, żeby po prostu w pewien sposób własnoręcznie jakoś doprowadziły do osłabienia Hezbollahu. Ostatnie sondaże, które były przeprowadzone przez jedną z libańskich stacji telewizyjnych, pokazały to, że koncepcja pokoju z Izraelem jest tak jakby w sektorze sunnickim jest 50-50, w sektorze chrześcijańskim jest większość, nawet tutaj widziałaby pokój z Izraelem kiedyś tam. Druzowie też są 50-50, natomiast szyici są 97% przeciwko. A trzeba wziąć pod uwagę to, że jak patrzymy na Liban, to zawsze patrzymy na te 18 różnych konfesji. W Libanie najsilniejszą grupą, znaczy najliczniejszą grupą są szyici, ale oni są najmniej reprezentowani w libańskiej polityce. Ten stan rzeczy był akceptowalny przez poprzednie kierownictwo Hezbollahu, czyli przez Hassana Nasrallaha. Teraz mamy zupełnie nową sytuację, więc Hezbollah też ma taką formę nacisku pod tytułem taką, że oni mogą zażądać, żeby Liban zmienił swój ustrój z demokracji konfesyjnej na demokracji, powiedzmy to bezpośrednią, a wtedy tak właściwie Hezbollah zdobywa pełnię władzy, więc tutaj tak właściwie tych wszystkich wątków jest naprawdę o wiele, wiele więcej. Wczoraj też doszło do wyjazdu dużej części mieszkańców dzielnicy szyickiej w Bejrucie do dzielnicy chrześcijańskiej. To też powoduje napięcia wewnątrz, więc tutaj tych wątków jest o wiele, wiele więcej i z perspektywy samego Libanu istotą jest to, że oni nie pójdą na kompromis taki, który by gwarantował im to, że Hezbollah im wywróci kraj. To też trzeba tutaj rozumieć stronę libańską, że naciski Benjamina Netanyahu po prostu są bardzo szkodliwe, jeśli chodzi o sprawę zasadniczą, ale z drugiej strony oczywiście od dekad się mówi odnośnie kwestii rozbrojenia Hezbollahu, od dekad się różne rzeczy mówi względem tego, jak państwo libańskie powinno postępować z zbrojnym skrzydłem Hezbollahu. Tak. To przez dekady nic nie wyszło, ale też pamiętajmy też taką sytuację, że w Libanie, kiedyś na Bliskim Wschodzie, wszyscy wiedzą, co się wydarzyło w Gazie, wszyscy wiedzą, co Itamar Ben-Gwir wyrabia, wszyscy wiedzą, co się dzieje na zachodnim brzegu. Nie ma takiego nastroju ku temu, żeby tak jakby ta wizja wielkiego Izraela, która jest w dużej części medialna, ale mocno promowana przez izraelskich czołowych polityków, nie nastraja tutaj w Libanie, ani też w innych krajach do tego, żeby iść na jakiś kompromis.
1: No mamy jeszcze oczywiście Iran, czyli ta szersza perspektywa. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi stwierdził, że rozejm między Stanami Zjednoczonymi a Iranem jest, tutaj cytat, jednoznacznie zawieszeniem broni na wszystkich frontach, także w Libanie, a jego naruszenie na jednym froncie oznacza naruszenie zawieszenia broni na wszystkich frontach. Jak ważne jest dla Iranu objęcie Libanu przez to porozumienie? Czy to jest jedna z najważniejszych spraw poza uregulowaniem statusu cieśniny Ormuz?
3: Tak, to jest dla nich sprawa zasadnicza, pomijając oczywiście to, że Hezbollah jest ich ukochanym dzieckiem, że cała ta ideologia homeinizmu, ona powstała de facto kilka wieków wcześniej w południowym Libanie. Istotne jest to, że Iran chce pokazać to, że on jest gospodarzem, to, że on tutaj swoich podopiecznych broni i on będzie tak właściwie tych podopiecznych tak jakby chronił przed. I on może zyskać tym o wiele, wiele więcej. Mianowicie wiemy, co się dzieje w Zatoce Perskiej, że jest dość duże rozczarowanie, powiedzmy to wielodekadową polityką proamerykańską, która skończyła się tym, że Iran właśnie atakował kraje arabskie, kraje regionu i Amerykanie nie do końca tutaj się wywiązali z tej ochrony. Więc to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz jest taka, że z perspektywy prestiżu, to znaczy Iran chce tutaj pokazać to, że on jest w stanie być tą alternatywą względem dominacji izraelskiej. No i po prostu tak sukcesywnie z czasem być takim państwem, państwem, które to obok Turcji i Izraela będzie najważniejsze w regionie. I to jest wielka gra. No i też oczywiście jeszcze sprawa inna, to znaczy tutaj ta wojna, jeśli chodzi o odcinek Hezbollahu. Hezbollah włączył się do tej wojny z tego względu, że został zabity Ali Chamenei 28 lutego. No to jest też jeszcze kwestia ideologii. Tutaj trzeba jest, to wszystko ze sobą powiązane. Iranowi o wiele lepiej jest z perspektywy nawet ich poczekać kilka tygodni, może kilka miesięcy z tym ostatecznym uregulowaniem wszystkich kwestii z Amerykanami do tego, żeby temat Libanu wyjaśnić. I to jest dla nich sprawa zasadnicza i prestiżowa. W Teheranie wczoraj odbyła się wielotysięczna demonstracja właśnie, gdzie obok flag irańskich powiewały też flagi Hezbollahu. Ja to podkreślam stricte, że to nie chodzi im, nie chodzi o państwo Liban, tylko im chodzi o szyitów w Libanie, którzy są akurat właśnie w Hezbollahu. I to naprawdę może mocno zaprocentować w niedalekiej przyszłości, kiedy to Arabowie się będą rozglądali za być może jakimiś alternatywnymi rozwiązaniami swojej strategii na przyszłość.
1: No jednocześnie Iran jest w trudnej sytuacji. Przecież nie mamy ciągle tego porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem właśnie. Prezydent Donald Trump oświadczył właśnie, że chce kolejnych poprawek do tego porozumienia. No tutaj możemy przypuszczać, że tą dużą kością niezgody jest kwestia programu nuklearnego i uranu. Stany Zjednoczone chcą wywiezienia wysoko wzbogaconego uranu z Iranu, czemu oczywiście Iran się przeciwstawia. Czy to porozumienie w tym momencie wisi na włosku?
3: To porozumienie wisi na włosku i być może taki jego będzie los. To znaczy Donaldowi Trumpowi zależy na tym, żeby nic się nie działo w trakcie nadchodzących, zbliżających się mistrzostw świata. To jest sprawa zasadnicza. Irańczycy tak jakby pokazują to, że oni mogliby być zainteresowani tym, żeby właśnie w tym bardzo niekorzystnym dla Amerykanów terminie wojny tak właściwie wznowić. To też jest tak jakby taktyka negocjacyjna. Natomiast oczywiście tutaj z perspektywy Iranu, tutaj już tak patrząc tylko i wyłącznie z ich perspektywy. Istotne jest to, że dwa razy zostali zaatakowani w trakcie trwających rozmów negocjacyjnych. To jest niezwykle ważne i oni to traktują tak, jakby wiedzą o tym, że wszystko, co zostanie przelane na papier i podpisane, może mieć tą dość niską wiarygodność. To oni potrzebują jakichś takich gwarancji, jak i też jakichś żerantów. Kolejna rzecz jest taka, że w Izraelu zbliżają się wybory i oni doskonale wiedzą odnośnie tego, że Donald Trump tak właściwie ma wielkie problemy z tym, żeby upilnować Benjamina Netanyahu, a Benjamin Netanyahu tak właściwie, jeżeli by dokonał jakiejś agresji na Iran albo na ich przyjaciół, na przykład właśnie z Hezbollah w Libanie, no to w takim razie Irańczycy mogą wywracać te porozumienie. Kwestia atomowa moim zdaniem zostanie w jakiś tam sposób polubowny kiedyś tam uregulowana, ale to oczywiście nie wyklucza tego, że Iran za kilka lat, kilkanaście lat wróci do tego tematu z tego względu, że no po prostu to już jest kwestia logiki, kwestia po prostu bezpieczeństwa, ich bezpieczeństwa. To też pokazuje przykład chociażby Ukrainy, prawda? Więc państwo
1: natomiast
3: atomowe jest...
1: wydaje się, że w tym momencie rzeczywiście istotne jest to, co dzieje się na lądzie. Pan wspomniał o tych relacjach pomiędzy Benjaminem Netanyahu i Donaldem Trumpem. Czy prezydent Stanów Zjednoczonych może w końcu stracić cierpliwość do Benjamina Netanyahu? Bo według portalu informacyjnego Axios Trump miał ostro skrytykować izraelskiego premiera podczas rozmowy telefonicznej w związku z zapowiedziami ataku na Bejrut.
3: Tak, i nawet tam padły bardzo ostre i męskie cytaty i słowa w trakcie tej rozmowy. No oczywiście tutaj jest sprawa zasadnicza, że Benjamin Netanyahu ma wybory zbliżające się i tak jak już mówiłem wcześniej, powiedzmy tak, no... W Izraelu są politycy bardziej ekstremistyczni niż Benjamin Netanyahu i oni tak właściwie tutaj dość mocno też pompują balonik. Wczoraj Avigdor Lieberman, lider partii Israel Beiteinu, też Smotrich, też Ben-Gwir, wszyscy oni domagają się bardziej radykalnych rozwiązań, więc tutaj tak właściwie Benjamin Netanyahu jest też pod mocną wewnętrzną krytyką. Tak więc pytanie zasadnicze, czy Benjamin Netanyahu coś dostanie, żeby powiedzmy to temat na chwilę uspokoić. Ja nie wiem, czy Donald Trump jest w stanie cokolwiek mu w chwili obecnej takiego obiecać. Natomiast no, wiemy o tym, że pewne rozwiązania, jeśli chodzi o kwestie zasadnicze, są takie, że Benjamin Netanyahu obiecał obalenie reżimów ajatollahów i do tego nie doszło. Co więcej, my nie wiemy, kto w Iranie w chwili obecnej rządzi. Kilka dni temu pojawiła się kolejna karteczka Mocztaby Chameneiego, odczytana przez spikerkę irańskiej telewizji z jakąś informacją, która jest mało istotna, ale to jest dlatego
1: tak,
3: istotne.
1: Tak, a po samym przywódcy ponieważ... ani widu, ani słychu, prawda? Już od dłuższego czasu.
3: No właśnie,
1: czasu.
3: A, A poprzedni przywódca Ayatollah Ali Khamenei jednak stwierdził, że projekt atom, znaczy, że atom, czyli bomba atomowa jest haram, czyli zakazana przez islam. Więc my nie wiemy też teraz, jaka jest linia polityczna, powiedzmy, tego, który rządzi lub rządzą za niego.
1: Tymczasem świeża informacja, Liban informuje, że kolejne 4 osoby zginęły w wyniku izraelskich ataków właśnie na to państwo. Gościem Dalekiego Zasięgu był Paweł Rakowski, dziennikarz i publicysta komentujący wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Bardzo panu dziękuję.
3: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: A ja dziękuję Adrianowi, Adrian Bąk, i dzisiaj Daleki Zasięg kończymy. Bardzo dziękuję, miłego dnia życzę szanownemu redaktorowi. A my teraz spójrzmy na nasz muzyczny program, no męskie granie 26, nareszcie. Ja się

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No, Fabryka Przebojów to męskie granie. Przyznają państwo, bardzo dobrze się słucha tej piosenki. Nareszcie to oczywiście zapowiedź tegorocznej trasy męskiego grania. No świetnie, jest raptem 20 kilka sekund po czasie, ale to dobry moment, żeby pojawił się na antenie Mateusz Kuźniewski.
2: Na kortach w Paryżu dzieje się bardzo dużo. Dziś wyjątkowy dzień mieli kibice z Ukrainy, bo w jednym z ćwierćfinałów turnieju Panie zobaczyli w akcji dwie swoje rodaczki. I wygrała ta mniej znana. Pogromczyni Igi Świątek Marta Kostiuk poradziła sobie w trzech setach z Eliną Świtoliną. Było 6-3, 2-6, 6-2.
3: Marta Kostiuk is a Grand Slam semi-finalist for the very first time. She beats her compatriot. The Ukraine are in the semi-final, still undefeated on the clay this year.
4: Yeah, I was gonna say.
3: Playing great.
2: Dobrze państwo usłyszeli, Kostiuk w tym sezonie nie przegrała jeszcze meczu na mączce. W drugim dzisiejszym kobiecym ćwierćfinale Mirra Andrijewa wygrała gładko z Rumunką Soraną Kirsteją 6-0, 6-3. W półfinale czeka nas starcie rosyjsko-ukraińskie, siłą rzeczy pełne podtekstów. Ale my w Polsce skupiamy się na jutrzejszym ćwierćfinale, w którym Maja Chwalińska, polska sensacja na kortach Rolanda Garrosa, powalczy z Anną Kalińską. Przed turniejem Polka była na 114. miejscu w rankingu WTA, teraz na pewno awansuje do czołowej 50. Polski Związek Tenisowy dziś oficjalnie zwrócił się do organizatorów kolejnego turnieju wielkoszlemowego Wimbledonu z prośbą o przyznanie Chwalińskiej dzikiej karty do turnieju głównego. Słuszny ruch, ale ona głową jest jeszcze w Paryżu i słusznie, jeżeli wygra jutrzejszy ćwierćfinał, to w kolejnym meczu może trafić na liderkę rankingu WTA Arynę Sabalenkę. A tak się składa, że Białorusinka co nieco już wie o polskiej rewelacji turnieju.
5: I saw her practicing by accident like couple days ago. I feel like her game...
2: Oglądałam kilka jej meczów, akurat te późniejsze etapy. Kilka dni temu przez przypadek widziałam też, jak trenuje. Dobrze porusza się, często zmienia rytm. Jest jedną ze sprytniejszych zawodniczek, świetną w obronie. To prawdziwa wojowniczka. Widziałam, jak walczy szczególnie przeciwko zawodniczce z Francji, a to przecież nie jest łatwe na turnieju rozgrywanym w Paryżu. Zagrała naprawdę świetny tenis. Z pewnością w przyszłości będzie w światowej czołówce.
5: She played really great tennis, so yeah, definitely future top player.
2: Przyznają państwo, że taki komentarz ze strony najlepszej tenisistki świata po prostu robi wrażenie. Początek jutrzejszego meczu Chwalińskiej z Kalińską na korcie centralnym w Paryżu o 11:00. A o polskiej tenisistce jeszcze dziś w popołudniówce opowiemy, a konkretnie zrobi to Sebastian Kierzek. Ja tymczasem teraz o piłce nożnej i minorowych nastrojach po porażce reprezentacji Polski w towarzyskim meczu z Ukrainą. We Wrocławiu było 0-2, a jutro kolejny mecz z Nigerią. To nastroje są dobre, czy niekoniecznie, panie selekcjonerze?
6: Ja nie sądzę, że pękło coś w narodzie. Być może pękło coś w mediach. Niezadowolone są i nagle jest porażka z zespołem Ukrainy. Kurczę, zarzuca się, no nie można drużynie zarzucać braku zaangażowania. Po prostu wielu z nich no, wyrwaliśmy z wakacji. W różnym momencie są, w różnej dyspozycji, ale my nigdy nie będziemy lekceważyć naszych kibiców.
2: Mówił Jan Urban. Wychodzi na to, że niepotrzebnie się czepiamy. Trener dodał też, że będą jutro zmiany w składzie. Kamil Grabara zastąpi w bramce Marcina Bułkę, natomiast liderzy reprezentacji Robert Lewandowski i Piotr Zieliński zaczną jutrzejszy mecz w pierwszym składzie. Polska zagra jutro na PGE Narodowym z Nigerią o 20:45, no a dla spragnionych futbolu już dziś czekają nas mecze towarzyskie, m.in. o 18:00 Chorwacja kontra Belgia, a o 20:45 Walia kontra Ghana. W Polsce tymczasem poznaliśmy pierwszego finalistę baraży o awans do BetClic pierwszej ligi. Pod Beskidzie Bielsko-Biała pokonało przed własną publicznością rezerwy Śląska Wrocław 2-1. Było sporo emocji, bo gospodarze odwrócili losy spotkania po przerwie, a bohaterem został Marcin Urynowicz, zdobywca dwóch bramek. Trwa drugi półfinał, Olimpia Grudziądz mierzy się z Sandecją Nowy Sącz, transmisja spotkania w TVP Sport. To jeszcze informacja z ostatniej chwili. Informacja siatkarska. Alicja Grabka, rozgrywająca mistrzyń Polski w siatkówce PGE Budowlanych Łódź, przenosi się do Dewelopresu Rzeszów, gdzie na rozegraniu zastąpi Katarzynę Wenerską. Ta z kolei podążyła w drugim kierunku i występować będzie oczywiście w PGE Budowlanych. A zatem taka zamiana w dwóch najlepszych polskich drużynach. I to już wszystko w tym serwisie sportowym. Już teraz teraz zapraszam na serwisy poranne. Usłyszymy się po godzinie 7, a po 8 przypominam krótka historia mundiali, a zatem te najbardziej fascynujące, najbardziej inspirujące i najciekawsze wydarzenia w historii piłkarskich mistrzostw świata. Do usłyszenia.
4: Radio 357.
1: To teraz, drodzy Państwo, przez 3,5 minuty Moloko, a później Sylwetka Mai.

0: Okazuje się, że temat związany z zakazem noszenia telefonów przez dzieciaki w podstawówce dzisiaj wyraźnie najbardziej przez Państwa komentowany. Oto mailowo odezwała się patronka Maja. Jakieś 9 lat temu zostałam poniekąd zmuszona przez szkołę do zakupienia smartfona mojemu 12-letniemu wówczas dziecku. Nauczyciele wymagali aplikacji do pracy na lekcji. Mój synek wtedy miał jakiś podstawowy telefon do kontaktu w czasie podróży autobusem do szkoły. Został przestawiony na smartfona wbrew naszej woli. Niestety wszyscy są za tę sytuację odpowiedzialni, nie tylko rodzice, napisała pani Maja. Mamy także głos naszej słuchaczki z Norwegii.
1: Ja dzwonię tutaj z Norwegii. W Norwegii od kilku lat są poważne problemy. Szkoły wprowadziły ten zakaz 3 lata temu. Nasza szkoła też to zrobiła. Dzieci na przerwie grają w ping-ponga, grają w futbol, biegają, rozmawiają ze sobą, bawią się. Widzimy po prostu ruch, energię i radość. To nie był łatwy proces. Bardzo dużo dzieci się buntowało. Bardzo dużo dzieci było tak uzależnionych, że nie wiedziało, co ze sobą zrobić, ale uważam, że to jest bardzo dobra decyzja.
0: Super, dziękuję za ten głos. Jak pani wspomniała o grze w ping-ponga podczas przerw, to przypomniało mi się tutaj niedaleko w 16, jak było nas ze 20 chłopa do stołu, to się grało w tak zwanego wariata, czyli każdy odbijał raz i biegł na drugą stronę i

0: zdążyła zabukować hotel w Paryżu na kolejne dni.
1: I hope there are like free places out there.
0: Mam nadzieję, że są jeszcze jakieś wolne miejsca, albo że starczy mi pieniędzy, bo wiecie, zarobię tu dużo, ale jeszcze nie przelali. Trzymajcie za mnie kciuki.
1: Let's see. Pray for me.
0: I tak, Sportowa Polska trzyma kciuki za Maję Chwalińską. Ta od ponad 2 tygodni w Paryżu pokonuje kolejne rywalki. Najpierw 2 francuskie i holenderkę w kwalifikacjach, później coraz głośniejsze nazwiska w turnieju głównym. I co ciekawe, robi to spokojnie, bardzo spokojnie.
2: Myślę, że może mi to pomaga. Po prostu chyba troszkę też dorosłam i jakoś tak cieszę się tym, że tutaj jestem, ale też wiem, że jakby to super bardzo chyba mi tego życia nie zmieni.
0: Czy na pewno się nie zmieni? Zapytałem o to tenisowego eksperta Tomasza Wolfkę.
3: Myślę, że życie Maji Chwalińskiej nie tylko sportowe zmieni się po tym turnieju o 180 stopni. Zostanie rozpoznawalną gwiazdą polskiego sportu. Dotychczas nie ma się co oszukiwać, była raczej anonimowa. To już widać zresztą w wywiadach, jakich Maja udziela na bieżąco w czasie turnieju, że no, jest to dla niej całkowicie nowa sytuacja, ale bardzo wdzięcznie sobie z tym radzi.
2: Jestem tylko człowiekiem i ten stres oczywiście, że jest, bo mi zależy. Jak sobie z nim radzę, po prostu też akceptuję to, że tak jest i że to jest normalne.
4: Dziewczyna, która była najmniejsza w swoich rocznikach od najmłodszych lat, sprytem, uporem, ciężką pracą wchodzi szturmem.
0: A takie momenty najlepiej smakują, gdy zna się drogę, którą trzeba było pokonać. W 2019 roku Maja Chwalińska zawiesiła karierę, bo zmagała się z depresją. Tak mówiła o tym w Dzień Dobry TVN.
2: Kort to jest takie miejsce, w którym przeżyłam najwspanialsze, ale też najsmutniejsze chwile w sumie w swoim życiu. Walczyłam na każdym meczu prawie sama ze sobą. Były takie momenty, w którym ja nawet nie wiedziałam, z kim ja gram. Nie było właściwie treningu, żebym ja na przykład nie płakała.
0: I w końcu znalazła w sobie odwagę, żeby powiedzieć stop. Zrobiła to też dla innych.
2: To dotyczy właściwie każdego człowieka. Myślę, że w każdym zawodzie jest jakaś osoba, która się utożsamia ze swoją pracą i jeżeli jej nie idzie w pracy, to już mówi, że jest na przykład beznadziejna. Bo jesteś po prostu człowiekiem i tenis to tenis i nie utożsamiaj się z tym. Rób po prostu wszystko jak najlepiej.
3: Myślę, że także cechy Majki jako człowieka sprawią, że ona będzie bardzo lubianą gwiazdą polskiego sportu.
0: Dodajmy jeszcze jeden wątek w tej historii. Od lat mówi się o pewnej przyjaźni, rówieśniczek.
5: Maja Chwalińska, mam 14 lat.
6: Nazywam się Iga Świątek, mam 14 lat.
3: Myślę, że one są naprawdę ze sobą blisko i absolutnie można je nazwać, pewnie to je trzeba o to pytać, czy przyjaciółkami, czy tylko w cudzysłowie bliskimi koleżankami, ale na pewno się lubią i wzajemnie wspierają.
0: A świat chwali. Liderka rankingu Aryna Sabalenka prognozuje Maji Chwalińskiej wielką przyszłość.
7: Definitely future top player.
0: To co? 2 przyjaciółki z dzieciństwa na tenisowym szczycie? Sport nie przestaje zadziwiać. Sebastian Kierzek, Radio 357.
8: A zatem jutro po 11:00 trzymajmy kciuki, patrzmy, bo ta dziewczyna naprawdę wnosi do tej gry coś nowego. Bo przecież te strasznie silne uderzenia serwisowe, te przebijanie na siłę, a ona myśli, ona kombinuje, ona skraca, ona podkręca. No, powiem Państwu, jestem pod wrażeniem.
9: Wspieraj system i zagłosuj.

0: A tym wszystkim, którzy lubią tenis kobiet, polecam jutro spotkanie w poranku z Izabelą Woźniak, która przyjrzy się finansowej sytuacji tenisistek z drugiej setki rankingu, bo to jest sytuacja Mai, która jest na 114 pozycji, ale już wiemy, że niebawem będzie w pierwszej 50. Temat dotyczący telefonów i zakazów w szkołach podstawowych okazuje się dzisiaj najczęściej komentowanym przez Państwa.
1: Piękne, funkcjonalne telefony dla seniora. Szybki kontakt, nawet z możliwością ustawienia SOS. Polecam.
0: Tak, to już było w jednym z telefonów właśnie, że te telefony dla seniorów to dobre rozwiązanie dla dzieciaków. Ale także Państwo komentują prohibicję.
2: Patron Marcin z tej strony. Słucham audycji na temat wprowadzenia prohibicji. Jestem jak najbardziej za. 8 godzin spokojnie każdy wytrzyma. Natomiast co zauważyłem ostatnimi czasy? Zwiększoną liczbę reklam alkoholu przed 22 w telewizji, piwa sprzedawanego o różnych smakach, procentowego. Dziwi mnie to, bo wydawało mi się, że mamy również zakaz promowania alkoholu w mediach. Nie rozumiem tego i to się jedno z drugim nie spina.
0: Ma pan rację, to są te reklamy, ale zdaje się, że pozwala na to ustawa, która reguluje to, jeśli chodzi o czas, po 22 czy po 23, trzeba by to sprawdzić. No dobrze, już niebawem zobaczymy, czy w Zakopanem uda się wycofać te szpecące banery, które zasłaniają ludziom widok na Tatry. Zresztą problem tej reklamozy to problem ogólnopolski, ale wcześniej chwila z Lou Reedem.

0: Teraz będzie kilka słów do tych z Państwa, którzy lubią chodzić, bo to chodzi o wyzwanie robienia kroków. Chcemy pobić rekord największej społeczności. A sprawa prosta. Pobrać należy aplikację Healthy Cities Polska. Zarejestrować się jako firma. Z listy wybieramy Radio 357 i wpisujemy hasło Radio 357. Następnie wybieramy jeden z dwóch dostępnych zespołów, bo jak Państwo wiedzą, jest pan Marek, to drużyna Krokomaniacy, i pan Kuba, to Sybaryci. Synchronizujemy kroki przez połączenie z aplikacją, opcją dane z telefonu i gotowe. Proszę bardzo, mam nadzieję, że będzie coraz więcej chętnych. A my teraz przyjrzyjmy się sytuacji w Zakopanem. Od lat walczy Zakopane z zasłanianiem widoku na Tatry i pozbywa się szpecących banerów. Warszawa wciąż bezradnie tonie w reklamowym chaosie. Dlaczego usuwanie billboardów jest tak trudne dla samorządów?
1: Wyobraźmy sobie, że wjeżdżamy do miasteczka Twin Peaks. Widzimy kultowy znak powitalny, gęsty las, mgła, majestatyczne góry i nagle milion billboardów, jaskrawe banery, reklamy hurtowni, blachy, dyskontów, materace i oscypków. Brzmi jak surrealistyczny koszmar. Przez lata dokładnie tak wyglądała rzeczywistość Zakopanego.
2: Wielka chwila dla Zakopanego. Dzisiaj Rada Miasta Zakopane przyjęła uchwałę krajobrazową, a to znaczy, że pozbędziemy się tych wielkich, szpecących krajobraz reklam i w końcu odsłonimy nasze góry, a nasze miasto wypięknieje.
3: To, na co pozwala nam uchwała, którą przyjmuje Zakopane...
1: Hanna Obracht-Prądzyńska, architektka.
3: To przede wszystkim określenie, gdzie reklamy mogą się pojawiać, jakie mogą mieć rozmiary, w jakiej formie mogą być przedstawione w przestrzeni, w których miejscach nie powinny, owszem, się znajdować, ale też jakby staramy się zadbać o to, żeby były miejsca, aby lokalni przedsiębiorcy faktycznie mogli tutaj prowadzić działalność reklamową.
1: Tymczasem w Warszawie, największym rynku reklamowym w kraju, mieszkańcy zamiast czystej przestrzeni wciąż dostają tylko urzędnicze obietnice.
4: Jesteśmy w drugim kwartale 2026 roku, kiedy projekt uchwały krajobrazowej w Warszawie miał zostać włożony do publicznego wglądu i przegłosowany przez Radę Warszawy.
1: Melania Łuczek, radna Warszawy, miasto jest nasze.
4: Niestety nie odbyły się żadne konsultacje społeczne, co oznacza, że procedura uchwalenia ponownie się wydłuża ze szkodą dla przestrzeni publicznej w Warszawie. Kiedy nawet już Zakopane, znane z kompletnego chaosu reklamowego, uchwaliła taką uchwałę, Warszawa kolejny raz jako samorząd znajduje się na samym końcu wśród polskich miast.
1: Pierwszą uchwałę krajobrazową Warszawa przyjęła już 6 lat temu, ale dokument szybko unieważnił wojewoda. A dlaczego to, co udało się w Krakowie, Gdańsku, Łodzi czy teraz pod Tatrami w stolicy, idzie jak po grudzie?
5: Trudne jest to dlatego, że musimy przede wszystkim zadbać o to, co już teraz się znajduje na terenie tej przestrzeni gminnej, miejskiej.
1: Aleksander Chyżorek, prawnik Uniwersytetu SWPS.
5: Miasto Warszawa bardzo mocno kładzie nacisk na kwestie obiektów już istniejących, dlatego że Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z konstytucją części przepisów. Uchwały nie przewidywały jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej za zdjęcie tego typu obiektów. Myślę, że miasta mają z tyłu głowy to, że może to powodować dosyć duże budżetowe zawirowanie.
3: Samorządy też bardzo często obawiają się sporów sądowych. I kolejny aspekt to jest kwestia oczywiście kadencyjności, bo my mamy świadomość, że podejmiemy temat, który jest konfliktogenny, kontrowersyjny i może przyczynić się do tego, że jako samorządowcy nie będziemy najbardziej lubiani. Jednocześnie przeprowadzimy całą procedurę, natomiast ta procedura doprowadzi do tego, że my i tak nie ogarniemy tego chaosu w bardzo krótkim czasie.
1: Warszawa zapowiada, że nową wersję dokumentu pokaże radnym pod koniec tego roku. Do tego czasu stolica pozostanie rajem dla dzikich billboardów.
0: Bardzo dziękuję, Ola Dobieszewska, i doskonale, że o tym mówimy, bo to naprawdę jest ta reklamoza koszmar. Jestem absolutnie za rozwiązaniem takim, żeby tego było zdecydowanie mniej. A skoro Zakopane to już zrobiło, to podziękowanie dla radnych Zakopanego. To będzie taniec góralski, czyli Trybunie Tutki i Twinkle Brothers, przy okazji trochę bujanego reggae.

0: tego zespołu w oddechu płytki jeszcze nie było.
1: Pojawia się teraz, bo w czerwcu mija 40 lat od ukazania się płyty The Queen Is Dead, czyli trzeciego albumu grupy The Smiths.
0: Do wspólnego odsłuchu winylowego krążka zapraszamy tych, którzy uwielbiają romantyzować, a nawet tragizować przy okazji tańcząc samotnie na środku pokoju.
1: Najpierw jednak trzeba odpowiedzieć na tendencyjne pytanie, który utwór z płyty The Queen Is Dead jest najpiękniejszy.
0: I dlaczego jest to There Is A Light That Never Goes Out?
1: Szczegóły na konkursy radio357.pl.
0: Na najbardziej egzaltowany oddech płytki w historii zapraszają Krzysztof Tubilewicz
1: i Michał Bisiorek.
2: Popołudniówka w Radiu 357, jest godzina 18. Czas na serwis, który kończy popołudniówkę. Zapraszam w imieniu Moniki Mędroch-Karbowskiej.
3: A zaczynamy od poważnej awarii Amazon Web Services, czyli największej na świecie platformy chmurowej udostępniającej przestrzeń dyskową, serwery oraz narzędzia IT przez internet. Z powodu awarii wystąpiły problemy z działaniem wielu stron i aplikacji, w tym m.in. Netflixa i Google. Generał dywizji pilot Ireneusz Nowak odebrał dzisiaj nominację z rąk Karola Nawrockiego na nowego dowódcę operacyjnego rodzaju w Sił Zbrojnych. Nominacja jest związana z powołaniem dotychczasowego dowódcy, generała broni Macieja Klisza, na szefa sztabu w strukturach NATO. Wypełniam dzisiaj konstytucyjny obowiązek zwierzchnika Sił Zbrojnych prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, powiedział w przemówieniu Karol Nawrocki.
4: Każdy generał, który otrzyma nominację, czy zostanie wskazany przez zwierzchnika Sił Zbrojnych, zgodnie z wolą Polek i Polaków w swoim życiorysie, nie tylko w swoim sercu i umyśle, ale w swoim życiorysie, musi mieć głęboko zapisaną gotowość Polski do wzmacniania Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale też gotowość do tego, aby budować relacje z naszym najważniejszym sojusznikiem, Stanami Zjednoczonymi Ameryki.
3: Nowemu dowódcy pogratulował również szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Ostatnim symbolicznym lotem pana generała było sprowadzenie F-35 do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku i ich przywitanie na polskiej ziemi, powiedział szef MON. Już co dziesiąty Polak wpada w drugi próg podatkowy. Jak wynika z rządowych danych, grupa ta w rok powiększyła się o niemal 500 000 osób. Ministerstwo Finansów nie planuje jednak podwyższania progu podatkowego. Wiceminister finansów Jarosław Neneman tłumaczy, że ta droga jest zamknięta ze względu na stan państwowej kasy i politykę.
5: Przestrzeń do zwiększania podatków jest mocno ograniczona, stąd no, w obecnej sytuacji waloryzacja progu czy podniesienie kwoty wolnej wydaje się, znaczy jest nierealne.
3: Próg od lat jest zamrożony na poziomie 120 tysięcy złotych rocznych dochodów. Nowy obowiązek restauracji i ułatwienie dla klientów, zwłaszcza w sezonie letnim. Od 12 sierpnia ma obowiązywać przepis nakazujący podanie gościom wody z kranu nieodpłatnie i na życzenie. Taki przepis istnieje tylko w kilku krajach, a w niektórych niezadowoleni goście za brak podania kranówki gotowi byli podać lokal do sądu.
6: Pół litra na głowę. To w niektórych kręgach niewiele, ale dla spragnionych gości to duża ulga przed posiłkiem. Tyle właśnie lokale miałyby udostępniać klientom restauracji, stołówek, barów i kawiarni. Projekt jest obecnie w Sejmie. Pomysł od dłuższego czasu próbuje przeforsować lewica, a według sondażu SW Research aż 77,8% Polaków chce darmowej kranówki w restauracjach. W Europie te kwestie odgórnie regulują m.in. Anglia, Walia i Francja. Założono na podstawie badań, że to zmniejszy picie napojów alkoholowych, a przede wszystkim ograniczy szkody wynikające z szybkiego picia bez rozcieńczania tychże napojów. We Włoszech na przykład pewna kobieta domagała się od obsługi pięciogwiazdkowego hotelu prawie 3000 euro odszkodowania za to, że odmówiono jej podania wody. Kelner zaproponował wyłącznie butelkowaną wodę za 7 euro. Włoski Sąd Najwyższy uznał, że lokal działał zgodnie z prawem. Krzysztof Zimoch, Radio 357.
3: Dziękujemy za te relacje. Przenosimy się do Belgii, gdzie od 4 godzin wstrzymany jest ruch lotniczy. Powodem jest akcja protestacyjna pracowników służb kontroli ruchu lotniczego. Protestują oni przeciwko warunkom uruchomienia nowej wieży kontroli lotów w Namur. Od przyszłego roku centrum to ma przejąć i scentralizować obsługę wież kontroli ruchu lotniczego na lotniskach w Liège i Charleroi. Paraliż belgijskich lotnisk potrwa do godziny 21. Prognozę pogody na dzisiejszy wieczór usłyszą Państwo za chwilę od Michała Olszańskiego. Tymczasem ja mam dla Państwa prognozę pogody na długi weekend. Ma być ciepło, gdzieniegdzie nawet upalnie, ale trzeba się również liczyć z opadami deszczu, a nawet burzami.
7: Te burze mogą być gwałtowne, do tego intensywne opady deszczu, lokalnie te opady mogą być nawalne, do tego porwisty wiatr i największa niepewność dotyczy dokładnego rozmieszczenia opadów, bo przy takiej sytuacji burze mogą mieć charakter lokalny. Oznacza to, że w jednej miejscowości może przejść ulewa, a kilkanaście kilometrów dalej pogoda pozostanie spokojniejsza.
3: Tłumaczy synoptyk IMGW Agnieszka Prasek. W sobotę i niedzielę zrobi się chłodniej, zmniejszy się również ryzyko burz. W dzisiejszych serwisach to wszystko. Słyszymy się jutro o 7 rano.
2: A dziś i jutro to wygląda tak, że chmury poszły sobie na wschód. W związku z tym jutro to tam będzie najlepsza pogoda, czyli Białystok, Lublin, Rzeszów, zachmurzenie małe, umiarkowane i bez opadów. Ale od zachodu, a zwłaszcza od południowego zachodu, znowu idzie front deszczowy. Będą to opady deszczu, burze, także z gradem. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm, a obszar to od Dolnośląskiego po Wielkopolskę i ziemię łódzką, aż Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Tutaj będzie zdecydowanie w ciągu dnia poprzesuwał się ten front i będzie niósł spory deszcz, bo synoptycy przewidują, że może spaść nawet 30 mm deszczu na metr kwadratowy. Temperatury jutro 14 stopni na Przedgórzu Sudeckim, 16-17 na południowym zachodzie, 22 stopnie w centrum, 25 na przeważającym obszarze kraju, a najcieplej 27 na obszarze Podkarpacia.
8: Radio 357.
2: To była popołudniówka, którą przygotowywali dla Państwa serwisowo Monika Mędroch-Karbowska i Mateusz Kuźniewski. Realizowała Julia Nowaczyńska, nad całością czuwali Bartek Wasilewski i Antek Pyzel, a ja, Michał Olszański, bardzo dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny. Patrzę, widzę już oczy Darka Króla, będzie pod osłoną nieba.

Słońce tak przedziwnie dzień i kalendarz i zegaru ustawia, że chyba przez najbliższe kilka miesięcy o tej porze będziemy mówili sobie po prostu dzień dobry. Już nawet nie dobry wieczór. 11,5 minuty po godzinie 18. Za oknem bardzo widno, słonecznie, w wielu częściach kraju dość ciepło, chociaż mogłoby być cieplej, ale gdy patrzę na to, co dzieje się dalej na zachodzie Europy, to cieszę się z tego, jak temperaturą przyroda nas gości aktualnie. I wcale tego większego ciepła nie szukam. Antek Grudniewski. Tak, po raz pierwszy w tym zestawie. I Darek Król. Kłaniamy się, zapraszamy Państwa do godziny 19 na kolejny spacer pod osłoną nieba. I to będzie spacer ścieżkami w większości, którymi jeszcze nie spacerowaliśmy. I z tego się bardzo cieszę, ale gdy rozpoczynamy tak znanym hitem, to też nie bez przyczyny. Depeche Mode często otwierają pod osłoną nieba. A dziś okazja niesamowita. W zasadzie to wczoraj się wydarzyło i dziś nadal świętujemy, bowiem 67 lat skończył Alan Charles Wilder, czyli przez szmat czasu i dużą część twórczości Depeche Mode jedna z najważniejszych postaci w tym zespole. Gdy dołączył w 1982 roku, to rozpoczął pracę na pełnoprawnych warunkach nad takimi albumami jak Broken Frame, Construction Time Again, Some Great Reward, Black Celebration, Music for the Masses, Violator i ten ostatni, z którego piosenką właśnie rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie, to album Songs of Faith and Devotion. Alan Wilder. Nie tylko znamy go ze współpracy z Depeche Mode, ale również jako i kompozytora, i opiekuna innych artystów, producenta muzycznego, człowieka, który często na warsztat czyjąś twórczość brałby dokonać wyjątkowych dla siebie remiksów. No i właśnie ten projekt, który w latach 80. był pobocznym, później stał się dla niego najważniejszym, czyli projekt, który pod szyldem Recoil wraz z przyjaciółmi toczy po dziś dzień. 67 lat. Oj, można powiedzieć, że ta ważna gwardia różnych muzycznych postaci, które przez lata nas obdarowują muzyką, coraz bardziej się starzeje, ale my równolegle z nimi. Więc myślę, że podchodzić możemy do tego całkowicie bez żadnych kompleksów. Kolejna pełnia wydarzyła się dokładnie, niech policzę, chyba przedwczoraj. Tak, a skoro pełnia w tym roku, to kolejne nowe dźwięki od Petera Gabriela.

od pełni do pełni i do końca roku ten album poznamy w pełni. Tak określić to można. Peter Gabriel, A Hard Lesson, to kolejne nagranie z nadchodzącego albumu. Można byłoby powiedzieć, że gdy artysta tworzy nowy materiał, tworzy całkowicie nowy materiał, ale w jego przypadku i w przypadku tej właśnie płyty jest troszeczkę inaczej, zwłaszcza w przypadku tego utworu. To jeden z tych utworów, który w kilku wcześniejszych projektach brałem już pod uwagę, ale zawsze lądował on w kategorii prawie, wspomina Peter Gabriel. Musiał poczekać 30 lub 40 lat, zanim faktycznie ujrzał światło dzienne. Czasami wszystko wymaga czasu. Większość ludzi robi rzeczy znacznie szybciej, ale ja nie mam problemu z własnym tempem. To proces, który zawsze musi dojrzeć. A niektóre rzeczy dojrzewają i rozwijają się spontanicznie, zaś inne pozostają ukryte w pudełku aż do momentu, w którym ujrzą światło dzienne. Tak się właśnie stało z tym utworem. A Hard Lesson, nowe nagranie Petera Gabriela, które do publikacji dojrzewało od lat 80., 90. Wtedy Peter Gabriel zafascynował się muzyką odwiedzanego przez siebie Senegalu i tu gdzieś te właśnie rytmy usłyszeć możemy. Oczywiście, gdy będzie NUF za około 2 tygodnie, poznamy mroczną wersję utworu A Hard Lesson, to będzie trzeba jeszcze nieco poczekać, ale myślę, że bardzo różnić się nie będzie. Dziwny utwór, długi utwór, ale jak podkreśla Peter Gabriel, to podróż i chodzi o znalezienie swojego miejsca, tego właśnie najważniejszego miejsca. W tej podróży o to właśnie chodzi. Ciekawi jesteśmy kolejnych odsłon, a gdy już się złoży ten materiał, który poznaliśmy, no to śmiało można powiedzieć, to będzie kolejna ważna płyta, nie tylko w dorobku Petera, ale również i na całym muzycznym rynku. Czekamy z niecierpliwością, a ja teraz z radością nic prawie nie powiem, tylko zaproszę Państwa do wysłuchania albo nawet wsłuchania się w linię basu, jaką Państwo usłyszą w tym nagraniu, bowiem tworzy ją człowiek, którego doskonale znamy z największych kinowych ekranów.

Ten zespół powstał, uwaga, 35 lat temu. Tak, to był rok 1991. W Los Angeles spotkało się trzech przyjaciół, którzy po prostu pokątnie sobie muzykowali od czasu do czasu, ale postanowili wtedy założyć grupę Dogstar. Grupę, którą tworzą gitarzysta i wokalista Brett Dumrose, perkusista Robert Milhouse, no i właśnie basista, niejaki Keanu Reeves. Już wtedy zostali zauważeni prawdopodobnie przez rozpoczynającą się coraz większą światową popularność Keanu Reevesa, ale nie tylko, bowiem nagrali wówczas dwie płyty, funkcjonowali jako aktywna grupa przez ponad 10 lat, ale rozpadli się w 2002, chociaż prywatnie nadal się spotykali, bo lubili ze sobą grać. No i minęło lat kolejnych 18, gdy w 20 roku postanowili wskrzesić ten projekt Dogstar. W 23 roku pojawił się kolejny album, ale teraz właśnie okazało się, że to nie był tylko jednorazowy zryw, bowiem 3 dni temu na rynek trafił album All In Now formacji Dogstar. Brett Dumrose, Rob Milhouse i Keanu Reeves. Że ta płyta warta jest zgłębienia, niech świadczy kolejne nagranie.

Cały czas pozostajemy za oceanem. Tym razem zaprosiłem Państwa do stanu Ohio, do Cincinnati. Stamtąd właśnie pochodzi grupa Sungaze. To w zasadzie, jeśli chodzi o tą formację, projekt, który toczą, założyli i są głównymi wodzirejami całego zamieszania małżeństwo. Ian Hilvert i Ivory Snow Hilvert. Swoją pierwszą płytę nagrali w roku 2019, a więc już na swoim koncie mają troszeczkę dorobku. Tak brzmieli dwa lata temu na krążku numer 3, zatytułowanym wówczas Sungaze, po prostu. Ale kilka dni temu wydali właśnie swój czwarty album, I'm No Longer Afraid of Heights.

bogate, śmiało można powiedzieć, teksturowe brzmienie gitar z czystym wokalem i poetyckim liryzmem. To taka muzyka dla ludzi, którzy czują głęboko, nie zawsze są w swoim miejscu i wciąż poszukują piękna w miejscach nieoczywistych.

I am no longer afraid of heights. Sun Gaze prosto z Cincinnati w stanie Ohio. Myślę, że jest to taka podróż, która gdzieś zabiera nas w te ciepłe rejony. Gdzieś staramy się schronić, ale nie potrafimy, gdy na zewnątrz pozostaje tylko i wyłącznie skwar nieba. Myślę, że takie właśnie będzie to najbliższe lato i nie uciekniemy przed tym, więc spróbujmy.

Musimy powoli się oswajać z tym gorącem, a do tego służyć nam będzie spotkanie z grupą, która zaprosi Państwa aż do bardzo słonecznych i gorących już teraz Aten. Właśnie obiecałem ten spacer po greckich ścieżkach i to będzie jednorazowe spotkanie, ale za to bardzo wymownie niekrótkie. Def Radio, zespół śmiało można powiedzieć alternatywny, właśnie bazujący w Atenach w Grecji, założony w 2015 roku, czyli już 11 lat mają pracę za sobą, 3 albumy, każdy jest nieco inny, ale to, co zapowiada ten nadchodzący krążek, spowodowało, że postanowiłem Państwu nieco dłużej zarekomendować właśnie spotkanie z Def Radio. No Place Like Home. Prosto za ten.

Mam cichą nadzieję, że to spotkanie z dość nieoczywistymi, jak na anteny, nutami Państwa zaintrygowało na tyle, by na pełny album Death Radio czekać z niecierpliwością. Ja tak właśnie czynię. Antek Grudniewski i Darek Król, kończymy już dzisiejsze spotkanie pod osłoną nieba, ale to jeszcze nie wszystko, bowiem wprosimy się na zakończenie, tak jak rozpoczęliśmy, na urodzinową imprezę, która to wczoraj chyba z wielkim hukiem się odbyła. Będzie okazja już znów 3 lipca odśpiewać mu Happy Birthday na Openerze. Simon Jonathan Gallup skończył wczoraj 66 lat i tak naprawdę energią mógłby obdzielić kilku młodziaków.

Witam was, moi Gruzini i Gruzinki. I dzieci wasze witam. I obce dzieci, a swoje przede wszystkim. Bo wczoraj, jak wiecie, albo nie wiecie, jeśli jesteście lekko nieprzytomni, był Dzień Dziecka. I Dzień Dziecka obchodzimy ze względu na nasze dzieci, na to, że też my jesteśmy dziećmi. Jesteście jeszcze dziećmi? Jeszcze jestem dzieckiem mojego taty. Tata złożył mi życzenia. Mam super fajnego tatę. Tata tak czuje, że w wielu sytuacjach ratuje mnie z opresji. Na przykład przesyła mi rano życzenia z okazji Dnia Dziecka, dając tym samym sygnał do tego, żebym się ocknął i wykonał niezbędne ruchy w stosunku do swoich dzieci. Ale ja nie mogłem wykonać tych ruchów, gdyż, nie uwierzycie, przebywałem na zachodzie przez ostatnich kilka dni. Zebraliśmy się z grupą kolegów i polecieliśmy sobie obejrzeć kilka koncertów. I to w ogóle na innych zasadach niż dotychczas to miało miejsce. Nie, że tam siedzimy w Londynie albo gdzieś i oglądamy te koncerty, tylko po prostu jeździliśmy i oglądaliśmy w różnych miastach te koncerty i w różnych krajach. Powiem wam, że taki mają na tym zachodzie, nie powiem co, słabo tam jest. No w Holandii spoko, ale tam już, no powiem wam, że zupełnie inaczej zobaczyłem Londyn. Zupełnie inaczej zobaczyłem Wielką Brytanię. Chyba tam nie wrócę. Ludzie kochani, nie plujcie na naszą flagę. Absolutnie. Cieszmy się, że tu mieszkamy. Mamy dużo lepiej niż oni. No dobra, trochę się podpaliłem, ale to przez to, że słabo spałem, jak wróciłem. No to witam was serdecznie jeszcze raz, moi Gruzini i Gruzinki. Nazywam się Paweł Jóźwicki, z drugiej strony szyby Antoni Grudniewski. Antek wytrzymał do końca to Chapter House. Myślałem, że zacznie wyciszać już od 7 minuty i 50 sekundy, ale do końca dojechał. Dziś będziemy słuchali piosenek wykonawców z litery C. Do tego taka okładka jest. I z córką stoję na okładce, bo Dzień Dziecka. No, wszystko się zgadza. Jesteście gotowi? Nie będzie żadnych super historii, bo nie mam wam dzisiaj zupełnie nic do powiedzenia, więc przesłuchajmy tych wykonawców, którzy po prostu byli za słabi, by się dostać do regularnej audycji.

No bardzo jesteście zaniepokojeni. Co tak bardzo mi się na tym zachodzie nie podobało? No już wiecie, kiedyś o tym rozmawialiśmy, że właściwie wyjeżdżając gdziekolwiek z naszego kraju, to właściwie wszędzie jest tak samo. Jeżdżą podobne samochody, ludzie chodzą podobnie ubrani, są te same sklepy. Tylko teraz jakoś wszystko wydało mi się gorsze, w gorszym stanie, brudniejsze, ludzie dziwniejsi. Dziwniejsi, ale w taki sposób nie intrygujący, tylko po prostu tak nawet powiedziałbym, że trochę strachliwie się czułem momentami na tym zachodzie. No tak, ale to już może zostawmy. Najważniejsze, że pamiętaliście o dzieciakach. Jestem z was naprawdę dumny. Macie tam dużo miejsca, żeby sobie porobić notatki w tych swoich kajecikach? No to piszcie. Childhood.

Zdaje się, że niechcący otworzyłem puszkę Pandora i się zaczęło. No to podam jeszcze adres, żebyście mogli i wy, ci co nie dołączyliście, dołączyć. Uwaga, notujcie. gruzja@radio357.pl. A teraz posłuchajcie, albo nawet nagrywajcie, bo będę czytał. Uwaga, pełna zgoda. Im więcej jeżdżę, tym bardziej doceniam nasz piękny kraj. Żyjemy naprawdę w fajnym miejscu, pięknym i urozmaiconym, i dokonaliśmy naprawdę olbrzymiego skoku przez te ostatnie 30 lat, zostawiając wielu innych do tej pory liderów w tyle. Całkowicie wyzbyłem się kompleksów. Napisał pan Marcin. No panie Marcinie, może ja po prostu nie pamiętam, ale może pan był z nami na tych trzech koncertach. Mamy podobne odczucia. Mam nadzieję, że jak pojedziecie na wczasy, bo teraz jakiś długi weekend się szykuje, to może na krótkie wczasy wyjedziecie za granicę, to po prostu nie dostaniecie małpiego rozumu, nie rzucicie się na wszystko, co tam jest, tylko tak realnie ocenicie sytuację. Moja sytuacja to nie jest realna ocena, bo ja miałem bardzo mało czasu w tym Londynie dla siebie i zrobiłem jeden mały, krótki wyskok do mojego ulubionego sklepu na Notting Hill i wiecie, ile płyt kupiłem? Dwie. I to tak bardzo na siłę.

Jest coś takiego w CSS, co nie pozwala mi o tych dziewuchach zapomnieć od 20 lat. Ale też jest tego na tyle mało, co mnie porywa w tym CSS, no że niestety, albo stety dla was, nie doczekamy się raczej spotkania z nimi w większym wymiarze. Chyba, że coś tam dziewczyny nawywijają, ale to wiecie, no 20 lat temu mogły nawywijać, a teraz to już prawdopodobnie mają te wywijanie za sobą. Kolejny piosenkarz, który wystąpi, jest jaki? Czarnoskóry. Właśnie. I ten piosenkarz wystąpi za chwilę z piosenką Grateful Dead, dlatego że kilka miesięcy temu z takim delikatnym 10-letnim delayem nabyłem taką składankę 10-płytową poświęconą temu zespołowi, którego nie znam, czyli Grateful Dead. Wiem, że taki był, znam to logo, widziałem brodaczy na motorach, w tych koszulkach, te naszywki. No i to mnie wszystko jakoś tak super nie zachęciło, także do dzisiaj nie znam żadnej piosenki, ale składankę nabyłem, bo pomyślałem 10 płyt,

tego, że nie będzie spotkania z Cristobal and the Sea, to naprawdę żałuję, ale to chciałem wam powiedzieć od razu, usprawiedliwiając się nieco, że to jest ich wina, nie moja, bo już nie istnieją. Zostawili po sobie dwie płyty, ta pierwsza bardzo krótka, bardzo dobra, ta druga dłuższa, nie najlepsza, a potem tamta następna dłuższa to już też nie najlepsza. I powiem wam, że jak kiedyś ich obserwowałem przy stoliku, jak się zachowywali, to pomyślałem sobie, że długo nie pociągną. Niby wszyscy się tak zachowują, młodzi. Wydaje im się, że są niezniszczalni, że mogą, że nie muszą spać, nie muszą jeść, ważne kto siedzi obok i co jemy i co pijemy. No ale jak widać, od tego wszystkiego przewraca się w głowie.

Gdyby ktoś do mnie napisał albo powiedział, złapał mnie na przystanku i zagadał 3 lata temu i powiedział mi: słuchaj, mogę ci to powiedzieć zupełnie szczerze, że jak będziesz robił literkę C w 2006, to 2026, to tam nie będzie kalibro. To bym pomyślał, że chyba chłop albo pani oszaleli. Ale no niestety, nie ma kalibro, jak widzicie, i nie będzie. Jakoś trochę mnie to zmęczyło. Miałem taki wrzut, rzuciłem się na to, byłem totalnie podpalona. Potem ta matematyka, z którą oni grają, ta doskonałość tego dźwięku, to wszystko jakoś zaczęło mnie męczyć. Widzicie, jak jestem marudny? Pomyślcie, jak moja żona ma ze mną ciężko. Córka tego jeszcze nie dostrzega, ale już tym nasiąka. Też będzie marudna.

No, miałem locik na to, Church. Było to około 35 lat temu. Zgromadziłem stosowne płyty, ale i tak nawet no, byłem przekonany, bo to przecież zespół, który wszyscy lubimy, znamy i tak dalej. Ale jakoś powiem wam, że po przesłuchaniu tych zgromadzonych płyt doszedłem do wniosku, że może bezpieczniej będzie tego nie robić. Więc Church wylądowali tu, gdzie ich miejsce, czyli pod literą C, w tak zwanej audycji weryfikującej. Dziękuję wam za życzenia z okazji Dnia Dziecka kierowane do mnie. Jak najbardziej traktuję je serio. Wiem, że jestem dzieckiem, będę starał się nim pozostać jak najdłużej. Jest też jedno dziecko, które chciałbym dzisiaj pozdrowić, bo ma urodziny. I teraz uwaga, będzie prywata, to mój bratanek, Olek, duży zuch. Kocham cię, Oleczku, i życzę ci, żebyś wyrósł na dużego chłopa i się nie dawał. I żebyś z bułkami się nie zadawał. To mówił wujek Józek. Całuję.

nie uwierzycie, ale chyba nigdy w ostatnich 20 latach nie rozmawiałem tyle o Canting Cross jak przed chwilą z Antonim. Dochodziliśmy do tego wszystkiego, co w tym jest, czego nie ma. Franz się na pewno ucieszył. Bardzo lubię tę płytę i też prawdopodobnie wam się narażam, że Canting Cross nie pojawi się w większych fragmentach, ale tak naprawdę to lubię tylko tę płytę i jeszcze jeden utwór z następnej. Jeden cover, który jest na singlu i właściwie to tyle. Nie wiem, jak to się dzieje. Właściwie przecież jak kochamy, to kochamy na maksa. Ja wiem, że mam oczekiwania, bo sam je mam. Kiedy wychodzi nowa płyta mojego ulubionego wykonawcy albo jednego z ulubionych, to ja przecież wiem lepiej niż oni, jak ona powinna brzmieć. No ta jest doskonała, a tamte inne już nie tak bardzo.

Dzięki temu Trentmalerowi przypomniałem sobie o bardzo ważnej rzeczy. I to całe szczęście, że przed końcem audycji. Mianowicie dzisiaj przesłuchałem kolejną część, odsłonę tej składanki Late Night Tales, którą zapewne znacie i którą polecam, a jeżeli nie znacie, to koniecznie powinniście zacząć nadrabiać zaległości. I to jest składanka, którą zrobił Barry Can Swim. Kojarzycie tego gościa? Bo ja nie. Strasznie dobra. Jeśli lubicie takie lekko ambientowe transy, to powtórzę. Składanka nazywa się Late Night Tales, a człowiek nazywa się Barry Can Swim. Ale nie będziemy go słuchali w najbliższym czasie. Za tydzień posłuchamy Duffs. Dziękuję wam za dzisiaj. Przypominam o Facebooku naszym gruzińskim, na którym są nasze nagie fotki z Antkiem, więc sprawdźcie, kto co może i jak długo. No i do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.

0: Audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: Minęła godzina 9, przy mikrofonie Wioletta Myszkowska.
2: Plac na rozdrożu.
1: Prywatność. Jaką ma dla nas wartość w dobie nowych technologii? Czy ją cenimy, a może raczej wyceniamy? Już powszechną wiedzą jest to, że duża część aplikacji, smart urządzeń, platform społecznościowych zbiera o nas dane po to, żeby lepiej dopasować treści, w tym oczywiście reklamy. A poza tym każdy z nas ma przecież dostęp do urządzenia, którym w każdej chwili może coś nagrać, a później opublikować w sieci. Mamy też pod ręką platformy, na których możemy dzielić się swoim życiem z potencjalnie całym światem. Czy to zmieniło nasze podejście do prywatności? Czy żyjemy w poczuciu ciągłej obserwacji, a może nawet inwigilacji? A jeśli tak, to jak sobie z tym radzimy? Gdyby chcieli Państwo przyłączyć się do rozmowy, opowiedzieć o tym, gdzie u Państwa leżą granice prywatności, jeśli chodzi o internet i media społecznościowe, to zapraszam. wioletta.myszkowska@radio357.pl. Audycję wydaje Roma Leszczyńska, realizuje Milena Krupińska. Za chwilę przedstawię naszych gości, a tymczasem Dancing in the Moonlight.

0: naszym studiu Monika Jasielska, psycholog, seksuolog i psychoterapeuta. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam państwa.
0: I na łączach dr Anna Turner, socjolog z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: No właśnie, dwie dziedziny i dzisiaj z perspektywy tych dwóch dziedzin będziemy rozmawiać o prywatności współcześnie w dobie mediów społecznościowych. Kiedy myślę o prywatności w sieci, to pojawiają mi się takie dwie sfery. No i pierwsza z nich to jest oczywiście to, że aplikacje, portale zasysają od nas dane i tutaj czytamy regulamin i zgadzamy się na to albo nie, ale druga to jest to, co sami udostępniamy w sieci. To są nasze zdjęcia, nasze posty i tutaj to jest nasza decyzja, że coś, czy coś wrzucimy, czy nie. No ale zacznijmy od tego, czy sfera prywatna jest istotna, jaką rolę ona ma w naszym życiu, w ujęciu całego społeczeństwa, no i w ujęciu jednostki.
1: To pozwolę sobie zacząć, jeżeli to w porządku. Tak z psychologicznego punktu widzenia prywatność rozumiemy jako bardzo ważny aspekt naszej psychiki, bo są to tak jakby granice naszego wewnętrznego świata, trochę jak ściany i drzwi w domu. I to jest ważne, że mamy prawo decydowania, z kim się dzielimy naszymi prywatnymi, nie wiem, przemyśleniami, decyzjami, sytuacjami. No i albo możemy wybierać do tego właśnie bliskie nam osoby i to tworzy te relacje, to powoduje, że te relacje są jeszcze bardziej intymne, albo możemy przesuwać granice tej prywatności i tak naprawdę ją trochę zatracać i dzielić się tak właściwie dosłownie wszystkim, właśnie na przykład w internecie.
0: A czy da się dzielić wszystkim?
1: No jeżeli, tak zastanawiam się, czy da się dzielić wszystkim. Może absolutnie wszystkim nie, ale można stwarzać takie pozory, że dzielimy się wszystkim. Możemy przykładowo, nie wiem, wstawiać relacje ze swojego dnia, nie wiem, z kim się spotkaliśmy, z kim byłam na kawie, co jadłam na obiad, jak wygląda moje mieszkanie. Tak więc paradoks jest taki, że proszę sobie wyobrazić na przykład, że obca osoba na ulicy podchodzi do ciebie, tak do państwa i prosi o pokazanie naszej galerii zdjęć, tego właśnie jak wygląda nasz dzień, gdzie dzisiaj byliśmy, co robiliśmy. No to wyobrażam sobie, że wtedy taka czerwona lampka by się nam zapaliła, że to jest coś zupełnie nienaturalnego. A znowuż w sieci, w internecie to mamy dużą łatwość, tak jak na początku powiedziałaś. Klikamy wszystkie zgody, udostępniamy swoje dane, wizerunek, swój dzień, no praktycznie wszystko, tak, w cudzysłowie.
0: Aniu, prywatność w ujęciu socjologicznym, takim szerszym, społecznym?
2: Dziękuję. Dzięki za to pytanie, Wiolu, i z góry zaznaczam, że nie mam na nie jednej gotowej odpowiedzi, dlatego że nie ma jednej uniwersalnej definicji prywatności, a samo pojęcie prywatności może oznaczać dla różnych osób coś zupełnie innego. W literaturze odnajdziemy prywatność zdefiniowaną jako szczególny rodzaj wolności, który pozwala nam decydować, czy i w jakim stopniu chcemy się otworzyć na innych. To jest jedna z koncepcji. Druga, zaproponowana przez Alana Westina, o ile pamiętam, który pisał o prywatności jako o prawie do samodzielnego decydowania o tym, kiedy, jak i w jakim zakresie informacje na nasz temat są udostępniane innym, czyli można powiedzieć taka bardzo na czasie. Ale trzecia, o której chciałabym powiedzieć, jest to definicja najprostsza, de facto moja ulubiona, pochodzi z roku 1890. Ukazała się w czasopiśmie prawniczym Harvard Law Review w artykule The Right to Privacy, którego autorzy określili prywatność jako prawo do bycia pozostawionym w spokoju. I muszę przyznać, że ta koncepcja jest mi niesłychanie bliska. Więc jak widzimy, mamy tutaj trzy definicje, trzy różne spojrzenia na prywatność. No ale idźmy dalej, odpowiadając na twoje pytanie, czy prywatność jest dla nas w obecnej erze przesyconej technologią nadal ważna. Otóż wyniki międzynarodowych badań pokazują dość wyraźnie, że prywatność, którą respondenci rozumieją jako ochronę danych i informacji, jest dla nich niesłychanie ważna. Przywołam tutaj wyniki badania Eurobarometer, w którym zapytano mieszkańców krajów Unii Europejskiej o znaczenie poufności rozmów telefonicznych i wiadomości tekstowych. I teraz uwaga, w Polsce 51% respondentów uznało tę poufność za bardzo ważną, a kolejne 35% za ważną. Oznacza to, że dla 86% badanych ochrona prywatnej komunikacji ma istotne znaczenie. I teraz jest to wynik bardzo interesujący. Dlaczego? Dlatego, że on pokazuje pewne napięcie. Z jednej strony intensywnie korzystamy z nowych technologii i chętnie dzielimy się różnymi informacjami o sobie, prawda? Czyli to, o czym właśnie mówiłyście.
0: No wskazuje na to popularność strony, po prostu tych platform na przykład.
2: Zgadza się. Ich dostępność, ich popularność, to, że wszyscy tam są, to, że są tam miejsca, które są dla nas ciekawe, interesujące i tak dalej. Z drugiej strony nadal chcemy mieć poczucie, że to my decydujemy o granicach tej otwartości. I być może właśnie to poczucie kontroli nad własnymi danymi jest dziś jednym z najważniejszych wymiarów prywatności. Czyli to poczucie kontroli nad własnymi danymi, nad tym, co o mnie wiadomo w sieci. Ponadto, gdybyśmy prześledzili wcześniejsze badania, wynika z nich, że odsetek osób, dla których poufność informacji i bezpieczeństwo danych jest ważne, uwaga, stale rośnie. Czyli odpowiadając na to pytanie, czy prywatność jest dla nas ważna, ja uważam, że tak. I wbrew pozorom pewnie ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Czy ja mogę jeszcze rozwinąć ten wątek, czy chciałabyś zadać kolejne pytanie?
0: Tak, ja bym chciała zadać kolejne pytanie, to może ten wątek się rozwinie, dlatego że tutaj może warto zapytać, co się takiego stało, że decydujemy się właśnie na to, żeby właśnie opowiadać o sobie. Co jest takiego fajnego w tych mediach społecznościowych, że zachęca nas do tego, żeby wrzucać te posty, wrzucać te zdjęcia z wakacji, te, no nie wiem, dyplomy dzieci i tak dalej, i tak dalej. Co pod kątem właśnie psychologicznym i socjologicznym, jaką to ma rolę? Bo w założeniu wiemy, że media społecznościowe miały służyć temu, przynajmniej tak to o tym opowiadano, że mają łączyć ludzi z całego świata. No ja pamiętam, że te 10 ponad lat temu to fajnie było faktycznie obejrzeć sobie życie kogoś, kto żyje, nie wiem, rybaka z Norwegii, który wrzuca jakieś zdjęcia na jakąś popularną platformę i to faktycznie poszerzało horyzont. To tak pierwsze rzecz, która przychodzi mi do głowy. No ale co jeszcze?
1: Pewnie masz rację, że w ogóle zamysł tworzenia mediów społecznościowych był pozytywny, tak? W sensie słuszny, żeby to jakoś jednoczyło ludzi i zbierało w całość. Chociaż mam takie poczucie, że właśnie przez rozmycie tej prywatności i zatracenie tych granic u niektórych ludzi, no bo już stwierdziliśmy, że to jest indywidualne, mam takie poczucie, że aplikacje przeszły taki proces komercjalizacji, że użytkownicy są, jak to powiedzieć, są nakręcani w tym, żeby do tych aplikacji wracać, żeby w tych mediach społecznościowych udostępniać jak najwięcej. No i trochę się to też wiąże z taką koncepcją dopaminy, że to jest dosyć wciągające, uzależniające. W ogóle samo wyczekiwanie na ten moment, kiedy na przykład udostępniam relacje, zdjęcie w internecie, no to sam ten moment tego takiego pozytywnego napięcia jest dla nas taki właśnie pobudzający, nakręcający.
0: To jakoś
1: wyczekiwanie.
0: No dostajemy uwagę, tak?
1: Tak, tak. Uwagę, jakąś namiastkę, nie wiem, bycia ważnym dla kogoś, widzianym. To może też budować jakieś poczucie, nie wiem, bliskości z innymi ludźmi, no bo skoro mam iluś followersów, tak, mam ileś lajków, komentarzy, no to buduje jakąś grupę, jakąś społeczność.
0: Aniu, czy media społecznościowe jakoś udało im się przez te ponad 10 lat, no to już będzie dużo ponad 10 lat, wpłynąć na to, jak zmieniło się nasze społeczeństwo, relacje, komunikowanie się, jeśli chodzi pod takim kątem, no pozytywnym. Od tego zacznijmy.
2: No ja mało mam pozytywów niestety do przekazania. Mam takie niepokojące wrażenie, nie wiem, czy dziewczyny się ze mną zgodzicie, że media społecznościowe są dziś społecznościowe głównie z nazwy. One nam faktycznie umożliwiają kontakt z innymi ludźmi, ale nie jestem przekonana, czy rzeczywiście tworzą wspólnoty w takim znaczeniu, w jakim byśmy je rozumieli jeszcze kilka nawet może lat temu. Czyli co przez to rozumiem? No.
0: Założenia się zmieniło przez lata to, jak one wyglądają. Założenie było jedno, a ewolucja była w innym kierunku, tak? To w ten sposób to rozumiem.
2: Tak, a monetyzacja naszych zachowań doprowadziła do sytuacji, w której celem algorytmu nie jest to, żeby nam przekazać jak najciekawsze informacje, tylko żeby nas w tych mediach społecznościowych jak najdłużej zatrzymać i żebyśmy do nich wracali. Więc to, co jest dla nas ważne, to, że my musimy pamiętać, że my wcale nie wchodzimy do wspólnoty, tylko my wchodzimy do sieci. A wspólnota i sieć to nie jest to samo. Wspólnota opiera się na relacjach, na wzajemności, na poczuciu odpowiedzialności za innych, a sieć, no sieć opiera się przede wszystkim na połączeniach. Można być połączonym z tysiącem osób i jednocześnie nie czuć z nimi żadnej głębszej więzi. I fakt, to o czym mówimy, czyli to, że początkowo media społecznościowe rzeczywiście obiecywały coś bardzo prostego, odnalezienie dawnych znajomych, utrzymywanie kontaktu z rodziną, z przyjaciółmi itd., itd., no z czasem jednak główną ich wartością stała się dla nas wygoda. Coraz częściej nie korzystamy z nich po to, żeby faktycznie spotkać się z tym drugim człowiekiem, z członkiem naszej społeczności, ale po to, żeby szybko otrzymać jakąś informację, jakieś gotowe podpowiedzi dotyczące tego, co warto obejrzeć, gdzie warto pójść, co przeczytać i tak dalej. I w pewnym sensie to się wpisuje w logikę technologicznego solucjonizmu. Jest to przekonanie, że technologia jest w stanie rozwiązać większość naszych problemów. Tak nie jest. Nie musimy już, jakby założeniem tego technologicznego solucjonizmu jest to, że nie musimy już samodzielnie przedzierać się przez ogrom informacji. Mamy algorytmy, które zrobią to za nas. Wybiorą wiadomości, filmy, muzykę, treści, które, no umówmy się, przynajmniej w teorii powinny najlepiej odpowiadać naszym zainteresowaniom, ale tak jak już mówiłam, ich celem pod tą przykrywką pokazywania nam tego, co nas interesuje, jest to, żebyśmy po prostu zostali jak najdłużej na danej stronie czy na danej platformie. I teraz, jaki tu jest problem? No, problem polega na tym, że ten obraz tutaj w cudzysłowie nas samych, który konstruują algorytmy na podstawie naszych śladów cyfrowych, jest zawsze niepełny, prawda? On powstaje na podstawie naszych kliknięć, wyszukiwań, polubień, aktywności w sieci, komentarzy itd., itd. Ale przecież człowiek jest znacznie bardziej złożony niż zestaw tych właśnie naszych cyfrowych śladów, które wszędzie w sieci po sobie zostawiamy. I dlatego ja bym powiedziała, że media społecznościowe tak ewoluowały od początku ich powstania, że one coraz częściej nie tyle łączą nas ze sobą, co pośredniczą w tym łączeniu. Czyli to są tak zwane kontakty zapośredniczone, czyli zawsze ta technologia jest między nami. Ponadto te media nie pokazują nam świata takim, jakim on jest, ale takim, jaki według algorytmu powinien nas interesować. A to jest całkiem co innego. I właśnie dlatego musimy pamiętać, że ta personalizacja nie jest tym samym, co zrozumienie człowieka, a połączenie w sieci nie zawsze oznacza prawdziwą relację społeczną. I paradoksalnie, być może właśnie dzięki temu, że mamy te media społecznościowe, to pomogło nam tę sytuację zrozumieć, że to nie jest to samo, że to nie jest takie jeden do jednego nasze odbicie w sieci jako nas samych, jeden do jednego odbicie naszych relacji w sieci, że to jest kontakt zapośredniczony, skonstruowany przez algorytm, którego celem nie są wartości humanistyczne, tylko monetyzacja naszych zachowań i zwiększenie zarobku platform, które są właścicielami tych algorytmów. Mhm. Taką niestety przemianę obserwujemy.
0: To teraz, Moniko, pytanie do ciebie. Jeśli chodzi właśnie o to, że no tutaj Ania wspomniała o tym, że my no jesteśmy tylko jakimś, to co mamy w sieci o sobie, to jest tylko jakiś ułamek nas, że to jest coś wyselekcjonowane. Czasami mamy nad tym kontrolę, co my wyselekcjonujemy i wrzucimy do sieci. No i tutaj pytanie, to też są konsekwencje tego, co wrzucamy. Tak, możemy zostać nagrodzeni, ale możemy też zostać ukarani w mediach społecznościowych. No i pytanie jest takie, czy w ogóle mamy badania na ten temat, czy mamy na razie tylko obserwacje, czy internet i media społecznościowe raczej pobudzają nas do podejmowania inicjatywy, czy wprost przeciwnie? No bo z jednej strony może się wydawać, że to są nagrody, tak? Mówiłaś o tej dopaminie, mówiłyśmy o lajkach, mówiłyśmy, no też niektórzy robią karierę po prostu w internecie. Czy, że warto pokazywać właśnie te wakacje, te kawy z książką, którą się aktualnie czyta, to o sobie mówię, jeśli chodzi o tę kawę i książkę. No czy właśnie bardziej się obawiamy, czy one nas ograniczają? Trochę jesteśmy, wycofujemy się właśnie przed tym pojawieniem się w sieci.
1: To myślę, że tutaj są dwie strony medalu, że są jakieś na pewno no, korzyści płynące z tego, że właśnie udostępniamy no tak naprawdę kawałek swojej tożsamości, no bo udostępniamy kawałek swojego życia i funkcjonujemy trochę jak w takim przezroczystym akwarium, prawda, że każdy może nas oglądać i obserwować. Ale myślę sobie też o takich dosyć poważnych konsekwencjach, może od tych najpoważniejszych zacznę, że na przykład młodzi ludzie, tak, są badania, które, to są akurat badania sprzed 3 lat Fundacji Unaweza Martyny Wojciechowskiej. I właśnie ten raport mówi o tym, że były zbadane osoby w wieku od 10 do 19 lat i wyniki badań były zatrważające. Mówiły o tym, że młodzi ludzie coraz częściej podejmują próby samobójcze, samookaleczają się, cierpią na różne zaburzenia psychiczne, depresje, zaburzenia lękowe. Tak, na przykład z uwagi na to, że ich wizerunek został upubliczniony w internecie bez ich zgody. Tak, że przykładowo zostali nagrani w jakiejś, nie wiem, zawstydzającej sytuacji. No i po prostu bez ich zgody to zostało upublicznione, no i tak jak wiemy, w internecie nic nie ginie, więc myślę sobie o takich naprawdę poważnych konsekwencjach po prostu zdrowia psychicznego w tym wypadku.
0: W Stanach Zjednoczonych też teraz są prowadzone kolejne procesy. No właśnie, z których no, tematem tych procesów jest na przykład to, czy media społecznościowe wpłynęły, czy nie wpłynęły, czy się to udowodni, że media społecznościowe wpłynęły negatywnie na czyjąś psychikę. To też cały czas obserwujemy i to jest dobrze, że o tym wspomniałaś, bo chciałam też zapytać o jedną rzecz. Mnie się taka sfera prywatna kojarzy też z tym, że to jest takie miejsce, w którym przy węższym gronie mogę sobie, mogę przeżyć porażkę, tak? Mogę popełnić błąd i to nie jest od razu błąd czy porażka, którą popełniam przed całym światem potencjalnie, jeśli on się stanie wiralem. Czy to jest coś, co odczuwamy, tak w ten sposób patrzymy na internet? Czy jest tutaj na przykład różnica pokoleniowa, że ci młodsi ludzie mniej właśnie przez to są w stanie nawet nie logować się na platformach społecznościowych. Ja pamiętam jeszcze parę lat temu było coś takiego, że były dwa profile. Jeden profil zamknięty dla przyjaciół, jeden profil otwarty dla całego świata na jednej platformie miała jedna osoba.
1: Czy to tak, jest... też o tym przykładzie sobie pomyślałam, że trochę nasza, no właśnie tożsamość się rozszczepia, tak tutaj w cudzysłowie, że jeden profil jest powiedzmy taki wyidealizowany, tak, nie popełniamy żadnych błędów, żyjemy w sposób no, niemalże idealny, a drugi profil tej samej osoby jest już taki bardziej na luzie, gdzie pokazujemy swoje różne, no, można to nazwać błędy, czy po prostu jakieś trudne dla nas sytuacje, więc raczej już dla jakiegoś bliższego grona, tak, nie dla całego świata.
0: Aniu, to też w sumie pytanie do ciebie właśnie, bo już słyszę, że chcesz coś dodać, ale tak. Ja trochę jeszcze zawinę właśnie w tę stronę, jeśli chodzi o tę sferę prywatną, w której węższe grono, w którym mamy takie bezpieczne miejsce do popełniania błędów. Szczególnie wydaje mi się to ważne, kiedy jesteśmy młodzi i na pewno te błędy będziemy popełniać i chyba jest to ważne, tak społecznie, do budowania społeczeństwa i relacji, żeby mieć takie miejsce, tak?
2: Tak, i jeśli idzie o podejście młodych ludzi do internetu, czyli tych urodzonych w roku 2000 i późniejszym, czyli są to osoby, które właściwie życia bez internetu nie pamiętają, Wbrew pozorom u nich podejście do prywatności, do ochrony swoich danych, do ochrony swojego wizerunku też jest na bardzo wysokim poziomie. Przeczy to takiej obiegowej opinii, że młodzi ludzie zupełnie, jakby że dla nich prywatność jest nieważna i oni nie mają żadnych granic w tym, co udostępniają i tak dalej. Powiedziałabym, że jest wręcz odwrotnie. Oni są tego bardzo świadomi, natomiast jakby dysponują też szerszym wachlarzem zachowań, jak się przed tym chronić. W związku z tym, ponieważ wiedzą, jak się przed tym chronić, przynajmniej teoretycznie w badaniach, to jak to wychodzi w praktyce, widzimy, bo często widzimy, że ci najmłodsi są jednak też najbardziej bezbronni i to jakby ich najczęściej dotykają takie no nieprzyjemne konsekwencje zachowań, które miały miejsce w szkole na przykład, czy po szkole, gdzie te filmy są natychmiast udostępniane, to jednak na poziomie badań przeprowadzonych wśród młodzieży z nich wynika, że u nich ten strach przed utratą prywatności nie jest aż tak duży, ponieważ oni faktycznie znają narzędzia, dzięki którym mogliby w jakiś sposób kontrolować to, co oni sami o sobie udostępniają. Czyli tak jak mówię, tutaj rozgraniczamy to, co na ich temat pojawia się w internecie, ale oni po prostu czują, że wiedzą więcej na ten temat niż osoby od nich starsze, czyli mniej kompetentne, mniej biegłe w nowych technologiach. Natomiast wychodząc jeszcze poza tą sferę młodych ludzi, z badań też widzimy, że użytkownicy, którzy obawiają się utraty prywatności, inwigilacji ze strony firm czy rządu, stosują różnorakie praktyki tak zwanej autocenzury, czyli przestajemy wyszukiwać dane informacje, bo obawiamy się, że dzięki temu zostaniemy zaklasyfikowani jako, nie wiem, na przykład podejrzani albo niebezpieczni. Nie bierzemy udziału w internetowych dyskusjach, ograniczamy swoją aktywność w konkretnych obszarach, zakładamy właśnie te fejkowe profile, więc jakby usuwamy się w cień niejako z tej internetowej obecności. Są to zjawiska w literaturze przedmiotu bardzo dobrze znane i bardzo dobrze opisywane. Jedno z nich jest znane jako chilling effect, który tłumaczymy jako tak zwany właśnie efekt mrożący, a drugie jako spiral of silence, czyli spirala milczenia. I w konsekwencji tych dwóch zachowań, one jakby nie tylko tłumią tą wolność wypowiedzi, jak pamiętamy początki internetu, to on właśnie taką przecież enklawą wolnością wypowiedzi miał być, ale też zmniejszają zaufanie zarówno do platform internetowych, jak i do instytucji rządowych. Jaki jest jakby kolejny skutek, to może sobie zostawię na kolejne pytanie, tak tylko tutaj zagaję, że coraz więcej z nas może nie tyle odchodzi zupełnie od internetu, ale zaczyna tą swoją obecność w internecie bardzo mocno kontrolować i dawkować. Dlaczego się tak dzieje? Właśnie dlatego, że czujemy, że w tym starciu z gigantami cyfry no po prostu nie mamy szans. Że my jako jednostki, gdzie nie dysponujemy ani taką wiedzą, ani takimi umiejętnościami, żeby zakładać bezpieczne połączenia, żeby faktycznie umieć te nasze dane jakoś kodować, żeby umieć chronić nasze wiadomości e-mail. W związku z tym coraz więcej osób decyduje się po prostu na odłączenie od internetu tam, gdzie jest to możliwe. Ale o tym chętnie może opowiem przy kolejnym pytaniu.
0: Tak jest. Tym bardziej, że to jest taki moment, kiedy zrobimy sobie przecinek w tej rozmowie. Chwila oddechu z The Police. To jest utwór akurat, w którym no, Sting kiedyś zapytany o interpretację tego utworu, to powiedział, że no, on nie będzie się kłócił z interpretacją słuchaczy, bo niektórzy mówią, że to jest utwór bardzo romantyczny, a inni mówią, że to jest utwór o kimś, kto obsesyjnie obserwuje drugą osobę.

0: Ja tylko przypomnę, że mogą Państwo do nas pisać. Adres mailowy to wioletta.myszkowska@radio357.pl. Wioletta przez W. Tak jeszcze dodam na wszelki wypadek. I takiego maila przysłała do nas pani Kasia, która napisała o tym, że jest jedną z tych osób, które są bardzo ostrożne, łącznie na przykład z wycinaniem imienia, nazwiska, adresu z poczty i niszczeniu, tutaj domyślam się, kopert. Zanim wejdę na jakąś stronę, przesuwam wszystkie suwaki. Mowa tutaj właśnie o zgodach na przetwarzanie danych. Mam konto na Facebooku, ale nie mam tam znajomych. Nie komentuję, nie mam mnie na innych socialach. Ale też pisze dalej pani Kasia. Moi znajomi z reala zapominają o mnie. Nie jestem zapraszana na wypady i imprezy, bo nie dostałam zaproszenia na Facebooku. Z pracy też tak naprawdę wszystkie promocje odbywały się na Facebooku. Nie jestem więc taka pewna, czy dobrze robię. No jest tutaj na pewno pewien koszt takiego wymazania się, nie wchodzenia, nie logowania się na media społecznościowe. To nie jest jedyny taki głos. Z wieloma osobami rozmawiałam właśnie, że na przykład z osobami, które no, są ekspertami w jakiejś dziedzinie, że trzeba mieć to konto, tę swoją markę, o której się tak dużo mówi, budować tam coś, wrzucać tam coś. Pisarze też o tym często wspominają, że teraz to nie tylko trzeba książki pisać, ale też prowadzić poczytne konto w mediach społecznościowych. Nie mówiąc o tym, czy to dla nich dobrze, czy źle, oczywiście. Pewnie jest różnie. No ale jest na pewno współcześnie koszt tego, że no nie ma się tego profilu w mediach społecznościowych, taki czy inny. I no i właśnie dobrze, źle, może nie będziemy tutaj mówić, czy dobrze, czy źle, bo są pewnie plusy dodatnie, plusy ujemne i minusy. No to jakie są te plusy i minusy? Tutaj Moniko, pytanie do ciebie, jeśli chodzi o kwestie psychologiczne.
1: Mm-hmm. Może zacznę od tego, że jakoś bardzo smutno mi się słuchało właśnie tej wiadomości od pani Kasi. Tak przykro to brzmi. Ja usłyszałam z tej wypowiedzi ogromny minus właśnie niebycia w sieci, niebycia w tych mediach społecznościowych w postaci takiego przeżycia, poczucia bycia wykluczoną, jakoś taką odrębną od grupy, pomijaną. Tak wyobrażam sobie, że to musi budzić dużo smutku, niepokoju, no i po prostu takiego poczucia wykluczenia, więc... To musi być bardzo trudne doświadczenie, zwłaszcza, że tutaj mówimy też o kwestiach zawodowych, tak? Jakichś eventach w pracy, czy spotkaniach nawet towarzyskich, ale to wyobrażam sobie, że to musi bardzo wpływać na chociażby na samoocenę, tak? Tej osoby. Już tutaj nie mówię o pani Kasi, tylko tak ogólnie. Wyobrażam sobie, że tutaj to poczucie, że coś tracę, jakoś to słowo strata bardzo, bardzo mi pasuje.
0: Mm-hmm. Aniu, jeśli chodzi o kwestię no właśnie budowania relacji społecznych, no to nie wiem, może są badania na ten temat właśnie, jak media społecznościowe wpływają na to, na naszą widoczność, powiedziałabym, w tym społeczeństwie.
2: I przyznam, że ja takie badania właśnie prowadzę i za miesiąc będę miała gotowe wyniki. Są to badania międzynarodowe, w których wśród 47 krajów, Polska jest jednym z nich, ja byłam mocno zaangażowana w tworzenie kwestionariusza. Od razu też powiem, że jest to pierwsze aż tak duże badanie poświęcone w ogóle społeczeństwu cyfrowemu o tak dużej skali, gdzie właśnie te kwestie wykluczenia społecznego, ale nie takiego rozumianego w sensie tradycyjnym, czyli nie mam dostępu do internetu, tudzież nie mam kompetencji, nie wiem jak się w internecie posługiwać, ale właśnie takiego jakby odwróconego wykluczenia, czyli tak zwanego wykluczenia, ja to tak nazywam, z wyboru. Ograniczam moją dostępność w sieci, w związku z tym doświadczam tego, czego doświadcza na co dzień pani Kasia, jak i zresztą ja też bardzo często, bo też nie ukrywam, staram się ukrywać, ograniczać moją dostępność w internecie. Więc na dzień dzisiejszy jest to trochę luka, ale jeśli się spotkamy ponownie, to za miesiąc już będę miała bardzo, mam nadzieję, ciekawe wyniki badań. Dlatego też ciekawe, że to będzie analiza nie tylko Polski, ale usytuujemy Polskę w kontekście międzynarodowym i to w takim bardzo szerokim, bo 47 krajów. Jeśli mogę, to też zaproszę słuchaczy na Festiwal Nauki we wrześniu i na moim wykładzie w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk będę właśnie prezentowała wyniki tych badań, więc też Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast kończę już tutaj tą reklamę moich badań. Ja to widzę jako nowo tworzącą się typologię odbiorców internetu, czyli od tych, którzy korzystają z internetu świadomie i aktywnie, przez osoby uwięzione i uwięzione w mocnym cudzysłowie, po prostu w mechanizmach bezrefleksyjnego scrollowania uzależniających aplikacji, aż po tych, którzy nie widzą dla siebie miejsca w cyfrowej rzeczywistości. Czyli mamy właśnie tak jakby tutaj typologię tych użytkowników. Czy pojawia się kolejny rodzaj wykluczenia z wyboru? No tak, ale tak jak widzimy, dla tych osób pełna lub częściowa rezygnacja z internetu jest to po prostu akt woli zakorzeniony w ich wartościach, a nie w braku możliwości. Czyli wiemy, jak korzystać, ale jest to po prostu coś, na co ja się nie godzę. Jest to coś, co jest niezgodne z moim światopoglądem. Ja się nie zgadzam na to, żeby firmy i właściwie to nie wiadomo kto korzystał z moich danych i robił z nimi właściwie nie wiadomo co. Ja się po prostu na to nie zgadzam.
0: No bo tutaj pojawia się, przepraszam, że tak wejdę w słowo, pojawia się też takie pytanie, że no dobrze, łatwo jest nam być może zrezygnować z tego, że no nie dostaniemy tych komentarzy, nie dostaniemy tych lajków, być może nie odnajdziemy, nie wiem, przyjaciółki z podstawówki na tych różnych platformach. No ale tutaj pojawia się też pytanie, czy właśnie nie stajemy przed takim wyborem, albo podzielimy się tam swoją prywatnością, albo będziemy wykluczeni. To jest straszny wybór.
2: Tak, stajemy przed takim wyborem i tutaj trzeba sobie właśnie odpowiedzieć, czy jest to forma rezygnacji, czy jest to forma wykluczenia, czy jest to forma oporu, czy jest to forma jakiejś strategii emancypacyjnej. Na to jeszcze nie znamy odpowiedzi. Są to na pewno jakieś nowe i mniej oczywiste obszary wykluczeń, ale one wymagają konceptualizacji, wymagają empirycznego zbadania, ponieważ wymykają się takim klasycznym ujęciom nierówności. Właśnie ta koncepcja cyfrowej izolacji to jest coś, co mnie fascynuje i czekam z utęsknieniem na wyniki badań. Wtedy będę mogła Państwu opowiedzieć o tym więcej.
0: My też czekamy. To jeszcze przed nami, no i oczywiście tutaj pojawia się cały temat, jak dbać o relacje bez wykorzystania internetu i sieci. Takie relacje twarzą w twarz, powiedziałabym. To jest temat pewnie na następną rozmowę dłuższą, a ja jeszcze zapytam o to, no właśnie, jak ta kwestia prywatności wpływa na nasze rozmowy, bo złapałam się na tym, na przykład spotykając się ze swoją znajomą, z którą widzę się co parę miesięcy, powiedzmy, na takiej kawie nadrabiamy zaległości. No i nie wiedziałam, czy jeszcze mogę zadać pytanie, co u ciebie, bo w takiej sytuacji, w której ktoś opowiada o sobie w mediach społecznościowych i wrzuca tam rzeczy, więc widziałam, co tam było u niej, co tam w pracy, co się wydarzyło, gdzie tam była na wakacjach i tak dalej. No i takie proste pytanie, które jest powodem takiego pierwszego przełamania w tej rozmowie. Zastanawiałam się, czy zadanie tego pytania to już nie jest faux pas w konwersacji, bo to jakby sugeruje, że nie obserwuje jej w tych mediach społecznościowych. No i się zastanawiam, to jest takie przewrotne pytanie może, czy pytanie, co u ciebie, nie będzie kiedyś reliktem przeszłości?
1: To bardzo ciekawe, co mówisz, Wiola, bo to brzmi wręcz tak paradoksalnie, kuriozalnie, prawda? Że pytanie, które jest zupełnie, no wydawałoby się naturalne i podstawowe, tak teraz budzi jakieś napięcie w ogóle, żeby o to zapytać.
0: To we mnie. Nie wiem, jak
1: jasne,
0: u
1: jasne, oczywiście, ale tak to jest ciekawa perspektywa. No, myślę sobie o tym, że to pytanie, co u ciebie, jest też na tyle szerokie, że albo możemy odpowiedzieć z takiego bardzo powierzchownego punktu, prawda? Nie wiem, co tam u mnie, co dzisiaj robiłam, gdzie byłam na wakacjach, ale też może być, co u ciebie, w rozumieniu, jeżeli jesteśmy bliżej w relacji, tak? No to właśnie ta osoba może zadecydować, na ile dzieli się tą swoją prywatnością, a co zachowuje dla siebie, tak? Czyli czy wpuści cię do tego swojego wewnętrznego świata, czy jednak zostaniesz w tym świecie mediów społecznościowych i tego, co jest widoczne dla większości osób.
0: Czyli lepiej pytać, tak czy inaczej, nawet jak nam się wydaje, że to może być już...
1: Zawsze

0: zmienia stację, ale bardzo bym chciała krótko o tym opowiedzieć, bo to też jest dobrze zbadane. Właśnie jakby co stoi za tymi motywacjami, ach, nie mam nic do ukrycia i dlaczego taka postawa nie jest dobra. Czy ja mogę o tym teraz krótko
1: opowiedzieć? Tutaj mówimy właśnie o tym, do tego też chciałam przejść, czyli takim proaktywnym, powiedziałabym, postawie w mediach społecznościowych, właśnie na takiej zasadzie poczucia tego, że ci, którzy nic nie wrzucają, to właśnie to jest coś podejrzane, ci, którzy wrzucają, to jest i tak. No i kwestia też wartości tych danych, tych informacji. No i stąd rozumiem też, wychodzi taka postawa, że nie mam nic do ukrycia, więc wrzucam, tak?
0: Tak, tak. I ta postawa, właśnie ona się zawsze pojawia, kiedy pojawia się tematy prywatności. Czyli mamy te osoby, dla których ważne są wartości i które, tak jak pani Kasia zwraca na to uwagę, ale właśnie są też osoby, dla których ta prywatność, można powiedzieć, nie jest ważna. Dlaczego? A, nie mam nic do ukrycia. Okej, fajnie, tylko z perspektywy właśnie socjologicznej, pytanie o prywatność nie dotyczy wyłącznie tego, czy mamy coś do ukrycia. Ono dotyczy również tego, kto ma dostęp do informacji o nas, jak te informacje są wykorzystywane i czy my mamy możliwość kontrolowania tego procesu. Kiedy mówimy, nie mam nic do ukrycia, jakby zakładamy, że osoby lub instytucje, które gromadzą dane, zawsze będą działały właściwie, bezbłędnie, no pewnie w naszym interesie. Ale przecież historia pokazuje, że systemy bywają omylne, podobnie jak ludzie, którzy te systemy tworzą i którzy te systemy nadzorują.
1: Może też dochodzić do nadużyć, oczywiście, tak.
0: No oczywiście, szczególnie, że coraz więcej decyzji podejmowanych jest przy wsparciu algorytmów. Często nie wiemy dokładnie, jakie informacje są analizowane, według jakich kryteriów jesteśmy oceniani, ani jakie konsekwencje mogą wynikać z tej oceny. I teraz uwaga, bo problem nie polega na tym, czy ktoś ma coś do ukrycia. Problem pojawia się wtedy, gdy nie mamy wpływu na to, jaką wiedzę o nas zgromadzono i jak zostanie ona wykorzystana, a może być wykorzystana przeciwko nam. Więc takie powiedzenie, nie mam nic do ukrycia, ono nam daje, może ja bym powiedziała, złudne nawet poczucie spokoju, ale de facto nie rozwiązuje zasadniczego problemu, bo prywatność nie jest nam potrzebna dlatego, że my mamy coś do ukrycia. Ona jest nam potrzebna dlatego, że nie zawsze wiemy, kto, w jaki sposób i po co wykorzysta informacje na nasz temat. I ja chyba powiem jeszcze więcej, że ta prywatność, ona chroni coś więcej niż nasze sekrety, bo chroni naszą wolność wyboru. I właśnie z tą wolną wolą i z wyborem, który de facto w świecie dzisiejszych technologii jest wyborem pozornym, jest naprawdę kłopot, bo w przypadku takiej tradycyjnie rozumianej inwigilacji, głównie państwowej, zwykle wiemy, że mamy do czynienia z jakąś kontrolą. Możemy się na nią zgadzać, możemy ją krytykować, możemy się nie zgadzać, ale przynajmniej jesteśmy świadomi, że pewne organy, nie wiem, policja, sądy i tak dalej, mogą wyrazić zgodę na to, żeby nas w jakiś sposób monitorować czy inwigilować. Natomiast znacznie bardziej skomplikowana sytuacja pojawia się wtedy, gdy gromadzenie danych i monitorowanie naszych zachowań są przedstawione jako, uwaga, wygoda. A tak właśnie się dzieje w przypadku dużych firm technologicznych. I my wtedy nie słyszymy, będziemy cię obserwować, tylko słyszymy, ułatwimy ci życie, pomożemy ci podjąć decyzję, zabezpieczymy twoje konto, będziesz dostawał super oferty zindywidualizowane, dopasowane do twoich potrzeb. No zwróćcie uwagę, jak często słyszymy te komunikaty, prawda? Tylko dla ciebie, spersonalizowane i tak dalej. A co za tym idzie? No żebyśmy się zgodzili na odcisk palca, na inne biometryczne dane i tak dalej. I tu jest właśnie ten problem pozornego wyboru, bo coraz częściej my nie musimy już niczego wyszukiwać, porównywać, samodzielnie analizować. Mamy te algorytmy, które podpowiadają, co obejrzeć, co kupić, co przeczytać i tak dalej. I oczywiście my nadal możemy wybierać, ale nasze wybory coraz częściej odbywają się w jakimś środowisku zaprojektowanym przez algorytm, zaprojektowanym jakby poza nami. Więc ten wybór jest bardzo pozornie.
1: No tutaj mamy obietnicę wygody czy rozrywki, kwestie nadzoru państwa.

0: państwa, czy inwigilacji państwa, bo to są też dwa osobne pojęcia, za chwilę do tego wrócę, no to tutaj jest rozmowa bardziej o bezpieczeństwie i to też jest wielka dyskusja od wielu, wielu lat na temat tego, ile swojej prywatności chcemy oddać w zamian za to, żeby było bezpieczniej. No i teraz tak, nadzór, mówimy tutaj o nadzorze, to jest jawne, to jest legalne, no i tutaj jest mowa o tym, że jest prowadzone ze względów bezpieczeństwa. Inwigilacja, no to jest śledzenie, to jest już potajemna obserwacja naruszająca prywatność bez zgody ludzi. I tutaj, no właśnie, jest kwestia też tego, że no my mamy te narzędzia w swojej kieszeni, którymi możemy nagrywać, czy festiwale i tak dalej. Jesteśmy w miejscu publicznym, więc być może w naszych głowach jest już taka świadomość, że jak jestem w miejscu publicznym, to mogę zostać nagrana przez osoby, które no, później wrzucą coś do sieci, prawda? No ale teraz jest pytanie takie, czy my no właśnie czujemy się inwigilowani i jak sobie z tym radzimy?
1: Czujemy się inwigilowani i źle sobie z tym radzimy. To też są badania, które byłam częścią zespołu, który takie badanie przeprowadził. No, byśmy pytali o to, czy użytkownicy smartfonów, czy użytkownikom smartfonów przytrafiła się taka sytuacja, w której mieli poczucie, że na ekranie telefonu widzą coś, o czym rozmawiali offline. Tak? Czyli my rozmawiamy nie przez telefon, tylko na przykład jesteśmy w studio, po czym rozmawiamy o wentylatorach, po czym wychodzimy ze studia i widzimy na ekranie telefonu reklamę wentylatorów. I takie badanie przeprowadziliśmy wśród respondentów w Polsce, w Stanach Zjednoczonych i Holandii. Okazało się, że jest to ponad połowa osób, które faktycznie doświadczyły takiej sytuacji. I teraz tak, czy tak faktycznie jest? Technologicznie, technicznie, technicznie jest to możliwe, ale żadna z firm się do tego nie przyznaje. Jakie uczucia towarzyszyły osobom, które no, ze zdziwieniem spostrzegły na telefonie coś, o czym przed chwilą, czy nie wiem, tam dzień wcześniej, potem chyba pytałyśmy do dwóch dni wstecz, rozmawiały offline? No średnio. Jest to poczucie właśnie zagrożenia, takiej niepewności, takiego dziwnego, jakby właśnie takiego dziwnego odczucia bycia monitorowanym. I dla mnie naprawdę, ja już patrzę teraz na telefon jako narzędzie monitorujące. Mnie się to kojarzy z taką obrożą, jak mają zwierzęta na szyi, których ślady się monitoruje, czyli to, gdzie one są, gdzie idą i tak dalej. Ja w ten sposób postrzegam telefon już
0: Moniko,
1: teraz.
0: Potwierdzasz to, że czujemy się inwigilowani i obserwowani cały czas? Jak sobie z tym radzimy też?
2: No, pewnie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale jakoś podejrzewam, to takie moje pewnie takie subiektywne obserwacje, że zdecydowanie czujemy się obserwowani. I co więcej, jeżeli mamy takie poczucie, że cały czas ktoś na nas patrzy, ktoś nas ocenia, jesteśmy no właśnie tacy trochę jak aktor na scenie, prawda, wystawieni na taką ekspozycję społeczną, no to nasz układ nerwowy po prostu sobie z tym nie radzi najlepiej, tak? Jesteśmy w stanie takiego wzmożonego pobudzenia współczulnego układu nerwowego. To się przekłada na wydzielanie hormonów stresu, wzrost napięcia, lęku, niepokoju. Nawet jak Ania przed chwilą miała wypowiedź, to słuchając tego jakoś tak się wczułam i nawet sama w sobie poczułam niepokój, prawda, na sam odbiór tych treści.
0: To jeszcze na koniec, bo no już za chwilę będziemy musiały kończyć niestety. Jeśli chodzi o prywatność i to, jak nasze współczesne podejście do tego, czy na przyszłość coś, co możemy sobie mieć z tyłu głowy, jeśli chodzi o naszą prywatność, żeby po prostu o nią zadbać z perspektywy socjologicznej i psychologicznej? Aniu?
1: To ja powiem króciutko, że nie jest aż tak źle, jakby nam się wydawało. Jest taki bardzo ciekawy artykuł, chyba sprzed 10 lat. Autorzy przeprowadzili analizę 100 tekstów, w których pisano o tym, że to już koniec prywatności, że prywatność umiera. Tak nie jest, prywatność ma się bardzo dobrze, ona ulega fragmentaryzacji, ale ona jednak cały czas ma się bardzo dobrze. Natomiast jeśli idzie o naszą przyszłość, absolutnie uważam, że nie możemy się poddać, że jest się o co bić, że jest o co walczyć. Szczególnie właśnie już ta historia prywatności pokazuje, że niemal każda nowa technologia, radio, telewizja i tak dalej, wywoływały obawy związane z kontrolą i z utratą tej prywatności. I że to nie jest pierwszy moment, w którym my musimy na nowo sobie określać granice między tym, co jest publiczne, a tym, co my definiujemy jako prywatne. I od czego zacząć? No przede wszystkim świadomość tego, jak funkcjonuje współczesny świat cyfrowy, czyli że telefon jest to po prostu urządzenie monitorujące, że cały internet jest napędzany przez monetyzację i celem algorytmów nie jest to, żeby rozwijać ludzkość, tylko to, żeby firmy, które są właścicielami tych platform, zarabiały po prostu na tym coraz większe pieniądze. To... Więc ta świadomość, więc...
0: Ja bardzo przepraszam, a jeszcze chciałam dać czas Monice.
2: Tutaj Ania bardzo obficie wyczerpała temat, to ja może tak króciutko, że myślę sobie o tym, że to ważne, żebyśmy pozwalali sobie trochę zwolnić i poddawać refleksji, w sensie, żeby zmniejszyć tą impulsywność korzystania na przykład z mediów społecznościowych, tak? Żeby się zastanowić, po co to robię, czy na pewno tego potrzebuję, jak się z tym czuję, jak to może na nas wpłynąć. Taka po prostu większa refleksyjność, mniejsza impulsywność, co oczywiście brzmi łatwo, ale w rzeczywistości takie nie jest.
0: I jeszcze co? Jeszcze zadbać o wąskie grono znajomych, którzy no, nie są całym światem w mediach społecznościowych?
2: Ja osobiście bardzo zachęcam, żeby jednak tą taką część prywatności, tej wolności, tak jak wcześniej Ania wspominała, żeby jednak to w sobie mieć, bo to jest bardzo ważne dla naszej psychiki, żeby mieć te zamknięte drzwi i też otwarte trochę w innym wymiarze jakby dla innych.
0: Aniu?
1: Koniecznie, żeby też się skupić na zajęciach, gdzie możemy się skoncentrować, typu, nie wiem, robótki ręczne, kaligrafia, tego typu rzeczy, czyli naprawdę świat się nie kończy na telefonie, sama wiem, że jest go trudno bardzo wrzucić do szuflady, ale no, bijemy się, nie poddajemy się, trzeba tutaj walczyć o tą naszą przyszłość i niech ta przyszłość będzie ludzka, a nie zbudowana przez algorytmy.
0: No właśnie. Bardzo, bardzo dziękuję za tę audycję. To też jeszcze dodam, że robótki ręczne bardzo fajnie wyglądają w internecie, ale też fajnie jest, jak się spotkają trzy osoby i robótki ręczne uskuteczniają, rozmawiając ze sobą, na przykład o robótkach ręcznych, bo czemu nie. Bardzo dziękuję. W studiu była z nami Monika Jasielska, psycholog, seksuolog i psychoterapeuta.
2: Bardzo dziękuję.
0: No i na łączach dr Anna Turner, socjolog z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: No i dziękuję również Państwu. Miałam jeszcze kilka maili, ale niestety już nie zdążyłam ich przeczytać. Na pewno zostanie na przyszłość. To się na pewno nie zmarnuje. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję Romie Leszczyńskiej, która wydała tę audycję i dziękuję Milenie Krupińskiej, która tę audycję zrealizowała. Był z nami też pies radiowy Fafur. Bez niego niewiele by się tutaj zadziało, bez psów w ogóle radiowych. Także też dziękuję. No i do usłyszenia w następnej audycji. Przy mikrofonie była Violetta Myszkowska.

Dobry wieczór, minęła 22. Włącz ten hałas, wita was jak co tydzień Łukasz Dunaj i przychodzę z pytaniem, czy macie 2 godziny, żeby posłuchać o jednej z najlepszych płyt w historii metalu?

Progeny. 29 maja 2007 roku ukazał się właśnie ten album, Monotheist, powrotny album Celtic Frost, i chyba nikt nie spodziewał się, jak wielkim wydarzeniem będzie wówczas ten album. Celtic Frost wstali, można powiedzieć, dosłownie z grobu. Nikt nie wyobrażał sobie, że ten album będzie też oceniany jako jeden z najlepszych metalowych dzieł XXI wieku. Album, który według krytyków i fanów, wyjątkowo tym razem zgodnych, jest uważany również jako jeden z największych comebacków w historii muzyki metalowej. Nikt też jednak nie przypuszczał, jak szybko Tom G-Warrior z ekipą powrócą do tego grobu, który dopiero co opuścili, ale o tym oczywiście opowiem więcej w dalszej części.

Ground. Utwór z jedną z najbardziej pamiętnych fraz, jakie napisał Tom G. Warrior. Oh God, why have you forsaken me? A nie wiem, czy wiecie, że jednym z katalizatorów powrotu Celtic Frost z tym właśnie albumem był koncert Roxy Music. Tak, właśnie tego Roxy Music. Ostatnio pojawił się w sieci wywiad okolicznościowy właśnie z okazji 20-lecia albumu Mom Taste, którego Tom udzielił amerykańskiemu magazynowi Decibel, ale również w pierwszym tegorocznym wydaniu naszego magazynu, to znaczy naszego polskiego Music Magazine, pojawiła się rozmowa Maćka Bobuli właśnie z Tomem i tak wspomina ten czas powrotu. W 99 roku Noise Records poprosił mnie o współpracę przy reedycjach albumów zespołu, przez co musiałem skonfrontować się z naszą przeszłością. Siedziałem w Berlinie w biurze Noise i przesłuchiwałem każdy pojedynczy utwór, co sprowokowało we mnie mnóstwo emocji. Kiedy później wróciłem do Szwajcarii i porozmawiałem o tym z Martinem, Erikiem Einem, oczywiście partnerem muzycznym Toma G. Warriora, który był współtwórcą muzyki i tekstów, coś się w nas poruszyło i wszystko zaczęło iść w kierunku tej reaktywacji, a ostatecznym czynnikiem były zaś koncerty Roxy Music, jednego z moich ulubionych zespołów, którego jako młody człowiek ze względu na metrykę nie mogłem zobaczyć wcześniej na żywo. Lecz kiedy reaktywowali się we wczesnych latach 2000, pojechałem na ich 3 koncerty w różnych miastach Europy. Byli absolutnie fenomenalni i wtedy pomyślałem, że jeżeli im się udało, to i nam z Martinem może się udać zrobić to z klasą w artystycznie satysfakcjonujący sposób i na naszych własnych warunkach. Pewnego jesiennego wieczoru 2001 roku postanowiliśmy wcielić w życie ten wiszący nad nami od jakiegoś czasu pomysł. Widocznie to była iskra, która była potrzebna, aby podpalić ten stos, jakim stała się płyta Monotaste. W następnym wejściu porozmawiamy też troszeczkę o kontekście czasowym właśnie, który towarzyszył powstawaniu tego albumu i jaka ogólnie była wówczas, jak wyglądała scena metalowa, a przed wami utwór, który jest absolutnym klasykiem tego albumu, ale też Celtic Frost i w ogóle współczesnej muzyki metalowej. Chyba nic więcej nie muszę dodawać.

Dying God Coming into Human Flesh. Utwór również opatrzony bardzo wyjątkowym wideoklipem. Jeżeli ktoś z was jeszcze nie widział, to serdecznie polecam. Utwór, do którego tekst napisał Martin Eric Ain, jest to zapis jego zmagań z własnymi problemami mentalnymi, ponieważ nie jest tajemnicą, że Martin Eric Ain na takowe cierpiał, ale też Tom G. Warrior po latach wspomina, że jest to w ogóle jeden z najważniejszych utworów, jakie nagrał kiedykolwiek jego zespół Celtic Frost. I taka refleksja przyszła mi do głowy teraz na bieżąco, że Celtic Frost na albumie Monotaste udowodnił przede wszystkim sobie, ale też wszystkim innym, że nie jest zainteresowany odcinaniem kuponów od swojej przeszłości. To jest jeden z takich przypadków, kiedy zespół wracający po wieloletniej przerwie wymyślił się de facto na nowo. To nie była muzyka, która gdzieś tam nas katapultowała do lat 80., kiedy Celtic Frost święcili swoje triumfy. To nie była próba zdyskontowania tych wielkich klasyków z tamtego okresu, zwłaszcza mam tu na myśli Tu Megatherion, chociaż oczywiście wpływy tej płyty są słyszalne na Monotaste, ale to też nie była płyta, która gdzieś goniłaby za awangardą, jak w przypadku Into the Pandemonium. Nie był to również nieudany artystycznie eksperyment, jak w przypadku Cold Lake. Tak więc podsumowując, Monotaste to zupełnie nowy rozdział, nowe otwarcie i album, który nie brzmi jak cokolwiek wcześniej nagranego również przez ten zespół. A właśnie, a co się działo wtedy, kiedy ten album powstawał? To był początek lat 2000, gitarowy mainstream wciąż gdzieś tam żył nu metalem, chociaż ten gatunek już tracił na sile, mimo że wciąż zespoły w rodzaju Korn czy Slipknot wypełniały wielkie hale. Oprócz tego świetnie się czuł tak zwany post-grunge, te wszystkie zespoły od Nickelback po Creed, które szalały na antenach radiowych. Gdzieś jeszcze na kolejnym biegunie symfoniczny black metal, chociaż już też wygaszający swój impet. Wcześniej, 2000 rok, wielki powrót Iron Maiden z Bruce'em Dickinsonem, bo mówimy o roku 2002, kiedy tak naprawdę Celtic Frost rozpoczął właśnie wtedy pracę nad Monotaste. Ale to była praca usiana wieloma trudnościami i wybojami i o tym opowiem właśnie po utworze Drown in Ashes.

To był Drowning Ashes, w którym słyszymy głos wokalistki Lizy Middlehove z zespołu Zandria. Ale zanim właśnie Monotheist stał się ciałem, po drodze zespół Celtic Frost popełnił demo, materiał, na którym wraz z Warriors Martinem Erikiem Ainem chcieli sprawdzić, czy jeszcze potrafią razem tworzyć. Mowa o materiale Prototype, który nigdy nie doczekał się oficjalnego wydania, ale można bez trudu odnaleźć go na YouTubie. Cóż, jest to, można powiedzieć, doświadczenie z gatunku ekstremalnych. Jeżeli ktoś się chce zapoznać z tym materiałem, to raczej na własne ryzyko. Ja szczerze mówiąc, gdybym miał do wyboru, czy chciałbym to odsłyszeć, to tak. Chciałbym to odsłyszeć, bo jest to materiał absolutnie koszmarny. Koszmarny pod każdym względem i Cold Lake jest arcydziełem w porównaniu do tego, co właśnie pod tym szyldem panowie zmalowali. Właśnie w tym roku 2002 został materiał Prototype przygotowany. I cóż, czego tam nie ma? Jest tam taki pastisz hip-hopowy o dość chyba ryzykownym i też mało zabawnym tytule Hip-Hop Jugend. Jest taka muzyka, która brzmi jak absolutnie C-klasowy industrial. Jest jakaś taka mieszanka techno z metalem, ale pomimo tego, że wcześniej Warrior też już eksperymentował z muzyką elektroniczną, chociażby w projekcie Polyon Sun, to jest no, zupełny niewypał i w zasadzie nie wiadomo, co tam się wydarzyło, że tak doświadczeni muzycy podpisali taki materiał, ale też no, mieli w sobie na tyle, jak to się mówi, samozachowawczego instynktu, żeby tego nie wypuszczać na rynek pod nazwą Celtic Frost. Po prostu materiał trafił do szuflady, ale no, wyciekł był, a że internet nie znosi próżni, internet nigdy nie wybacza i nie zapomina, no to możemy sobie pokaleczyć tym uszy. Ale właśnie to tym bardziej w kontekście tego Prototype jest szokujące, jaki olbrzymi skok jakościowy dokonał się przez tych kilka lat, kiedy właśnie Celtic Frost pracowali nad albumem Monotheist. Być może musieli coś takiego popełnić, żeby odbić się od przysłowiowego dna.

Os Abysmi Vel Daf. Utwór, który dowodzi też, że Celtic Frost nie obce były chociażby w ówczesne poszukiwania brzmieniowe chociażby zespołu Sun. Pod tym utworem podpisał się cały zespół. Tom G. Warrior, Martin Eric Ain, Errol Unala i Franco Seza. Taki był wówczas line-up tego zespołu. A ja jeszcze na chwilę wrócę do tego nieszczęsnego Prototype, bo odświeżyłem sobie wywiad, który miałem okazję przeprowadzić z Fisherem w 2022 roku przy okazji wydania takiego wielkiego boksu Celtic Frost Dance Macabre, który zbierał prawie wszystkie, bo oczywiście nie ma w środku Cold Lake, wszystkie ówczesne wydawnictwa pod szyldem Noise Records wydane. No i zapytałem właśnie o ten Prototype i o to, co mi powiedział. Pracowaliśmy nad Monotheist 3 lata. W tym okresie nagraliśmy nieskończoną liczbę demówek. Prototype stanowi selekcję kilku z nich na potrzeby wytwórni płytowych, kiedy poszukiwaliśmy wydawcy. Świat się tak zmienił, że dzisiaj pewnie wcale nie musielibyśmy rozsyłać niegotowego materiału, ale 20 lat temu realia były inne. Nie wszyscy wierzyli, że naprawdę wracamy na scenę. Część z tych utworów trafiło w finalnej wersji na Monotheist, inne odrzuciliśmy na dobre i powinny pozostać na zawsze zapomniane. To, że jacyś kretyni wrzucają Prototype na YouTube, nie czyni z tego materiału oficjalnej płyty Celtic Frost. Ja oczywiście drążyłem dalej, czy na przykład Fisher nie czuje zakłopotania, słuchając takiego utworu jak wspomniane Hip Hop Jugend. Odpowiedział, że to było demo utworu Martina, które nigdy nie powinno się ukazać pod nazwą Celtic Frost. I tak też się stało, ponieważ Prototype w żadnym wypadku nie można traktować jako kolejny czy zaginiony, jak czasami czytam, album tego zespołu. Mój entuzjazm do tego kawałka od samego początku był zresztą bardzo ograniczony, czyli widać, że Fisher, mówiąc wprost, trochę umywa ręce, a te fragmenty, czy może inaczej pierwociny niektórych utworów z Monotheist faktycznie można usłyszeć, ponieważ utwór November to archetyp Obscured, który, no właśnie, który teraz...

Obscured. Kolejne fantastyczne 7 minut albumu Monotaste. Głos, który słyszeliśmy w tym nagraniu, należy do Simone Wollenweider, szwajcarskiej wokalistki, która później jeszcze współpracowała z kolejną grupą Fischera, czyli Triptykon, między innymi w utworze Bolskin House. Słabością Celtic Frost byli ludzie. Fischer to przyznaje otwarcie, jak mówi w wywiadzie dla Music, to trzeba przyznać wprost. Celtic Frost był bardzo wadliwym zespołem, jeżeli chodzi o czynnik ludzki. Gdyby ten działał jak należy, moglibyśmy pójść znacznie dalej, osiągnąć znacznie więcej i w latach 80. i w zerowych tego wieku. W przypadku ostatniej naszej płyty weszliśmy do studia, zrobiliśmy album, jaki chcieliśmy zrobić. Zagraliśmy ponad 120 koncertów, większość jako headlinerzy. Niemniej nasza ludzka strona to wszystko zniszczyła i to jest klątwa Celtic Frost. Coś, z czym trudno mi się pogodzić.

Domain of Decay. To akurat najmniej ulubiony przeze mnie fragment tej płyty i mógłby zostać zastąpiony jedną z dwóch kompozycji bonusowych, które zostały nagrane podczas tej sesji, ale o tych bonusach po 23. Mówiłem, że zespół Celtic Frost, i zresztą Fisher to sam podkreślał, wadliwym zespołem był, jeżeli chodzi o tę stronę ludzką. To ciekawe, ponieważ wcześniej Warrior zaprosił do współpracy Erola Unale, gitarzystę ze Szwajcarii, z którym współpracował przy projekcie Apollyon Sun. No i złapali nić porozumienia właśnie na takim poziomie twórczym. A co było ważne, Erol Unala bardzo dużo też wniósł w Monotheist, w tę warstwę elektroniczną. Wszystko to jest jego zasługa. No i dokooptowali jeszcze panowie perkusistę Franco Seze, Włocha, którego później ten sam Fischer oskarżał w wywiadach bardzo bezceremonialnie, że to przez niego właśnie rozpadł się zespół, że on i Martin Eric Ain dopuścili do rozpadu Celtic Frost, ponownego i już ostatecznego. Trochę się wierzyć w to nie chce. Jak można było dopuścić do sytuacji, że człowiek, który został zaproszony do składu, później ten skład od środka rozbija, zwłaszcza, że jest muzykiem w zasadzie bez żadnego dorobku i doświadczenia. To jest jedna z tajemnic. Fischer nie chce udzielać jakichś bardziej pogłębionych informacji na ten temat. Tak więc zostawmy to tak, jak jest. Do 23. Ein Elohim.

Minęła 23. Słuchamy audycji poświęconej 20-leciu albumu Monofaced Celtic Frost. No i właśnie o tę wymowę. Jeden ze słuchaczy jest tutaj zapłonął świętym oburzeniem, że bardzo źle wypowiadam tę nazwę, bo powinno się ją wypowiadać jako Celtic Frost, ponieważ jest to angielskie słowo. Okej, przyjmuję to do siebie, natomiast tę wymowę również można usłyszeć z ust twórcy tego zespołu. I to jest dla mnie chyba taki wyznacznik, jak się ją powinno wymawiać, ale okej, dzięki za ten komentarz. Są inne, ale nie będę się do nich za bardzo odnosił, jeżeli chodzi o tak zwaną fonetykę. Dobrze, dwa bonusy zostały zarejestrowane podczas sesji Monotheist i są to utwory świetne. Jeden z nich znalazł się na wersji winylowej albumu Monotheist, drugi na wersji japońskiej. I myślę sobie, że bardzo ważnym jest, aby je uhonorować, ponieważ są to kompozycje w niczym nie ustępujące tym, które znalazły się w podstawowym programie płyty. Oto pierwsza z nich.

Incantation Against You. I ponownie Simone Wollenweider w utworze, który ma pełne prawo kojarzyć się nam wszystkim, choćby z Dead Can Dance. Wracamy do historii Monotheist, albumu, który właśnie obchodzi swoje 20-lecie. Nie obyło się bez komplikacji również po wydaniu tej płyty, ponieważ tuż po skończonej sesji nagraniowej grupę opuścił wspomniany już gitarzysta, klawiszowiec Errol Unala, którego wkład w tę płytę był bardzo istotny. Współtworzył 6 utworów, napisał tekst do jednego z nich, sporo wniósł właśnie w tę warstwę techniczną, brzmieniową. Te wszystkie klawiszowe, elektroniczne pejzaże były jego dziełem. No i to już był taki punkt, gdzie można by się zastanawiać, no ale dlaczego tak się stało, ale wówczas Celtic Frost i tak tutaj można powiedzieć, że zaszokowali ówczesną scenę metalową, ponieważ nikt nie spodziewał się oczywiście powrotu Inkwizycji, ale nikt się również nie spodziewał albumu na tak wysokim poziomie. Patrzymy na to troszeczkę z dzisiejszej perspektywy, kiedy Monotheist jest już w zasadzie takim spiżowym klasykiem, dziełem kompletnym, albumem, do którego wracamy, który bardzo często we wszelkich podsumowaniach najlepszych metalowych płyt wszechczasów plasuje się wysoko. Również ostatnio magazyny, zarówno prowadzony przeze mnie Noise Magazine, jak i Music Magazine, bardzo wysoko wyróżniały właśnie Monotheist jako taki album, który definiuje ten metal obecnego milenium. W musicu jest wręcz wyróżniony jako płyta 25-lecia ostatniego. Tak więc duże wyróżnienie, ale trzeba otwarcie przyznać, że jest ono w pełni zasłużone. I myślę, że troszeczkę to wynika z tego, o czym już mówiłem wcześniej. Zespół nie emulował siebie z młodości, nie udawali, że wciąż są tymi dzieciakami, którzy chcą podpalić cały świat, tylko to jest rzecz absolutnie dojrzała, depresyjna, jeżeli chodzi o wymowę tekstową, ale też i o muzykę, gdyż jest ona w dużej mierze przygnębiająca, jest przytłaczająca, ale też piękna. I ten emocjonalny wydźwięk twórczości Celtic Frost, o czym piszę między innymi w tekście poświęconym temu albumowi, a który ukaże się w najbliższym numerze Noise Magazine, pisze Łukasz Brzozowski, że ten emocjonalny wydźwięk twórczości Celtic Frost nigdy nie był tak wyraźny i nigdy nie osaczał tak mocno. Chyba sami muzycy, mimo tej bardzo ciężkiej pracy, którą włożyli w ostateczny kształt utworów, poczuli się zaskoczeni, gdy usłyszeli, gdy zobaczyli, co im z tego wyszło, jakiego potwora stworzyli. Fisher przyznaje też po latach, tak, ten album to jest monolit, to jest, jeżeli chodzi o moją muzyczną karierę, jeden z najważniejszych albumów, jakie są moim udziałem. To była dla mnie szalenie ważna płyta i przy jej tworzeniu nauczyłem się mnóstwa rzeczy. Wymyśliłem się w zasadzie na nowo jako muzyk. Czy jednak łatwo mi się go tworzyło? Nie, w żadnym razie. Teraz kolejny utwór bonusowy, który, no właśnie, uważam, że absolutnie powinien się na tej płycie znaleźć.

Temple of Depression. Utwór z gościnnym udziałem wokalisty black metalowej grupy 1349 Ravna. Dwa głosy znanych muzyków będziemy też mogli usłyszeć w innym utworze z tej płyty, ale może nie uprzedzajmy wypadków. Trochę też podglądam wasze komentarze na moim z kolei prywatnym profilu. Bardzo ciekawa opinia, może nawet nie opinia, ale taka właśnie refleksja. Pisze Dominik, że jest to jedna z tych kilku, może kilkunastu płyt, którą natychmiast włącza się w sytuacji, czego by tu dziś posłuchać. Co ciekawe, dla mnie wśród tych oczywistych jest także jedna z płyt Milesa Davisa i nie jest to Tutu, ale to już temat na zupełnie inną opowieść. Pisze tajemniczy Dominik. No właśnie, jeżeli tutaj w ogóle zestawiamy Monotheist z Milesem Davisem, no to jest to gruba dość sytuacja. Słowo o produkcji tej płyty i też myślę, że jest to dość ciekawa kwestia, ponieważ za tak zwanymi heblami w studiu siedział Peter Tegdgren, znany oczywiście jako lider Hypocrisy Pain, wówczas też wzięty producent. I można powiedzieć, że ta płyta nie brzmi jak cokolwiek innego, co produkował, ponieważ Peter Tegdgren, jeżeli chodzi o swoją produkcję, ten, powiedzmy, jego realizatorski sznyt, on był taki troszeczkę plastikowy i ten black metal często przeładowany klawiszami, melodyjkami i wydawałoby się, że to nie jest zbyt dobry pomysł, żeby on właśnie produkował tę płytę. Wcześniej nie wiem, czy pamiętacie, jak powracała z grobu inna legenda metalu, thrash metalowy niemiecki Destruction i albumem All Hell Breaks Loose. I tam właśnie również Tegdgren ten album produkował i zebrał po grzbiecie bardzo dużo razów, że ta płyta jest taka właśnie zbyt nowoczesna, że nie ma tej takiej oldschoolowości, że jest skompresowana nadmiernie. Tutaj wręcz przeciwnie. Brzmienie tego materiału jest monumentalne. To brzmi jak po prostu cholerny koniec świata. Tam jest wszystko masywne, mięsiste, są doły. To kruszy, gniecie, są te wszystkie dysonanse. Też nie wiem, czy to jest świadoma sytuacja, czy to gdzieś tam troszeczkę zostało podpatrzone. Słychać tam wręcz jakieś takie nawiązania nawet gitarowe do zespołów pokroju Electric Wizard, czy właśnie wspomnianego Sun. Tam jest naprawdę kupa ciężaru. Tak więc świetny album również pod tym kątem. A teraz powoli docieramy do finału tejże płyty, którą tworzy trzyczęściowy tryptyk i to jest właśnie jego pierwsza część.

0: Forgotten God.
1: Zapomniałem uprzedzić, że lepiej nie słuchać tej kompozycji w środku nocy, no ale chyba już za późno. To dopiero początek, ponieważ tak brzmi preludium przed chyba najważniejszym utworem na całej płycie Monotheist, ale zanim posłuchamy wspólnie, to jeszcze kilka słów o tym, jak wyglądał koniec Celtic Frost, ponieważ album, który ukazał się w 2006 roku, zespół promował koncertami, było ich wiele, to już wspomniałem, ponad 120 w ramach objazdu świata. Grupa również dotarła do Polski, grała na Mystic Festiwalu, który się odbywał wówczas w katowickim Spodku. To bardzo ciekawy taki flashback, myślę, z przeszłości. Grała, zespół Celtic Frost grał przed Slayerem, który był headlinerem tamtej edycji. Pamiętam tamten koncert. Było to duże, duże przeżycie, ale właśnie w 2008 roku Warrior poinformował, że odchodzi z zespołu. Winą za to obarczył jednego z muzyków, podkreślając, że nie Martina Erika Eina, czyli no, wybór tego winnego nie wymagał jakiejś wielkiej sherlockowej dedukcji. Tak więc według Toma winowajcą był wspomniany już perkusista Franco Seza. W oświadczeniu na pożegnanie bębniarz został właśnie określony przez Fischera jako postać zbudowana z urojeń, niedotrzymująca umów, skrajnie egoistyczna, i 9 kwietnia 2008 roku zespół został pochowany znowu do grobu. Co się wydarzyło wtedy? Nie wiemy tak naprawdę, ale można też się domyślać, że Tom Fischer jest na tyle trudną postacią, również we współpracy, nieznoszącą sprzeciwu, mającą za sobą skrajnie traumatyczne dzieciństwo. Mówiło się o tym, że również z Martinem Erikiem Eynem ta współpraca wcale nie przebiegała w takiej przyjaznej atmosferze, jak później to było przedstawiane. Myślę, że było to, jak to się dzisiaj określa, bardzo toksyczne środowisko pracy. A teraz utwór, który jest kulminacją tego albumu i no, jednym z największych fragmentów nie tylko Monotheist, ale całego współczesnego metalu.

synagogę Satany. Blisko 15-minutowy monolit. I to właśnie tutaj Fischer wylał fundament pod muzykę swojego następnego zespołu, czyli Triptykon, założonego już po rozpadzie Celtic Frost. I tym właśnie utworem też Synagogę Satanę zespół zakończył wspomniany już przeze mnie koncert podczas Mystic Festival 2007, kiedy grał wraz ze Slayerem. W utworze tym również słychać było głosy Satyra, oczywiście Satyricon, oraz Petera Tegdgrena, Hypocrisy, producenta tej płyty. A przed nami ostatnia, trzecia część. Nadchodzi zima.

tak przejmujący sposób kończy się to metalowe arcydzieło, które ma już 20 lat. Jak pisze Łukasz Brzozowski w tekście dotyczącym historii tej płyty, a który będziecie mogli przeczytać w najbliższym numerze Noise Magazine, odsuwając spekulacje na bok, jest coś bardzo przejmującego w takim zakończeniu historii tytanów metalowej ekstremy. Wrócili do żywych z absolutnie fenomenalnym albumem, byli na szczycie, a wszystko pogrzebały czysto ludzkie utarczki i wojna ego. Ale może na dobre to wyszło. Nagrania powstałego chwilę później Triptykon udowadniają jednak, że poziom ten już nie został nigdy przez Fischera pobity. Po prostu nie da się tego powtórzyć, tym bardziej, że w 2017 roku w wyniku ataku serca zmarł Martin Eric Ain. Droga Celtic Frost zakończyła się na dobre. Dziękuję wam za dzisiejszą audycję, za to, że wytrwaliście, że byliście ze mną, za wszystkie komentarze. Również też dziękuję za wsparcie w temacie wymowy popartej wykładnią słownika oksfordzkiego, która jednak świadczy o tym, że to konsekwentne używanie wymowy Celtic nie jest takie zupełnie od czapy. Triptykon dał się poznać jako nowy zespół Thomasa Fischera już w 2010 roku za sprawą płyty Eparistera Daimones. Coś się kończy, coś się zaczyna. Audycję realizowała Milena Krupińska, ja nazywam się Łukasz Dunaj. Do usłyszenia za tydzień, a pewnie z wieloma z was będę miał okazję spotkać się podczas Mystic Festiwalu, który rozpoczyna się już jutro. A zostawiam was z utworem Goethe'a.

0: Tu Radio 357, minęła północ.
1: Pogranicze dźwięków.

Justyna Jary i elegancka kapela, ballada o Halinie, Maju i milionie dolarów prosto z wiecznie zmęczonej Warszawy. Tych obrazków nie tylko ze stołecznej Pragi będzie dziś więcej, a to za sprawą pewnego koncertu i premiery pewnej płyty. Jasiek Wroński, Artur Gaweł, umilamy muzycznie środę do godziny drugiej.

Warszawsko nam się zrobiło w pierwszej godzinie pogranicza dźwięków. Kosa Justyny Jary i Eleganckiej Kapeli. Cała ferajna, stalowa nam się ulica przewinęła. Tam same dobroci właściwie, no i nawet jest już bezpieczniej. Ale teraz przenosimy się na lewy brzeg stolicy, do samego centrum prawie, na ulicę Elektoralną. Już za chwilę naszym gościem będzie Aleksandar Cirlić. Pół Polak, pół Serb, czytelnia słów i dźwięków Elektra, który opowie nam o premierze płyty Koncert, no i koncercie poniedziałkowym warszawskiego kombo tanecznego.

0: Tu Radio 357 i Pogranicze Dźwięków. Lato nam wjeżdża na pełnej. Czekają nas festiwale i koncerty. Świetna impreza na wskroś warszawska, tak mogę powiedzieć, nam się szykuje w najbliższy poniedziałek, 8 czerwca na deskach Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie wystąpi warszawskie kombo taneczne. No i nie tylko mieszkańcy stolicy będą się na nim mogli pojawić, mimo tego, że jest na wskroś warszawskie. Naszym gościem jest dziś Aleksander Cirlić, czytelnia słów i dźwięków Elektra, dobrze powiedziałem?
1: Dokładnie tak.
0: Mazowiecki Instytut Kultury, menadżer kultury, kolekcjoner płyt winylowych, posiadacz jugosłowiańskiego paszportu.
1: Tak. Nieaktualnego.
0: Nieaktualnego, ale jednak. Ale o tym później. Aleksandrze drogi, tak będę do ciebie się zwracał.
1: Jasne.
0: W Polsce sobie po prostu.
1: Może być Alku też,
0: Alku.
1: Jeśli masz ochotę.
0: Alku. Alku drogi. No to wiesz co, ja spoglądając sobie na ten koncert, znalazłem taki opis. Podczas wydarzenia będą wykorzystane dym papierosowy, dymiarka, pojawi się też wątek alkoholu, narkotyków, seksu i zdrady. To co będzie się działo na tym koncercie?
1: Dobra, to od początku. Od pewnego czasu, kiedy informujemy dział marketingu i promocji w Mazowieckim Instytucie Kultury o planowanej imprezie, to musimy tam umiejscowić tak zwane trigger warnings. Czyli wszystkie rzeczy, które mogą być niekomfortowe dla publiczności z specjalnymi potrzebami. Czyli na przykład światło stroboskopowe, właśnie dymiarka, czy właśnie nagość, jakieś ciężkie tematy, no i tak dalej.
0: No i ja tak prowokacyjnie cię zapytałem.
1: Słuchajcie,
0: trochę,
1: ja tak, nie, ale wiesz co, ja tak spojrzałem na płytę naszą, którą właśnie z warszawskim gombotanecznym wydajemy. I właściwie w każdej z tych piosenek jest coś takiego. Znaczy, na przykład, piosenka Chodź na Pragę. Jak się wsłuchasz w tekst, to ogólnie rzecz biorąc jest tam zaproszenie do bijatyki. Plus jest o nagich dziewczynkach. Znaczy, kobietach.
0: Kobietach.
1: Tak. Pod Parkiem Praskim. Milcz serce milcz. Kolejna smutna piosenka. Przyznaj się o zdradzie. Eciepecie o biedzie. No więc rzeczywiście jak spojrzałem na tą listę tych trigger warnings, no to miałem takie, chyba wszystkie. Ale nie, oczywiście to trochę żartobliwie tak to umiejscowiliśmy, dlatego że no jednak ta piosenka warszawska, nawet najcięższe tematy, próbuje jakoś jak ugryźć żartobliwie, tak na lekko, więc absolutnie jest to impreza rodzinna.
0: No to dobrze, że to powiedzieliśmy. Słuchaj, bo właściwie spotkaliśmy się tutaj, w tym miejscu, żeby zaprosić na ten koncert i na premierę płyty.
1: Tak.
0: Więc powiedzmy sobie o tym, no właśnie, warszawskie kombo taneczne, płyta koncert. Kiedy została nagrana i co to za płyta w ogóle?
1: Już tłumaczę. W ramach działań czytelni słów i dźwięków Elektra moja koleżanka Kama prowadzi koło gospodyń i gospodarzy miejskich. I jednym z projektów w kooperacji z Fundacją Inko Maniacy było wyszywanie makatek tekstami z gwarą warszawską i jakimiś warszawskimi obrazkami. No i koleżanka Kama zamarzyła, żeby Janek wystąpił z Katarynką na wernisażu. Ogarnęliśmy kontakt z managementem Janka Młynarskiego. On się zgodził. Na co weszła tą historię nasza główna księgowa. I mówi tak. Ale jak to sam Młynarski? Jak to sam Młynarski? Niech przyjedzie z kombo. Wiesz, to był koniec roku, no budżet się powoli kończył. Mówimy, pani Marianno, no niespecjalnie jakby są możliwości. A ona mówi, jak nie ma możliwości, jak są możliwości? Proszę zaprosić całe kombo. Ja mówię, pani Marianno, a mielibyśmy tyle środków, żeby przy okazji namówić ich na nagranie płyty? Mamy. No i w jednej z piosenek na tej płycie Janek Młynarski woła panią Mariannę, która jest na sali. Więc no, taka to jest historia. I rzeczywiście na tej płycie znajdują się utwory, których kompozytorzy, autorzy tekstu są pochodzenia żydowskiego, są polskimi Żydami, byli polskimi Żydami. Zależało Jankowi, żeby w ogóle pokazać to, że no, że polską kulturę również tworzyli polscy Żydzi i że to jest lwia część tej kultury. Więc na taki zestaw utworów się zespół zdecydował.
0: No właśnie, bo to jest ulica elektoralna i tak. Ulice poboczne. Czyli przed 1939 rokiem były to miejsca i tereny związane z polskimi Żydami, tak?
1: Tak, a w trakcie wojny to już był niestety teren getta warszawskiego, więc no, my jakoś gdzieś tam pamiętamy o no, tragicznej historii naszego budynku. W ogóle nasz budynek był też szpitalem. Do wojny był szpitalem. Po II wojnie światowej to były wypalone mury, więc wtedy zdecydowano zmianie przeznaczenia. No ale na przykład w ogródku, na który wychodzi boczne okno czytelni, był ogródek warzywny, który gdzie mieszkańcy getta, uwięzieni w getcie ludzie, zapatrywali się w warzywa.
0: Czyli to jest taka też poruszająca historia. Mhm. W poniedziałek będziemy mieli koncert. Koncert bardzo żywiołowy. Będą też goście na koncercie?
1: Tak. Tak, będzie Andrzej Fiś na skrzypcach, który właśnie no, uzupełni skład warszawskiego kombo. Na płycie z kolei również gościnnie jest Maria Sławek, ale przez jakieś zobowiązania nie mogła przybyć i jest z nami Andrzej Fiś.
0: Koło gospodyń i gospodarzy miejskich. To fantastyczny w ogóle projekt według mnie. Pięknie to brzmi. To może ja chciałbym cię zapytać, na czym to polega dokładnie? Troszeczkę powiedzmy zabawy dla mieszczuchów, tak?
1: Wiesz co... Osoba nieprzychylna mogłaby błędnie oczywiście tak to zinterpretować. Wydaje mi się, że to jest coś głębszego. Przy okazji zabaw dla mieszczuchów, czy przy okazji warsztatów, gdzie po prostu członkini i członkowie koła uczą się szlachetnych sztuk rzemieślniczych, budujemy wspólnotę. I w ogóle... W całym myśleniu o czytelnictwie dźwięków Elektra, w skrócie o czytelni Elektra, lub o Elektrze, kiedy budowaliśmy tą przestrzeń, kiedy tworzyliśmy Elektrę, to bardzo nam zależało na tym, żeby to było miejsce, gdzie ludzie będą się czuli trochę jak w domu, jak w takim trzecim miejscu, jak w miejscu aktywności lokalnej, wiesz. Więc wszystkie nasze działania w taki czy inny sposób... chcemy, żeby angażowały publiczność, żeby to nie było tylko skonsumowanie wydarzenia kulturalnego, dziękuję, do widzenia, tylko żeby jednak jakoś ludzi angażować. Więc oczywiście co miesiąc mamy różne warsztaty poświęcone różnym rzemiosłom w ramach koła gospodyń i gospodarzy miejskich, ale na przykład, kiedy jest taka odezwa od Kamy, gospodyni numer jeden, że hej, jest opcja szycia misiaków dla oddziału dziecięcego szpitala lub coś podobnego, to wiesz, to o ile kilkanaście osób no, przychodzi na spotkania koła, takie, gdzie dostają coś, to również kilkanaście przychodzi na to, żeby coś dać. I to jest wspaniałe.
0: To jest wspaniałe i to jest też tak, że można powiedzieć misja, prawda? Mhm. To jest takie zaszczepianie tego, że jesteśmy ze sobą.
1: Tak, wiesz co, znaczy w ogóle misyjność czytelni Elektra jest chyba tak ważnym wątkiem, dlatego że oprócz tego budowania wspólnoty ponadlokalnej, bo do nas nie przychodzą tylko sąsiedzi, przyjeżdżają ludzie z całej Warszawy i spoza Warszawy, to też na przykład edukacja analogowa, jak ja to tak w uproszczeniu nazywam, jest kolejnym takim naszym elementem naszej misji, no bo my mamy bogate zbiory płyt winylowych i książek i płyt winylowych i stanowiska odsłuchowe, przy których ludzie mogą słuchać sobie samodzielnie płyt na słuchawkach i tak dalej. No i wiesz, za każdym razem mnie ogarnia wzruszenie, kiedy przychodzi do mnie osoba bardzo młoda, 12-letnia, 13-letnia, na przykład z płytą Queenów i mówi, proszę pana, czy pan mógłby mi pokazać, jak się obsługuje gramofon? I on takie... Boże, dzieciaku, przecież mamy inne rzeczy, bardziej powiedzmy, że w cudzysłowie, teraz sobie cudzysłów palcami, młodzieżowe. Czemu Queeny? Znaczy, Queen jest jednym ze wspanialszych zespołów na świecie, ale wiesz, i to jest ekstra. Znaczy, że dzięki odwiedzinom w czytelni bardzo dużo osób poznaje historię fizycznych nośników dźwięku, ma dostęp do na przykład bardzo drogich albumów o sztuce, bo my też takie rzeczy w zbiorach mamy, które raczej, no wiesz, album za 3000 zł, no nie każdy jest w stanie sobie pozwolić. My jesteśmy w stanie i udostępniamy go bezpłatnie wszystkim zainteresowanym, no bo hej, jakby why not? Więc właśnie ta analogowa edukacja to jest też kolejna taka część naszej misji. No i z niej właśnie wynika to tłoczenie i produkcja płyt winylowych.
0: Warszawskie kombo taneczne jak najbardziej do tej misji pasuje, bo teraz wróćmy do tego poniedziałkowego koncertu. No właśnie, warszawskie kombo taneczne pasuje do tego jak ulał, prawda?
1: No tak, znaczy, wiesz co, to co Janek robi od lat, od wielu lat, to jest rzecz niesłychana. Znaczy, nasz folklor warszawski bez niego nie miałby tak bujnych korzeni. To znaczy, oczywiście osoby, które... ja jestem z Czerniakowa, więc dla mnie Grzesiuk jest jakby stałą, gdzieś tam zmienną w moim otoczeniu, ale mogłoby być tak, że nowe pokolenia zapominają i o Grzesiuku, i o orkiestrze z Chmielnej i tak dalej, i tak dalej. A właśnie Janek nam to przypomina swoimi działaniami. To jest niesamowite, dlatego że, wiesz, kolejne pokolenia ludzi najpierw być może czasami mają do czynienia z jego wykonaniami, które są bardzo wierne. Że wiesz, tak. On ich nie spopawia, on, wiesz, instrumentarium jest, no, klasyczne. Nawet jeśli ktoś zaczyna właśnie tą przygodę z piosenką warszawską, piosenką podwórkową od warszawskiego kombo tanecznego, to później, wiesz, schodzi głębiej, głębiej, kupuje płytę Grzesiuka gdzieś na bazarze i wiesz, i mamy jakąś tożsamość w tym naszym mieście, które jednak przeszło tyle, że ta tożsamość jest bardzo taka poszatkowana, taka mozaikowa, powiedzmy, nie?
0: No to jest naprawdę misyjność. To jeszcze raz na koniec, w tym wejściu, bo ja cię tak szybko nie wypuszczę. Później sobie pogadamy jeszcze o Bałkanach, ale ja chciałbym teraz takiej pigułki, takiego podsumowania dla naszych słuchaczy. Warszawskie kombo taneczne, płyta koncert też się tak nazywa.
1: Tak, płyta koncert z Mazowieckiego Instytutu Kultury. 8 wspaniałych piosenek, limitowany, numerowany ręcznie nakład 500 egzemplarzy, z czego 400 egzemplarzy to egzemplarze czarne, 100 egzemplarzy to egzemplarze kolorowane. Wspaniała muzyka, premiera 8 czerwca, koncert o godzinie 19. Zapraszamy serdecznie.
0: Zapraszamy serdecznie. Jan Emil Młynarski, Anna Bojara, Piotr Zabrocki, Mateusz Wachowiak, Tomasz Duda, Wojtek Traczyk, no i gościnnie Andrzej Jarząbek, Fiś, skrzypce. Taki będzie skład?
1: Dokładnie tak.
0: No to teraz warszawskie kombo taneczne, ale Aleksander zostaje u nas w studiu, bo jak powiedziałem wcześniej, pogadamy sobie za chwilę o Bałkanach.

Ekwo, ekwo.

W małym żydowskim zaułku dziś gwar. Dużo ludzi, radość, lamp naftowych żar. Handlarzowi z Łodzi syn dziś się urodził. Właśnie dostał piękne imię Srul. Ojciec z radości aż łzy w oczach ma. Bawcie się, radujcie, lecz już cicho sza. Srulek oczka zmrużył, bal go pewnie znużył.

Odrósł do szkół, chodzi już. Nad nim wiecznie czuwa ojciec anioł stróż. Choć jak wucharuje, syn tego nie czuje. Synek wszystko musi mieć, co chce. Wraca do domu ojciec późną noc. Kaszel dusi w piersi, stracił dawną moc. Drżącą ręką siną gładzi główkę syna i przez łzy do srulki

Ale roztańczone goście bawią się. Sról dziś jest bogaty, nie zna swego taty. Nawet nie zaprosił go na ślub. Stary złamany, w oczach wielkie łzy. Stoi siwy ojciec skulony u drzwi. Tak boleśnie szlocha, Srulka zawsze kocha. Co tam ojciec jutro?

0: Pogranicze dźwięków, warszawskie kombo taneczne, koncert w Mazowieckim Instytucie Kultury 8 czerwca i premiera płyty Live Koncert. Tak jest ona właśnie zatytułowana. A u nas w studiu nadal Aleksandar Cirlić. No właśnie, Alku, ty pochodzisz z Serbii, a właściwie twój tata, ale wychowywałeś się tutaj i jesteś pół Polakiem, pół Serbem. Czy zauważasz wiele podobieństw między naszą muzyką tradycyjną, między polską a serbską, a może jeszcze szerzej? Jakie to są podobieństwa według ciebie? Co nas łączy?
1: Aha. Wiesz co, mi się wydaje, że w ogóle takim dla muzyki ludowej, takim mianownikiem wspólnym, i to nie jest tylko kwestia naszych słowiańskich narodów, tylko w ogóle jest transowość. Znaczy, że to jednak jest muzyka, która jest tam gdzieś no, od rytuału wychodzi, i ta jej transowość, taka, wiesz, ale też opisywanie rzeczywistości wokół ciebie, też jej bardzo ważny udział w ogóle w życiu społeczności, tak, że wiesz, że piosenki tematycznie podzielone na różne sfery życia, no to jest na pewno dosyć duży.
0: A u ciebie jak to wyglądało? Jak ty zacząłeś się interesować no muzą także tradycyjną i o tym, tym, co w nas siedzi, tymi korzeniami?
1: Wiesz co, ja mam dwa wspomnienia ze wczesnego dzieciństwa. Mianowicie w Serbii, ale nie tylko, robi się taką wróżbę, że na stole kładzie się kilka przedmiotów i w zależności od tego, który przedmiot dziecko złapie, taka będzie jego przyszłość, czy z tym będzie związana jego przyszłość. Dosyć niebezpiecznie na takim... Wśród tych przedmiotów moi rodzice postawili też kieliszek od wódki, którego nie złapałem. Złapałem taki tradycyjny flet jugosłowiański, podwójny, po czym go odłożyłem, wziąłem pieniążek i oddałem go mamie.
0: To takie symboliczne, słuchaj.
1: Tak.
0: Totalnie.
1: Więc mam 42 lata, zajmuję się muzyką, między innymi, właśnie prowadząc czytelnię Elektra, a zajmując się muzyką też poza czytelnią. No i pewnie jakoś tam będę musiał wynagrodzić mojej mamie wszystkie te lata kupowania mi płyt, wiesz, głośną grę na gitarze po nocy i tak dalej, i tak dalej. A druga, takie wspomnienie, to mój ojciec, który w sobotni poranek się golił i śpiewał właśnie te nasze piosenki tradycyjne.
0: To jakie to były na przykład?
1: Oj, wiesz co, boluje mi, a bardzo dużo śpiewał piosenek partyzanckich, bo mój tata był partyzantem jugosłowiańskim w trakcie II wojny światowej. Takiej kafanskiej muzyki. Kafanska muzyka, czyli taka muzyka, którą się w knajpach typu kafana śpiewa podczas uczt i różnych celebracji, więc to było to. Z tą muzyką i ze śpiewaniem ojca jest na tyle ciekawa sytuacja, że nie pamiętam już dokładnie w którym roku. Dostaliśmy smutną wiadomość z Wiednia, z Austrii, że jego przyjaciel, z którym po raz pierwszy był w Polsce w 1937 roku, no już niestety nie domaga, bardzo zapadł na zdrowie. I ojciec do mnie mówi tak: Aleś, tak na mnie rodzice mówią, pójdź do sklepu, kup dyktafon i taśmę, nagramy Borysowi, ja będę śpiewał, nagramy mu taśmę z tymi piosenkami i wyślemy mu taśmę do Wiednia. Ja mówię, tato, to już nie te czasy. Ja mam takiego kolegę rapera. Kogo? Pyta ojciec. Muzyka. A, muzyka, dobrze. I on ma studio nagrań we własnym domu, sobie wyobraź, i na komputer to nagramy i wyślemy mu mailem. To już było dla ojca trochę za dużo. Mój tata wtedy był już niewidomy. Więc pojechaliśmy z Powiśla do centrum autobusem 155, wtedy jeszcze nie było drugiej linii metra. I u mojego kolegi rapera, rzeczywiście, który ma do dziś dzień studio u siebie w mieszkaniu, z najpiękniejszym widokiem w całej Warszawie na Pałac Młodzieży. Ojciec stał i 2,5 godziny śpiewał piosenki. Takie zaśpiewki ludowe, wiesz, piosenki partyzanckie, właśnie kafanską muzykę. I tak się złożyło, że kolega ten studiował wtedy muzykologię. I o tym ojca śpiewaniu napisał licencjat.
0: To rzecz fantastyczna. A powiedz mi, czy ty w ogóle często wracasz na Bałkany, często wracasz do Serbii i co cię tam muzycznie zaskakuje teraz?
1: Wiesz co, wracam tam rzadziej niż bym chciał, oczywiście. Ja akurat teraz jestem w fazie penetrowania dwóch takich wątków muzycznych. Raczej archiwalnych niż współczesnych. To znaczy... właśnie też jako kolekcjoner płyt zawsze staram się z Serbii przywieźć jakieś rzeczy, ludową muzykę. I co ciekawe, nawet w Serbii jest ona rzadkością i jest trudno dostępna. Więc na przykład dobra płyta z Gucci, bo co roku...
0: O, Gucci.
1: Co roku na festiwalu w Gucci zdobywcom Złotej Trąby wydawało się płytę w czasach Jugosławii. Te płyty są bardzo rzadkie i są bardzo drogie. To są polskie standardy cenowe, naprawdę. Chyba, że kupisz coś u cyganki na bazarze. Wtedy, wiesz, tylko, że to różnie bywa z jakością, bo niektóre te płyty są porysowane, były traktowane jako, nie wiem, podkładka pod coś. Ale rzeczywiście da się jeszcze dużo dobrej muzyki zdobyć. Ostatni raz, bo wytwórnia Goton cały czas istnieje. Jest teraz chorwacką wytwórnią, ale w centrum Belgradu ma swój sklep.
0: Croatia Records.
1: Croatia Records, tak. Mm-hmm. Ale w centrum Belgradu mają swój sklep pod marką Jugoton i tam trafiłem na taką składankę Jugoslavian Bossa Nova Wave. Od lat 60. do 80. Wiesz, taka...
0: To niesamowite, bo Jugosławia była wtedy też naprawdę bardzo mocna muzycznie. W Polsce tak. W latach 80. działo się naprawdę bardzo dużo i to był taki boom rockowy, ale cała muzyka w Jugosławii, new wave, synth wave, także muza folkowa, ale tu mnie trochę zdziwiłeś, że jest tak to trudno dostępne, jeśli chodzi o trębaczy z Gucci na przykład.
1: Nakłady były nieduże, poza tym ludzie wiedzą, co mają. Więc, więc trzymają to w domach. I o ile rzeczy, które były, wiesz, no tam niektóre płyty miały status diamentowych, no to wiesz, to taką płytę dostaniesz jakby w każdym antykwariacie, ale jeśli coś było unikatowe, czy wiesz, wydawane przez, na przykład ja mam jedną wspaniałą płytę, ansamblu Iskry z Domu Kultury w Tuzli w Bośni i Hercegowinie. To jest piękna płyta taka, no, poświęcona właśnie trudowi narodów jugosłowiańskich czasu II wojny światowej. Ale wspaniałe jest to, że no to, wiesz, to jest unikatowa rzecz. Znaczy, ja nie wiem, czy ja ją znalazłem na portalu Discogs, no, który jednak jest jakimś tam odnośnikiem
0: tak.
1: Prawda, dla wszystkich kolekcjonerów winyli teraz. Bo po prostu, no wiesz, no, to wydał Dom Kultury w Tuzli, no, znaczy, na miłość boską. A drugim takim wątkiem to jest coraz taka większe zainteresowanie moje punk rockiem z lat 80., gdzie...
0: Charlo Akrobata na przykład.
1: Tak, Charlo Akrobata, Pekińska Patka.
0: O, to tego nie znam.
1: Jest, no, to jest wspaniały zespół. Solunski Front. No to z bardzo różnych, dziwnych źródeł tego typu muzykę też pozyskuję. I wiesz, jakoś tam uzupełniam tą wiedzę. Tej muzyki jest tak dużo, wiesz. Wczoraj gościłem moją kuzynkę Jelenę, która jest polonistką na Uniwersytecie w Belgradzie. I mówiła mi, że słuchaj, jest teraz taka romska, świetna raperka. Sprawdza w internecie, ona jest z Macedonii. Wiesz, ale więc to naprawdę to jest ciekawe, że po pierwsze tej współczesnej muzyki jest mnóstwo dobrej i to jeszcze przede mną, odkrycie jej, ale też, że wiesz, czy muzyka ta z przeszłości, czy ta współczesna, ona jest, nie jest taka w izolacji, tylko że jednak ona się rozlewa po regionie.
0: No właśnie, mówiliśmy wcześniej o festiwalu w Gucci, to jeszcze parę słów o tym, bo to jest coś fantastycznego. Mhm. Ja byłem w Gucci raz, zakończyło się to później ciężkim kacem oczywiście. Chociaż my tu będziemy raczej rozmawiać o walorach muzycznych i o samej imprezie. Impreza niesamowita, ty wiele razy byłeś na festiwalu w Gucci?
1: Ani razu.
0: Ani razu?
1: Ani razu, chociaż niejednokrotnie w historii mojej rodziny brał udział zespół Bum Bum Orkestar polski, który razu pewnego reprezentował Polskę na festiwalu w Gucci.
0: O proszę.
1: Więc tak się... Plus często jeżdżę do restauracji pod Warszawą, która też tą nazwę nosi, ale nie, wiesz co...
0: No właśnie, czy ty cenisz ten festiwal? Jako Serb? Półserb?
1: Tak, znaczy to jest bardzo ważny ośrodek kulturalny. Tam też troszeczkę polityki się akurat w ten festiwal wdziera, więc no, nie jest on wolny od różnych tam wahnięć, czy no.
0: No tak.
1: Tak. Tak. Natomiast wiesz co, ja kiedyś byłem świadkiem takiej sytuacji, gdzie miałem festiwal w Guczy bez Guczy. W 2012 roku byliśmy z mamą i tatą na ostatniej podróży ojca do Serbii, ponieważ ojciec postanowił, że nie umrze bez serbskiego paszportu. Mój tata już dostał obywatelstwo polskie, tak, był zasymilowany, ale powiedział, ja chcę serbski paszport.
0: Patriota.
1: Po nic właściwie ten serbski paszport, chyba że właśnie ze względów patriotycznych. Pojechaliśmy do Serbii i byliśmy w jego rodzinnej miejscowości. I trafiliśmy do restauracji Cafe 2. Cafe 2 prowadził Pecza. Pecza był 60 lat w zawodzie kelnera. Czyli był grubo po 80, plus jeszcze wędził mięsa, które podawano, pędził wino z Aroni, którym się opiliśmy, i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Plus jeszcze cała rodzina Peczy zajmowała się obsługą restauracji, która była mniejsza niż to studio nagrań, a w którym się mieściło naprawdę bardzo dużo stolików. I przy stoliku obok była rocznica ślubu. Uwierz mi, że to był film Kusturicy, festiwal w Guczy w jednym. Ja mam to nagrane na wideo. Pan, już nie taki młody, bo to była któraś rocznica ślubu, z wachlarzem pieniędzy tańczy po stole, przy którym ludzie jedzą z talerzy, a on tańczy tak, że...

0: staną przed lokalem, będą tańczyć i śpiewać. Nie. Wyszli na środek ulicy. Orkiestra cygańska wokół pana młodego. Pan młody rzuca banknotami. Ludzie nie przejechali go. Nie trąbią z nerwów, tylko trąbią w rytm muzyki, grzecznie mijając tą celebrację. Jak rozumiem, pewnie udanego pożycia małżeńskiego.
1: Więc Gucza była w innym miejscu, ale słuchaj, tak. Nie brakuje ci tego, bo Polacy chyba są bardziej zimni. Wcześniej o tym mówiliśmy na tak zwanym poza anteniu. Mm-hmm. I brakuje ci tego powrotu właśnie na Bałkany, bo tam jednak te kontakty towarzyskie są nadal chyba gorące. Czy się coś zmieniło ostatnimi czasy?
0: Wiesz co, no to jest region, który rzeczywiście też przeszedł przez bardzo wiele zawirowań, więc też i ludzie, no momentami zdradzają większe zmęczenie niż powiedzmy w czasach Jugosławii, gdzie jednak było mniej zmartwień i mniej trosk. Ale mimo tych trosk, to rzeczywiście ja kiedy tam jeżdżę, no jestem zawsze serdecznie witany. Na przykład, bo ja jeżdżę samochodem Jugo. Tym samochodem byłem już 5 razy w Serbii, raz w Chorwacji. I chyba jak byłem nim za 4. razem, jadę sobie przez Belgrad do mojego ulubionego sklepu z częściami, gdzie czuję się jak w Legolandzie lub w Disneylandzie. I patrzę, a z parkingu wyjeżdża jedno Jugo, drugie Jugo, trzecia zastawa, czwarte Jugo, piąte Jugo. Sobie myślę, co to jest, jakiś zlot? No więc zawinąłem i gonię tych ludzi. I na czerwonym świetle mówię, hej, słuchajcie, przyjechałem Jugo z Polski. A oni tacy, o świetnie, świetnie, to jedź za nami, pridružimo se, czyli pokumplujemy się. To jest nieprzetłumaczalne na polski, no. Zapoznamy się. I co się okazało, że to była wycieczka, która po prostu turystów z Egiptu woziła z tymi zabytkowymi samochodami. Też tego typu inicjatywy są w Polsce. Po Belgradzie. Jedno Jugo się zepsuło, więc ja 2 turystów wziąłem do siebie i skończyliśmy w knajpie nad Dunajem na obiedzie, a później jedna z, no, kierowniczka tej wycieczki, która również była tatuatorką, zrobiła mi dnia następnego tatuaż z ludowym motywem z kilimu serbskiego. Więc wiesz, no, to jest takie...
1: Kwintesencja
0: tego, jak się nawiązują znajomości.
1: Znajomości w Serbii i na Bałkanach. A jeszcze dodajmy, że Jugo to przecież jest samochód wyprodukowany w Jugosławii, a dokładnie w mieście?
0: Kragujewac.
1: No i jak to Jugo się sprawuje teraz?
0: Dziękuję, dobrze. Po 11 latach mojego użytkowania cały czas jeździ, no ale jest przed generalnym remontem, więc wkrótce oddaję je do pana Wiesława pod Radomiem i po 5 roku odbiorę nowy samochód.
1: I tak nam się ta gadka tutaj napatoczyła o Bałkanach. To jeszcze o kulinaria cię zapytam. Ulubione danie?
0: Ciwapczycie.
1: Moje też.
0: W lepieniu lub w somunie, ale bez żadnych dodatków typu pomidor, sałata, ogórek.
1: Ale cebula tak.
0: Cebula, kajmak i jeszcze ewentualnie tucana papryka, czyli taka tłuczona...
1: Posypka taka.
0: Taka posypka, tak, ostra.
1: Próbowałem tego nie tylko w Guczy. No dobrze, skoro już o muzyce wcześniej mówiliśmy, no bo ta audycja jest muzyczna, no to ja poprosiłbym cię o coś bałkańskiego, ale nie muzyki tradycyjnej, chociaż można by było to gdzieś jakoś podciągnąć. To co sobie zagramy na koniec?
0: To może... Wspomniany wcześniej Laibach, który rzeczywiście jakoś gdzieś, jak rozmawialiśmy też na poza anteniu, jest sumieniem regionu. To jest zespół sumienie, który de facto głównie wykonując covery, w sposób bardzo przenikliwy komentuje rzeczywistość wokół nas i wydaje mi się, że zasługuje na uznanie i na puszczeń na antenie.
1: No to dobrze. Laibach ze Słowenii, a Laibach to po niemiecku Ljubljana przecież.
0: Tak.
1: Tak jest. Dziękuję ci bardzo. Aleksander Cirlicz był gościem Pogranicza Dźwięków.
0: Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.

Laibach, dobro narodowe Słowenii, takie jak gorenie, słoweńskie wina i skoczek Peter Prewc. Mały kraj, a sprytny, o tak powiem. Ten utwór sztandarowy Laibacha pojawił się na płycie Jesus Christ Superstars w 1996 roku. No i oczywiście zespół Legenda z Milanem Frasem na czele. Ja też polecam bardzo serdecznie dokument Liberation Day Laibach w Korei Północnej. No i podczas oglądania tego filmu będzie można się przekonać właściwie dlaczego doszło tam do takiego wydarzenia. To bardzo ciekawe. Jeśli ktoś nie widział, to zapraszam do obejrzenia. No, a ja muszę powiedzieć, że Aleksander skusił mnie tym Laibachem. No to dobrze, to teraz rok 1994 i opowieść o tym, jakie to niby korzyści mogą wynikać z wojny.

War, What Is It Good For? W swoim stylu Laibach dekonstruuje hit Edwina Stara o tym samym tytule. To album NATO z 1994 roku. Znaczące wtedy oczywiście, no i brutalne czasy na Bałkanach. Tu pogranicze dźwięków w Radiu 357. Ja w międzyczasie zapraszam jeszcze Państwa na Instagrama Pogranicza Dźwięków. Tam są oczywiście piękne zdjęcia i playlisty naszych wszystkich odcinków naszych audycji. No to cóż, to teraz polecimy do końca szlakiem, który wskazał nam nasz dzisiejszy gość, Aleksander Cirlić. Gramy.

My tu z panem realizatorem powiedzieliśmy sobie, że to świetnie brzmi jak na tamte lata. Rok 1986. My płaczemy i za tamnych na oczara. My płaczemy zza ciemnych okularów. Czy może być coś bardziej dekadenckiego i szpanerskiego? No nie wiem. Fantastyczne. Dobry Isak z jugosłowiańskiego wtedy, a dziś serbskiego Niszu. Cudowni, zimni przedstawiciele sceny postpunkowej i darkwave'owej w Jugosławii. No a wszyscy przecież dobrze wiemy, że w tamtych latach działo się tam niesamowicie wiele. Dobry Isak, grupa rozpadła się co prawda w roku 1986, ale zdążyła wydać ten album na kasecie, wtedy w nakładzie 100 sztuk. Fantastycznie. Nagrania te poprawiono i wydano w 2022 roku. No a to dzieło serbskiej wytwórni PMK Records. Bardzo dobrze zrobili, że to znów wydali. Dozwoli mi da ostanem utworne krewetu. Proszę wybaczyć ten mój serbski, ale przetłumaczę. Pozwól mi zostać w twoim łóżku. Dobry Isak.

O tej porze to raczej nie trzeba wychodzić z łóżek. Pozwól mi zostać w twoim łóżku. Dobry Isak. Jugosłowiański postpunk jest dziś grany w pograniczu dźwięków. Dużo wspaniałych kapel właśnie z tego okresu, z lat 80. było w Jugosławii. Legendarna wytwórnia oczywiście Jugoton, Suzy Records. No była tam po prostu... No jakby to powiedzieć, ludzka wersja socjalizmu z towarami na półkach, no i też większym dostępem do kultury zachodniej i właśnie takie były efekty. Podobno Polakom opadały szczęki, jak tam jeździli na wakacje. To mówili mi moi rodzice. My z Aleksandrem Cirliczem, który był gościem wcześniej w naszej audycji, wpadliśmy na taki pomysł, że zorganizujemy takie radiowe wakacje na antenie gdzieś z Dalmacji, właśnie z tamtego okresu. Aleś ma wpaść do nas ze swoimi winylami, no i pogramy nieco więcej tego Jugo Wave'u. Proszę nasłuchiwać wieści. Dobry Isak, raz jeszcze. Ta przygoda nie skończy się tak szybko, obiecuję. Teraz utwór nieco bardziej smutny. Wiem, że mi się nie uda.

0: jugosłowiańskie opowieści z grobu. Ja znam Daczu propast i wiem, że mi się nie uda.
1: Radio 357.
0: Ale nam się uda przejść gładko do serbskich kasetowych opowieści o bałkańskiej tradycji.

Leonard Tapes po raz kolejny w pograniczu dźwięków. No ale jak tu nie grać tego serbskiego projektu, kiedy sam uwielbiałem kasety i kochałem przeciągać taśmę palcem, wyobrażając sobie, jak zaklęte są właśnie w tej taśmie nowe utwory. Czasami je wymyślałem. Kiedyś to były czasy, można powiedzieć. Teraz jest tylko Spotify. Mówię jak boomer. A mówię też o tym nie bez przyczyny, bo Wladimir Lenart w tym wypadku, no to też wielbiciel taśm, który posługuje się często walkmanami jako instrumentami, miksuje stare nagrania terenowe, dodaje do tego elektronikę, zaprasza też współczesnych artystów, no i wychodzi to tak.

transowo, bardzo transowo. Leonard Tapes, Kucza Arifowa i Mirjana Rajić. Czy ktoś w ogóle ma jakieś jeszcze stare taśmy, na przykład na strychu, i chciałby się takimi nagraniami podzielić? Można zgrywać, można wysyłać. artur.gawel@radio357.pl. Chętnie takie nagrania przyjmuję, możemy je zagrać na antenie, albo można przecież wysłać też kasetę. Słowackiego 19A, Warszawa. No dobrze, teraz zmiana klimatu, totalna. Przechodzimy do jugotonu, proszę państwa. A co jakby połączyć bossa nowe z Jugosławią?

To Jimmy Stanić i Glen Ridge Orchestra. Nie można właściwie rozpoznać, no może po tym takim twardym angielskim nieco, że ten pan pochodzi z Bałkanów. The Girl from Ipanema. Bardzo dobrze to brzmi, muszę przyznać. Stjepan Jimmy Stanić, Chorwat z Zagrzebia, który lubił także wygrzewać się na kamieniach chorwackich wysp. No i na początku lat 60. rytm bossanowy rozgrzał właśnie wybrzeża Adriatyku. No a ta muzyka wolności i seksu zawitała też na Bałkany, jakby tam jeszcze nie było za gorąco, prawda? Jugoton Bossa Nova, Brazilian Wave in Yugoslavia 1963-1983. To właśnie ta składanka kłania nam się teraz.

Zdenka Vučković, a wcześniej Vikica Brescher. Brazylijska fala, która zalała jugosłowiańskie wybrzeże w latach 63-83. Do tych wspaniałości jugotonu będziemy jeszcze wracać podczas tych wakacji w pograniczu dźwięków, obiecuję. No ale zbliża się godzina druga. Ja muszę powiedzieć, że to jeszcze nie jest czas do spania, bo nadchodzą wakacje, więc trzeba raczej sobie potańczyć i sobie podrygiwać. Przed nami lata 70. Zakopane i na szczęście odkopane taśmy z Radia Belgrad.

No takie perełeczki nam wpadają o tej porze. Prawie godzina druga, no ale dlaczego mielibyśmy nie grać takiego znakomitego jazz funku? Lata 70. Jugosławia, Jovan Maljoković, Ensemble The Uplifting Abyss. Jazz funkowy jugosłowiański album niczym święty graal wpada w nasze ręce. Będzie tego więcej oczywiście, no bo tak będziemy kończyć tę audycję właśnie. No to dobrze, to kolejny utwór. Proszę posłuchać, jakie to dobre.

Nie spać prosimy, jeszcze nie. Jovan Maliokowicz, znakomity saksofonista i jego band, który swoje triumfy święcił w latach 70. A zaraz zapoda nam jeszcze na koniec motywy. No takie motywy, motywiki, które są wplecione w dźwięki. Proszę dokładnie tego posłuchać. To było warszawsko-jugosłowiańskie wydanie Pogranicza Dźwięków. Dziękujemy bardzo. Zachęcamy do posłuchania audycji za tydzień. Będzie nieco więcej z festiwalu Tauron Nowa Muzyka, ale w Pograniczu Dźwięków nie ma nudy, więc każda audycja jest inna. Za ostatnie dwie godziny dziękuję Jasiek Wroński i Artur Gaweł. Życzymy dobrej nocy.

0: Radio 357.
1: Gadu gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Plac na rozdrożu.
3: Prywatność. Jaką ma dla nas wartość w dobie nowych technologii? Czy ją cenimy, a może raczej wyceniamy? Już powszechną wiedzą jest to, że duża część aplikacji, smart urządzeń, platform społecznościowych zbiera o nas dane po to, żeby lepiej dopasować treści, w tym oczywiście reklamy. A poza tym każdy z nas ma przecież dostęp do urządzenia, którym w każdej chwili może coś nagrać